0: starali się coś poradzić na takich właśnie marudzących i na takich narzekających, że to już, że to za chwilę, że jak to zleciało.
1: Pytacie, dlaczego m smutna? Tak, żal me serce pali, bo ja szukam Mariana Goździka. Może jest tu na sali, nie ma. To wielka strata jest, jedna z największych strat. Oj, to nic, będę go szukała. Tak, będę go szukała. Przeszukam cały świat. Pytacie, dlaczego Goździka? Pytacie, dlaczego Mariana? Dlatego, moi złoci, bo jestem zakochana. Retrospekcja jest. Spotkałam go przelotnie, gdy kwitnął pierwszy bez. Gdzież ten Marian? Gdzież ten Marian? No gdzież ten Marian jest? Podeszedł do mnie wtedy, o chwilo, chwilo jedyna, i z najpiękniejszym uśmiechem się spytał. I oczów swoich błękitem zawisnął na moich wargach. A ja, o nieszczęsna, a ja nieszczęśliwa, nie miałam wtedy zegarka. Więc poszedł zawiedziony, a muszę wam wyjaśnić, że w sercu mym znienacka miłość zakwitła jak jaśmin. Ileż się przez to musiałam natrudzić ja i nabiedzić, że wtedy nie mogłam, po prostu nie mogłam wszystkiego, co chciałam powiedzieć. Przebiegnę wszystkie lądy, przepędzę je co do jednego, a może gdzieś natrafię na ślad ukochanego, a kiedy go do... Padnę w najdalszych świata kątach. Wyszepczę, Marianie, posłuchaj, kochany, jest za 15, 10.

0: Proszę nie regulować zegarków. 15:05 to Ewa Cichocka. No właśnie, i Ewa Cichocka powiedziała bardzo ważną i taką kluczową rzecz. Jest za 15:10.
1: Taki hejnał rozlega się w Olsztynie za 15:10, zdaje się, ten, który zakończył wystąpienie Ewy Cichockiej. No tak, ale popatrz, ile czasu minęło od tej chwili, kiedy ona powinna zareagować na to pytanie, która godzina. Ona nie powiedziała wtedy tego, co miała powiedzieć. Dużo czasu minęło, zanim znalazła tę osobę, do której to miało być kierowane. My dzisiaj, proszę państwa, chcemy się zająć taką ripostą. Hasło riposta będzie nam towarzyszyło w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Jak zareagować na to narzekanie, że to już, że to 22 sierpnia, że to już jak to zleciało. Bo trzeba być przygotowanym, bo teraz w tym tygodniu najbliższym będzie się coraz częściej coś takiego zdarzało. Coraz więcej takich maruderów będzie się pojawiało, którzy przecież dopiero był lipiec, a to już. No i trzeba sobie przygotować jakąś ripostę, jakąś odpowiedź.
0: I tę ripostę dobrze mieć przygotowaną i od razu wypowiedzieć ją natychmiast, chyba że ta riposta jest bardzo dobra, choć przychodzi do nas trochę później, to wtedy tak jak Ewa Cichocka poczekać i tę ripostę przekazać osobie, z którą rozmawiamy nieco wcześniej. No to ja mam taką ripostę, którą, no jeżeli ktoś będzie mówił, o, już się wakacje kończą, to mogę powiedzieć, chyba ty.
1: O, to jest bardzo dobra riposta. To jest chociaż, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że trzeba uważać na te riposty ad personam. Mhm. To znaczy takie właśnie zaczynające się od orzesz ty, na przykład, albo ty coś
0: taki
1: tam,
0: owaki.
1: No mogą wywołać kolejną ripostę, ripostę riposty tak zwaną. Tutaj może się to źle skończyć. Zresztą mamy taki przykład w literaturze. Andrzej Waligórski pisał listy Wołodyjowskiego i taki jeden list przeczytał kiedyś Leszek Niedzielski. Tam jest taki fragment, który może być instruktażem, jakich ripost używać albo nie używać. Ten moment taki, kiedy Leszek Niedzielski czyta fragment listu, w którym książę ogłosił konkurs na lżenie. To znaczy, że trzeba lżyć przeciwnika i tak to wyglądało.
2: Orzesz ty, stary opoju, oszuście, impotencie, ślepowronie, obyć boku, gonokoku, erotomanie, bisurmanie, troglodycie, deficycie, turecki śpiegu, co srywa w biegu, komunisto, onanisto, moralna glisto, ma upo łysa, bez penisa, zramolały głupcu, wale gołodupcu, smierdzący niemyjcu, wyjcu i psistryjcu. Co? Zapytał Zagłoba.
0: Można mieć trafną ripostę?
1: I to jest genialna riposta. To znaczy na wszystkie takie zaczepki typu o, już wakacje się kończą. Co? I już.
0: Oczywiście.
1: I załatwione. No bo przecież drugi raz tego nie będzie powtarzał. A nawet jeżeli powtórzy, to przy trzecim co zrezygnuje.
0: Za chwilę trzeba wrócić do szkoły. Moja riposta? Zacznij od siebie.
1: Co?
0: Też dobrze. Jest jeszcze jedna riposta, która przeszła do historii polskiego życia estradowego. Czy mógłbyś przywołać tę anegdotę o Zenonie Laskowiku?
1: A tak, ja się parę razy posłużyłem tym klasykiem riposty. Zenon Laskowik, jak każdy zresztą artysta, spotykał się czasami z takimi sytuacjami, że po jakimś programie przychodził tak zwany życzliwy, który mówił, no tak, no ten program w porządku, ale no tamten to był dużo lepszy, albo a tutaj bym zrobił inaczej, a coś. I Zenon Laskowik wymyślił genialną ripostę na takie sytuacje. Jak widział, że ta życzliwość spowodowana jest tylko chęcią przyłożenia, tak no, najnormalniej w świecie, to odpowiadał na takie marudzenie w taki sposób. Ty, a inteligencja chwali.
0: Dlatego wiemy, że piosenka, a potem rozmowa Zenona Laskowika będą się państwu bardzo podobały.
3: Zakochałem się w góralce, która mieszka pod chmurami, a kocham tak, że chciałbym być z nią dniami i nocami. A gdy serce bardzo kocha, bardzo się raduje, więc od rana tam wysoko ku miłej wędruje. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, wędruje. Jeszcze kawałek. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Ukochana góralko. Dobry. Chodź w ramiona, bo moje serce wyskoczy albo skona, bo to... A ona?
4: Jak to dobrze, że jesteś, bo ja już czekałam, bo tam na ziemi jest teraz zabawa, jak dobrze pójdzie, to sobie możemy potańcować, nieprawdaż?
3: Prawdaż, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I radość tryska jak ten pod czoła, aż nagle ukochana, ukochana woła.
4: Wiesz, przypomniałam sobie, że tam w domu została zapalona świeczka i jak się jej nie zgasi, to może być pożar, a ty mnie kochasz i masz ambicje, to skocz.
3: Ja ciebie kocham i mam ambicje, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. Jej. Jestem na szczycie, na świeczkę wydałem swe płuca i wtedy zobaczyłem, że moja najdroższa nie daje mi klucza. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Jesteś bardzo rozkoszna, wiesz. Nie dałaś mi klucza, tam deski są w oknach.
4: Co ty powiesz, przecież klucz jest pod wycieraczką.
3: I skacze me serce z sumieniem już w zgodzie, że gdy jedno ma w nogach, to drugie ma w głowie. I skacze me serce ku miłej chałupie, bo gdy jedno ma w sercu... Pali się, pali się pożar. O, dobry pani Zdzisławo, witam panią bardzo serdecznie.
5: Do pana.
3: Tak, sekundę, ja tylko... Ten sprzęt, bo mam tyle sprzętu, ani talentu, wie pani dlaczego? To kamery może, prawda, skadrują nas. Tak, serdecznie witamy w Poznaniu i tak od razu pierwsze pytanie, bo ja jestem właśnie redaktorem dyżurnym, to tak może brzmi, do spraw wywiadu. Tak. Karol, sygnału nie mam, Karol. Bo ja z wozem rozmawiam, jesteśmy tam, koledzy w wozie siedzą. Karol! Za chwileczkę. Ludzie tutaj przyszli, posiedzimy, postoimy i tak jakoś to będzie. Wróciła pani z Berlina, czy skąd?
5: Tak, z Berlina, z Friedrichstadt Palast.
3: Jeszcze raz?
5: Friedrichstadt Palast.
3: Jeszcze raz?
5: Friedrichstadt Palast.
3: Przepraszam, to dla tłumacza, prawda? Tak, proszę pani, sprawdzimy, czy się nagrało. No, nagrało się Folie Bergère Paris. No przecież mówiłem, że to jest nie ten magnetofon, ale to nic. Co ja chciałem się zapytać?
5: Pan chyba pierwszy raz, prawda?
3: Proszę, nie, chciałem się zapytać takie pytanie jedno w takiej branży. Ponieważ ile razy pani się pojawi na ekranie telewizyjnym, to zawsze w domach dyskusja, aha, prawda? Świetnie. Jaką pani stosuje dietę, że taki cud stworzyła?
5: Gdy chodzi o dietę, cud, tak?
3: Tak, tak.
5: Ale nie ma żadnej diety. Po prostu pracuję, a to potem samo spada.
3: To pracą? Tak? To ja nigdy nie próbowałem. Muszę spróbować. To dobrze, widzicie państwo? Dobrze, dobrze, dziękuję. Co teraz, pani Zdzisławo? Słyszałem, że pani, no, taka fama krąży, że pani będzie występowała, występuje pani w programie premierowym. Ich będą premierowe utwory. Czy to prawda?
5: Niech pan zatrzyma.
3: Wóz stop! Zatrzymajcie się.
5: Już tak? Nie, musi pan to inaczej sformułować, bo utwory będą znane, nieznane, a jedna będzie tylko premiera. A kto się kocha w tobie?
3: Proszę.
5: A kto się kocha w tobie?
6: Wóz, stop, nie nagrywamy tego. No, po prostu, no jak
5: a
6: to...
5: A kto się kocha w tobie?
6: No zaraz powiem. po prostu...
5: To jest jak... tytuł piosenki, kochanie.
6: Ach, tytuł piosenki to jest, tak? Wóz, nagrywamy. Myślałem, że zmieniliśmy klimat rozmowy. Szkoda. To dobrze. Więc słuchamy, kto się kocha w tobie. Pani Sławo.

0: Śpiewała Zdzisława Sośnicka, a wcześniej pani Zdzisława rozmawiała z Zenonem Laskowikiem. Jak sobie ktoś zobaczy to archiwalne nagranie rozmowy Zdzisławy Sośnickiej z Zenonem Laskowikiem, to też zobaczy, że riposta może się ograniczać do spojrzenia na przykład tylko.
1: Oj tak.
0: Mistrz riposty na pewno.
1: Skoro jesteśmy przy mistrzach riposty, wynotowałem sobie ripostę, którą usłyszała Lady Astor od Winstona Churchilla. Winston Churchill, jesteś też, wiem, miłośnikiem, podobnie jak ja, cytatów Winstona Churchilla.
0: Więcej, nawet parę z nich ja stworzyłem.
1: To tutaj znalazłem ripostę. Otóż państwo Lady Astor i pan Winston nie lubili się specjalnie. Podczas jednego z bankietów Lady Astor powiedziała Churchillowi: gdybyś był moim mężem, dodałabym ci do kawy trutkę. A Churchill zripostował: a ja, gdyby pani była moją żoną, wypiłbym ją. Z kolei Mark Twain po przeczytaniu w gazecie własnego nekrologu napisał krótko: wiadomość o mojej śmierci jest mocno przesadzona.
0: Właśnie, jeszcze nie podaliśmy słownikowej definicji riposty, a trzeba zwrócić na to uwagę. Riposta według słownika języka polskiego to cięta, trafna i szybka odpowiedź. I zastanawiam się, czy te wszystkie trzy elementy muszą się pojawić w ripoście. No bo na przykład, jeżeli riposta czy odpowiedź jest cięta i trafna, ale nie szybka. Na przykład ktoś po miesiącu przychodzi.
1: To się nazywa tak zwana puenta schodowa. Zdaje się, jak już po sytuacji wychodzisz, jesteś na schodach klatki schodowej i przychodzi ci ta puenta czy ta riposta, którą miałeś wygłosić.
0: A orzesz ty.
1: Co?
0: Albo na przykład, jeżeli to jest trafna i szybka odpowiedź, ale nie cięta. Czy to jeszcze jest riposta? To trzeba by było zapytać jakichś fachowców, nie tylko od języka, bo to może być tylko językowe takie rozważanie. Natomiast zastanawiam się, kto może się zajmować ciętymi ripostami. No, jest paru kibiców na przykład, którzy znają się na
1: ciętych. Dosłownie cięta riposta kończy się potem na urazówce, tak? O tym mówisz?
0: No więc właśnie, no więc trzeba by było zapytać, czy to na pewno zawsze te trzy elementy muszą być tutaj spełnione.
1: Na pewno te trzy elementy spełniała riposta, którą często od taty słyszałem. Tato, ty wiesz, że Mateusz z rodzicami na wakacje pojadą do Bułgarii? 7 razy 8? To była ta riposta.
0: Ale zawsze podawał to mnożenie? 7 razy 8? Czy były też inne jakieś zadania?
1: Co, ja byłem tak zestresowany tym, że Mateusz jedzie do Bułgarii z rodzicami, że nie pamiętam. 7 razy 8, 56. Dobrze myślę? Tak.
0: No to jeżeli ty tego nie opanowałeś przy tylu ripostach twojego ojca, to znaczy, że ona nie była do końca skuteczna, ta riposta. Jeszcze wracając do tego spojrzenia, które może być ripostą, może być też riposta bez słowa, ale przy wydaniu pewnych dźwięków, na przykład takie to jest już jakaś riposta. No, wiadomo, co tam jest w domyśle. I to jest też cięta, szybka odpowiedź, no i trafna, moim zdaniem.
1: Rzutka i
0: niemiałka.
1: Niemiałka. Fenomenalna rzeczywiście. Jeszcze rodzinną jedną chciałbym bardzo ripostę, której się nasłuchałem w dzieciństwie. Bardzo gorąca zupa, dziadku, babciu. To było u rodziców mojego taty. Masz wiatr pod nosem. Tak słyszałem od dziadka.
0: A to jest poetyckie.
1: To jest poetyckie i ja tę zupę wtedy, parząc się, troszkę dmuchałem. Ona nadal była gorąca, ale mam wiatr pod nosem.

0: Pociąg do stacji Przemyśl Główny. Przez stację.
1: Siadajcie, to jest nasz przedział.
2: Tatuś, a czemu nie sypialny jak w tę stronę?
1: Adaś, przestań. Może nie chcę znów być wyproszony i jechać w przejściu.
3: Ale naprawdę strasznie chrapałeś. Nawet z korytarza było słychać.
1: Małe to okno. Maciek, tutaj, dawaj homara. No dawaj no, pchaj go tu.
2: Tylko nie przebijcie, bo na czym będę pływał?
1: Dobra, przeszedł, wsiadaj. No wsiadaj no, bo zaraz odjedziemy bez ciebie.
2: Tatuś, czemu Maciek pokazuje kciuka i nam macha?
3: Dziwisz mu się? Widzisz tu jakieś inne dorosłe dziecko, któremu ojciec kazał nieść do pociągu dwumetrowego dmuchańca kraba?
2: To jest homar, mamo.
3: Wsiadaj, Maciek! Nie denerwuj ojca!
1: Zamiast mi tu strzelać focha, mógł wziąć pompkę, jak prosiłem.
2: O, jest Maciek.
4: Nie mów, pajacu, na głos mojego imienia, bo jeszcze ktoś mnie rozpozna.
3: Chłopcy, siadajcie pod oknem, krajobrazy podziwiajcie.
4: To już wolę siedzieć naprzeciwko kraba.
2: To jest homar!
1: Uspokójcie się, to droga nam zleci normalnie migusiem.
0: Pociąg ekspresowy Strzyczkowski ze Świnoujścia do Przemyśla rozpoczyna bieg na torze pierwszym przy peronie drugim.
4: To za ile będziemy w Rzeszowie?
3: Prosiłam, nie denerwuj ojca.
2: Hej Google, za ile będziemy w Rzeszowie?
1: Adaś, odłóż tego smartfona. Umówiliśmy się, że na wyjeździe nie siedzimy w telefonach. A to ciągle jeszcze jest nasz coroczny, rodzinny, wakacyjny, cudowny do jasnej cholery wyjazd.
4: Jeszcze 10 godzin i 45 minut. Jakoś przetrwamy, Adaś.
3: Tylko rodzina nam się powiększyła. Odmuchanego kraba.
2: To jest homar.
1: Jakby wziął pompkę, jak prosiłem, to bym nie musiał 2 dni dmuchać tego gębą. A nie będę spuszczał powietrza, skoro jedziemy na weekend do Soliny.
4: No, ja na pewno nie jadę.
1: No nie jedziesz, bo twoje miejsce zajmie krab.
2: To jest homar.
3: Ale zaraz, przecież mogłeś wypuścić powietrze, zabrać pompkę z domu i napompować go ponownie nad Soliną.
4: 3 razy mówiłem to tacie.
2: Ale przecież fajnie, że krab z nami jedzie.
5: To jest homar.
2: No wreszcie się nauczyliście.
1: Pomyślałem, że skoro już ma bilet, to może z nami jechać.
3: Zaraz, jak to ma bilet? Dmuchany homar ma bilet?
1: Tak, ma bilet. Wagon 6, miejsce 24. Nie było już biletów na powrót w wagonie sypialnym, więc dla waszego komfortu wykupiłem wszystkie 6 miejsc w naszym przedziale.
4: Przypomnę, mamo, że zrezygnowaliśmy z auta, żeby było taniej i bardziej komfortowo.
2: A ja słyszałem, jak mama mówiła, że jedziemy pociągiem, bo ty zrobiłeś prawo jazdy i będziesz sępił, żeby kierować.
4: Że co?
3: Synku, to długa trasa. Trzeba najpierw nauczyć się jeździć na krótszych.
4: Takich jak ta do Soliny? Najwyżej ty, mamo, nie pojedziesz. Albo homar.
2: Homar musi pojechać.
1: Przestańcie już. Fajnie jest, rozumiecie? Jest fajnie. Cieszymy się z udanych wakacji nad polskim morzem. Z tego żelało tylko przez tydzień, że sinice zniknęły, że szczęśliwie matka spakowała polary. No i w ogóle cieszymy się z powrotu do domku i wspaniałego wspólnego czasu.
4: No, jeszcze tylko 10,5 godziny.
2: Szkoda tylko, że Flaming się wczoraj przebił.
3: No tak, to już wiemy, dla kogo był 6 komfortowy bilet.
1: To jest 1 bilet, bo przy 6 osobach wziąłem rodzinny.
4: Adaś, chyba mamy brata. Zresztą podobnego do ciebie dmuchanego kraba.
2: To jest homar.
3: Mam nadzieję, mężu, że homar ma podbitą legitymację szkolną.

0: panowie Przybora i Wasowski, kabaret starszych panów, a wcześniej premierowy sketch od Łukasza Błonda i jego rodziny. Miał garaż i auto, że każdy, kto nie ma, zaraz by mieć chciał to, zaśpiewali starsi panowie. I przypomniało mi się kilka ripost, które usłyszałem u mechanika samochodowego. Nie wiem, czy masz też takie doświadczenia, że wyjeżdżam, coś pan mechanik był łaskaw naprawić, to coś, co pan naprawił, piszczy, wracam, informuję, że piszczy i wtedy riposta pana mechanika, to się ułoży. Jeździć i obserwować.
1: To nie jest cięte.
0: To nie jest cięte?
1: Nie, to jest łagodna riposta taka, czyli to nie spełnia warunku ciętości takiej.
0: Ale to ja mam ciętą. Na przykład ta sama sytuacja, jestem w warsztacie samochodowym, naprawa, wymiana i tak dalej i pan mi mówi, że mam zapłacić za to 500 zł. I moja riposta? Ile?
1: To się ułoży.
0: Ale dobra riposta, czy nie, myślisz?
1: Dobra, w miarę. No ja właśnie też bym proponował, żeby jednak iść w łagodne riposty. No,
0: Czyli to było za mocne, nie?
1: Nie eskalować tego, no tylko łagodnie się jakoś w takich sytuacjach zachować.
0: Czyli to co? To najlepsze jest chyba, prawda?
1: Tak.
0: Tego nie przeskoczymy?
1: Tak. To krótko, treściwie i można w ten sposób odpowiedzieć na każdą zaczepkę, ale powiedz mi teraz, bo wróćmy do tego zasadniczego tematu naszej rozmowy, czyli tego marudzenia, że to już, że to tak to lato zleciało prawie, że już za chwilę koniec, to zaprezentuję ci taką ogólno stosowaną ripostę, tylko ty mi tak powiedz właśnie pomarudź mi. No i już prawie polecie, na przykład tak mi powiedz.
0: No już prawie polecie.
1: Żebyś się nie skichał. I to jest...
0: Dobre.
1: No bo to jest też... właściwie życzliwa taka riposta, no bo to chodzi o to, że zbliża się sezon katarów, prawda? Czyli to skichanie nie jest tylko jakąś złośliwością, ciętą odpowiedzią na twoje marudzenie, ale też życzeniem zdrowia tak naprawdę.
0: Ja to sobie zapiszę i będę miał taki napis na biurku, nawet sobie zrobię, żebym się nie skichał. Będę taką, z taką życzliwością się będę spotykał.
1: Właśnie, bo to też trzeba taką autoripostę sobie opracować, bo człowieka może samego najść to, że zacznie marudzić, że zacznie już narzekać, a zacznie mu się coś nie podobać, to żeby mieć dla siebie samego taką ripostę. No i rzeczywiście, żebym się nie skichał, bardzo dobra autoriposta.
0: Bardzo dobra. Tak, myślę, że ona nie dotyczy jedynie pory roku, przemijających wakacje, ale też jak się człowiek przejmie rolą San Pan Wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż, więc żebym się nie skichał. To jest dobre. A Arturze, jeżeli mógłbym cię poprosić, zanim usłyszymy nowy materiał, który przysłał do nas pan Krzysztof Piasecki, mam piosenkę, przygotowałem a propos jednej z ripost. Mógłbyś mi o coś mnie zapytać, o jakąś tajemnicę. Na przykład, czy mógłbyś zapytać, czy w tym odcinku usłyszymy szefową?
1: Czy w tym odcinku usłyszymy szefową?
0: Pomidor.

0: No, proszę Państwa, dzień dobry. Były obchody Dnia Wojska Polskiego. No i co, to nie ma co oszukiwać, jesteśmy mocarstwem. Naprawdę, to aż się nie mogłem nadziwić. No troszkę wstydu przy okazji też było, ale nie, zresztą nie mówmy o wstydzie, proszę Państwa, bo ze wstydem to jest różnie. Jedni się wstydzą na przykład z tego, że są za niscy, a drudzy odwrotnie, że za niscy są, prawda? Ja w dzieciństwie mało się nie utopiłem, bo się wstydziłem przyznać kolegom, że nie umiem pływać. Oni mnie wzięli nad basen, mówią, umiesz pływać? Umiem, to skacz. Skoczyłem i zacząłem się topić. Oni mnie wyciągnęli, mówię, człowieku, przecież ty pływać nie umiesz. Ja nie umiem? Drugi raz, chlub do basenu. Sytuacja podobna. To ja się wtedy mało co nie utopiłem z powodu wstydu, że nie umiem pływać, a wczoraj mi żona powiedziała, że ja się teraz powinienem wstydzić, że wtedy nie utopiłem. Także różnie bywa z tym wstydem. No, na przykład przychodzi się do znajomych. Państwo na pewno takich znajomych macie, bo wszyscy mają takich znajomych. No i tak wchodzi się. O, sałatka. Nie, ona za bardzo słona mi wyszła. O, paluszki. Nie, one nawet nie są słone. O, barsz. Nie, on nawet nie jest czerwony. Czemu ty nic nie jesz? No czekam, aż coś dobrego podacie. Już mnie tam nie zapraszają. No nie, naprawdę w stosunku do Zachodu to my się nie mamy czego wstydzić. Oni się tam puszą, to umiem, tamto umiem, a u nas my powoli sobie adaptujemy ich sposoby funkcjonowania do naszego życia. I na przykład takie teraz powstało, otwierają bary sałatkowe. No i otworzyli taki bar w Warszawie, ponieważ ja z prowincji, to mnie tam kolega zaprosił, mówi, idź za mną pół kroku, żeby wstydu nie było. No i oprowadza mnie po tym barze, mówi, to jest serwetka, tego się nie je. Widocznie on wcześniej to jadał. Mówi, to z zębami to jest widelec, to bez zębów, przepraszam pana. No i tak posuwamy się i tam patent w tym barze polega na tym, że płaci się określoną kwotę przy wejściu i można zjeść tych sałatek, ile się zmieści do tej malutkiej miseczki, co oni tam dają. Wiecie państwo, co się robi? Ładuje się tak tych sałatek równo z brzegami tej miseczki i dookoła ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, taki płot z ogórków i fru, drugie tyle. Proszę państwa, na Zachodzie nikt na to nie wpadł. Naprawdę. Ja nawet się tak pytałem tego człowieka, który mnie tam zaprosił, mówi, słuchaj, a to nie wstyd tak? On mówi, co wstyd? Wstyd to kraść, a ty za to płacisz. No i jeszcze jest jeden taki rodzaj wstydu, który mnie dopadł niedawno. Z racji wieku mam jeden powód do wstydu. No mianowicie, no co tu kryć, wstydzę się swojego wieku. Spotkałem kolegę kiedyś w moim wieku i mówię mu, jakie mam problemy z tym właśnie kryzysem wieku średniego. A on mi na to, jest proste rozwiązanie. Musisz sobie znaleźć przyjaciółkę. Ale czy żona się zgodzi? To się żonie nie mówi. Ja mówię, ale przecież kłamstwo to jest grzech. Ja się nawet z tego spowiadałem. Mówię księdzu, proszę księdza, skłamałem. On mówi, o, to grzech. Ksiądz na to i dalej pyta, a komu skłamałeś? Ja mówię, żonie. O, to poważny grzech. Ja bym sobie nigdy na to nie mógł pozwolić. A co skłamałeś? No, że ładnie wygląda. Nie, to nie grzech, to samoobrona. No to tyle na razie. Dziękuję państwu.
1: Moja żona ma na imię Desdemona. Z moją żoną mi się życie nie układa. A gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani. Słowem cierpi na problemów moich brak. Oprócz tego ślicznie gra na fortepianie.

staję przy nim i nucimy razem tak. Daj des demonom, kłótniom tym spokój. Destrukcji uczuć my, nie prowokuj. Daj as, as tamtym panem, zdrady nie planuj. Daj ges, gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyń, lecz pogawędź na rozpaczy, nie pchaj krawędź. Bądź mi żoną, czułą żoną, desdemoną, desdemoną. I stereo teraz daj des. Daj desdemoną, kres, poniewierce daj zdes. Zdesperowane, błaga cię serce, daj as, as tamtym panem. Nie gadaj, błagam, daj w ges. W gestii to mojej zostaw. Już jago, już przekonam, kogo wartaś desdemono. Kto ci pragnie wiersze mówić, szczęścia gniazdko z tobą uwić. Kto posprząta po sobie od jabłek ogryzki, kto nie będzie ci błocił mieszkania,

0: daj Desdemono, cel dwóm istotom, desygnowanym ku wspólnym wzlotom. Daj ars, daj aspiracje szersze w czyn wcielić. Daj ges, gestem swym jednym zechciej rozbielić ciemnej troski noc złowrogą i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły. Nie ma siły, nie ma siły. Daj S. Skończyłem.
1: Skończył Wojciech Młynarski. Tak sobie pomyślałem i tyle w temacie. Taka riposta po ripoście. Tyle w temacie.
2: Skoro nam się zaczęło, no jednak lirycznie jakoś, bo tutaj mimo różnych kłopotów w tych kontaktach małżeńskich, to jednak liryka się tutaj jakaś pojawiła, to ja sobie pozwolę teraz na odczytanie lirycznego wiersza wakacyjnego, a przede wszystkim dlatego sobie pozwolę, bo on mi się za chwilę zdezaktualizuje i nie będę miał z nim co zrobić. Byliśmy wtedy tacy dzicy. Ja zobaczyłem cię w Krynicy, ty byłaś moja, a ja twój, bo to Krynica Zdrój. Byliśmy tak nieobliczalni. Ty zobaczyłaś mnie w pijalni i tak zaczęło się kochanie. Ja po Słotwince, ty po Janie. Niektórzy się taplają w morzu dla złagodzenia serca cierpień. Ja ci w Krynicy kupię kożuch, taki w sam raz na sierpień. Lirycznie?
1: Co? Wzruszyłem się. Bardzo, bardzo dziękuję, Arturze. Bardzo lirycznie. Kolejna przepiękna okoliczność przed nami. Dziś przypada rocznica urodzin pani Ireny Tuwim. Pani Irena Tuwim przetłumaczyła dla nas, dzięki temu rozmawiamy i myślimy Kubusiem Puchatkiem. Widziałem dziś słonia, prosiaczku. Ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Fajna riposta?
2: Bardzo fajna. I to jest właściwie coś, co nie wiem, czy można ripostą nazwać w związku z tą słownikową definicją, którą jakiś czas temu przywołaliśmy, no bo to nie jest cięte, prawda? Zresztą w Puchatku raczej nie o ciętość chodzi, tylko o łagodność. My byśmy państwa namawiali na przygotowanie właśnie takich ripost łagodnych w stylu Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.
1: A jest dobra riposta Kubusia Puchatka i ona idealnie pasuje na 22 sierpnia i na każdy kolejny dzień, który jednak będzie nas zbliżał do tego września. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś? Dziś mój ulubiony dzień. Fajne, prawda? Takie dające nadzieję i moim zdaniem to jest rzutkie.
2: Szybkie na pewno, trafne, a nie cięte.
1: I nie cięte. Czyli to jest riposta naszych marzeń.
2: Łagodna.
1: Dlatego chcieliśmy państwa zaprosić na kącik Kubusiów, bo usłyszą państwo Kubę Strzyczkowskiego w fragmencie wspólnego dzieła pani Ireny i pana Aleksandra, a wcześniej piosenka, która na pewno była inspirowana Kubusiem Puchatkiem, zaśpiewa tę piosenkę Elżbieta Adamiak. No to zapraszamy państwa na kącik Kubusiów w dniu rocznicy urodzin pani Ireny Tuwim.

Pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb. I z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego: to bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział: a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział: a jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził, coraz wyżej, a gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mruczaneczkę miś zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, bzyk, bzyk, ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze troszkę wyżej. A gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, to to przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Już, już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz trach, ratunku! Zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej.

Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Informuję, że w recepcji domu wypoczynkowego jest do odbioru strój syrenki, którą zgubił ktoś wybiegając o północy z balu w Czasowicza. Sądząc po rozmiarze i niektórych elementach, jest to strój męski. Zatem syrenek z wczorajszego balu proszony jest o odbiór zguby dzisiaj do godziny 18. Później uruchomimy akcję poszukiwawczą. Konserwator naszego ośrodka będzie chodził po pokojach i przymierzał strój wszystkim kawalerom, rozwiedzionym i wdowcom. Osoba, na którą strój syrenka będzie pasował, otrzyma pół domu wypoczynkowego i rękę księgowej. Oczywiście to żart z tą połową domu, ale z księgową to poważnie, jest chętna. Kierownictwo domu wypoczynkowego zawiadamia również, że w związku z najnowszymi prognozami pogody postanowiliśmy zrezygnować z organizacji koncertu Słoneczny koniec lata i przyspieszyć kolejne imprezy. I tak, 29 sierpnia rozpoczynamy Oktoberfest, a już 5 września zapraszamy na kiermasz zniczy. Są jeszcze wolne miejsca na rowerową wycieczkę tematyczną Najciekawsze samowole budowlane powiatu. Zapisy przyjmowane są w dobudówce. Zapraszamy!

0: Słyszymy ten wspaniały temat z filmu Wabank, bo to muzyka również z Wabanku, który zatytułowany był Riposta, czyli część druga, Riposta.
1: I to nam przypomina, że nie tylko spojrzenie, jakieś westchnienie, słowo mogą być ripostą, ale i gest. Pamiętasz? Ucho od śledzia?
0: Ucho od śledzia. No i to była właśnie riposta.
1: Ale na te riposty wyrażane gestem trzeba uważać, bo są takie gesty, które...
0: To są ostre riposty, potem następują często.
1: Nie w stylu Kubusia Puchatka, a my raczej Państwa namawiamy do łagodnych ripost na narzekanie, że już po wakacjach prawie, że już lat. Nie narzekać to najlepiej, a jak już ktoś narzeka, to łagodnie go zripostować.
0: Do czego namawiamy Państwa bardzo serdecznie, kłaniając się nisko. Halina Wachowicz, Tomasz Matlinkiewicz, Artur Andrus, gość. Dziękuję, Arturze, że byłeś.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Filip Jaślar, do usłyszenia.
1: Co?

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Pozamiatane.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Bardzo miło mi słyszeć się z Państwem w ten sobotni wieczór. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, tak nie do końca wiem, jaki mieć w ogóle do niej stosunek, bo jest dziwna, ale mimo to będziemy Państwa dzisiaj zasypywać dobrymi radami dotyczącymi tkanin. Taki jest dzisiaj temat audycji, za sterami naszej maszyny sprzątającej Milena Krupińska, a ja czekam na Państwa wiadomości ula@radio357.pl. Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo swoje patenty na porządki, to ja chętnie posłucham. No a ja myślę, że Państwo chętnie posłuchają tego nadmiaru energetycznej muzyki, który dzisiaj przed nami, choć pod koniec będzie już trochę nostalgicznie, ale na razie dajemy do pieca.

Skoro mamy dzisiaj mówić o ubraniach i o tkaninach, z których te ubrania powstają, no to najpierw na początek ustalmy sobie pewne definicje. Tkanina, adzianina. To jest trochę tak jak wędkarstwo i rybołówstwo. Jedno i drugie ma coś wspólnego z rybą, ale różni się naprawdę diametralnie. Tkanina to jest coś, co by państwo tkali, a adzianina coś, co by państwo dziali. I to jest takie najprostsze wyjaśnienie. Tkanina układa poszczególne nitki pod różnym kątem, bo tu już wchodzimy w różne detale, ale generalnie robimy to tak, jakbyśmy to robili na warsztacie tkackim. A dzianina to jest takie coś, co powstaje tak, jak powstają swetry na drutach, czyli przewlekamy taką pętelkę jedną przez drugą, jedną przez drugą. No i na dobry początek niech ta definicja będzie podstawą naszej dalszej edukacji w temacie tkanin, dzianin i różnych materiałów. Energetycznej muzyki ciąg dalszy Beastie Boys.

0: O tak, no dobrze. Drodzy Państwo, jak co tydzień mamy gościa, eksperta, który opowiada nam o tym, co go pasjonuje, albo o tym, co, na czym doskonale się zna. I dzisiaj naszym gościem będzie Monika Kamińska, projektantka. Monika jest najlepszą rzeczniczką naturalnych tkanin, jaką znam. Robi kawał dobrej, edukacyjnej roboty. Dlatego postanowiłam zapytać Monikę, dlaczego ubrania złożone w 100% z syntetycznych tkanin wcale nam nie służą.
1: Zacznę od rzeczy, która najbardziej zmieniła moje patrzenie na własną szafę. Poliester to PET. Dokładnie ta sama substancja, z której robi się butelki na napoje. Różnica jest taka, że butelki nikt nam nie każe nosić na skórze przez 8 godzin albo nawet więcej. Przez lata mówiło się głównie o wygodzie, ale to jest totalna bzdura, dlatego że syntetyki nie odprowadzają wilgoci, pot zostaje na skórze, a bakterie mają idealne warunki, żeby się tam namnażać. Stąd ten zapach ubrań nie tylko sportowych, ale w ogóle wszystkich poliestrowych, no ludzie, delikatnie rzecz biorąc, nie do końca ładnie w tym pachną. Ale od kilku lat nauka mówi też coś poważniejszego, nie tylko o zapachu. Nature Medicine opublikowało w 2025 badanie, według którego w ludzkim mózgu znajduje się już około 7 gramów mikroplastiku i to jest o połowę więcej niż 8 lat wcześniej. A University of Birmingham sprawdził w 2024 roku, że 15 z 17 badanych związków używanych między innymi do impregnacji ubrań poliestrowych przenika przez skórę. Dlatego chcę wyraźnie powiedzieć, że noszenie poliestru, ani poliamidu, ani akrylu bardzo szkodzi naszemu ciału. Branża nazywa te tkaniny performance i wydaje miliardy złotych, żebyśmy uwierzyli, że plastik to jest technologia. Natomiast plastik to jest po prostu plastik. Nosząc poliester, nosisz na sobie worek na śmieci albo butelkę PET.
0: To teraz dla przypomnienia. Tkaniny syntetyczne to poliamid, nylon, poliester, elastan. To są rzeczy, których raczej warto unikać, bo choć są tanie, to jednak nie dają żadnego komfortu termicznego. Nie grzeją zimą i nie są przewiewne latem. No to co? Gramy dalej.

No to zróbmy sobie małą poprawkę i powtórkę, żebyśmy dobrze zapamiętali, co warto kupować, a czego warto unikać. Tkaniny dzielą się na naturalne, sztuczne i syntetyczne. Naturalne to te, które Państwo pewnie doskonale znają. Wełna, bawełna, len, jedwab. Tkaniny sztuczne to są takie, które są już stworzone przez człowieka, skonstruowane przez człowieka, ale na bazie roślinnych głównie składników. Na przykład wiskoza, liocel. Wiskoza jest w ogóle chyba z kory brzozy, jeżeli się nie mylę. Bambusowe tkaniny również zaliczają się do tych sztucznych. A syntetyki, których unikamy, to właśnie poliamid, nylon, poliester, elastan. Ja mam do nich taki stosunek, że jeżeli w materiale jest ich powiedzmy 20-30 maksymalnie procent w mieszance, no to jeszcze jakoś ujdzie, ale takie 100-procentowe to nie jest nic dobrego. No to teraz zmieniamy trochę motywy muzyczne na takie bardziej funkowo-hip-hopowe.

0: No myślę, że miłośnicy The White Stripes, jak usłyszeli moją poprzednią zapowiedź, to nakryli się nogami. To już mój 9 program i jak państwo widzą, nie nauczyłam się jeszcze czytać własnej playlisty, ale hip-hop będzie i to za sekundę. Ale wcześniej opowiem państwu o tym, w jaki sposób producenci mydlą nam oczy, jeśli chodzi o tkaniny. No bo na przykład satyna, prawda? Wydawałoby się, że to takie szlachetne, że to takie dobre i że na pewno naturalne. Otóż nic bardziej mylnego, bo satyna to jest splot. Satynowy splot to jest sposób tkania, a nie włókno. Więc uwaga, satyna oczywiście może być jedwabna, ale może być i poliestrowa. Warto o tym pamiętać, kiedy kupujemy cokolwiek do noszenia na sobie, bo satyna, nie wszystko satyna, co się świeci. O, może tak, bo satyna to rzeczywiście taki błyszczący splot. No to teraz już ten hip-hop. No, obiecałam, to jest.
1: This is state of emergency. What you want me to do? I'm sorry. I'm back.

0: No, nawet mi jest dzisiaj ciężko wysiedzieć za pulpitem radiowym. Drodzy Państwo, Monika Kamińska, projektantka, jest naszym gościem dzisiaj. No i postanowiłam zapytać Monikę w takim razie, jak wybierać tkaniny i dzianiny z głową i co poza takimi tkaninami naturalnymi nosi się dobrze.
1: Nauczyłam się wybierać ubrania jednym prostym ruchem. Odwracam je na lewą stronę i szukam metki ze składem. Nie szukam opisu soft touch ani zawieszki eco, tylko procentów, bo to jedyna informacja, za którą producent ubrania odpowiada prawnie. Patrzę przede wszystkim na to, co będzie dotykać skóry, a najwięcej niespodzianek kryje się w podszewkach. Sukienka niby wełniana, a od środka 100% poliestru, więc na skórze i tak mam plastik. Tego nie nosimy. Czy domieszki są akceptowalne? Powiem coś, co pewnie zabrzmi radykalnie, ale domieszka nie pełni żadnej funkcji poza obniżeniem ceny produkcji. Marketing tłumaczy nam, że syntetyk w składzie to elastyczność albo trwałość, szczególnie wełny, a prawda jest taka, że dobrze zrobiona, naturalna dzianina lub tkanina sama jest bardzo sprężysta i niezwykle trwała. Sweter z 50% akrylu to nie jest wełna z domieszką, tylko akrylowy sweter. Tej wełny tam i tak prawdopodobnie nie ma. Co się nosi dobrze poza 100% naturą? Włókna sztuczne, ale nie syntetyczne. Czyli na przykład takie włókna z celulozy jak Lyocell, Modal albo porządna wiskoza, które powstają z drewna i oddychają podobnie jak bawełna. Odkąd tak kupuję ubrania, to mam ich zdecydowanie mniej i prawdę mówiąc nie mam w szafie żadnego ubrania, którego nie noszę.
0: No już nie mówiąc o tym, że ubrania z naturalnych tkanin są dużo bardziej trwałe. Można je prać, nosić i one będą z nami latami, jeżeli o nie zadbamy. No to teraz utwór dla tych wszystkich, którzy muszą odreagować ciężki tydzień w pracy.

No dobrze, skoro wiemy już, że materiały mają skład, czyli to, z czego jest nitka, wiemy, że mają splot, czyli to, jak są zrobione, no to mają także gramaturę. To jest waga w gramach na metr kwadratowy tkaniny. No i teraz tkanina może być gruba, ale lekka, dlatego, że to wszystko zależy od tego, jak jest skonstruowana, więc warto patrzeć na gramaturę. Czasem ktoś mi mówi, o, bo len drapie. Poszukaj lnu o lżejszej gramaturze, takiego bardzo delikatnego i przekonasz się, że wcale tak nie jest. Gramy dalej.

Unbelievable. Napisała do nas Aneta z Warszawy, która napisała, że dzisiejsze piosenki są to wyłącznie piosenki o wysokiej gramaturze. I ja Państwu obiecuję, że ta kolejna też taka jest.

Napisał do nas pan Marcin. Skoro nie nylon i poliester i nie poliamid, no to w czym uprawiać sport? Panie Marcinie, w wełnie. W wełnie z merynosa. Merynos to taka owca, która ma wełnę mającą niezwykłą właściwość. Ona kompletnie nie pochłania zapachów. W merynosie można się spocić na wylot, a koszulka nigdy nie będzie miała nieprzyjemnego zapachu, co jest w ogóle fenomenalne, aczkolwiek polecam jednak od czasu do czasu ją uprać. Merynos ma też różne gramatury, więc jeżeli szuka pan naprawdę dobrej odzieży sportowej, to bardzo polecam właśnie taki rodzaj wełny. To może być cieniusieńki merynos, pięknie oddycha, pochłania te zapachy, nie pachnie brzydko. I merynos, drodzy państwo, to jest też doskonała bielizna. Od razu państwu powiem, wygląda jak galoty Bridget Jones, ale komfort niezapomniany. No to pograjmy.

0: Napisała do nas pani Iza, która właśnie sprząta tanecznymi ruchami łazienkę, oraz pan Paweł, któremu już brakowało sił przy malowaniu pokoju synka, ale jednak je odzyskał. No to teraz pani Monika Kamińska, projektantka, opowie nam o tym, jakie są wyjątkowe właściwości wełny.
1: Kiedy mówię wełna, większość osób widzi gruby sweter na zimę, ewentualnie kłujący szalik ze szkolnej szatni. Ja też tak myślałam, dopóki nie dotarło do mnie, że mężczyźni od 100 lat chodzą w wełnianych garniturach cały rok. Także w lipcu. Wełna nie jest bowiem materiałem zimowym, tylko termoregulacyjnym. Cienka wełna merino o gramaturze zwykłej koszulki zimą trzyma ciepło, a latem odprowadza wilgoć i chłodzi. Dlatego noszą ją zarówno narciarze, biegacze, jak i ludzie pracujący na pustyni. I to jest dokładnie ta sama koszulka. Badania pokazały, że warstwy bazowe, czyli te, które mamy przy skórze, ze 100% merino radzą sobie z regulowaniem temperatury i zarządzaniem wilgocią nawet o 96% lepiej niż poliester. Jest jeszcze druga rzecz, która zaskakuje najbardziej. Wełna nie przejmuje zapachu potu. Koszulkę z merino można nosić kilka dni z rzędu i wciąż pachnie neutralnie. Dlatego sweter to najmniej ciekawa rzecz, jaką można zrobić z wełny merino. Sukienka na cały dzień, cielki golf, ubrania sportowe, bielizna, a nawet kostium do surfa to jest to wszystko ciekawe, co można z tej wełny wytworzyć. I ja sama jestem ciekawa, co jeszcze się uda, bo tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza.
0: To prawda, z merynosa można zrobić wszystko. Jeżeli Państwu się kojarzy wełna z takim swetrem z Zakopanego, co to jak z muku, to potem brzydko pachnią, to już jest zupełnie inna historia. Proszę pamiętać też o kaszmirze. Kaszmir robi się z kozy. Kaszmir kaszmirowi nierówny, ale to temat na cały odrębny odcinek, bo rzeczywiście długie, piękne, zdrowe włókna to trochę co innego niż takie trochę kaszmirowe odpady, które zdarzają się niestety dosyć często w sieciówkach, ale warto się i kaszmirowi przyjrzeć. No to jeszcze poenergetyzujmy się trochę.

Napisała do nas pani Aśka z Międzyzdrojów. Pani Ulu, ta muzyka ratuje sytuację. Siedzę pod wieżą ratowników, dziergam na drutach, a dookoła pogoda sztormowa i przeokropny deszcz. Pozdrawiam serdecznie. Pani Aśko, pozdrawiamy i życzymy wytrwałości, a państwo po dzisiejszych lekcjach już doskonale wiedzą, że jeśli pani Aśka robi na drutach, to robi dzianinę, a nie tkaninę. No to grajmy dalej.

Dzisiaj, kiedy jechałam do radia, zobaczyłam na ulicy dwie osoby w wełnianych czapkach i w ogóle mnie to nie zdziwiło, bo rzeczywiście tolerancja termiczna takiego materiału jest gigantyczna, ale myślę, że powinnam Państwu jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób prać wełniane swetry, żeby jak najdłużej z nami były. Wełna kocha pranie w jednolitej temperaturze, czyli przez cały cykl prania temperatura powinna być taka sama, w przeciwnym razie ta wełna potrafi się nam trochę zacząć zbijać. Więc proszę nie nastawiać jej na tryb delikatny w pralce, tylko na tryb wełna, bo tam cały ten cykl przebiega w podobnej temperaturze. Po wyjęciu swetra z pralki zawijamy go w ręcznik, tak jakbyśmy robili krokieciki, żeby wyciągnąć z niego tym ręcznikiem maksymalnie dużo wilgoci. A potem rozkładamy go na płasko i od czasu do czasu przekładamy z jednej strony na drugą, żeby równomiernie się wysuszył. Są takie fajne, specjalne siatki, do tego polecam, można kupić za naprawdę małe pieniądze, a to robi różnicę przy suszeniu swetra. Drodzy Państwo, no to żegnamy się na dzisiaj. Za tydzień słyszymy się w Radiu 357 już niestety po raz ostatni, bo lato dobiega końca i muszę wracać do swoich obowiązków. Ale za tydzień jeszcze przed nami piękna audycja. Za chwilę Bartłomiej Skubisz i jego Vibe, a ode mnie dla Bartłomieja jak zwykle taka piosenka będąca pomostem między jego audycją i moją. Bittersweet Symphony.

I to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce.

0: Nerd.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Czyli dzień dobry. Witamy na kolejnym spotkaniu z Francją. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: A kłaniają się Państwu.
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję, Mirena Krupińska.
1: I Marek Brzeziński. Salut tout le monde.
0: No a dzisiaj zajrzymy do kilku zakątków Francji, gdzie działy się rzeczy często bardzo dramatyczne, często też oburzające.
1: To fakt. Zobaczymy, co się działo w Alpach. Powiemy o ostrzeżeniach ze strony francuskich lekarzy przed różnego rodzaju farmaceutycznymi przekrętami, a także zajrzymy do Brytanii i na plażę, i na ulicę Finisterre, gdzie dzieją się rzeczy, jak to ładnie powiedziałaś, oburzające. Nowe oblicze chuligaństwa. Ale najpierw muzyka łagodzi obyczaje, a zatem trochę muzyki francuskiej.
0: No, czyli tradycyjnie. Dobrze, zacznijmy od pierwszej piosenki Jacques Dutronc i Thomas Dutronc w utworze Aragon.

0: Aragorn to na początku był utwór tylko i wyłącznie Tomasa Dutronka, który on nagrał w 2015 roku. I to jest muzyczna adaptacja wiersza, znaczy zainspirował się wierszem Est ainsi que les hommes vivent właśnie Louisa Aragona. To jest też wiersz, który wcześniej inspirował już Léo Ferré na przykład i wydaje mi się, że Jeana Ferrata też. A w 2022 roku Thomas Dutronc nagrał nową wersję duetu, znaczy nową wersję utworu w duecie ze swoim ojcem właśnie, Jacques'em Dutronciem. Na albumie Dutronc et Dutronc, która jest bardzo fajną płytą. To nie jest pierwszy utwór, który słyszymy w audycji z tego albumu. Bardzo mi się podoba ich współpraca razem. To jest owoc chyba ich wspólnej trasy koncertowej i wydaje mi się, że ten album bardzo fajnie wyszedł. No zresztą Jacques Dutronc i Thomas Dutronc razem, no to wydaje mi się, że trudno byłoby inaczej, żeby było inaczej, przepraszam. I w każdym razie właśnie to jest ta duetowa wersja Aragona.
1: Dobrze, a my teraz jak zwykle zerkniemy do prasy, bo to jest również okazja, by o niektórych tematach porozmawiać nieco szerzej. A zatem, voilà!
0: Canicule en français sur deux, angoissé.
1: Upał, co drugi Francuz się boi. Ja się wcale temu nie dziwię, bo w takim upale jest naprawdę trudno wytrzymać, trudno wyżyć, szczególnie na mansardach tych paryskich, to jest tam, temperatury są po prostu no, nie z tej ziemi, nie z tej planety. Upał, o konsekwencjach upału będziemy jeszcze dzisiaj mówili. A zatem.
0: Ja na przykład jestem przerażona tym, że bardzo szybko przyzwyczaiłam się do, nie wiem, 28-30 stopni, gdzie kiedyś wydawało mi się, że jest bardzo gorąco. A teraz jak jest tak około 30, nie powyżej 30, ale powiedzmy 30 stopni, to uważam, że jest spoko. Tak sobie myślę, a dzisiaj pogoda jest spoko, nie jest za gorąco. Przejdźmy do sportu. Badminton et sisyfut des bleus en or massif.
1: Badminton i sesifut, niebiescy ze złotem, w tym drugim przypadku sesifut już to jest drugie złoto, kolejne złoto, jeśli chodzi o zespół francuski, reprezentację Francji. Co to jest ten sesifut? Rozszyfrujmy to, bo nie wszystkie słuchaczki, nie wszyscy słuchacze są zorientowani. Chodzi o to, że spotykają się na boisku dwie drużyny pięcioosobowe. To są ludzie bądź kompletnie niewidomi, bądź źle widzący, słabo widzący. Aby wyrównać szanse, kładzie się na oczy takie plasterki, takie waciki, które się przyczepia właśnie do twarzy plastrami. Na to idą okulary ciemne, okulary. Bramkarz jest osobą, która widzi wszystko, podobnie jak sędzia. No i jeszcze jedna charakterystyczna rzecz. Otóż w piłce są dzwoneczki, jest dzwoneczek. Także tę piłkę się, piłki się nie widzi, ale piłkę się słyszy. I tutaj Francja wygrała z Anglią 1-0. Radość była niesamowita i wśród samych piłkarzy, sportowców, działaczy. Wszyscy się cieszyli, jak i kibiców na trybunach, a na trybunach ludzi nie brakowało. No ale teraz zmieniamy temat.
0: Apprentissage, tak, tego chciałam tylko powiedzieć, że badminton to były Mistrzostwa Świata, a sisyfut to były Mistrzostwa Europy. Tylko, żeby po prostu doprecyzować, a faktycznie mówisz o praktykach zawodowych, no jest apel do pracodawców, po prostu, którzy nie przyjmują do pracy. Rennes PSG 2-2, le doublé de Ferran Torres sauve Paris.
1: Rennes PSG 2-2. Dwa gole Ferrana Torresa ratują Paryż. Dodajmy do tego, że w zespole Rennes Brytończyków gra dwóch Polaków. Szymański, który strzelił pierwszego gola dla Rennes, no i Frankowski. Szymański, właściwie to jest jego drugi, to był jego pierwszy występ ligowy, a drugi chyba w barwach Rennes i zachwycił kibiców, zachwycił komentatorów. A zatem Rennes udało się zremisować z PSG 2-2.
0: Et puis BFM TV en répétition avec Sonia Mabrouk.
1: BFM TV na próbie z Sonią Mabrouk.
0: Dziennikarką, która właśnie zaczęła w prywatnej telewizji BFM TV, która jest powiedzmy, że czymś w rodzaju TVN24. Nie całkiem, ale no właśnie o to chodzi, że to jest takie newsy 24 na 24. I to jest prywatne. Philippe Bouvard, 1926, 1929, pardon, 2026, Le Malicieux.
1: Filip Bouvard, 1929-2026, złośliwiec. Dlaczego złośliwiec?
0: Znaczy nie złośliwiec właściwie, to ja źle przeczytałam. Le malicieux, czyli taki... Spryciarz, znaczy komuś, kto po prostu iskierki... Ja jak słyszę słowo le malicieux po francusku, to myślę o iskierkach w oczach Dumbledora z Harry'ego Pottera. Taki... No jak byś to powiedział, tato? Taki ktoś, komu się po prostu oczy iskrzą i... Wiesz co, wrócę do tego. Znajdę ci dobrą, odpowiednie tłumaczenie, a na razie rentrée scolaire. Comment alléger l'ardoise?
1: Powrót do szkoły, jak zmniejszyć rachunek?
0: Colanta des duos à rude épreuve.
1: Colanta, duety wystawione na ciężką próbę. Colanta to bardzo specjalny program, który odbywa się zwykle gdzieś na jakichś egzotycznych wyspach i to są pojedynki drużyn, pojedynki zespołów, które grają na zasadach finałowych. Ten, kto przegrywa, ten odpada.
0: Tak. Najpierw są drużyny, potem to jest indywidualne i to jest takie trochę reality show taki bardziej ekstremalny reality show. Arthur Fils et maintenant cap sur l'US Open.
1: Arthur Fils, a teraz kurs na US Open. Kolejna nadzieja francuskiego tenisa.
0: No i jedna z takich dużych wiadomości, którą słyszeliśmy teraz ostatnio w mediach francuskich i którą ogłosił Emmanuel Macron, Val d'Oise, un parc manga à la place de Mirapolis.
1: Val d'Oise, park manga w miejscowości Mirapolis. Val d'Oise to jest, proszę Państwa, departament na północ od Paryża. To jest departament, który kojarzy mi się zwykle z impresjonistami, z Monetem. Tam są przecudne zakola rzeki Oise, naprawdę pełne romantyzmu, malownicze, warte wyprawy kajakowej, takiej pełnej spokoju, ciszy. I to było natchnienie dla wielu impresjonistów.
0: No i właśnie w tym Val d'Oise, w Sergy-Pontoise, bo to nie jest miejscowość Mirapolis, tylko miejsce. I Mirapolis to jest bardzo stary park właśnie atrakcji, który otwarto w 1987, zamknięto tam na początku lat 90. I na tego był zamknięty, nic tam nie było. Teraz właśnie na jego miejscu chcą zrobić ten park. Et puis Patrick Martin en 2027, c'est le sursaut ou la crise?
1: Śledztwo, nowy skandal w paryskich schroniskach dla zwierząt.
0: Ça c'est pour enquête, nouveau scandale dans les foyers de Paris, en effet. Et puis rock en scène, donc retour aux sources pour la 22e édition.
1: Rock en scène, czyli rock nad sekwaną. Chodzi o muzykę rockową, nie o rok w sensie 365 dni. Powrót do korzeni w 22 edycji.
0: Et le justement le parc d'attractions Dragon Ball, quelle retombée attendre du parc de loisirs géant?
1: Dragon Ball, czego spodziewać się po gigantycznym parku rozrywki, rzeczywiście gigantyczny.
0: Portable interdit, les lycées improvisent pour la rentrée et
1: zakaz telefonów. Licea improwizują na początku roku, no bo dokładnie nie wiedzą jeszcze, jak się to ustawić, żeby ci licealiści jednak nie wchodzili do szkoły z telefonami.
0: Et puis, très important, surmonter le blues de la rentrée.
1: Jak pokonać przygnębienie po powrocie do szkoły? O Boże, to jest odwieczny temat.
0: Nepal, des centaines de victimes après une crue éclair.
1: Nepal, setki ofiar po błyskawicznej powodzi, zresztą nie tylko powodzi, ale obsunięcie ogromnych mas ziemi u stóp Himalajów w Nepalu, na Tybecie, a do tego wszystkiego natychmiast ruszyła pomoc z całego świata. Również bardzo znana organizacja humanitarna francuska Secours Populaire pośpieszyła z pomocą, zbiera pieniądze, zbiera żywność, zbiera pomoc dla tych ludzi, którzy są dotknięci tą tragedią. Kolejna tragedia na świecie.
0: Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu też. Interview Sophie Adnaud, son quotidien dans l'ISS.
1: Wywiad Sophie Adnaud. No cóż, jej codzienność na ISS, czyli na orbicie kosmicznej.
0: w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I na dodatek jeszcze wyszła na właśnie drugi spacer po kosmosie. Solidarité incendie, les coulisses du grand concert.
1: Solidarité incendie, kulisy wielkiego koncertu. To jest koncert Solidarności, Solidarności międzyludzkiej oczywiście. No cóż, za chwilę przeniesiemy się do Caen, do Normandii, ale wcześniej chwila oddechu po tym spacerze szlakiem tytułów prasy francuskiej.
0: I w takim razie chwila oddechu muzycznego, tak jak powiedziałeś, Malted Milk, Sweet Baby.

0: Mort et Milk to francuski zespół muzyczny pochodzący z Nantes i on był założony w 98. Szczerze mówiąc, to jest jedno z moich takich odkryć ostatnio, jeśli chodzi o muzykę, i w ogóle właśnie starałam się w tym tygodniu zrobić taką bardzo bluesową playlistę i właśnie jest trochę, będzie trochę po angielsku, trochę po francusku, ale wszystko to są artyści francuscy. Faktycznie bardzo dużo z nich wybrało śpiewanie po angielsku. Nie wiem, czy to jest połączone właśnie ze stylem muzyki, czy im po prostu bardziej pasowało śpiewanie właśnie po angielsku, zainspirowani różnymi artystami, na przykład z Stanów Zjednoczonych. W każdym razie tutaj na przykład właśnie mieliśmy taką, wydaje mi się, bardzo fajny utwór Sweet Baby.
1: No a teraz Caen, Normandia. Nie chodzi jednak o zamek Wilhelma Zdobywcy, który stąd wyruszył na podbój Anglii.
0: No ani o memorial upamiętniający débarquement, czyli lądowanie aliantów na plażach w Normandii w 1944 roku.
1: Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych, w tym 3 są w ciężkim stanie, gdy celowo w grupę ludzi wjechał samochód. I stało się to właśnie w Caen, dlatego o tym Caen mówimy.
0: No i to miało miejsce w środę wieczorem niestety.
1: Sprawca został ujęty, to 26-latek rosyjskiego pochodzenia, urodzony w Rosji.
0: I zarzuca mu się oczywiście umyślne spowodowanie wypadku i śmierci oraz obrażeń. O stanie ofiar poinformował prefekt Calvadosu, David Clavière, który udał się też właśnie na miejsce tragedii.
1: Według wstępnych ustaleń policji wszystko zaczęło się od wielkiej awantury, do jakiej doszło około godziny 22 w barze w Caen.
0: Tak, awantura miała miejsce, jeden z jej uczestników miał wsiąść do samochodu, usiąść za kierownicą i celowo wjechać w grupę ludzi czekających na przystanku na tramwaj.
1: No, jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną awantury, co wywołało tę awanturę, dochodzenie trwa.
0: No i właśnie policja poinformowała, że sprawcę zatrzymano w miejscowości Wistreham. Bardzo przepraszam za to, jak to wymawiam, ale te na północy, im bardziej na północ, tym bardziej nazwy są skomplikowane. Ona jest położona około 20 km od Caen, a motywy działania mężczyzny jak na razie są nieznane, oprócz właśnie tej awantury.
1: A według prefekta sprawca nie był notowany przez kontrwywiad ani wywiad francuski wewnętrzny, natomiast w kronikach policyjnych zapisano, że kilkakrotnie przekraczał przepisy ruchu drogowego. Nie sprecyzowano jakie, czy nadmierna szybkość, czy nieprawidłowe parkowanie, i za to dostawał mandaty. Dochodzenie w każdym razie, tak jak mówiłem, trwa. Analizowany jest materiał nagrany przez kamery zamontowane w wielu miejscach w Caen, podobnie zresztą jak w wielu miastach Francji. No i zamontowany był również w pobliżu tego, w jakim doszło do tragedii.
0: A według merostwa większość ofiar to mężczyźni.
1: Najmłodszy ma 17 lat, najstarszy z tych, którzy odnieśli obrażenia, około 40. Stan trzech z tych mężczyzn określa się jako krytyczny.
0: No niestety straszna tragedia, ale właśnie było o tym sporo oczywiście w mediach francuskich, więc też o tym powiedzieliśmy. Proponuję przerywnik muzyczny, zanim przejdziemy do następnego tematu, i Bill de Reim, Kadmirad, Le Bord de la Route.

0: Le bord de la route, to jest utwór, którego właściwie pełen tytuł to Sur le bord de la route, czyli na brzegu drogi. To jeden z kultowych utworów Billa de Reima, który jest pionierem bluesa francuskiego. On był aktywny od połowy lat 70. Zasłynął w 80 roku przebojem Fougue-je me tire ailleurs. A jeśli chodzi o właśnie utwór Le bord de la route, to on pochodzi z albumu z 2010 roku, gdzie właśnie przy tym utworze się zainspirował klasycznym utworem Otisa Reddinga. No i na jubileuszowym albumie Nouvel Horizon, wydanym z okazji 50 lat kariery Billa de Reima, utwór został nagrany w duecie z Kadem Meradem, aktorem francuskim, jako właśnie część tej nowej płyty.
1: No a teraz z Normandii, z północy, przenosimy się na drugą stronę Francji. Oto Alpy. Tam doszło do dramatu, tam wydarzył się duży dramat.
0: No niestety, ale trochę właśnie tych takich spraw było w tym tygodniu, ponieważ tutaj na przejażdżce u stóp stromego zbocza na samochody spadły ogromne głazy. Dwa pojazdy zostały niemal całkowicie zmiażdżone. Ludziom się w nim znajdującym na szczęście nic poważnego się nie stało. Poważnego, no bo jednak śmigłowcami odtransportowano ich na badania do szpitala uniwersyteckiego w Grenoble. I faktycznie cudem uniknięto tragedii, to po prostu bardzo na szczęście, ponieważ widok pojazdów po uderzeniu w niegłazów jest przerażający, zmiażdżone boki i maski samochodów.
1: Głazy, które pędziły po stromym zboczu z ogromną prędkością, a nie można przy tym zapominać i o potężnej masie, przebiły się przez stalowe siatki zabezpieczające kierowców przed spadającymi kamieniami. No ale to były naprawdę ogromne głazy pędzące z wielką prędkością.
0: No niestety, ja zawsze czułam się bardzo bezpiecznie, pomimo jak widziałam, że są te stalowe siatki, bo jak nie ma ich, to już jest, wtedy się czuję trochę mniej bezpieczniej, ale zawsze sobie myślałam, że stalowe siatki, no to nic się nie może starzyć. Niestety. Droga została zamknięta dla ruchu, co w tej sytuacji

0: sytuacja jest jak najbardziej zrozumiałe, a podobna sytuacja i związane z nią zagrożenia panują także w innych rejonach Alp. Spadło na przykład na alpinistów wspinających się na Mont Blanc.
1: Takie zjawiska zaczynają być codziennością w rejonie Alp, a ich przyczyną jest przede wszystkim ocieplenie się klimatu.
0: No wyobraźmy sobie, że lód to jest właśnie taka murarska zaprawa, a skały to cegły.
1: Lód wiąże skały, więzi je, spaja w coś, co możemy porównać do skalnego muru na zboczu góry. Im niżej Mont Blanc, tym bardziej widać biel lodu poprzecinaną pasami lub upstrzoną wielkimi plamami szarych skał. I teraz pod wpływem ocieplenia klimatu lód topnieje i wypuszcza skały na wolność. No i tak to jest.
0: No to jest absolutnie straszne pomyśleć właśnie, że ocieplenie klimatu sprawia wszystko, co się dzieje, czyli powodzie, wichury, nie wiem, właśnie te strasznie gorący klimat, który się teraz robi u nas, a na dodatek nawet właśnie takie lawiny kamieni. Te kamienie, które właśnie jak lód topnieje i tak jak tata powiedział, wypuszcza skały, to te spadając i tocząc się po zboczu pociągają inne oczywiście, uruchamiają je, tworzą lawinę, logiczne. No i tych zjawisk jest coraz więcej i będą się zdaniem ekspertów coraz bardziej nasilać, stwarzając oczywiście zagrożenie nie tylko dla turystów i alpinistów, ale i całych wiosek.
1: No i między innymi z tego powodu zamknięto dwa schroniska pod Mont Blanc, już je zamknięto na cztery spusty, bo zbyt niebezpieczne było tam, aby w nich przebywać.
0: No a topniejący lodowce odsłaniają swoje zazdrośnie strzeżone przez dziesięciolecia tajemnice. W szwajcarskich Alpach na przykład znaleziono ciała dwóch alpinistów przysypanych lawiną ponad 30 lat temu. Poszukiwania prowadzone przez człowieka nie przyniosły wyników, no a teraz natura sama ujawniła tajemnicę.
1: To samo zresztą zdarzyło się w Białej Dolinie swego czasu, kiedy to przyszło na gwałtowne ocieplenie i znaleziono drabiny, na które używali alpiniści, no właściwie pionierzy alpinizmu, którzy pierwszy zdobywali te tereny właśnie przy pomocy drabin. No taka była wtedy technika. A co do topnienia lodów, to pamiętam, jak zjeżdżałem na nartach z Iglicy Południa, czyli z Aiguille du Midi, właśnie Białą Doliną, Vallée Blanche, którą tworzy kilkanaście jęzorów lodowców spływających z dolin, nad którymi śmigają w niebo najwyższe szczyty Alp. Mont Blanc, Mont Blanc de Tacul, Mont Blanc Vert, Druc. Ta dolina już nie jest biała, taka jak była kiedyś, biała dolina, Vallée Blanche, ale jest szara dolina, Vallée Gris. No cóż, kamienie, skały, między którymi żwawo uwijają się języczki strumieni stworzonych stopniających śniegów. Smutny to widok, przykre, jednocześnie wielu kompletnie neguje zjawisko ocieplenia klimatu.
0: Powiedziałabym, że no niestety, ale mamy za swoje zanieszanowanie swojej własnej planety. Przerywnik muzyczny proponuje następną piosenkę właśnie w tej mojej playliście bluesowej. Laura Cox i What Do You Know?

0: Laura Cox to jest chyba jedna z jedynych artystek w tej playliście, która nie jest tylko francuską, ona jest angielsko-francuską gitarzystką, wokalistką i autorką piosenek. What Do You Know jest piosenką chyba takiej najbardziej introspektywną z jej właśnie takiego całego albumu, który wyszedł chyba w 2025, więc to jest całkiem niedawno. No i Laura Cox wyjaśniła, że ona nagrała ten utwór w swoim własnym salonie. Po prostu próbę zrobiła, nagrała to w salonie z włączoną telewizją w tle 2 lata przed wydaniem. A bardzo mi się podoba ten utwór, więc chciałam go właśnie przedstawić.
1: No cóż, kolejny etap naszej podróży po Francji. Byliśmy na północy w Normandii, byliśmy na południu w Alpach, a teraz czas na zachodni kraniec tego pięknego kraju.
0: Czyli do Brytanii.
1: Tak jest, ty świetnie znasz tamte strony. Ja mniej, ale Brytania to jednak piękny zakątek. Byłem w niej wiele razy. Jeden z moich bardziej ulubionych regionów Francji. Warto, jeżeli będziecie Państwo mieli taką okazję, warto zajrzeć do Brytanii, poświęcić trochę czasu ze swoich wakacyjnych wojaży na to, żeby pojechać do Finistère, pojechać do Morbihan, odwiedzić te miejsca. Nawet taka baza marynarki wojennej w Breście jest położona nad uroczą zatoką, naprawdę uroczą zatoką, nie mówiąc już Quimper.
0: W ogóle wiele razy i też wiele razy o tej Bretanii mówiliśmy, jeszcze wydaje mi się już jeszcze w zeszłym tygodniu czy 2 tygodnie temu mówiliśmy o hortensjach w Bretanii i mówiłam o tym poprawczaku, który się został zmieniony w miejsce, gdzie klasy przyjeżdżają, właśnie szkoły przyjeżdżają i obozy. Ale faktycznie cała Brytania jest ładna, oczywiście nie znam całej Brytanii. Ostatnio mówiliśmy o tym miejscu Bedilomiach. Takie inne miejsce, które bardzo dobrze znam, to jest Big Mail, które właściwie jest niedaleko od bardzo, bardzo ładnego miasteczka, miasta właściwie, Concarneau, z pięknymi murami obronnymi. W ogóle sama Brytania jest piękna, skały. Jedyne co to może faktem jest, może nie jest zbyt ciepłe, ale gdy jest 30 stopni na zewnątrz, to też za bardzo nie przeszkadza. Pejzaże są piękne. W Big Mail my na przykład pływaliśmy na katamaranach, na takich małych katamaranach, gdzie tak jak dorosłe osoby na tym pływają, to nawet w pojedynkę można na tym płynąć. My raczej w trójkę, czasem w 2 osoby. Ale to było świetne i wydaje mi się, że to jest właśnie Brytania jest świetnym miejscem, żeby takie sporty uprawiać. Taki katamaran jest naprawdę fajną przygodą. Mała anegdota to taka, że pierwszy raz w życiu, ja właściwie mam szczęście, bo za bardzo się na słońcu nie spalam. To był jedyny raz, kiedy jak wróciłam właśnie po takim katamaranie, to wszystko mnie piekło pod prysznicem. A to, co było najdziwniejsze, znaczy wtedy po prostu o tym nie pomyślałam, to, że słońca nie było, była wichura, była absolutna wichura, był sztorm, taki no jednak niezbyt duży sztorm, bo pozwolili nam jednak pływać, ale wystarczająco, żeby fale były ogromne i żeby dobrze można było się bawić, ale no nie pomyślałam o tym, że słońca nie było, sztorm był, ale można też było jednak nieźle sobie przypalić skórę. Myślę, że anegdoty fajne, ale dzisiaj nie będziemy mówili raczej o urokach bretońskich, krajobrazów, a tamtejszych też latarniach morskich, no bo to też jest piękne miejsce. One są ustawione na skalistych wyspach, które są właśnie chlastane tymi szalonymi falami. I to jest piękne. Wydaje mi się, że to, jak wygląda morze w Brytanii, nie wygląda tak na południu, zdecydowanie. I to są takie piękne fale z białymi grzywami, jak się właśnie myśli o skalistych brzegach i o ogromnych falach, no to właśnie Brytania. Powiemy raczej o wandalizmie.
1: No tak, niestety doszło do wandalizmu, ale zacznijmy od końca niejako. Otóż od tego, że za Paryżanami nigdzie nie przepadają, od stacji narciarskich w Alpach, gdzie wiele razy na wyciągu słyszałem od panów tak zwanych wyciągowych, że ojej, Paryżanie przyjeżdżają, zaczynają się paryskie wakacje, będzie koszmar, oni się przepychają, oni się rozpychają, łokcie pracują bardzo. No ale właśnie od Alp po kurorty nadmorskie nad Atlantykiem za Paryżanami nigdzie nie przepadają.
0: Ale niechęć, przepraszam bardzo, to jest jedna sprawa, to jedno. Ale chuligańskie zachowania nacechowane wandalizmem, to już zupełnie inna sprawa.
1: Zgoda. Oto Finisterre, departament, który ponoć swą nazwę bierze od opactwa świętego Mateusza de Finter, czyli z krańca świata. No i to jest rzeczywiście kraniec Bretanii, położony w jej części wysuniętej najbardziej na zachód, oblewany wodami kanału La Manche, Oceanu Atlantyckiego i Morza Celtyckiego. To tak nazywają we Francji i w Irlandii część Atlantyku rozciągającą się między Irlandią, południowo-zachodnią Wielką Brytanią i Bretanią. I tam tak się określa, co oblewa Finister. Trzy morza.
0: I to właśnie w tym pełnym uroku miejscu narastał wrzut antypatii wobec Paryżan i przybyszów z regionu paryskiego.
1: No tak, aż wreszcie on eksplodował, pękł. Pojawiły się wrogie wobec Paryżan napisy świadczące o panujących tam antyparyskich nastrojach.
0: Non aux Parisiens. Paryżanom zdecydowanie nie, tylko że takie napisy właśnie zostały potem, były wyskrobywane gwoździem na karoseriach samochodów z tablicami rejestracyjnymi 75. 75, czyli to jest właśnie numer departamentu regionu stołecznego Paryża.
1: Tymi z regionu stołecznego. Policja jest tym oburzona i zapewnia, że już jest na tropie grupy sprawców. Wandalami mieliby się okazać nastolatkowie, niektórzy z nich nieletni, ale to na razie tylko domysły, głównie mediów opierających się na pewnych kontaktach i przeciekach z policji. Faktem jest, że jest to oburzający i bardzo smutny przypadek walki z turystami, z napływem turystów, z zalewem turystów, kiedy jesteśmy niechętni przynajmniej jednej grupie turystycznej.
0: Tak, zresztą po pierwsze nie oszukujmy się, ale turyści są potrzebni i bardzo dużo z tych miast, miasteczek żyje właśnie turyzmem. Po drugie niechęć do Paryżan, no moim zdaniem jest nacechowana tym, że w ogóle stolic się nie lubi, tak jak na przykład rozmawiałam z różnymi osobami w Polsce i że się warszawiaków nie lubi. Nie wiem, ja warszawiaków bardzo lubię, wydają mi się bardzo przyjemnymi ludźmi i wydaje mi się, że taka niechęć do Paryżan też jest może trochę wyolbrzymiona, ale raz jeszcze, niechęć to jedno, a wandalizm to drugie i to jest absolutnie karygodne. Dlatego ja proponuję oddech muzyczny, żeby odsunąć się od tych wszystkich historii i proponuję utwór Allure w wykonaniu Thaïs Lony.

0: Thais Luna to jest właśnie jej utwór Allure, wersja właśnie akustyczna. No, nagrana w paryskim studiu i pokazała trochę inną twarz artystki, która zazwyczaj pokazuje takie trochę bardziej rytmiczne, powiedzmy, utwory. Artystka, która jest też bardzo lubiana przez innego artystę, którego przedstawiałam właśnie w audycji i który jest bardzo utalentowanym też pianistą, Ibrahima Maloufa.
1: No a teraz czas, abyśmy krótko, ale powiedzieli jednak, bo to koniecznie jest, trzeba o tym powiedzieć, o dramatycznym apelu.
0: O ostrzeżeniu ze strony francuskich lekarzy.
1: Takie rzeczywiście w tym tygodniu padło. Oni są przerażeni, zresztą nie tylko lekarze, ale naukowcy francuscy również, biją na alarm, przestrzegają jedni i drudzy przed kupowaniem lekarstw w internecie. I tu chodzi o bogaty asortyment propozycji takich od witamin, różnych cudownych środków mających wzmocnić na przykład męską potencję, zapobiegać rozwojowi gruczołu prostaty. Potem chodzi o różnego rodzaju substytuty, o różnego rodzaju dodatki mające wzmacniać poleczenie dolegliwości wątroby innych narządów wewnętrznych, aż po kupno, uwaga, prezerwatyw. O tym też lekarze i naukowcy mówili. Bo te najczęściej, te prezerwatywy są najczęściej chińskiej produkcji i nie spełniają żadnych wymaganych norm medycznych. I przed tym ostrzegają francuscy lekarze. Według nich takie produkty z Chin, które po prostu zalewają poprzez internet, za pośrednictwem internetu, bo to wtedy można kupić i to taniej kupić i łatwiej kupić, europejskie rynki, nie stanowią żadnego zabezpieczenia przed niczym, także przed zarażeniem się wirusem HIV. To jest bardzo poważne ostrzeżenie i to z bardzo poważnych źródeł. To nie są jakieś, powiedzmy sobie, kaczki prasowe, tylko to są rzeczywiście poważni ludzie, lekarze i naukowcy, którzy przebadali dokładnie w swoich laboratoriach te specyfiki proponowane w internecie i są przerażeni.
0: No ja właściwie komentarza nie mam z tego powodu, że ja od lat biję się z moim otoczeniem, jak słyszę, nie wiem, przyjaciół albo kogokolwiek, którzy mi mówią, że zamawiają przez internet. Jest też dużo osób i widać to też na mediach społecznościowych, którzy zamawiają właśnie lekarstwa, kosmetyki także, bo kosmetyki też moim zdaniem liczą się właśnie do tej gamy produktów, gdzie trzeba bardzo uważać. Więc kosmetyki, lekarstwa i wszystkie inne takie rzeczy, na przykład na Amazonie, gdzie bardzo dużo jest podróbek. Poza tym są nieliczne strony internetowe, gdzie można na przykład kupić lekarstwa. Załóżmy, jeżeli są to właśnie apteki, które posiadają swoją stronę internetową, to jest chyba jedyny moment, jedyne miejsce w internecie, gdzie można sobie pozwolić na kupno lekarstw, ale to też musi być sprawdzone, że to jest właśnie strona internetowa swojej własnej apteki. Ale poza tym ja się biję z moim otoczeniem, żeby uważać. W najlepszym wypadku w takich lekarstwach, na przykład jak ja witaminach, to nie wiem, będzie cukier albo mąka, w najgorszych, nie wiem, co mogłoby być, ale wolę o tym nie myśleć. Nie powinno się tego robić i tyle.
1: Tego zdania są właśnie lekarze i naukowcy. Uwaga, dookoła nas jest mnóstwo szarlatanów żerujących na ludzkich słabościach i lękach, wykorzystujących to, by zrobić majątek jakimiś cudownymi środkami, ostrzegają lekarze i naukowcy we Francji. To jest bardzo poważny głos w dyskusji nad tym, co można kupić w internecie. W internecie, gdzie te zakupy stały się w tej chwili właściwie czasami bardziej popularne niż w tradycyjnych sklepach. Łatwiej jest kupić w internecie, czeka się jeden dzień na dostawę, następnego dnia już to jest w domu i to wszystko przychodzi do domu, właściwie podane jest na tacy, a tymczasem zawierać może różne szkodliwe dla zdrowia substancje. I to właśnie tutaj biją na alarm lekarze i naukowcy.
0: Niektóre rzeczy nie powinno się kupować przez internet i tyle, albo przynajmniej bardzo, bardzo uważać, zdecydowanie. Ja jeszcze wiem, że chciałeś zrobić skok do Nicei.
1: No to kolejny skok, znów na południe. Biegamy dzisiaj po tej Francji zupełnie tak jak taka, powiedzmy sobie, piłeczka ping-pongowa, bo tym razem znowuż jesteśmy na południu, na lazurowym wybrzeżu w Nicei. o Nicei można mówić długo i patrzeć na to miasto z różnych perspektyw krajobrazowych, historycznych, no i oczywiście gourmand, jak mówią Francuzi, czyli kulinarnych. Widzieć możemy tam luksusowe kurorty, eleganckie wille, fantastyczne hotele, trudne dzielnice, wspaniałe prawosławne cerkwie, bo było to ulubione miejsce spędzania wolnego czasu przez Rosjan w czasach carskich, a także przez Anglików. Stąd główny bulwar na lazurowym wybrzeżu biegnący pod pióropuszem palm nazwano promenadą Anglików, promenada Angle, słynna promenada. Miasto fascynuje, zachwyca, chociaż mój szef z Akademii Le Cordon Bleu, który był kapitanem kuchni w Negresco, okręcie flagowym flotylli nicejskich restauracji i hoteli, takich no już, gdzie gwiazdki pękały w szwach, twierdził, że to miasto jest bardzo niebezpieczne. Można długo mówić o gastronomii, wpływie włoskich omułek, wpływie włoskich przysmaków na to, i między innymi właśnie przyszło mi do głowy omułki w szafranie, czy też ewentualnie palourdes, czyli jadalny małż zwany po polsku małżem dywanowym, chociaż w kuchni często o tym mówi się jako o małżach Wenus. Nicea ma fascynującą historię, bo też wielokrotnie przychodziła z rąk do rąk, była we władaniu starożytnych Ligurii, Aten i Rzymu, była częścią Królestwa Ostrogotów, Cesarstwa Rzymskiego, należała do Genui, była częścią Prowansji, Księstwa Sabaudii, Księstwa Sardynii, by wreszcie stać się częścią Francji. To fascynujące miasto przyciąga dzisiaj turystów. I tak w atmosferze przesyconej omułkami, szafranem, w nicejskim starym mieście, pięknym, pełnym uroku i wąskich uliczek, nasza audycja dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas na tej wędrówce po Francji od północy do południa i od zachodu w Alpy. Żegnają się z Państwem
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję Milena Krupińska
1: i Marek Brzeziński. Do usłyszenia. Au revoir. A bientôt.
0: A na koniec jeszcze Paul Persson i Hubert Félix Thiéphen z utworem Avenue de l'Amour. Do usłyszenia za tydzień.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na Festiwalu Górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Moc w strefie Radia 357 na Festiwalu Górskim zapewnia EcoFlow. Czysta energia, gdziekolwiek jesteś.
4: W niedzielny poranek gramy dla Was w grze podwójnej. Słuchacie Radia 357.

Dzień dobry. Hello, hello. Tomasz Smokowski, Julka Nowaczyńska, za heblami Jantek Grudniewski, wydawca. To jest skład dzisiejszej gry podwójnej. A w menu mamy dzisiaj dla was garść, by nie powiedzieć dwie garście, ba, całą lawinę pięknych piosenek, czasem trochę starszych, czasem trochę młodszych, czasem zupełnie świeżutkich, które przykleją wam się do ucha. Jestem o tym przekonany, gwarantuję, a jak nie, to zwracam pieniądze. W Warszawie jakby co już podobno nie pada.

Oczywiście Ann Peebles na start. Dobra starość, dobra zakurzona piosenka. I już zdążyliście zapytać, pisząc na maila smokmałparadio357.pl, jak to podobno w Warszawie nie pada. To skąd ja mówię, że skoro mówię podobno. Jakby to powiedzieć, no jak zajrzycie na Instagram, to już się dowiecie. Bardzo ciężkie warunki pracy. W zasadzie powinienem mieć płacony jakiś dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Ann Peebles po raz drugi.

No, a wtedy to nie było problemów z długością singli, bo każda piosenka trwała circa about 2 minuty 30 sekund, tak jak I Can Stand the Rain, czy jak ta ostatnia Trouble, Heartache, Sadness, i wszystko było w porządku. Teraz piosenka musi mieć najlepiej 3 minuty, żeby się zmieścić w te różne takie tam algorytmy i tak dalej. Nowy album. Ten facet nosi pseudonim Dai. Zaprosił mnóstwo gości na swoją płytę. Posłuchamy sobie teraz ich tutaj po kolei. Na przykład Mosesa Sumney. Dai, Moses Sumney, Mez, Find Me.

DJ Dai, występujący tutaj jako Dai po prostu. Jeśli lubicie płyty, czy ja wiem, Kendricka Lamara, to dobrze się składa, bo Dai jest jego producentem jego albumów, a tutaj na swój autorski album zaprosił kilkunastu artystów i tutaj się dzieje, bardzo mocno się dzieje. Jeśli podoba wam się ten gatunek muzyki, to będziecie zachwyceni. Jeszcze raz, młody człowiek, Mez, trochę starszy od Moses'a Samneya. Jeszcze jedna piosenka z Dai.

ten album skrzysie i lśni i po prostu jest pełen tylu pomysłów muzycznych, że tak jak przed momentem w piosence They Don't Know Me dostajecie w zasadzie dwa w jednym, dwie piosenki w jednej. Jest tyle świetnych melodii i nie bójcie się, naprawdę, nie bójcie się, że używam słowa raper, bo bywa bardzo różnorodnie. Do tego stopnia różnorodnie i do tego stopnia ta płyta nie schodzi z mojego... chciałem powiedzieć odtwarzacza, ale byłoby to spore nadużycie. No powiedzmy, z mojego ucha nie schodzi od kilku dni, że zasłużyła sobie na trzecią piosenkę teraz. Dai, tym razem z dwiema paniami. Zobaczycie, będzie zupełnie inaczej. Elmien i Raven Lene, Drowning.

0: Ej, mea culpa. El Mien to przecież jest mężczyzna. To tylko Raven Lene była kobietą. Jak to tam było w seksmisji? To co, Kiri Skłodowska też była kobietą. No też. Nawet Maja Piskadło rozmawiała swego czasu z Almienem tutaj na antenie Radia 357. Tak więc tym bardziej Maji pewnie by się podobał początek tej audycji. Może spodobałby się też jej Turnstile już za chwilę. Ich głośna płyta sprzed kilkunastu miesięcy doczekała się wznowienia i płyty dodatkowej, gdzie to na tej płycie pojawiają się znów w roli gości. Każda piosenka jest wzięta na tapet przez innego artystę i dostajemy zupełnie nowe wersje albumu Turnstile.
1: When I get dreaming, then I know. When I

tę prawdziwą galopadę dźwięków uskuteczni Turnstile i Dan Deacon, który tutaj został zaproszony na ten album. Podobnie jak kilkunastu innych wykonawców, sprawdź

taką aktualnie dominującymi trendami w muzyce disco albo house, bo takie najczęściej prawdopodobnie płyną dźwięki z ich radioodtwarzaczy. No, są też tacy, którzy słuchają Radia 357, wiem, bo czasami tutaj piszą szacun i respekt niezmiennie. Czy wolicie raczej takich taksówkarzy, którzy opowiedzą wam wszystko, całą historię i odpowiedzą na każde zadane pytanie, takie prawdziwe omnibusy, bo takich jest bardzo wielu. Taksówkarze, taryfiarze, czasami cierpiarze, na nich się mówi, ja jestem z Warszawy, to tutaj jest, chyba w gwarze warszawskiej obowiązuje cierpiarz, ale nie wiem, jaka jest etymologia tego słowa. Czy to chodzi o cierpiarza, że tak cierpi i narzeka? To tego nie wiem. Hazel, to napiszcie mi proszę i może jakieś historie z taksówkarzami. Ja też mam kilka, to może wam opowiem zaraz. Na razie nowe piosenki od Hazel English.

Bo wiecie, jak to z tymi taksówkarzami bywa. Oni nie tylko odpowiedzą wam, tak jak dałem w opisie do tego pytania zabawy, nie tylko wyjaśnią wam aktualną sytuację polityczno-gospodarczą, nie tylko w Polsce, na całym świecie, ale też wyjaśnią wam, jak się szarpać z linem. No to akurat to tylko pan Darek, to wiadomo. No w ogóle są zawód bardzo potrzebny, ale czasami bywa tak, że no, oni mnie przytłaczają swoją osobowością. Zazwyczaj. Ale był też jeden piękny, nie wiem czy nie, źle cofam to słowo piękny, bo to wcale nie była piękna historia, ale podczas... Kilka lat temu, podczas pandemii, w taksówce spotkałem znanego aktora za kierownicą, mniejsza o nazwisko, no, który po prostu w ten sposób wiązał koniec z końcem, bo pracy w zawodzie nie było. Hazel English.

Bardzo zgrabna nowa piosenka od Hazel English. Przyznacie, Baby Blue, wcześniej Different Story, dwie piosenki z jej nowej epki. No tak, i oczywiście wywołałem lawinę wspomnień rozmaitych i już mi napisała jedna ze słuchaczek, ale gdzieś mi zgubiłem jej imię. Przepraszam cię, może zaraz znajdę. Jak to okazuje się, że w dwie strony działa gadanie. Otóż tak zagadała z siostrą taksówkarza, że ten zapomniał włączyć tego taryfikatora i jechały za darmo przez połowę drogi. Przed momentem Hazel English, a teraz nowość, chociaż taka trochę nowość przegapiona przeze mnie, bo to, jak się okazuje, płyta już z kwietnia, ale wpadłem na ten album i bardzo się z tego powodu cieszę. Vinted Veneer. Posłuchajcie.

troszkę psychodelii, trochę shoegaze'u, prosto z Brisbane, duet Vinted Vineyard, bardzo dobra, bo bardzo równa płyta.

Vinted Vineyard, prosto z Brisbane, prosto z Australii. Jakoś tak mnie wzięło w ostatnich tygodniach, by przypomnieć sobie dwa pierwsze albumy Eddie Brickell i New Bohemians. To teraz z cyklu Zakurzone piosenki. No może nie What I Am, bo to wszyscy znamy i pamiętamy, ale czy kiedy ostatni raz słuchaliście Air of December, a tym bardziej kiedy słuchaliście w sierpniu?

Piękna, stylowa piosenka Eddie Brickell, New Bohemians, Air of December. Pomyliłem się mówiąc, że taksówkarz nie włączył taryfikatora. Nie mówi się taryfikator. To właściwe słowo to taksometr, na to, o czym myślałem. No a wy piszecie sporo na ten temat. Zbyszek z Poznania napisał krótko tak. Miałem taki przypadek. Wsiadam do Dryndy, to jest z kolei w gwarze poznańskiej taksówka z żoną, a w odtwarzaczu CD leci Pink Floyd, płyta More. No to gruby kaliber. Eddie Brickell, New Bohemians, raz jeszcze.

z zakurzonej półki, od taka perełka, od Eddie Brickell i New Bohemians, już chyba trochę zapomniana piosenka, która zamyka tamten album sprzed wielu, wielu, wielu lat. Lada moment, za kilka tygodni pojawi się z kolei płyta od Michel Ndigocello i to będzie płyta pełna coverów, na które też artystka zaprosiła. No na razie wiemy o koleżankach, bo znamy dwie lub trzy piosenki z tego nadchodzącego albumu. To posłuchajcie. Znacie? Znacie? To posłuchajcie.

Wiadomym jest nie od dziś, że wersja oryginalna tej piosenki jest ikoniczna, ale ta też mi się bardzo podoba. Dzień dobry, pisze Ania. Nasza 16-letnia córka Tosia w niedzielę rozpoczyna swój 6-tygodniowy samodzielny pobyt u francuskiej rodziny. Chodzi na co dzień, uczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Poznaniu w klasie francuskiej i gra w Lechu Poznań w piłkę nożną, a w czasie swojego pobytu we Francji będzie chodziła do francuskiego liceum w Saumur i trenowała w piłkę nożną w lokalnym klubie Olympique Saumur. To zdaje się jest nawet pierwszoligowa francuska drużyna, taka ekstraklasowa, kobieca. No to dobrej przygody, a wiem, że pewnie teraz, bo też na końcu tego maila piszecie, że słuchacie jadąc do Francji. Co nowego, co dobrego w sporcie w ten weekend, to ja zaraz wam opowiem, ale wcześniej jeszcze raz Michel Degocello, najpierw wersja piosenki, najpierw piosenka Cynthia Erivo, a teraz Scat Power.

0: się Kolszański byłby zadowolony z tego ska. Michel Degocello i Cat Power, Don't You Want Me. Cat Power też uwielbia coverować. Przecież ona nawet kilka lat temu wydała płytę pod tytułem Covers. Same coverki. Minęła 10.
1: Gra podwójna.
0: A drugą godzinę rozpoczniemy z Beethovena.

to też z nowej epki Babe Hoven z piosenką Lasagna. Za moment drugi raz oni, ale wcześniej mail od słuchacza Grzegorza, który złapał mnie. No długo to ukrywałem. Długo ukrywałem to, że nie jestem tubylcem, że nie pochodzę z Brisbane, ale nie udało się. Otóż napisał mi tak. Redaktorze, mała uwaga z mojej strony. Otóż tubylcy szkolą na początku pobytu turystów, aby wymawiać Brisbane lub Bris Vegas. Zawsze w ten sposób rozpoznają obcych. No i wydało się. Nie jestem z Brisbane.

Beethoven. Dzisiaj dzień taksówkarza. Agnieszka z Gdańska napisała, że jej tata w latach 90. po zamknięciu firmy, w której pracował, został taksówkarzem, a przygód miał tak wiele, że mówiliśmy mu, aby napisał książkę. No to nie jest wymyślanie koła na nowo, bo takich książek, myślę, pojawiło się sporo, tak w ogóle w przestrzeni, także w Polsce. Ja bym chciał powiedzieć wam o jednej, bo jest naprawdę doskonała. To jest reportaż, taki reportaż uczestniczący Bartosza Gardockiego. Sprawdziłem sobie tytuł Kurs na ulicę Szczęśliwą. Świetna rzecz, króciutka książka, tam ledwie 200 stron, ale Bartosz jeździ i słucha ludzi w tej małej przestrzeni taksówkarskiej. A to na przykład dosiada się do niego Zbigniew Wodecki. No oczywiście są to jakieś tam ustawione rzeczy. A to, jeśli dobrze pamiętam, sprzedawca skarpet z Centralnego. A to na przykład powstaniec warszawski. Świetne reportaże, świetne rzeczy. Nowa piosenka od Polly Jean Harvey. PJ Harvey przypomina prawdę, z której nie zdajemy sobie sprawy, że wysłane przez NASA satelity gdzieś w latach 70. dalej krążą nam nad głową. Voyager, PJ Harvey.

historie niesamowite, tak jak z tymi satelitami NASA, tak kontynuacja naszego krótkiego story i tego maila od Tosis, która jedzie do Somur grać w piłkę. Posłuchajcie, Ania z Brukseli napisała. Słucham jak co niedzielę i usłyszałam historię o Tosi i tak się składa, że wieczorem czekam u siebie w Brukseli na kuzyna, który zatrzymuje się po drodze do Somur, wioząc tam swoją córkę Julkę i jej trzy koleżanki na wymianę we francuskiej szkole, a wszystkie są uczennicami Marcinka, czyli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Nie wiem, czy wśród nich jest Tosia, ale zakładam, że to wielce prawdopodobne. Czy świat nie jest mały? Świat jest bardzo mały. PJ Harvey.

PJ Harvey sprzed lat, Send His Love to Me. A co tam, panie, w sporcie? Otóż najpierw słowo o tym, co się wydarzyło wczoraj. Tadej Pogaczar stracił być może jedyną w życiu, a może nie, no bo jednak jest kolarzem z trochę innej planety, okazję do tego, żeby wygrać w jednym roku wszystko, co najważniejsze. Po Giro, po Tour de France był też zdecydowanym liderem po 7 etapach Vuelta de España. I wczoraj zakończył jazdę. Zakończył ją w sposób bardzo nietypowy, no ale czasem się zdarza. Otóż na płaskim etapie, jadąc w środku peletonu, Tadej Pogaczar najechał na kamyk, na kamień. Taki kamień jak ten z Jeleniej Góry, z Jasnej Góry oczywiście. No i połamany, upadło kilku innych kolarzy. Tadej Pogaczar już nie jedzie we Vuelcie. Nowym liderem został Enrico Mas, ale na mecie Enrico odmówił założenia czerwonej koszulki lidera, no bo uznał, że nie należy mu się. Dopiero dzisiaj prawdopodobnie na kolejnym etapie tę koszulkę założy. Coś z Francji. Nowa piosenka. Ten pan nosi pseudonim Ero, pisany jak bohater, ale jeszcze z dodaną literką E. Ero z piosenką Kwiat, Fleur.

Tak grandi comme une fleur. Rozwinęłaś się, rosłaś tak jak kwiat. Eho, jeśli lubicie muzykę, nie wiem, Justina Vernona, Bon Iver, to tutaj możecie czerpać z muzyki Mehdiego Nassera, bo tak się nazywa. Ten artysta pochodzący w części z Francji, pochodzący w części z Maroka, możecie czerpać całymi garściami. Eho i jego najbardziej znana piosenka Heureux, szczęśliwy, tutaj w wersji z Grégoirem Jokiciem.

Ero i Gregoire Jokić. Tak, ja się tak trochę rozpędziłem, bo Tadej Pogacar w tym roku nie wygrał Giro. Wygrał oczywiście w karierze Giro d'Italia, ale nie, ale w tym roku tylko Tour de France. Brakuje mu do takiego kompletu jedynie właśnie Vuelty i jednego z tak zwanych monumentów, czyli klasyków Paris-Roubaix, tego być może najbardziej, być może najtrudniejszego po prostu i najbardziej malowniczego ze względu na swoje kocie łby. Klasyka. No nie tym razem. Teraz Breathe i LA Rose.

Breathe i LA Rose z piosenką Heat. Co dzisiaj w sporcie? Ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na mecz już chyba o 14.45. Polacy grają w kosza w eliminacjach do Mistrzostw Świata z Niemcami. Idzie nam naprawdę fantastycznie w tych eliminacjach. Polacy wygrali do tej pory wszystko, co się da. I, no a druga rzecz, dzisiaj o godzinie 17 startuje US Open na, po drugiej stronie globusa. I już o 17 polskiego czasu, czyli tam będzie poranek niedzielny w Stanach Zjednoczonych i już na pierwszy rzut możecie obejrzeć sobie, jeśli tylko macie ochotę, mecz Kamila Majchrzaka. Właśnie o 17 wyjdzie na kort, zagra przeciwko Serbowi, Hamadowi, Medziedowiczowi. Obaj są mniej więcej w tym samym miejscu światowego rankingu. Kamil 72, Medziedowicz na miejscu 78. LA Rose.

Zwracacie moją uwagę na opowieść o tych satelitach, o tych Voyagerach, które latają nam nad głową, jak powiedziałem, o których śpiewa PJ Harvey. Otóż będąc bardziej precyzyjnym, na co zwracacie mi uwagę, piszecie, że te Voyagery to lecą po prostu i badają Układ Słoneczny, a nawet jeden z nich już opuścił Układ Słoneczny. I to jest dopiero niesamowite, więc no, obrazowo rzecz ujmując, dalej latają nam nad głową, ale trochę w takiej większej skali może. Była LA Rose, to teraz inna pani Rose, w której się zasłuchuję i w której płycie zakochałem się od kilkunastu dni i z przyjemnością podzielę się z wami kolejnymi piosenkami. Lucy Rose i jej koncert z Union Chapel. Am I asking too much?

0: podziękowała wam i słuchaczom w Union Chapel, Lucy Rose. Ta płyta, która okazała się 2 czy 3 tygodnie temu, jest w pewnym sensie takim best of podsumowaniem jej twórczości. 7 lat temu ukazał się jej przedostatni album, na którym znalazła się piosenka solo. Już za chwileczkę ponownie z Union Chapel solo, ale bardzo wam polecam. No chcę powiedzieć teledysk, ale to oczywiście teledysk nie jest, ale jest to powiedzmy taki zapis wideo, zapis jej grania na żywo, piosenki solo właśnie sprzed 7 lat. Czarno-biały obrazek, niewiele trzeba, a porusza mocno. Ale ta wersja z Union Chapel również. Dajcie sobie teraz 6 minut na to, żeby wsłuchać się w tę piosenkę. Lucy Rose, solo, wspaniały kawałek muzyki.
1: I don't know why I do it to myself. I really don't.

komuś się nie podniosły włoski na karku, kiedy pojawił się ten saksofon Björna McAteera Dalberga. Ten nie gra w mojej drużynie, nie jest w mojej bandzie. Solo Lucy Rose i wspaniała harmonia fortepianu, saksofonu i głosu samej Lucy. Nowa płyta wokalisty My Morning Jacket, Jima Jamesa, pojawiła się w piątek. Akurat z singlem Come Again znamy się już od czerwca, ale nie zaszkodzi posłuchać go jeszcze raz.

Jacek do mnie napisał tak. Redaktorze drogi, duże uproszczenie, jeśli chodzi o sondy Voyager. One nie opuściły jeszcze Układu Słonecznego, bo to się stanie dopiero za jakieś, bagatela, 30 tysięcy lat, kiedy to opuszczą obłok Oorta. Na chwilę obecną to one opuściły tylko heliosferę, a to jednak duża różnica. No i widzicie, i od tego was mam, abyście mi pomagali w tej audycji. Obiecałem wam, że w kilka kolejnych niedzieli będziemy się tutaj spotykali z Office Doc. To bardzo proszę.

Office Dog wrócą na pewno w przyszłym tygodniu, bo takich dobrych piosenek znalazłem tam całe mnóstwo w ich repertuarze. W naszej zabawie, czy wolicie jeździć staryfiarzami? Przypomnę, dzisiaj dzień taksówkarza. W ciszy, czy jednak słuchać o wszystkim, o Wiśle, o Przemyśle? 57-43 wygrywa jednak cisza. Gdybyście nie mieli co robić w Toruniu, to możecie nawet taksówką pojechać na dzisiejszy zlot. Uwaga, bo napisała o tym jedna ze słuchaczek, dziewiarek i dziewiarzy pod piękną nazwą Drutozlot. No, moim zdaniem, według mnie nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, jeśli chodzi o nazwę. Dziękuję wam bardzo, słyszymy się w czwartek, a już za chwilę na żywo Ola Budka i jej audycja. Dziękuję.

To była gra podwójna Tomka Smokowskiego. Dziękujemy, jest godzina 11:00.

Julia Nowaczyńska realizuje audycję, a przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry, zaczynamy stanowanie po tygodniowej przerwie, bo w ubiegłą niedzielę spotkał się z Państwem Marek Niedźwiecki, a dziś jestem już ja w roli gospodyni i bardzo się cieszę z tego powrotu. Jestem na żywo, proszę do mnie pisać. ola.budka@radio357.pl. Dużo spraw do omówienia dziś w stanowaniu, a zaczęliśmy jak zwykle od piosenki Lenego Krawica. W poniedziałek Łukasz Dunaj w swojej autorskiej audycji, zainspirowany pobytem w Nowym Jorku, sięgał po piosenki związane właśnie z tym miastem. I piosenkę New York City Lenego Krawica zapowiedział w ten sposób. Przed Państwem teraz piosenka Nie najwyższych lotów, za co z góry przepraszam. Bardzo lubimy i doceniamy i cenimy Łukasza Dunaja i trochę wiem, o co mu chodziło. Bo rzeczywiście New York City Lenego Krawica to jest piosenka skrojona bardziej pod radio, ale uważam, że nie trzeba oddać to, co krawicowi. I my się tu umawiamy, że piosenki Lenego Krawica są najwyższych lotów i on ma u nas specjalne traktowanie. A dlaczego Nowy Jork i Leny Krawic? Otóż to jest rodowity Nowojorczyk. Tam się urodził, tam się wychował. Pomiędzy Manhattanem, gdzie miał jednych dziadków, a Brooklynem, gdzie mieszkali dziadkowie z drugiej strony rodziny. No i właśnie w tym Nowym Jorku Lenego Krawica właśnie rozpoczyna się US Open, to znaczy były kwalifikacje, a dzisiaj rozpoczyna się pierwsza runda. Kto ogląda, kto jest tenisowy, ręka w górę. Ja oczywiście także do nich należę, do tych fanów i w moim domu rozpoczyna się wielkie święto i oglądanie tenisa. Iga gra chyba we wtorek, jutro Maja Chwalińska o godzinie 18. No dobrze, do sierpnia będziemy jeszcze nawiązywać, do Nowego Jorku już może niekoniecznie, ale do Stanów teraz znowu się przeniesiemy. W minionym tygodniu niestety pożegnaliśmy Dolly Parton.

Dopiero gdy zmarła, zaczęło się mówić o niej w Polsce więcej. Ale to dobrze. Dobrze, żebyśmy poznali postać Dolly Parton. A Stany Zjednoczone kochały ją od zawsze. Była ulubienicą Ameryki. Kochało ją konserwatywne południe i reszta wyzwolonych stanów. Społeczność gejowska wyniosła ją na piedestał, więc ona tak naprawdę nie dzieliła, a łączyła tych, którzy na co dzień są podzieleni. Wywodziła się z biednej rodziny i gdy doszła do fortuny, nie zapominała o swoich korzeniach i nie zapominała o tym, żeby pomagać potrzebującym. Dzieliła się swoim majątkiem, była filantropką, pomagała dzieciom, chociaż swoich nie miała. Utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, Here You Come Again, to był tytułowy utwór z jej albumu wydanego w 1977 roku i to był jej już wtedy 19 album. Ma ogromny dorobek, jest wielką ikoną muzyki country. Wydała 49 albumów studyjnych, między innymi także 9 albumów koncertowych. Ścieżki dźwiękowe to 6 albumów i ponad 200 składanek. To była Dolly Parton. Zmarła w ubiegłym tygodniu. Cała Ameryka, cały świat płacze po Dolly Parton. Gdy została zgłoszona, czy jej nazwisko zostało zgłoszone do tego, aby zasilić szeregi słynnej Rock and Roll Hall of Fame, odpowiedziała: przecież ja nie jestem gwiazdą rocka. Na co organizatorzy odpowiedzieli, że rock czerpie z muzyki country, a ona przecież jest muzyką country. No to co zrobiła? Nagrała album Rockstar.

0: Stevie, how about another glass of that pink champagne?
1: Oh, Dolly, I don't drink no more.
0: Well, I don't drink no less.
2: I spotkały się dwie legendy rocka, Stevie Nicks i Dolly Parton. Jak się okazuje, dziś to wiemy, że Rockstar, wydany w 2023 roku, był ostatnim studyjnym albumem Dolly Parton. Zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat. I zaryzykuję stwierdzenie, że Dolly Parton wpłynęła na każdą amerykańską dziewczynkę, która próbowała i próbuje nadal swoich sił na gitarze i która śpiewa z tą gitarą. Na pewno każda taka dziewczyna była i jest wpatrzona w Dolly Parton. I taką dziewczyną jest Phoebe Bridgers.

Nasza miłość miała inne plany. Phoebe Bridgers, Other Plans i wcześniej I Can't Wait. To takie dwa przykłady bardzo symboliczne dla Phoebe Bridgers i dla tej płyty. To nie jest najłatwiejsza muzyka. Myślę, że nawet to nie jest muzyka do radia, tylko do słuchania w samotności, do słuchania tylko w takiej swojej... w swoich prywatnych okolicznościach, ale chciałabym Państwu zaznaczyć, że Phoebe Bridgers wydała nową płytę. Jest to Lost Weekend. Ceniona jest za songwriting, czyli to opowiadanie historii w piosenkach. Mamy też w tle konflikt koleżanek z branży, bo były chłopak Phoebe Bridgers, Paul Mescal, jest teraz partnerem Gracie Abrams, która także wydała w tym roku i to dosyć niedawno nową płytę. I tu mówi się o dużym konflikcie, o tym, że Phoebe Bridgers nawiązuje na tej nowej płycie do tej nowej partnerki swojego byłego chłopaka, że ona rozlicza się z tą miłością. Zresztą mieliśmy tego przykład przed chwilą. A więc odsyłam Państwa już tak prywatnie, tak w samotności do nowej płyty Phoebe Bridgers Lost Weekend. No i wracamy do domu. Mighty Oaks, trio z Berlina, ale tytuł tego nowego singla to Washington. Dlaczego? Proszę posłuchać.

do najnowszego nagrania grupy. Bardzo, bardzo ciepła piosenka, taka propozycja na koniec lata. Do tego tematu jeszcze wrócę, bo ja wciąż pamiętam o wyzwaniu, które Państwu rzuciłam jakiś czas temu. No ale właśnie o tym cieple rodzinnym teraz trochę dłużej, bo to będzie specjalna dedykacja dla mamy, dedykacja od Tosi, która chciałaby przesłać życzenia urodzinowe poprzez Radio 357. I to są jej słowa. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla ciebie wyjątkowy. Kocham, Tosia. Najlepsze życzenia urodzinowe dla mamy Tosi. I to specjalna dedykacja i piosenka właśnie dla niej. Wszystkiego najlepszego.

0: Bardzo liczę na to, że niespodzianka się udała i mama Agnieszka słyszała tę dedykację, o którą poprosiła, pisząc do nas sama, 11-letnia Tosia. A więc mamo Agnieszko, wspaniałą córkę ma pani i dziękujemy za to, że jesteście z nami. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz. A tą propozycją, takim hymnem, chciałabym w tym tygodniu państwa ująć, proponując ten utwór do listy piosenek. Soul River, Mystery Jets, to ich najnowszy singiel promujący płytę A Whole to See in the Sky Through. Ona ukazała się 21 sierpnia, a ten utwór to Soul River.
1: Stonowanie.
0: 26 minut do południa, zmieniamy klimat. To jest zwrot akcji, niezapowiedziany. I czy się nam to podoba? Czy fani zespołu Warhouse przyjmą tego rodzaju muzykę w wykonaniu Martena? Jestem ciekawa.

Lubię takie momenty w mojej pracy. Pracy, która polega na słuchaniu muzyki, przez co to nie jest praca i najfajniejsze zajęcie na świecie, ale momenty, które mnie samą zaskakują. Po przesłuchaniu po raz pierwszy tego nowego singla zespołu Warhouse, znanego przecież Państwu doskonale i bliskiemu Radiu 357, a ten singiel to The Baby, pomyślałam, no way. Nie ma takiej opcji, żeby mi się ta piosenka spodobała i żebym poszła tą drogą, którą proponuje teraz Martin de Volder. Ale po kolejnym przesłuchaniu i po kolejnym, po tym jak w głowie mi ta piosenka zasiała ziarno i już kiełkuje coś nowego z tego, stwierdzam, że chyba rozumiem, co tu się wydarzyło, bo Martin de Volder jest niekonwencjonalny w każdym calu. I pasuje mi to do niego teraz, gdy przyklejam ten utwór do na przykład spotkania z nim. Jego osobowość przenika przez ten utwór. Czy kupią go fani? Czy zyska nowych fanów? A może to jest taki pomysł zespołu Warhouse? Może on w ten sposób chce potraktować teraz muzykę? Zobaczymy, ale brzmi to tak, jakby strumień świadomości czy strumień myśli wylewał się teraz z mózgu Martina de Volder w postaci takiej piosenki. I ja jestem za. Jest okej. Warhouse i The Baby. Kompletnie inne niż dotychczasowe propozycja tego zespołu. A teraz przechodzę do piosenek, które w takim kolokwialnym słownictwie zrobiły nam to lato. Moją prywatną piosenką lata 2026 jest utwór znany już wcześniej, ale utwór w innej wersji niż ta oryginalna. To Dracula, którą śpiewa Matt Corby.

I to właśnie ta soulowa wersja Draculi w wykonaniu Australijczyka Matta Corbiego chyba jest moją ulubioną piosenką lata 2026. Mówię chyba, bo to się zmienia, tak jak na pytanie o ulubioną płytę. Wystarczy zapytać jesienią, zimą, wiosną, latem i za każdym razem uzyska się inną odpowiedź. Ale tak, to jest jeden z tych utworów najbliższych memu sercu. A najbliższe sercu Radia 357 były te kolejne trzy piosenki. Te utwory słyszałam najczęściej na naszej antenie przez ostatnie 2 miesiące, a radia słucham teraz właściwie non-stop, tak prywatnie, jako słuchaczka. I one królują na naszej playliście. To także wynik tego, co dzieje się na liście piosenek Radio 357, to wynik tego, co redakcja muzyczna proponuje Państwu, ale myślę, że to są całkiem niezłe propozycje i niech zostaną z nami na dłużej, nie tylko na to lato mijające już powoli. To będzie cowboy pochodzący z południowej Afryki, ale mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który bardzo inspiruje się Dolly Parton i który także w dniu jej śmierci wykonał utwór Dolly Parton podczas spotkania z fanami w Londynie, a mowa o artyście, który nazywa się Orville Peck.

Orville Peck, Too Little, Too Late. Oczywiście w zestawie do głosowania na listę piosenek, a można głosować już to na to nowe zestawienie do piątku do godziny 12. Zapraszamy i zachęcamy. Kolejne dwie propozycje, propozycje lata na antenie Radia 357. Niezwykle często na tej antenie pojawiały się te dwa utwory. Pierwszy zaczyna się słowami jest 4 lipca. No i w okolicach właśnie tej daty była premiera tego singla. To Sombr, a po nim Teddy Swims. Ale ja wrócę do tego, o co prosiłam Państwa na początku sierpnia. Rzuciłam wyzwanie, ale to była raczej sugestia albo nawet prośba, także do mnie samej. Poprosiłam Państwa, abyśmy nie zmarnowali sierpnia, żebyśmy potem nie żałowali, że czegoś nie zrobiliśmy, że nie poszliśmy na ten spacer, że nie zrobiliśmy pikniku, że nie poszliśmy jeszcze raz na lody, bo potem właśnie, gdy przychodzi ta jesienna słota i ten nie najpiękniejszy z miesięcy, czyli listopad, żałuje się tych letnich dni, w których czegoś się po prostu nie chciało, w których byliśmy zbyt leniwi, bo rozleniwiło nas albo urlop, albo słońce, albo w ogóle aura. Ale dziś jeszcze nie będę pytała Państwa o to, co zrobiliście dla siebie, bo jeszcze mamy sierpień. Dziś przedostatni dzień sierpnia. Jutro ta ostatnia szansa. Jutro będziemy słuchać piosenki Ostatni dzień sierpnia Pablo Paweł i Ludzików. Jestem przekonana, że Marcin Cichoński zagra to w swoim programie. Ale jeszcze Państwa proszę o to, żebyśmy zrobili coś dla siebie i wycisnęli z tego sierpnia jak najwięcej.

Historia miłosna w odwróconej kolejności, czyli na końcu jest ta miłość, bo jednak w rzeczywistości, w realnym świecie ta miłość zakończyła się rozstaniem, a to prawdziwa historia. Teddy Swims śpiewa o partnerce, swojej byłej partnerce i matce swojego dziecka. To o miłości jeszcze za chwilę, ale chcę Państwu podziękować za maile. Jest pan Tomasz, pani Beata z Norwegii, jak zwykle, pani Urszula, Agnieszka, która tak, usłyszała życzenia od córki. Jest Krzysztof, Damian, znowu pani Agnieszka, kolejna słuchaczka. Dziękuję za te wiadomości. Jestem dostępna pod adresem mailowym ola.budka@radio357.pl. Jestem także na Instagramie. Dwie propozycje na, no przekroczymy już godzinę, czyli na koniec tej części audycji. To Odet, która nie śpiewa o zranionej miłości czy o rozstaniu. Śpiewa o tym, co mogło się stać, co mogłoby się stać, gdyby on zaczekał.

Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. I to właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence. Mówi Odet o swojej najnowszej piosence Poczekał. O czekaniu, ale trochę innym. Za chwilę Rębikowski, bo on chciał czekać.

0: Stonowanie.
1: Maciek Rębikowski zakończył pierwszą część audycji utworem Zostańmy przyjaciółmi. 3 minuty po południu. Tę część rozpoczynamy jak zwykle w Australii. To tam wędrujemy, to tam podróżujemy. Ale Stu Larsen, którego za chwilę Państwo usłyszą, porzucił na wiele miesięcy swoją rodzinną Australię i podróżował po świecie. I jestem pewna, że jednym z jego przystanków był Wiedeń, a tam właśnie jedzie teraz, bo jest w pociągu z Salzburga do Wiednia, pani Ania, którą serdecznie pozdrawiam. ola.budka@radio357.pl

Słuchaczka Ania pisze, że stonowanie to audycja idealna w podróży. I tak też właśnie o Państwu myślę, o podróżujących i słuchających jednocześnie tej audycji, ale chciałabym również tym, co prezentuję Państwu muzycznie, zachęcić Państwa do marzenia o podróżach. Nie każdy przecież może codziennie czy co niedzielę być w trakcie podróży. Czasami życie nas zatrzymuje, na przykład mnie teraz zatrzymało już na długi czas w domu życie. Jestem mamą od roku i podróże zeszły na dalszy plan, ale muzyka, której słucham i którą Państwu potem przekazuję przez radio, skłania mnie do takiego myślenia o podróżowaniu. I stąd ta Australia, i stąd różne zakątki świata, czy Nowa Zelandia, czy Stany Zjednoczone, które przemycam w muzyce stonowania, bo przecież marzyć też jest przyjemnie i takie właśnie przyjemności dostarczam, czy chciałabym, taki jest mój zamiar, dostarczać w niedzielne południe. To trochę country teraz, prawda? Aha, jeszcze wracając do Stu Larsena, 12 piosenek napisał w ciągu 12 miesięcy w 12 różnych miejscach na świecie. On jest właściwie w ciągłej podróży. Nie ma jednego miejsca zamieszkania. Pochodzi z antypodów, ale spędza dużo czasu w Europie. I to jego najnowsza płyta Solitude, napisana właśnie w tych różnych zakątkach świata. Dotrze do nas, do Polski, do Warszawy 26 września i zagra swój mały, intymny koncert w klubie Chmury. Stu Larsen. To trochę country teraz. Co Państwo na to?

Beck i Sierra Farrell w tej nowej wersji utworu Ride Lonesome, bo w pierwotnej śpiewa sam Beck, a przed chwilą Samantha Crane i dziewczyny z First Aid Kit, które zagrają koncert w Warszawie bodajże w listopadzie, ale proszę jeszcze sprawdzić. Piękny głos, niesamowite takie ziarno w głosie Samanthy Crane, nie znałam tej artystki. A w przygotowaniu jest audycja poświęcona w całości, czy prawie w całości muzyce country. Z Agatą Karczewską ustalamy dogodny, pasujący nam obu termin i w ciągu najbliższych tygodni taka audycja na pewno na tej antenie się pojawi, to znaczy to będzie stonowanie poświęcone country. Przewodniczką będzie Agata Karczewska. Piszą Państwo, że są w podróży. Zyta i Krzysztof nad jeziorem Garda, czy w podróży nad jezioro Garda. A o tych sierpniowych dokonaniach proszę jeszcze zaczekać. Jeszcze może się wiele wydarzyć w ciągu tych dwóch dni. Będziemy o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji Stonowanie. Aż ta dziewczyna, to jest dopiero zajęta w sierpniu i w ogóle tego lata. Niedawno wzięła ślub. Jej kolega z duetu The Favours, czyli Phineas, lada moment weźmie ślub, bo to wesele już za chwilę, a ona śpiewa Stop the Wedding. To jest jej najnowszy singiel solowy, bo w tamtym roku pracowali nad płytą, ta płyta się ukazała, duet The Favours w klimacie retro, pop w klimacie retro. Polecam Państwu serdecznie to, co razem stworzyli z Phineasem. A teraz Ash jest w trasie koncertowej jako artystka supportująca Bensona Boone'a. Chyba tak mogę odmienić. Benson Boone i supportuje go Ash. A to jest jej najnowszy singiel.

Amerykanka Ash, zatrzymać ślub. Czy taka historia kiedykolwiek się wydarzyła? Czy znają państwo kogoś, kogo to spotkało? Chyba wolałabym nie zadawać tego pytania i nie znać odpowiedzi, bo to chyba jednocześnie no, bardzo takie huczne, ale i przykre, jeśli komuś się to zdarzyło. No cóż, może takie maile do mnie dotrą. Michigan Rattlers to moje nowe odkrycie, moja nowa słabość do tego zespołu. Płyta sprzed 2 lat. Przepiękna, poetycka, snująca się gitarowa muzyka z zespołu z Michigan.

0: To jest, jeszcze raz, to jest płyta na podróż, Waving from the Sea, Michigan Rattlers, a dziś Bummer z tej właśnie płyty. Pięknie tam to piano się rozmywa i rozpływa. Playlista pojawi się na moim Instagramie po zakończeniu audycji, także na stronie przez cały czas dostępna playlista, na stronie playlista.radio357.pl. To tam mogą Państwo sprawdzić, co grało Radio 357 dziś, wczoraj, przedwczoraj. Takie playlisty są dostępne. Proszę zaglądać do naszej aplikacji, bo tam dzieje się dużo. Nie tylko można oddawać swoje głosy na listę piosenek Radia 357, ale także słuchać podcastów, mieć dostęp do tych dodatkowych treści, do których mają dostęp patroni. Więc zachęcamy do dołączenia do naszej radiowej społeczności. W tym przyszłym tygodniu, czyli od jutra, chyba dużo będzie o Festiwalu Górskim, bo tam duża aktywność Radia 357 także. Kolejny artysta przedstawi się sam. To reprezentant Islandii, a potem zajrzymy jeszcze na nowojorski Brooklyn.
1: Hello, this is Ausgeir and you're listening to Radio 357.

To też jedna z moich piosenek lata, City of the Sun z Brooklynu i Gizmo Varillas gościnnie. A wcześniej Ausger, Quiet Life. O, dobrze, że ten tytuł tu padł, bo pani Magda pisze, że tak lubi ten spokój stanowania, że czeka do końca audycji z wyjściem na rower. A ja zgodnie z tym, do czego państwa namawiam i co podkreślam w sierpniu, mówię, nie czekać. Pani Magdo, ja pani napiszę, co było. Przed nami jeszcze pewnie 5 lub 6 utworów, albo pani sobie to sprawdzi na moim Instagramie. I nie czekać z wyjściem, bo sierpień nam ucieka. Jeszcze tylko 2 dni sierpnia. Namawiam państwa na to, żeby korzystać z lata, korzystać z pogody, korzystać z tego najpiękniejszego miesiąca w roku i tego wyjątkowego, kiedy czuć już jesień w powietrzu, ale jeszcze mocno grzeje słońce. I nie żałować. Więc pani Magdo, bardzo proszę, teraz na rower. Marcin Januszkiewicz przygotowuje się do wydania swojego solowego albumu, autorskiego albumu Hotelowy Gość. Wydał singiel, który jest tytułowym utworem z tej płyty, a piszą mu teksty na tę płytę m.in. Bogdan Olewicz, Jacek Cygan, Artur Andrus, więc... No, tekstowo znakomicie, muzycznie również. Piosenka Hotelowy Gość w propozycjach do listy piosenek Radia 357. A to o tym, jak się jest dla kogoś lub ktoś jest dla nas tylko przejazdem, tylko na chwilę, bez obietnicy jutra.

Odniesień do popkultury na tej płycie jest całkiem sporo. Jedno z nich przed chwilą padło o tej wannie pełnej zimnej wody. Ja już tę płytę znam, Hotelowy gość, i bardzo ją będę Państwu polecać, gdy będę już mogła ją grać w całości. Marcin Januszkiewicz będzie moim gościem 11 października, na kilka dni przed premierą płyty. Polecam ją Państwu i polecam póki co głosowanie na Hotelowego gościa w liście piosenek Radia 357. Dziś urodziny obchodzi Katarzyna Nosowska.

Katarzyna Nosowska, obchodząca dziś 55. urodziny, napisała na swoim Instagramie. Ula Dudziak powiedziała, że najlepszy wiek dla kobiety to między 50 a 100. Postanowiłam wierzyć Uli. Lubię sobie wyobrażać, że w dniu urodzin człowiek ma jakieś specjalne moce. Dlatego życzę Wam, żeby było lekko, bezpiecznie, a nawet zachwycająco. I to my życzymy Tobie, Katarzyno, wszystkiego co najlepsze i jeszcze więcej tego, o czym napisałaś w swoim urodzinowym poście. Katarzyna Nosowska, dzisiaj świętująca urodziny, świętuje także 30-lecie swojej solowej kariery płytą, która ukaże się 23 października, zatytułowaną Nigredo i trasą koncertową. Ta trasa rozpocznie się 13 listopada w Warszawie, a zakończy 13 grudnia. Także w Warszawie, po drodze jeszcze Wrocław, Gdańsk, Kraków i Łódź. Ci, którzy byli na męskim graniu w Warszawie, usłyszeli przedpremierowo i premierowo tę płytę nagraną z różnymi producentami, bo znamy już kilka singli z tej płyty i czekamy na więcej. I czekamy oczywiście także na wizytę Katarzyny Nosowskiej w Radiu 357. Gdy postawiłam te panie obok siebie, a tak się trochę złożyło przypadkowo na playliście, mówię o Brandi Carlile i Kasi Nosowskiej, to pomyślałam, że to nie przypadek właśnie, bo jedna i druga są autorytetami dla kobiet, dla ludzi, dla słuchaczy w swoich krajach.

Nie tylko pisze piosenki dla siebie i je śpiewa, ale pisze dla innych i innym płyty produkuje, między innymi zespołowi Lucius. I współpracuje z Eltonem Johnem, z którym się przyjaźni. Brandy Carlile. Wciąż czekamy na kolejną zapowiedź nowej płyty, bo od premiery tego singla, Life on the Run, minęło już kilka miesięcy. Brandy, prawie na koniec. Ja dziękuję za to stonowanie. Julia Nowaczyńska realizowała audycję. I od jutra to wiadomość dla Państwa, którą znają już patroni. Od jutra będziemy spotykać się, a tak naprawdę od środy będziemy spotykać się dwa razy w tygodniu, bo wracam do prowadzenia audycji Kieruj się na południe w środy między 9 a 12. Będę potrzebowała Państwa pomocy, bo wraca kącik Łza Milenialsa, w której prezentuję piosenki, przy których dorastali milenialsi, których słuchaliśmy w słuchawkach i przy których tańczyliśmy jako dzieciaki i dorastające nastolatki. Będę liczyła na Państwa obecność i mały kredyt zaufania na początek, bo to powrót po ponad roku do prowadzenia tej audycji. A więc mówię, do usłyszenia w środę o 9. A na koniec to ostatni moment na zaprezentowanie tej piosenki, tak żeby pasowała do aury. Sierpień w wykonaniu Taylor Swift. Do usłyszenia, dobrego dnia, korzystajmy z sierpnia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Rzecz technologiczna.
2: Tak, to jest rzecz technologiczna.
3: Zacząłeś?
2: I jeszcze dobrze się nie zaczęła, a państwo już piszecie do nas maile na rzecz.technologiczna@radio357.pl. Między innymi napisał pan Tomek. Dzisiejszy odcinek będzie chyba w całości poświęcony remasterowi i nowemu dodatkowi do Wiedźmina, prawda? No nie wiem, ale znaki są, w związku z tym właśnie z tej okazji audycję poprowadzą dla państwa Wiedźmin Jarogniew ze Szkoły Wilka.
3: Czekaj, i teraz no, ja nie jestem tak kreatywny.
2: I po prostu Robercik.
3: Roberton z Cymerii, tak? I przepiękna nasza wróżka Julia Nowaczyńska.
2: Tak, przepiękna Julia Nowaczyńska, która realizuje równie pięknie te audycje.
3: Ale Julia to jest takie fajne leśne imię.
2: Tak, no, Julia to jest taki leśny skrzat.
3: Ale
2: zabije nas za to potem.
3: Ale las w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Tak, i skrzat też.
3: Nie w sensie spadaj do lasu.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Ja nie wiem, czy będziemy dziś, drodzy państwo, mówić głównie o grach. Dlatego,
2: ale trochę
3: że...
2: powiemy na pewno.
3: Tak, natomiast powrócimy jeszcze do kwestii sztucznej inteligencji, to już za kilka minut, dlatego że właściwie troszkę przeoczyliśmy ten fakt, a już od miesiąca obowiązuje unijna dyrektywa dotycząca wykorzystania treści z udziałem sztucznej inteligencji, a w trakcie naszego programu, niech ja spojrzę na to odliczanie na przylądku Canaveral, jak to wygląda w tej chwili, za 53 minuty, nie, bo włączyłem pauzę, więc podglądałem oczywiście stream ze SpaceX
2: za 40...
3: Nie, za 2 godziny. Wstrzymano odliczanie, więc nie będziemy niestety w trakcie programu relacjonować. Dziś w kosmos leci kosmiczny teleskop i to będzie...
2: Czyli towarowym leci.
3: Leci towarowym, czyli SpaceX, a rakieta nazywa się Falcon Heavy. I to teleskop Nancy Grace Roman. Widzę, że przesunięto o godzinę termin startu. Szkoda.
2: Szkoda,
3: nawet półtorej godziny.
2: Super by było, jakby się to wydarzyło w trakcie naszej audycji, moglibyśmy o tym powiedzieć. No ale tymczasem wróćmy jednak...
3: Ale o samym teleskopie również opowiemy, i o tym, co ma robić.
2: No wiadomo, że nie odpuścisz sobie kosmicznego tematu, tak jak ja nie odpuszczę
3: GTA
2: sobie...
3: GTA się pojawi pewnie już teraz.
2: Nie, najpierw Wiedźmin. No bo zapowiedziano na Gamescomie, że Wiedźmin stanie się jakby nową grą. To znaczy... Dopiero teraz włączyłeś kamerkę?
3: Tak, i będzie można nas oglądać na YouTubie, choć bez początku audycji.
2: Bez początku, który był tak dobry. Chociaż Julia się chyba cieszy, że bez tego początku. W każdym razie, wracając do meritum. Wiedźmin 3 będzie wydany jako nowa gra, to znaczy będzie to wersja zremasterowana, z poprawioną grafiką, poprawioną również mechaniką rozgrywki i walki. Nie patrz na ten start, Jarek.
3: Patrzę, czy czegoś nie pozajączkowałem. Nie, 23 minuty. Ja po prostu źle przesunąłem YouTube'a.
2: Aha, czyli może się uda.
3: Tak, może się uda.
2: No to szybciutko. Gra zostanie odświeżona tak, żeby wyglądała jak nowa gra i będzie dostępna jako jedna całość razem ze wszystkimi dodatkami, które dotąd wyszły, czyli Serca z Kamienia i Krew i Wino, co jest super wiadomością, bo po prostu ktoś, kto jeszcze nie grał w tę już dzisiaj 12-letnią prawie grę...
3: To się w głowie nie mieści.
2: To tak szybko zleciało. Mm-hmm. Będzie mógł zagrać w wersję, która no już w niewielkim stopniu przypomina pierwowzór gameplayowo i graficznie. Jest po prostu dużo lepszym produktem. Ale co najważniejsze i tutaj ogromny szacunek dla CD Projekt Red, czyli twórców tej gry, no bo studio zdecydowało się ten remaster uczynić darmowym dla ludzi, którzy już posiadają tę grę.
3: Na PlayStation też?
2: No tak, na wszystkich platformach.
3: Wspaniale.
2: Wspaniała wiadomość.
3: Chciałem,
2: prawda?
3: Całkiem niedawno przejść Wiedźminę od początku.
2: No to poczekaj jeszcze troszkę i od chyba 29 września będzie można go przejść właśnie w tej super odświeżonej wersji. I co? No ja czekam oczywiście, chociaż z drugiej strony... Ja tyle razy już tę grę przeszedłem, że nie wiem, czy mam w sobie jeszcze jedno przejście. Chyba zachowam je na moment przed dodatkiem, bo warto też wspomnieć o tym, że kolejny dodatek został zapowiedziany na 2027 rok. Będą to Pieśni Przeszłości po polsku, Songs of the Past po angielsku. I no, na pewno przed tym będę musiał przejść jeszcze raz po prostu, żeby się na nowo z Geraltem zaprzyjaźnić, chociaż on jest
3: dla ciebie
2: w moim serduszku
3: cały
2: czas.
3: Nowy patch był, czy nowy mod był zawsze pretekstem wystarczającym do tego,
2: No ale właśnie
3: przejść.
2: Już tyle godzin w tej grze spędziłem, kilkaset na pewno w singleplayerowym tytule i trochę już znam na pamięć. Zawsze wskakuję tam z przyjemnością, ale coraz krócej w nim zostaję, bo po prostu już to wszystko znam, nie?
3: Jak miło, napisała do nas pani Gosia. Głos redaktora Juszkiewicza towarzyszył podczas drogi do domu, a teraz mogę już spokojnie posłuchać w moim ulubionym radiu zarówno głosu redaktora Jarosławia, jak i Roberta. Super niedziela. Bardzo się cieszymy.
2: My się też cieszymy.
3: Ja również dziękuję panu Adamowi, który dziś rano przysłał do mnie zdjęcia i trudno się dziwić, że przyszły o 3:59. Pragnę podziękować redaktorom za to, że dzięki, raczej mnie, tak. Że dzięki książce Kosmos pojechałem do Smithsonian Air and Space Museum gruntownie przygotowany do zajęć. Poza tym to była prawdziwa uczta dla miłośników kosmosu, historii lotów wszelakich, dotknąć kawałka księżyca przywiezionego przez Apollo 17, przeżycie jedyne w swoim rodzaju. I teraz uważaj, chcę ci coś pokazać, bo pan Adam przysłał wspaniałe zdjęcia.
2: Pokaż.
3: Uwaga, można dotknąć i można zobaczyć...
2: Ależ to jest ładne muzeum.
3: Można zobaczyć oryginalny strój Neila Armstronga, ale spójrz na to. To jest kapsuła Apollo, poznajesz, tak?
2: Poznaję.
3: Zobacz, która.
2: 11.
3: Czyli pierwsza, która brała udział w misji lądowania na Księżycu, chociaż sama kapsuła, moduł załogowy nie lądował, tylko lądownik, a lądownik nie wrócił już na Ziemię. Mhm. Także będzie trochę kosmicznie też dzisiaj.
2: No na pewno, musi być.
3: Jeszcze, żebyśmy zakończyli temat gier, nie widziałem jeszcze tego, co pokazał Netflix, jeśli chodzi o GTA 6.
2: Ja widziałem i widziałem też 20 kilka minut gameplaya.
3: Wszyscy piszą, biorą wtedy urlop.
2: Ja ci powiem tak. Znasz mnie dobrze, wiesz, że nie czekałem jakoś specjalnie na to GTA, w sensie takim, że wiem, że jest to fenomen, ograłem poprzednie części wszystkie i pewnie w tę część też zanurzę palce, tak mówiłem, ale po zobaczeniu tego trailera, naprawdę mam ochotę zagrać, jak tylko wyjdzie, bo wydaje mi się, że chyba będzie dojrzalsza i fajniejsza historia niż w piątce na przykład była. Jednak taka, gdzie bardziej będę w stanie się po prostu wczuć w tych bohaterów, w tę parę bohaterów, którą będziemy grać w grze i po prostu... Ja jestem już emocjonalnie zaangażowany po tych 20 minutach rozgrywki, które widziałem.
3: A ja przepraszam, że przestraszyłem wszystkich miłośników kosmosu, że start odwleczony, to tylko YouTube źle przesunięty. Ale w innym radiu kiedyś zdarzyła nie mnie, ale mojemu koledze taka historia, że komentował na żywo bieg sztafety kobiet i sztafeta zdobyła złoto i wszyscy się bardzo cieszyliśmy na żywo, po czym się okazało, że to był bieg archiwalny sprzed paru lat. Odtwarzany przez telewizję.
2: O nie!
3: Więc takie rzeczy się zdarzają. Już za chwilę, drodzy państwo, o sztucznej inteligencji z naszym specjalnym gościem.

0: To jest rzecz technologiczna, a w niej nasz ekspert Kuba Błądek, ekspert do spraw...
1: Panu się wkrztani.
0: Tak, z wrażenia. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i AI. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć. Witam, bardzo miło.
1: Drogi Kubo, czy ciebie zaskoczyła sprawa raportu Polaków potrzeb własnej wcześniejsze wpadki z AI, na przykład ta wpadka, kiedy znana dziennikarka wydała książkę
0: z AI-owymi przypisami?
1: Z AI-owymi przypisami.
2: Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że tak szybko się, że tak powiem, to coś takiego wydarzy. Szczerze powiedziawszy, to wydawało mi się, że to będzie, że to będą małe, liczne, zupełnie niezauważalne jakieś incydenty, które po cichu zadomowią się w naszej rzeczywistości. Ale dodam tylko, że wbrew pozorom ta ostatnia afera pani Barbary Mróz-Gorgoń niechcący zasługuje na medal wręcz Johna Connora, ponieważ gdyby to nie wybuchło aż tak, to większość ludzi nie miałaby pojęcia tak naprawdę, co się dzieje i jak duże to ma konsekwencje na dzień dzisiejszy, już na dzień dzisiejszy, a co dopiero na przyszłość, także...
1: No tak, ale z jednej strony mieliśmy już kilka takich dużych afer. Przypomnę ci na przykład aferę z Radiem Kraków, które stworzyło kanał, gdzie byli wirtualni prezenterzy, albo pomysł na ożywienie świętej pamięci Wisławy Szymborskiej i klonowanie jej głosu. Z tego co wiem, nieoficjalnie były plany również klonowania innych znanych Polaków. No i co? I dalej korzystamy z AI-a, tak?
2: I dalej korzystamy z AI-a. Rzeczy te przewidział już niezrównany Stanisław Lem dawno temu, kiedy już, że tak powiem, sięgał umysłem do aż takich dylematów, czy to etycznych, czy prawnych tak naprawdę. Bardziej to gdzieś tam chyba z bomby megabitowej, pamiętam, pod koniec życia on tak podsumowywał te wszystkie swoje różne warianty. No i co? No i dalej Unia Europejska w końcu coś zaczęła z tym robić, a czy już dosyć dawno temu w tym temacie. No i też musimy to na pewno zaznaczyć, że nie jesteśmy całkowicie z ręką w nocniku, tylko coś się dzieje.
0: I o tych właśnie próbach uregulowania tej sytuacji chciałem porozmawiać teraz a propos właśnie tej dyrektywy unijnej, w skrócie nazywanej AI Actem, która weszła do życia już na początku tego miesiąca.
1: Już możemy to usłyszeć w niektórych stacjach radiowych. Reklama wygenerowana przez AI.
2: Okej. No, dokładnie o tym wspominałem. No jest to jedna z pierwszych prób, bo oni tam już bardzo dawno, z tego co pamiętam, już 24 chyba ona pilotażowo weszła, jak dopiero pierwsze czaty GPT gdzieś tam się zaczęły pojawiać. Ja nawet nie miałem świadomości, szczerze powiedziawszy, ale jak doszło do tego wylewu AI slopu graficznego i tekstowego na wszystkich, że tak powiem, frontach, no to zadałem sobie pytanie, gdzie jest guzik blokuj treści wygenerowane przez AI, ale...
1: Powinien ale być, prawda? Ilu ludzi by go wcisnęło?
2: Jestem przekonany, że już tym bardziej teraz dużo ludzi by go wcisnęło. No tylko wiemy doskonale, że nie jest to w interesie tych platform, które eksploitują, że tak powiem, może nie eksploitują, tylko czerpią zyski po prostu finansowe z tego slopu i dyskusji wokół niego. No tak to niestety tak to wygląda.
0: No dobrze, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym guziku z blokowaniem treści AI-owych. Czy to, że wszyscy byśmy go wcisnęli, gdybyśmy mogli, oznacza, że osiągnęliśmy już ten punkt krytyczny, gdzie jawne użycie sztucznej inteligencji do stworzenia obrazka albo wygenerowania tekstu, albo jeszcze zrobienia innej kreatywnej pracy stało się obciachem?
2: No, to już jest bardziej takie pytanie z pogranicza jakiejś etyki, filozofii bardziej niż, no bo pytanie, komu zadamy to pytanie, inaczej, pytanie, komu zadamy takie pytanie, od tego będzie zależała chyba odpowiedź, bo jeżeli zapytamy, nie wiem, mistrzów słowa pisanego czy pędzla, no to w większości przypadków prawdopodobnie odpowiedź byłaby no, przewidywalna. Ale no właśnie, ciężar moim zdaniem jest gdzie indziej, bo czy obraz, grafika, zdjęcie wykonane przez kogoś, kto przez całe życie był z całym szacunkiem kowalem albo nie wiem, finansistą, który tylko oglądał w życiu tabelki Excela z numerkami, no czy to jest już, czy to jest obciach, czy jakaś demokratyzacja sztuki, czy tam wiedzy, no ciężko mi na to odpowiedzieć. Na przykład wiem jak wygląda, mogę dodać jeszcze jeden taki szczegół. Wiem, jak to wygląda na przykład w branży IT przy programowaniu. Jako, że siedzę w tym 20 lat, no to dla mnie na przykład rozwiązanie problemu, który zająłbym jakiegoś testu jednostkowego o bardzo, bardzo jakimś, bardzo trudnym, że tak powiem, złapanie jakiegoś bardzo trudnego wyjątku, zrobienie tego ręcznie mogłoby mi zająć tydzień na przykład. Wklejenie tego do że tak powiem, AI-a może mi zaoszczędzić 3 dni co najmniej. Często to może być też zupełny fake i tylko ktoś, kto siedzi, tak jak wspomniałem, tego właśnie kowala, który robi sztukę nagle, no to jest ten sam problem. Czy kowal, który nagle dostał moc tworzenia obrazów, będzie wiedział, czym jest dobry smak? No ciężko to rozróżnić będzie, coraz ciężej.
1: No, to... Ale nie unikniemy korzystania z tej technologii. Nie możemy wykasować tego z rozwoju ludzkości.
2: Nie unikniemy. No ale pytanie, jak sobie z tym poradzimy jako społeczeństwa w ogóle, już nie jako jedno społeczeństwo, tylko ogólnie. No tak gdzieś kiedyś jeszcze, jak to się zaczynało wszystko, to rozmawiałem z takimi kolegami, którzy też się tym bardzo, że tak powiem, już na zaś przejmowali. No, jedyną możliwością, bo jakby ten AI Act określa, że platformy, które dystrybuują tego typu treści, czyli nie wiem, Facebook, Meta, Google, OpenAI i wszyscy wielcy gracze, oni są zobowiązani do oznaczania treści wygenerowanych przez AI. Tylko pytanie, czy oni to robią i będą robić ręcznie, czy wykorzystają inne AI do kontrolowania tego, stworzyło to AI.
0: No i już tutaj Nvidia stworzyła takie narzędzie, które weryfikuje, czy treści filmowe i obrazkowe są wygenerowane przez AI, czy nie.
2: Tak. Tylko potem, czy oni to będą w stanie jako firma open source'ować te swoje największe tajemnice, czy będą ludzie, którzy będą w stanie poświęcić pół roku na przykład czasu, żeby to zweryfikować,
0: a nawet jeżeli by to było open source'owe. Milion innych rzeczy, prawda, do weryfikacji. Pomijamy wątek całkowicie tego kosztu środowiskowego, bo trzeba też o tym pamiętać, i to jest w ogóle temat na osobną rozmowę tak naprawdę, że wszystkie te centra danych, na których oparta jest cała infrastruktura AI, to jest potężny koszt energetyczny dla środowiska, to jest potężny problem klimatyczny, to jest no generalnie w ogóle problem dla ludzkości.
1: Ale jeżeli mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać, bo czas leci, a chcę od ciebie usłyszeć, Kuba, bo jesteś też analitykiem. Odpowiedź na takie pytanie, czy sądzisz, że ta ekonomiczna bańka AI, bo to jest też jedna z takich ekonomicznych baniek, jak, nie wiem, 20 lat temu dotcomy.
2: Dotcom, tak jest.
1: Czy to jest kolejna bańka, która może z głośnym hukiem eksplodować, obryzgując wszystkich dookoła odłamkami?
2: Tak obstawiam i też od razu mi na myśl przyszła bańka dotcomowa, którą jeszcze pamiętam za mało lata. Tylko że ta bańka wykasowała jakby finansowo 90% farmazonu, że tak powiem, ówczesnego. Ale proszę zauważyć, że zostały z tej bańki dzisiejsi giganci typu Google, Amazon, później Facebooki, Twittery, które gdzieś tam przetrwały to trzęsienie ziemi i plajty. No i to oni dzisiaj rządzą powiedzmy internetem współczesnym. Obstawiam, że będzie to samo, że może nie wiem, ciężko mi liczbę wymyślić, jakby procentową, ale co najmniej 50% pójdzie do kosza, ale to tylko wzmocni większych gigantów i jeszcze bardziej poszerzy granice między korporacjami a zwykłymi ludzikami, obywatelami.
0: Ja czy ty. Też się tym niepokoimy i tutaj właściwie można powiedzieć tylko sentencjonalne i klasyczne już w moim wydaniu czas pokaże.
1: Bardzo ci dziękujemy. Kuba Błądek, analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa, a także sztucznej inteligencji, był państwa i naszym gościem. My spoglądamy na zegar na przylądku Canaveral i teraz już bez żadnych opóźnień. 4,5 minuty. Po tej piosence wracamy i powiemy, co tak naprawdę leci w kosmos. We'll be right back.

0: SpaceX launch director will make the determination.
1: Podglądamy, drodzy Państwo, to, co dzieje się na przylądku. Już minuta pozostała do startu teleskopu, który być może zmieni nasze spojrzenie na wszechświat. To Nancy Gray Roman. Teleskop, który zostanie wysłany na pokładzie rakiety nośnej Falcon Heavy. W tej chwili właściwie ostatnie już przygotowanie. Rakieta jest zatankowana. Stoi na stanowisku 39A, jeśli dobrze pamiętam. To całkiem niedaleko miejsca, z którego startował Sławomir Żuznański-Wiśniewski ponad rok temu w kosmos. Rakieta nieco innej klasy, bo to jest rakieta, która ma wynieść teleskop, który waży ponad 4,5 tony. To jest teleskop, drodzy Państwo, który ma odpowiedzieć na wiele pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Między innymi ma badać ciemną energię, no, dość tajemniczą energię, o której nie wiemy tak naprawdę nic. Podejrzewamy, że istnieje, odpowiada za rozszerzanie się wszechświata. Ma także stworzyć mapę planet pozasłonecznych. W tej chwili znamy około 6000 planet pozasłonecznych. Po tej misji będziemy wiedzieć dużo więcej. 3 sekundy do startu. Zapłon silników. Jak zwykle gładko bardzo Falcon Heavy odrywa się od wyrzutni startowej. Nie wiem, czy 2 stopnie Falcona powrócą na Ziemię. Zwykle tak się dzieje i to jest równie spektakularny widok jak start, dlatego że one, no pewnie widziałeś to, Robert, tuż obok siebie lądują.
2: Ależ to dobrze wygląda za każdym razem.
1: Tak, no to prawda, w pokazywanie startów firma SpaceX radzi sobie na pewno lepiej niż NASA. Tak naprawdę wszyscy odetchniemy z ulgą dopiero w momencie, kiedy nastąpi tak zwany Max-Q, dobrze mówię? Max-G, czyli największe naprężenia, które występują w czasie startu. To jest taki punkt, kiedy już statek lecący w kosmos przejdzie przez ten punkt. To już wiadomo, że od tej pory już powinno iść dobrze. Teleskop, drodzy Państwo, będzie umieszczony w punkcie libracyjnym L2, który znajduje się w takim dość specyficznym punkcie między Ziemią a Słońcem, co pozwala na bardzo stabilną pracę urządzenia, które jednocześnie jest częściowo osłonięte przez Ziemię i przez Księżyc, ponieważ potrzebuje też niskiej temperatury do pracy w kosmosie. To będzie prawdziwy przegląd nieba. Teleskop jest właściwie takiej samej średnicy, mam na myśli lustro, co pracujący od kilku dekad teleskop Hubble'a. I to właściwie jest jedyne podobieństwo. Jest 4 razy lżej, no i ma o wiele większe pole widzenia niż teleskop Hubble'a, dlatego że jest w stanie objąć, mówiąc obrazowo, taki fragment nieba, jaki mniej więcej, jaki jest Księżyc w pełni, kiedy go oglądamy. Za chwilę zobaczymy, a ja Państwu opowiem o tym, jak odpadają pierwsze boostery, czyli elementy pierwszego stopnia rakiety.

0: Teleskop Jamesa Webba będzie współpracował z teleskopem Roman w tym sensie, że teleskop Roman jest w stanie zobaczyć po prostu o wiele więcej i na przykład wyszukać jakieś miejsca do obserwacji Wszechświata. Obserwujemy teraz coś niesamowitego. Chyba jeszcze nie widziałem, Robert, tego z tej perspektywy.
1: Ja tak
0: powiedz, co widzisz.
1: No, widzimy opadające boostery, które mają silniki zwrócone w, jakby w dół, przeciwnie do kierunku spadania. I
0: zwykle to się pokazywało, oglądaliśmy obraz z kamer zamontowanych na tych boosterach. Teraz oglądamy to z ziemi.
1: I no co? No, po prostu spowalniają swój upadek. Dobrze to rozumiem. Czy to tak po prostu rozbijają atmosferę?
0: One na razie sobie, to co widzisz, to jest odpychanie powietrza. One z dużą prędkością wracają na Ziemię, przechodzą przez atmosferę. Teraz się właśnie włączył, to jest silnik głównej rakiety. Silniki hamujące boosterów włączają się dosłownie na kilka sekund przed lądowaniem. I właściwie człowiek nie byłby w stanie wykonać tych wszystkich operacji. I to są też systemy sztucznej inteligencji, od razu mówię, które analizują całą masę danych, które przychodzą, tak żeby wylądować w określonym miejscu, włączyć w odpowiednim momencie silnik.
1: Oby tylko nie sztuczna inteligencja odpowiedzialna za sterowanie, tym nie powiedziała na końcu. Masz rację, to mój błąd, powinienem był zrobić coś wcześniej.
0: Kilka miliardów dolarów poszło do kosza. Tak. Astronomowie, drodzy państwo, świętują dziś, bo jeżeli rzeczywiście uda się umieścić ten teleskop na miejscu i uruchomić go, to będzie prawdziwe święto, bo będziemy dysponowali urządzeniem, które będzie w stanie na przykład zaglądać w atmosfery odległych gwiazd i na przykład szukać tam planet i sprawdzać, czy przez korony słoneczne tych gwiazd zobaczymy na przykład przechodzącą planetę. Po raz pierwszy worek z planetami pozasłonecznymi otworzył się, kiedy w kosmosie znalazł się teleskop Keplera ładnych parę lat temu i wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy, że tych planet jest bardzo wiele. Przypuszczamy, że planet pozasłonecznych w naszej galaktyce jest przynajmniej tyle, ile gwiazd, czyli około ćwierć miliarda. Oczywiście są gwiazdy, które nie posiadają planet, ale są również gwiazdy, które posiadają ich kilka, tak jak nasze Słońce. No i zobaczymy, co będzie dalej. Troszkę potrwa lot na orbitę, ale myślę, że możemy to relacjonować, Robert, do momentu, kiedy będą lądowały boostery. Czy chcesz o coś mnie zapytać?
1: Nie, jestem oniemiały. Pokaż to z powrotem. Siedzę przed wielkim monitorem, ale oglądam to na laptopie Jarka.
0: Słuchacze Radia 357 słuchają to, co ty oglądasz.
1: Tak, dokładnie. Fantastyczna audycja.
0: Prawda jest taka...
1: Opowiedz, wiem, o co chciałem zapytać, bo zajawiłeś mi to tuż przed wejściem na antenę, że ma mieć adaptywną optykę ten teleskop. Na czym to ma polegać? I po co?
0: Tak, to kolejna różnica, jeśli chodzi o ten teleskop i teleskop Hubble'a. Optyka adaptywna jest wykorzystywana głównie w teleskopach na Ziemi. Chodzi o to, aby w jakiś sposób rekompensować zmianę sposobu patrzenia na gwiazdy, która na przykład wpływa z powodu drgania atmosfery, wilgotności powietrza, lokalnych warunków. O, właśnie włączył się silnik hamujący. Widzisz to?
1: Widzę to.
0: Uwaga, uwaga.
1: I to jest, rozumiem, ten booster.
0: Jeden z boosterów, drugi prawdopodobnie będzie dalej lądował. I teraz pytanie, czy wyląduje, bo to, co zobaczyliśmy na początku, to był pierwszy... Czas pokaże. No, parę sekund, jak sądzę. A więc chodzi o to, żeby kształt lustra zwierciadła dobierać w ten sposób, żeby idealnie pasowało do temperatury i warunków, które obecnie panują.
1: Rozumiem.
0: I to będzie możliwe w przypadku tego zwierciadła zastosowanego w kosmosie.
1: Też się składa po prostu z dużej ilości płytek, które...
0: Nie, to jest jedno zwierciadło, podobnie jak w przypadku teleskopu Hubble'a. Zresztą są pewne wizualne podobieństwa.
1: Rozumiem, że jest to w takim razie jakaś elastyczna powierzchnia tego zwierciadła, która się dostosowuje.
0: Tak, ono po prostu ma taką grubość, że można zmienić troszkę jak naleśnik, jak trzymasz go w rękach, może zmieniać swój kształt, tak może zmieniać się kształt tego zwierciadła. No i właśnie obserwujemy lądowanie pierwszego boostera. To jest zawsze, drodzy państwo, niesamowite. Uwaga.
1: No i jak pierwszy
0: już wylądował.
1: Świetne parkowanie.
0: I wylądował drugi.
1: Proszę pana, tu

0: nie wolno parkować.
1: No i będziemy śledzili, drodzy Państwo, dalsze losy tego teleskopu. Ja bardzo się podekscytowałem, więc może zagrajmy.
0: Tak, to dobry pomysł, zagrajmy.

0: To jest wyjątkowa rzecz technologiczna, proszę Państwa. Między innymi z tego powodu nie tylko relacjonowaliśmy wydarzenie startu rakiety w kosmos na żywo, ale też zazwyczaj dogryzamy sobie i przegadujemy się na poza anteniu, a teraz Jarek zrobił mi krótki wykład na temat teorii fizyki i naszej rzeczywistości. Jak działa, a właściwie jak bardzo nie wiemy, jak działa.
1: Teleskop Roman jest już w drodze na orbitę. Już widzę, że zadziałał drugi stopień. Trwało to 9 minut, drodzy Państwo. Przypomina mi się mój imiennik, były aktor, który kiedyś opublikował film...
0: Że to jest Dente.
1: Że to jest Dente i wszyscy wiedzą, ile się leci w kosmos. No leci się około 8 do 12 minut, drogi Jarosławie. Pan Leszek napisał tak. Na koniec naszych wspólnych, trzecich czy czwartych wakacji głupawo próbuję was zaszufladkować. Wybierajcie, a może słuchacze też wybiorą. Chcesz posłać propozycji?
0: Mam je przed oczyma, proszę bardzo.
1: Żwirek i Muchomorek, Bolek i Lolek.
0: I napisane jest, że brakuje Toli, no mamy, ale tę rolę mogłaby Julia przejąć, dokładnie.
1: Sąsiedzi, Rumcajs i Cypisek. Pomysłowy Dobromir, tylko jeszcze nie ustaliłem, który z was jest piłeczką.
0: Ten okrąglejszy.
1: Ja się zaokrągliłem w czasie wakacji, więc pewnie ja. My odpowiemy.
0: Sąsiedzi,
1: oczywiście.
0: Wystarczy zobaczyć nas przy remoncie, po prostu.
1: I zawsze, kiedy coś przekręcamy, nawet jeżeli jest to bardzo niepewne, mówimy, nie, no będzie wisiało.
0: Ale na naszą obronę muszę powiedzieć, że właściwie po akcji z lampą pamiętnej, kiedy zamontowaliśmy lampę na jednej śrubce i pół, i ona spadła po 15 minutach na ziemię, no to już nam się takie rzeczy nie zdarzają. Teraz raczej robimy overkill, montujemy na kotwach, na których można by Titanica na ścianie powiesić.
1: Nie wiem, dlaczego wybrałeś Titanica. To nie był specjalnie udany projekt.
0: Ale był bardzo ciężki.
1: Znaczy, pytanie, czy mówimy o filmie, czy mówimy o statku.
0: O statku.
1: Zmieniamy temat, drodzy Państwo. Tak. M obywatel i M legitymacja dla uczniów.
0: Super.
1: Nowa funkcjonalność pojawiła się. Uczniowie mogą korzystać z M legitymacji szkolnej. W wersji M obywatel junior rodzice mogą dodać też dokument dziecka w swoim telefonie.
0: To jest super rzecz i już tłumaczę dlaczego. Nie wiem, czy ty na pewno miałeś ten sam, przecież ja cię znam, jak zły szezlong. Przecież moja legitymacja szkolna wyglądała jak tak... psu z gardła i już po pierwszym miesiącu pierwszego semestru.
1: A teraz są karty, chciałem ci powiedzieć już.
0: Już takie plastikowe są?
1: Tak.
0: Ale to one się wycierają i łamią i gubią poza tym, a telefonu dziecko nie zgubi.
1: Telefonu na pewno nie zgubi, bo może nie wiedzieć, gdzie ma legitymację, ale na pewno wie, gdzie ma smartfon.
0: To prawda.
1: To nie jest oddzielna aplikacja. Wariant dostępny wewnątrz M-Obywatela, jak informuje serwis Benchmark. Trzeba pobrać M-Obywatela, przy uruchomieniu wybrać wersję junior.
0: Ja to zawsze powtarzam, że ze wszystkich rządowych i takich niefajnych aplikacji, które po prostu trzeba mieć i trzeba z nich korzystać, bo na tym polega dorosłe życie, M-Obywatel jaśnieje jako taki przykład tego, jak to się powinno robić, bo to jest aplikacja, która nie tylko działa, ale też chyba jest najważniejsza i najbardziej praktyczna ze wszystkich tego typu aplikacji.
1: Wiele osób się boleśnie przekonuje, na przykład na lotnisku, lecąc na wakacje gdzieś do kraju unijnego, pokazując... telefon z M-Obywatelem. To tak nie działa.
0: To działa tylko w Polsce.
1: M-Obywatel działa tylko w Polsce. Kto może korzystać, drodzy Państwo, z tego rozwiązania? Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policjalnych, jeśli spełniają warunki wskazane w opisie usługi, to znaczy mają poprawnie zweryfikowany PESEL, są przypisani do oddziału w bieżącym roku szkolnym, dostarczyli fotografię spełniającą wymogi dokumentu i mają zgodę na utworzenie M-legitymacji. Czyli cały proces zaczyna się w szkole, dyrekcja rejestruje legitymację w systemie SIO, czyli SIO po prostu,
0: SIO.
1: I przekazuje uczniom dane do logowania na platformę ZPE, kod QR potrzebny do dodania M-legitymacji, uczeń ma znaleźć na stronie zpe.gov.pl, rodzic dodaje dokument w swojej aplikacji, wybierając legitymację szkolną w sekcji
0: Jarek,
1: dokumentów.
0: Jarek, SIO mi już go. Z tym M-obywatelem,
1: dlaczego?
0: Bo przez tę całą szkolną nostalgię przypomniało mi się moje liceum, które upłynęło pod znakiem Heroes of Might and Magic 3 i nie sposób pominąć wiadomości o tym, że Ubisoft szykuje remake tej kultowej i legendarnej gry. Ja mam właściwie tylko jedno pytanie, po co? Dlatego, że ta Ramota, bo to jest gra z 99 roku, w wieku 27 lat ma się równie dobrze jak w dniu premiery. Ma potężną scenę ludzi, którzy tworzą do niej nowe mapy, rozgrywają turnieje, modują tą grę i dalej w nią grają. Po co ten remake, który na dodatek...
1: No pewnie, żeby było ładniejsze.
0: Ale wiesz co, oni już wydali grę Heroes of Might and Magic Olden Era, która miała być takim duchowym spadkobiercą starych Heroesów, tylko w nowej grafice, i parę miesięcy temu, więc chyba się fatalnie sprzedała, skoro zdecydowali się na ten ruch. No ale widziałem już bardzo dużo narzekań na temat tej gry. Ja nie wiem, sam. Zagram na pewno, no bo z dziennikarskiego, kronikarskiego obowiązku i z ciekawości po prostu zobaczę, jak ten remake im wyszedł, ale szczerze mówiąc, już sam fakt, że zrobili tę grę w trójwymiarze, to moim zdaniem jest zła decyzja, bo trzeba było zachować tę pikselartową naturę oryginału i po prostu tylko go ładnie odświeżyć, ale zrobić faktycznie grę w tym samym duchu. I to by działało.
1: Powiem tak, spróbujmy teraz się zabawić na szybko, Robert.
0: Proszę.
1: Tego nie uzgadnialiśmy. W grę, która najlepiej z 2D przeszła do 3D i grę, która najgorzej przeszła z 2D do 3D.
0: Proszę bardzo, grę, która najgorzej przeszła z 2D do 3D to Heroes of Might and Magic, a grę, która najlepiej to zrobiła, no to nie ma wątpliwości, GTA.
1: GTA, też się zgodzę, a jeśli chodzi o najgorszą grę, to Worms 3D. Nie wiem, czy próbowałeś. Dramat straszny, okropny.
0: Dramat, nawet gorzej niż Heroesy.
1: Nie polecamy.
0: Jak myśmy dawno w Wormsy nie grali, Jarek? Musimy wrócić do tej szlachetnej tradycji, a w międzyczasie, korzystając z innych szlachetnych tradycji, to może jakaś piosenka?
1: Teraz coś ci jeszcze opowiemy o teorii strun.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357.
1: To ona jest właśnie.
0: Powiedziałem w czasie startu chyba bzdurę, więc szybko ją wyprostuję. To nie jest tak, że Ziemia i Słońce zasłania Księżyc wtedy. To trzeba uważać, jak się ostatnio mówi o zasłanianiu ciał niebieskich.
1: To prawda.
0: Po prostu łatwiej można osłonić elementy teleskopu, jeżeli Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się mniej więcej po tej samej stronie teleskopu.
1: No tak. Więcej jest tych okien, kiedy Ziemia i
0: wtedy
1: Księżyc,
0: urządzenie tak, pozostaje bardziej...
1: dłużej w cieniu, tak.
0: No nie, samo się może też zacienić. Nie drążmy.
1: Nie drążmy, bo wyjdziemy na... wyjdzie prawda o nas.
0: Pamiętasz Concorda?
1: To pewnie z tym zginającym się w dół nosem. Nawet miałem, wiesz, że miałem, no resoraka, to nie był resorak, bo nie miał zawieszenia, ale miałem, słuchaj, model taki zabawkowy, wiesz, Concorda.
0: Wiesz, ja się kiedyś z kolegą pobiłem w szkole o Concorda w podstawówce.
1: Nie dziwię się.
0: Dlatego, że on nie chciał mi uwierzyć, że Concord miał łamany dziób.
1: I też mu zrobiłeś łamany dziób?
0: Nie, on mnie.
1: O.
0: Był silniejszy. Ale rzeczywiście było tak, że przód, kabina właściwie się obniżała nieco, żeby załoga miała lepsze pole widzenia podczas lądowania.
1: Jarosław Concord Juszkiewicz.
0: Ale Concordy przestały latać.
1: No, przestały. A czemu one przestały latać? Ty będziesz wiedział na pewno.
0: Powiedz, że nie wiesz.
1: Nie pamiętam.
0: Po katastrofie w Paryżu.
1: A.
0: Katastrofa w Paryżu, kiedy zginęła cała załoga i wszyscy pasażerowie samolotu, który startował, jeśli dobrze pamiętam, na Karaiby. I przy okazji zginęło także kilka osób w hotelu, na który spadł ten samolot, również Polka.
1: O.
0: Więc tak naprawdę wykorzystano trochę to jako pretekst do tego, żeby uziemić Concordy, bo od lat one po prostu były bardzo niedochodowe. Mhm. To był projekt prestiżowy, który powstawał na przełomie lat 60. i 70. I oczywiście wyścig ze Związkiem Radzieckim, który miał swój odpowiednik, 144, ale Rosjanie tutaj bardziej racjonalnie i szybciej się wycofali z tego pomysłu. Po prostu wtedy technologia jeszcze nie była tak zaawansowana, żeby to mogło być opłacalne. Ale, ale uwaga, chyba powracają samoloty pasażerskie ponaddźwiękowe w dużym stylu. Jak informuje Chip.pl, firma Boom Supersonic pracuje nad samolotem Overture, który w przyszłości ma pokonywać trasę między Nowym Jorkiem a Londynem w około 3,5 godziny.
1: Wow.
0: Tak, pamiętam jak Air France reklamowało swój, czy nie, to było British Airways, reklamowało loty Concordem. A breakfast in London, lunch in New York. Złośliwi dodawali...
1: next day.
0: Luggage in Bangkok.
1: Ładne.
0: Teraz zwykle lecimy około 7 godzin do Ameryki. Pytanie, czy uda się to skrócić. Planowana prędkość przelotowa Overture wynosi ponad 2000 km na godzinę, czyli dwa razy szybciej, mniej więcej, niż teraz latają samoloty. Co było największym problemem Concorda? No to, że powstawała fala uderzeniowa i no, po prostu wiele lotnisk zakazało lądowania Concordów.
1: No tak, no bo on przekraczał barierę dźwięku, nie?
0: I nawet nie to, po prostu te silniki były bardzo głośne, więc no przede wszystkim co zostanie zmienione silniki, ale jednak bariera dźwięku będzie przekraczana dopiero nad Atlantykiem, kiedy ten samolot będzie latał. No, zobaczymy. Firma zakłada, że bilety będą kosztowały mniej więcej tyle, ile obecnie miejsca w klasie biznes, co oznacza, że będą pewnie 4 razy droższe. Duzi przewoźnicy już się zainteresowali projektem. American Airlines, United Airlines, Japan Airlines, którzy powiedzieli, no być może, przewozy pasażerskie, i to mnie zaskoczyło, mają się zacząć już około 2030 roku,
1: to
0: czyli za 4 lata. Mhm. Być może rzeczywiście potrzebujemy samolotu ponaddźwiękowego. Z drugiej strony myślę, że pandemia pozwoliła nam wypracować takie rozwiązania zdalnych spotkań, bo umówmy się, te loty głównie były z myślą o biznesmenach wymyślone i wprowadzone, że być może nie potrzebujemy latać.
1: A już na
0: z taką
1: pewno
0: prędkością.
1: Nie tak szybko.
0: No właśnie.
1: No, to prawda, to jest coś niezwykłego. Ja mam z kolei, widzisz, też... jednocześnie nowe i stare, ale to jest fajny pomysł na telefon zapasowy, na przykład jak wybierasz się na jakąś wędrówkę długotrwałą w miejsce, gdzie nie będziesz miał możliwości naładować swojego smartfona. Chodzi o nową Nokię 300 Charge, która, uwaga, uwaga, wytrzymuje 40 dni bez ładowania i ładuje przy okazji inne telefony. I jest... kosztuje mniej niż 130 zł. Wow.
0: Naprawdę?
1: No. I zobacz, wygląda całkiem fajnie. Taki smartfon, tylko z guzikami.
0: No, pewnie nie ma wszystkich funkcjonalności smartfona, założę się.
1: Nie, oczywiście, że nie, bo ona bardzo przypomina klasyczną Nokię, ma 4 MB pamięci RAM i 4 MB pamięci wewnętrznej, więc to jest telefon, który służy do dzwonienia i wysyłania wiadomości. Ale mówię, jako telefon zapasowy, na przykład na taki wyjazd, albo telefon dla starszego człowieka,
0: który... Nie wiem, dlaczego chrząknąłeś, ty masz się problemy z krtania, pewnie
1: tak,
0: dlatego.
1: Tak, pewnie dlatego, dlatego też pewnie spojrzałem na ciebie z prośbą o pomoc.
0: Państwo przesyłają do nas także zdjęcia. Pan Marcin oglądał start na balkonie, właściwie na hamaku na balkonie.
1: Fajnie,
0: chyba.
1: No.
0: Albo nie, to nawet nie jest balkon, to jest po prostu brzeg hamaka.
1: Ale myślałem, że na przylądku Canaveral albo gdzieś, a on po prostu w domu normalnie, tutaj.
0: Pan Michał napisał i przysłał zdjęcie, gorzkie wspomnienia z zaćmienia. Hiszpania pomiędzy Alicante a Walencją. Zaćmienie 100%, dosłownie, gdy wchodziłem na plażę, śpiewałem czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, a gdy schodziłem, to było nam dane słońce zaćmienie, następne tak. Może 100 lat. No to jest pech.
1: To jest pech.
0: To jest jedna wredna, duża chmura.
1: Słuchaj, mój kolega Łukasz pojechał specjalnie do swojego brata na Islandię oglądać zaćmienie, no więc oglądał zachmurzenie słońca. Był totalnie zaniesione chmurami niebo tak bardzo, że były po prostu jasne chmury, potem na chwilę były ciemne chmury, a potem znowu były jasne chmury. Nie było widać w ogóle ani grama tarczy słonecznej.
0: Pani Elżbieta zameldowała się na nasłuchu z PKS-u. W drodze do Opola. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, a jak się rozwija skrót PKS?
0: Ależ mnie teraz...
1: No właśnie, co, Polskie Koleje Samochodowe? No nie.
0: Jeżeli mają państwo jakiś pomysł, to prosimy jeszcze szybko tekst. Polska Państwowa Komunikacja Samochodowa. Jeżeli mają państwo jakiś pomysł, oczywiście moglibyśmy to wygooglować w 5 sekund.
1: Nie, to byłoby
0: ale nie zdążymy googlować. No właśnie. Szybciutko jeszcze Młody Technik, jeśli pozwolisz.
1: Proszę.
0: Proszę pana, Młody Technik, sięgnąłem do bardzo starego Młodego Technika. Uwaga, rok 1952. Wtedy Młody Technik wychodził jako dwutygodnik. I ciekawy jestem, może ty będziesz wiedział, bo ty poruszasz się na stalowych rumakach, czy takie rozwiązania są dziś stosowane. Od dłuższego czasu myśl konstruktorów pracuje nad ułatwieniem człowiekowi poruszania się na rowerze. Owocem tych usiłowań był dotychczas ciężki motorower, coś pośredniego między małolitrażowym motocyklem a zwykłym rowerem. Pomocnikiem człowieka w takim motorowerze był ciężki silnik benzynowy itd., itd. Rysunki 1 i 2 pokazują z prawej i z lewej strony wbudowanie silniczka konstrukcji niemieckiej Lohmann do roweru. Czyli do zwykłego roweru podłączasz silnik spalinowy. Ja słyszałem o tych rozwiązaniach, ale po raz pierwszy widzę to na zdjęciu. Silnik jest zawieszony leżąco pod łożyskiem pedałów, napędza koło tylne przez rolkę cierną z okładziną gumową. Ja wiem, co państwo chcecie powiedzieć. Oczywiście, że mamy teraz rowery, które są wspomagane silnikami elektrycznymi. Co więcej, mamy urządzenia, które udają rowery i nawet mają pedały, ale i tak 100% pracy wykonuje silnik elektryczny.
1: Tak.
0: Chodzi o to, żeby się policja nie czepiała, co w ogóle uważam za słabe.
1: Słabe, ale na szczęście policja ma jak to sprawdzać i badać.
0: Tak, no więc pytanie, słuchaj, to by była, przepraszam za wrażenie, stylowa. Wjeżdżasz i jedziesz ścieżką rowerową przez centrum miasta takim starym rowerem, który ma podłączony silniczek spalinowy.
1: Mhm.
0: Nie ma osoby, która się za tobą nie obejrzy.
1: Tak, na pewno byłby to jeszcze dwusuwowy silniczek spalinowy na gaźniku, który więcej hałasu by czynił, niż wspomagał twą jazdę na rowerze. Stawiam, że pewnie z pół konia mocy by się tam znalazło w nim. No ale tak, marzyć zawsze można. Ja wiesz, że wolę te stalowe rumaki, które zamiast pedałów mają podnóżki po prostu i niczego nie udają, tylko są motocyklami.
0: Państwowa Komunikacja Samochodowa to PKS, a ja zostałem poprawiony przez naszego stałego słuchacza Kamila, że oczywiście zwierciadła nie lustro ma teleskop.
1: No wiadomo.
0: Oczywiście, że tak.
1: To była Rzecz Technologiczna, zrealizowała ją dla państwa Julia Nowaczyńska, a poprowadzili...
0: Robert Zembrzycki
1: i Jarosław Juszkiewicz. Bardzo dziękujemy i życzymy miłej ostatniej niedzieli sierpnia.

0: Puk, puk.
1: No wchodź pan, zapraszam.
0: Gotowy na festiwal górski?
1: Gotowy, jasne, że gotowy od dawna.
0: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
1: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
0: A co pan ma na nosie?
1: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
0: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
1: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego blondku zdroju, herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
0: A gdzie pan to wszystko kupił?
1: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
2: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
0: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na festiwalu górskim w tym pomarańczu.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.
2: Wolna niedziela.

Jedna, jedyna płyta w karierze, a na niej ten właśnie przebój. How Bizarre to OMC, prosto z Nowej Zelandii. Poza ojczyzną to był, no powiedzmy sobie otwarcie, taki modelowy przykład One Hit Wonder. Chociaż w samej Nowej Zelandii, tu trzeba przyznać, udało się zespołowi umieścić na listach przebojów jeszcze kilka piosenek, no i z sukcesami działać przez dość długi czas. No właśnie, powiedziałam zespołowi. Z tej grupy zrobił się po czasie duet, panowie potem się procesowali, kłócili się oczywiście o pieniądze, prawa do piosenek, mówię oczywiście, no bo to taki dosyć klasyczny przykład. A ostatecznie pod tym szyldem działał już tylko wokalista. Cóż, stety czy niestety, to nie pierwsza, ale też nie ostatnia taka sytuacja w muzycznym świecie. Jest niedziela, już po godzinie 14, a to oznacza, że najwyższy czas na wolną niedzielę w Radiu 357. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie zapraszam na tę część popołudnia weekendowego z myślę no, bardzo miłymi, chociaż czasem zaskakującymi dźwiękami, ale zdecydowanie idealnymi na takie sierpniowe, weekendowe, jeszcze wakacyjne popołudnie. Takimi dźwiękami jak na przykład te od duetu Oh Wonder.

8 lat przerwy w działalności to w dzisiejszych czasach no niemal jak wieczność. A właśnie takie wakacje zafundowała sobie brytyjska grupa Hardfy, chociaż nie do końca to były wakacje, umówmy się. Swego czasu panowie zapowiadali nowy materiał, nawet chwalili się fragmentami piosenek w sieci, ale skończyło się tym, że wydali zestaw największych przebojów i tak po prostu, bez zbytniego tłumaczenia, zniknęli ze sceny, ku rozpaczy wielu fanów oczywiście. Ci sami fani nie wierzyli własnym oczom, kiedy w 2022 roku zobaczyli w Londynie plakaty z zapowiedzią koncertu Hardfy. Niektórzy myśleli, że to jest po prostu jakiś dowcip. Ale nie był to dowcip, to był prawdziwy występ, który zresztą przerodził się później w trasę, no a potem w dwie nowe płyty. Ta ostatnia zresztą ukazała się pod koniec czerwca. Żadnych albumów nie ma za to na koncie artysta, który za moment pojawi się na naszej antenie. Jeszcze nie ma, bo to debiutant, ale zdolny i świetnie się zapowiadający. Nazywa się Jackson Marshall i pochodzi z Teksasu, ale proszę absolutnie nie myśleć, że skoro to początkujący wokalista, to dopiero szuka gdzieś tam na siebie pomysłu. W żadnym wypadku. Muzyk już świetnie potrafi łączyć przebojowość z takimi no bardzo szczerymi opowieściami, a popularność tych piosenek, choćby w serwisach streamingowych, mówi sama za siebie. Tutaj liczby absolutnie nie kłamią. I to jest właśnie jeden z tych utworów Jacksona Marshalla, Red Car. No i tak sobie myślę, że warto zapamiętać to imię i nazwisko, bo o tym artyście będzie niedługo, proszę mi wierzyć, bardzo głośno.

The Black Keys świętują w tym roku 25-lecie działalności i jakby na to nie patrzeć, jest to imponujący wynik. I wiem, co niektórzy z Państwa sobie teraz pomyślą, że co to jest takie ćwierć wieku przy Stonesach czy Deep Purple na przykład, prawda? Ale grupie nie zawsze było łatwo. Zresztą te pierwsze lata działalności duetu polegały przede wszystkim na graniu tylu koncertów, ile tylko muzycy byli w stanie wytrzymać, często w małych, obskurnych klubach, do których żaden szanujący się muzyk raczej by nie zajrzał. The Black Keys do tego pojawiali się na festiwalach, a wręcz, i tutaj należałoby powiedzieć otwarcie, festiwalikach, takich małych, lokalnych imprezach, ale nie wybrzydzali zbytnio, bo chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać się publiczności. To taka klasyczna metoda wielu zespołów jeszcze sprzed wybuchu mediów społecznościowych. Ale skuteczna, jak się okazało, bo również w tym przypadku w końcu to zaprocentowało. No i The Black Keys na brak zainteresowania nie mogą dzisiaj narzekać. Tak dla odmiany, ten zespół ma zupełnie inną historię. The Drums, bo o nich mowa, zaczynali, powiedzmy sobie otwarcie, w bardzo komfortowych warunkach, bo błyskawicznie zostali obwołani nową nadzieją muzyki. Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, która po prostu zakochała się w grupie, a te nowe nadzieje ma mniej więcej co kwartał. Tyle tylko, że tej miłości Brytyjczyków wystarczyło na parę lat, a potem pojawiła się nowa nadzieja, no a The Drums też w pewnym momencie nie bardzo mieli pomysł na to, co dalej ze sobą zrobić. Grupa działa cały czas, ale dzisiaj to jest już, i to od dłuższego czasu, jednoosobowy projekt wokalisty Jordana Pearce'a. Niektórzy już dawno postawili na zespole krzyżyk, a tu proszę, całkiem miłe zaskoczenie mamy w postaci nowego singla i wygląda na to, że The Drums jeszcze na szczęście nie powiedzieli ostatniego słowa.

Proszę nie myśleć, że to dowcip. To nie jest słynne Rickroll, a Rick Astley pojawia się w Wolnej Niedzieli dzisiaj nie bez powodu. Dokładnie 39 lat temu właśnie ta piosenka zaczęła podbijać listy przebojów. No i na początek działo się to oczywiście w Wielkiej Brytanii, ale nie trzeba było długo czekać, żeby jej sława rozlała się na wiele innych krajów. A numer jeden w 25 w sumie państwach to nie byle co, prawda? I pomyśleć, że Rick zaczynał jako skromny asystent w studiu, w którym ostatecznie nagrał tę piosenkę. Tyle tylko, że ten staż był trochę podstępem ze strony jego szefów, którzy widzieli talent, wiedzieli, że to jest człowiek, który kiedyś zrobi sporą karierę, ale chcieli tego skromnego i trochę wystraszonego przyszłego gwiazdora przygotować i oswoić go z tą pracą. Wiedzieli doskonale, co robią, chociaż tak sobie myślę, że z dzisiejszej perspektywy to nawet oni nie spodziewali się chyba aż takiego sukcesu. Ten artysta pewnie wiele by dał swego czasu, żeby móc pracować w studiu nagraniowym, ale musiał sobie radzić w inny sposób.

Jako nastolatek dorabiał w knajpie i centrum handlowym, ale cały czas marzył o tym, żeby pewnego pięknego dnia stanąć na scenie. No i tak się złożyło, że zaczął zamieszczać w sieci kawery znanych utworów. Na tyle dobre kawery, że najpierw zgłosił się do niego profesjonalny producent, a potem zrobiła to wytwórnia płytowa. No a Steven Sanchez, bo to o nim mowa, doskonale wykorzystał tę szansę. Co ważne, właściwie robiąc wszystko po swojemu, bo umówmy się, że takie retro-rockowo-popowo-soulowe klimaty nie są przecież pierwszym takim oczywistym wyborem dla młodych wokalistów. Ale w tym przypadku, to trzeba przyznać otwarcie, doskonale się sprawdziły.

Grupa Kings of Leon już się trochę chwali, już zapowiada, już trochę szczuje fanów, a niedługo podzieli się nową muzyką. Follow Willowie, czyli bracia i jeden kuzyn, już jakiś czas temu pracowali w studiu, no ale a to trasa koncertowa, a to inne obowiązki i tak ta nowa płyta nadejdzie troszeczkę później niż liczyli fani, ale dobre wieści są takie, że jest już bardzo blisko. Ostatni album tej ekipy, czyli krążek Can We Please Have Fun, ukazał się w 2024 roku, potem była jeszcze epka, no to teraz chyba pora na większą porcję świeżych piosenek, a fani nawet powiedzą, że nie chyba, tylko na pewno. Nową płytę szykuje też brytyjska grupa Django Django. To akurat nie jest rodzinny zespół, tak dla odmiany, ale z Kings of Leon łączy ich to, że równie dobrze grają. A udowodnią to kolejny raz na krążku Daveland, który ukaże się na początku listopada. To jest akurat taka formacja, której muzycy poznali się w szkole artystycznej, no i stwierdzili, że skoro lubią podobną muzykę i świetnie się dogadują, to może spróbują też razem popracować. I bardzo dobrze zrobili, że podjęli taką decyzję. No a to, że piosenki Londyńczyków tak po drodze pojawiły się w kilku popularnych grach, na pewno nie zaszkodziło ich karierze. Wprost przeciwnie. W takim razie sięgnijmy sobie po tę najnowszą płytę Django Django i prosto z niej posłuchamy singla Cameos.

Dzisiaj aż trudno w to uwierzyć, ale był taki moment, kiedy Ryan Tedder, czyli wokalista grupy One Republic, już chciał się poddać i zrezygnować z grania. Był rozczarowany brakiem sukcesów w muzyce, dosłownie nic nie szło po jego myśli, a z tych pięknych, wielkich planów zostało dosłownie nic. Więc stwierdził, że chyba pora odpuścić sobie marzenia. No ale jak to się czasem zdarza, los bywa przecież przewrotny i właśnie wtedy wszystko zaczęło się układać. Najpierw udało się napisać i wylansować jakiś przebój. Niedługo potem pewna gwiazda stwierdziła, że nagra piosenkę napisaną przez Ryana. No i zespół to jedno, ale właśnie Tedder stał się bardzo rozchwytywanym twórcą. Bo skoro ktoś pisze przeboje, to zaczyna się ustawiać kolejka chętnych do współpracy. I tak się wydarzyło w tym przypadku. No i do dzisiaj tych chętnych do współpracy absolutnie nie brakuje. A skoro już mowa o takich kolaboracjach, to na chwilę przeniesiemy się na nasze polskie podwórko, gdzie powstała nowa supergrupa. I absolutnie nie jest to określenie na wyrost, proszę mi wierzyć. Na czele zespołu Ewa Koc stoją Błażej Król i Dawid Tyszkowski, czyli świetni wokaliści, a towarzyszą im perkusista Kuba Staruszkiewicz, basista Wawrzyniec Topa oraz gitarzysta, a przy okazji producent Kamil Pater. Ta historia zaczęła się przypadkiem, bo Błażej miał po prostu gościnnie nagrać jedną piosenkę z Dawidem. I tyle. I na tym miało się to wszystko skończyć, ale okazało się, że był i jest, na szczęście, ciąg dalszy, a wszystko to brzmi bardzo obiecująco. Zresztą proszę przekonać się na własne uszy.

Czas płynie nieubłaganie. Kończymy to wydanie Wolnej Niedzieli w Radiu 357. I mam nadzieję, że te dźwięki, które przez ostatnią godzinę, no już prawie godzinę, gościły na naszej antenie, umiliły Państwu ostatnią wakacyjną niedzielę. Anna Nowaczyk, słyszymy się oczywiście za tydzień po godzinie 14. To będzie już we wrześniu, ale nadal latem, więc cały czas będziemy w takich letnich, mam nadzieję, miłych i słonecznych nastrojach. Jeszcze na moment zaprezentuje się w Radiu 357 Twin Shadow, a potem już La Pausa Italiana. Do usłyszenia.

Dzień dobry, to Marco Castello na początek audycji La Pausa Italiana, czyli włoska przerwa od wszystkiego i dla wszystkich. To audycja, w której próbujemy przenieść się do Włoch za sprawą muzyki, ale też historii, wspomnień i rozmów. I dzisiaj zabieramy Państwa, uwaga, uwaga, na sam południowy kraniec włoskiego buta. To będzie region, który dla wielu pozostaje poza głównym turystycznym szlakiem. Kalabria, bo to o niej mowa. Jest surowa i piękna, głośna, rodzinna, pełna słońca, mórz, gór, ostrego jedzenia i bardzo silnego przywiązania do tego, skąd się pochodzi. Ale dziś nie będziemy opowiadać o Kalabrii z przewodników turystycznych, bynajmniej. Zajrzymy raczej do takiego kalabryjskiego domu i do rodzinnego stołu. O czym się tam rozmawia? Jak wygląda gościnność, która czasem potrafi być aż przytłaczająca? I co może być trudne dla introwertycznej Polki, która w takim towarzystwie się znajdzie? Ale jednocześnie zapytamy, co jest w tym miejscu tak niezwykle przyciągającego, że chce się tam wracać każdego lata. A o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę z naszą gościnią Pauliną Kopacz. Proszę pozostać z nami. Za sterami dziś Jan Wroński, przed mikrofonem Justyna Goc. Zapraszamy.

0: non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Canzone contro la paura, Bruno Risas. Czy pamiętasz tę piosenkę?
2: Pamiętam, jakby to było dziś.
1: A to było, drodzy Państwo, 3 lata temu. Wtedy też wybrzmiał ten utwór Canzone contra la paura, czyli piosenka przeciwko strachowi. Bo Paulina Kopacz, obecna tu już z nami w studiu i obecna wtedy w studiu 3 lata temu, była bardzo zestresowana, zatem tą piosenką starałyśmy się ten strach trochę okiełznać. Dziś spotykamy się ponownie, będziemy rozmawiać ponownie o Kalabrii, tak jak kiedyś, ale zanim to chciałabym Cię, Paulino, zapytać, czy Włochy wciąż niezmiennie zajmują tak duży kawałek Twojego codziennego życia.
2: Tak jest, nie mam przed nimi żadnej ucieczki. Swoją drogę zawodową przeznaczyłam włoskiemu. Jestem lektorką, nauczycielką włoskiego. Tak samo prywatnie jestem w związku z Włochem, więc czy w pracy, czy poza nią te Włochy, po prostu jest syndrom oblężonej twierdzy przez Włochy.
1: Jak
2: nie ma ucieczki. Raczej dobrze. Przez większość czasu dobrze.
1: A gdzie byłaś przez te ostatnie 3 lata we Włoszech? Gdzie, bo to, że w Kalabrii, to jest oczywiste. O tym też powiedziałam na wstępie. Ale do Kalabrii sobie przejdziemy. To jest oddzielna i większa opowieść, ale zastanawiam się, gdzie jeszcze wylatywałaś, gdzie podróżowałaś w ostatnim czasie.
2: Ja jestem bardzo monotematyczna. To być może już tak też było 3 lata temu. Także moja monogamia wskazuje na to, żeby jak najwięcej tej Kalabrii odwiedzać, ale jeśli chodzi o skoki w bok, to bardzo kusi mnie zawsze Sardynia, więc byłam na Sardynii i na Sycylii, na Wyspach Liparyjskich, więc w sumie ten skok w bok dosyć taki drobny, nie aż tak grzeszny, bo bardzo blisko do Kalabrii.
1: A jak Wyspy Liparyjskie wrócisz? Nie wrócisz? Serce jakoś tam mocniej zadrżało?
2: Myślę, że chętnie bym wróciła. Bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. No jak to wyspy mają swój jakiś taki magiczny klimat. Zjadłam najwspanialszy posiłek mojego życia.
1: Najpiękniejszy. Chciałaś powiedzieć.
2: Był też bardzo piękny, więc choćby dlatego jednak jedzenie jest takim bardzo istotnym wektorem w moich podróżach. Także tutaj Wyspy Liparyjskie absolutnie podbiły moje serce, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i o krajobrazy i plaże. Coś wspaniałego.
1: Ale to musisz nam powiedzieć, co zjadłaś?
2: Zjadłam faszerowanego kalmara z takim sajdem z cebuli stropei. Także to
1: czyli tą czerwoną cebulką.
2: Z tą czerwoną cebulką, czyli w sumie nie aż tak duża zdrada, bo był jakiś element kalabryjski, bardzo istotny, no bo właśnie ja dopiero co wróciłam z tej Kalabrii, więc w moim krwiobiegu gdzieś ta cebula i ziemniaki i papryka głównie płynie wciąż. Mm.
1: Ale jakie to w ogóle bardzo bliskie, jeżeli chodzi o polskość, prawda? Cebula, ziemniaki, papryka w sumie też.
2: Tak. Też mam zawsze taką refleksję, że w sumie nie mamy do siebie tak daleko, paradoksalnie, bo mnóstwo ziemniaków, kiełbasy.
1: Tak, tylko u nas właśnie już kiedyś z kimś o tym rozmawiałam, to chyba był Bartek Kierzun, który powiedział, że my się trochę tej naszej kiełbasy polskiej wstydzimy, bo to tak brzmi, kiełbasa. A jednak jak jedziemy do Włoch, no to salsiccia każdy zje, prawda? Jakoś tak, i to nawet wyprostowane z dumą i jeszcze zdjęcie na Instagramie się pojawi. Jakoś kiełbasy nie widzę na Instagramie.
2: Bardzo mi się podoba ta myśl. Absolutnie kiełbasa górą. Polska górą i kiełbasa górą. Musimy, nie możemy się wstydzić naszej kiełbasy. Ja jakby plus jeden.
1: I to właściwie można było postawić kropkę, zamknąć audycję, bo z taką puentą można by było kończyć, ale nie, drodzy Państwo. Dobrze, zagrajmy w takim razie coś bardzo kalabryjskiego i za chwilę się z tego wytłumaczysz.

0: Rino Gaetano, La Zappa, Il Tridente, Il Rastrello. Piosenka, drodzy Państwo, wybrana przez naszą dzisiejszą gościnę Paulinę Kopacz, panią filolożkę, która jest wciąż z nami w studiu, jeszcze nie uciekła. Pomimo lekkiego stresu, już jest trochę lepiej, jak usłyszałaś ten utwór?
1: Tak, tak, po kiełbasie i po grabiach czuję się trochę bardziej u siebie.
0: Ale właśnie, co jest z tą piosenką? Bo, drodzy Państwo, tytuł piosenki to w języku polskim brzmiałoby mniej więcej Motyka, widły i grabie.
1: Zgadza się.
0: I rozumiem, że to jest jakaś piosenka, która towarzyszyła twoim ostatnim podróżom po Kalabrii, tak? Czy...
1: Tak jest. Rino Gaetano zawsze nam towarzyszy, bo to jest właśnie kalabryjski głos. To jest chyba w ogóle mój ulubiony włoski wykonawca. W sensie to jest taki wykonawca, który dla mnie oznacza Włochy. Mhm. Miała wybrać jednego, to właśnie Rino Gaetano z tą swoją charakterystyczną barwą głosu, ale tak, on nam zawsze towarzyszy w naszych podróżach. No i akurat w tym roku to był ten utwór i on wyjątkowo wpada w ucho, bo jest taki bardzo rytmiczny. No a do tego jakby no, tytuł jest tak wspaniały, że żal byłoby go nie puścić.
0: No i słuchaliście go jeżdżąc samochodem, czy właśnie będąc w domu? Jakie okoliczności? Tak, żebyśmy mogli trochę do tej Kalabrii twojej się przenieść. Bo ona jest zresztą, tak jak opowiadałaś 3 lata temu, bardzo nieturystyczna. To jest takie doświadczenie bardzo włoskie, bardzo autentyczne, cokolwiek dzisiaj to słowo znaczy, ale wiadomo, że wszyscy podążamy za autentycznością. I takie, no niedużo, niewiele z osób, niewiele z nas ma tę możliwość, żeby wejść właśnie w życie rodziny. A ty masz tę możliwość dzięki swojemu partnerowi właściwie co roku.
1: Tak, to jest takie doświadczenie pełnej imersji ze wszystkimi zaletami i wadami tego przedsięwzięcia.
0: Zaczynamy od wad czy zalet?
1: Nie, to może zróbmy to po polsku, zacznijmy od wad.
0: Od wad, to opowiadaj, co tam cię kłuło i bolało i ile spędziłaś czasu?
1: W tym roku 2 tygodnie, tak.
0: 2 tygodnie, sierpień, Kalabria.
1: Tak,
0: we włoskiej rodzinie, jak dużo osób?
1: No tak średnio, bo tam jest rotacja, więc tak średnio myślę, że 13 osób na dzień to jest to właśnie.
0: Czyli twoja dusza introwertyczki była zachwycona?
1: Jest trudno, mimo że już lata mijają, ale to się nie zmienia, że taką najbardziej reprezentatywną dla mnie sytuacją jest to, że jak siedzimy przy stole, oni krzyczą. Ja kiedyś nawet śmieją się ze mnie, ale bo ja trochę czuję, jakbym żyła w Truman Show, że ja wiem, że wszyscy krzyczą, a nikt inny, oni po prostu, nie, jak to, kto krzyczy? Więc ja pewnego razu po prostu usiadłam i zmierzyłam decybele, bo stwierdziłam, że nauka jest po mojej stronie i fakty. I muszę udowodnić, że ja po prostu jestem zakrzykiwana, ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że kiedy siedziłem przy stole i chcę, żeby ktoś mi coś podał, no i ja to mówię swoim tonem głosu i nie mówię tego jakoś bardzo głośno. Nikt oprócz Luigi'ego mnie nie słyszy, bo on jest jedyną osobą, która jest do tego przyzwyczajona. I wśród tego szumu odwracają się te jedne oczy, tak jak w dniu świra. Ta jedna osoba, która mnie słucha, jest we mnie wpatrzona i ona wie, że ja mówię i że ja chcę, żeby mi podał te ziemniaki. Nikt inny nie jest w stanie tego wychwycić, więc jest bardzo głośno, jest gwarno, jest dużo gości, bo zawsze jak przyjeżdżamy, jesteśmy traktowani po prostu jak taki objazdowy cyrk. Każdy musi przyjść i zobaczyć, że przyjechała ta para z Polski. Trzeba wpaść na kolację czy coś tam, porozmawiać. Więc jest wtedy zawsze taka pielgrzymka wujków i cioci do nas i musimy wszystkich przyjąć z uśmiechem.
0: A o co pytają najczęściej takie ciocie, wujkowie, albo jakie tematy pojawiają się najczęściej?
1: No taki generalnie, jak tam się nam żyje. Często, właściwie co roku wujek się pyta, czy się boimy wojny. Mam wrażenie, że to jest taki element stały, że wszyscy nas trochę kojarzą z tym tematem, też tak samo.
0: Ale to prawda. To też jest moje doświadczenie, nawet nie takie rodzinne, włoskie, ale w ogóle jeżdżąc po Włoszech bardzo często jestem pytana o Ukrainę, o wojnę i czy czujemy się bezpiecznie.
1: Szczególnie jak coś spada u nas, to wtedy jest larum i teściowa dzwoni, że Boże, pakujcie walizki, przyjeżdżajcie. Także trochę przez tę perspektywę na nas patrzą. Ale generalnie jak nam się żyje, jak Luigi sobie radzi z językiem polskim. No generalnie jest jakaś taka ciekawość. Też ostatnio dużo osób też z Kalabrii przyjeżdża do Polski na wakacje. Są teraz loty zarówno z Lamecji, jak i z Reggio Calabria. Więc też zawsze mamy jakiś taki temat wspólny, że a, tam mój syn pojechał do Krakowa, jest zachwycony, jak pięknie, albo tam nawet ktoś inny jeszcze też się wybrał, my też chcemy pojechać, więc jest duża ciekawość w ogóle.
0: Ale Kraków, Polski, prawda? Dominuje.
2: Głównie Warszawa, Kraków, no
0: tak. Tak, Warszawa bardzo rzadko się pojawia i ten zachwyt nad Krakowem Włochów, no Kraków generalnie mam wrażenie, że stał się bardzo włoski w ostatnim czasie, już od dawna.
1: Tak, zdecydowanie ma lepszą prasę niż Warszawa, ale staram się nad tym pracować.
0: No to powinna. Czekamy na jakieś owoce tejże pracy. Dobrze, to mamy tak, z minusów. Zakrzykiwanie podczas rozmów, czy też no, w twoim przypadku podczas siedzenia po prostu przy stole i przysłuchiwania się temu. Są takie słuchawki, wiesz, wyciszające. Ja czasem używam sobie, chodząc po Warszawie, w jakichś takich głośniejszych miejscach.
1: Ja chyba się muszę zaopatrzyć.
0: Tak, tam jest chyba minus 20 decybeli. I myślę, że to teraz tak wymyśliłam, to chyba dobre.
1: Może takie dwie sobie od razu zaaplikuję.
0: Tak, jakieś... Tak, dobra, to mamy tak, mamy ten hałas. Co jeszcze tak jest frustrującego w takim czasie? Bo z jednej strony są tylko 2 tygodnie i ktoś może sobie pomyśleć, o, ale ta Paulina to wydziwia. Zamiast tymi okolicznościami się cieszyć i tym, że ma w ogóle wejście w to, dużo osób myślę, że chciałoby być w takim domu włoskim, zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, posłuchać. Ale dobrze, co jeszcze tam się takiego wydarza?
1: Myślę, że właśnie taka intensywność relacji międzyludzkich w ogóle, potrzeba odwiedzenia wszystkich, porozmawiania z każdym tam w promieniu najbliższych 10 kilometrów. Ja nawet poznałam nauczycielkę z gimnazjum Luigiego, ponieważ jego mama uznała, że jest to osoba, którą ja muszę znać.
0: Wow.
1: Także naprawdę, ja nie oszukuję, ja wiem, ja mogę brzmieć jak uprzywilejowana baba, która przyszła po narzekać, że na 2 tygodnie pojechała do Włoch. Ale jest duża taka różnica kulturowa i dla osób, które są jakieś może właśnie trochę bardziej zamknięte, lubią trochę spędzić czasu same, to potrafi być przytłaczające i też to właśnie słyszę od innych dziewczyn głównie, które są w związkach z Włochami i niekiedy trudno jest im to przeżyć.
0: Chociaż też sobie myślę, że jako taką kontrę powiem, że często słyszę od ludzi, że zresztą sama chyba tak trochę mam i w ogóle tak z podróżami chyba jest, może nie zawsze, że my w danych przestrzeniach jesteśmy trochę inni. I właśnie myślę sobie, że też mogłoby pójść to w tę stronę, że ty na co dzień mogłabyś być bardziej właśnie introwertyczna, czy też taka nasza bardziej polska, bardziej, no nieco bardziej zamknięta niż Włosi, już bardzo uogólniając, ale jak wiemy, żeby rozmawiać, trzeba uogólniać. Ale jakby nie, tam jakby nie jest tak, że jesteś tam i ty jesteś jakaś inna, że coś się zmienia w twoim podejściu, może w wyluzowaniu, a może w jakimś takim odpuszczaniu. Coś takiego zauważyłaś?
1: U mnie to chyba w ogóle działa na odwrót. Jako, że ja jestem tą jedną osobą na te 13-12, którą wszyscy postrzegają jako tę, która siedzi o wiele bardziej cicho, która nie jest taka hałaśliwa, która, nie wiem, tyle nie gada i nie chce cały czas z kimś, do kogoś jeździć, kogoś odwiedzać, z kimś się spotykać, to mam wrażenie, że to się bardziej intensyfikuje, bo wtedy jakby sobie
0: zwracasz
1: myślę, okej, ja jestem taka,
0: też.
1: Tak. Więc gdzieś tam mimo wszystko mamy jakieś takie swoje łatki, kiedy wchodzimy w jakieś pewne określoną grupę i chyba tak to u mnie działa, że to się jeszcze bardziej nasila wtedy. Mhm.
0: To powiedziałyśmy już o tych minusach i o tym, co jest niewygodne i trudne z perspektywy Polki, właściwie z twojej perspektywy, bo ktokolwiek by pojechał, miałby tę perspektywę inną, to zaraz przejdziemy sobie do plusów tego wyjazdu i Kalabrii i tego bycia we Włoszech, ale najpierw artystka, która też jest propozycją od ciebie, może nie ten konkretnie utwór, ale kiedy zapytałam cię o artystów, którzy kojarzą ci się z Kalabrią, to ona była chyba na drugim miejscu.
1: Tak jest, pani Loredana reprezentuje Kalabrię.

0: przejdziemy
1: trochę ponarzekać.
0: No tak, bo to takie... Nie, to nie polskie, to takie ludzkie. To jak to jest z tą Kalabrią? Bo jeździsz tam regularnie, ale domyślam się, że za każdym razem coś tam widzisz coraz więcej albo zachwyca coraz więcej. Co to ostatnio było?
1: Znaczy w ogóle to myślę, że warto przytoczyć, bo to jest taki cytat, który mi zapadł w pamięć i myślę, że jeśli ktoś nie zna Kalabrii, to może mu uzmysłowić co nieco, co to jest za miejsce. Bruno Risas. Nie może się odbyć audycja o Kalabrii bez Brunoriego Sassa.
0: Już był. Odhaczony.
1: On kiedyś udzielił wywiadu w podcaście La Tintoria. Bardzo polecam wszystkim, którzy mówią po włosku. Prowadzony podcast przez dwóch komików, więc jest zabawny, nie głupi. Fajne rozmowy. I tam on zapytany o to, dlaczego on w ogóle mieszka w Kalabrii wciąż? No bo robi naprawdę ogromną karierę we Włoszech i wiadomo, że gdzieś tam to jego życie się rozgrywa między Rzymem bardziej Mediolanem, a nie Catanzaro i Cosenzą na przykład. I on na to powiedział, że według niego Kalabria to jest takie miejsce, trochę tak jak mi się to skojarzyło z Asterixem i Obelixem, taka ostatnia wioska, która się opiera przed najazdem kapitalizmu, tylko że ona nie robi tego świadomie. To nie jest tak, że oni
0: zaplanowali,
1: że to sobie zaplanowali, że się opierają, tylko po prostu, jak to mówi Brunori, misik, czyli po prostu mi się nie chce. Nie? I to świetnie pokazuje właśnie, co jest w tej Kalabrii wyjątkowego, czyli że oni jeszcze nie są na tym etapie takiego niepohamowanego konsumpcjonizmu i kapitalizmu. Nie dlatego, że się opierają jakby świadomie, tylko że im się nie chce troszkę. Dlatego, kiedy się tam wybieram, to...
0: To też ci się nie chce. To...
1: Dlatego mi się podoba tam jeździć. Więc ja wiem, że to brzmi tak już bardzo... Nie wiadomo, co to znaczy właśnie, tak jak mówiłyśmy, że ta autentyczność i tak dalej, miejsce dla lokalsów.
0: Ja chciałabym w ogóle jakoś przywrócić to słowo, bo mam wrażenie, że właśnie ta autentyczność, ona już się pojawiła w tylu opisach biur podróży, profili instagramowych, że w jakiś sposób chyba to jest trochę dla mnie, to jest tak, jak się mówi o jakimś mieście, to jest miasto kontrastów. I właściwie... Każde miasto nazywane jest miastem kontrastów i tak samo jest z tą autentycznością, której no przecież wszyscy poszukujemy, tak? Nikt nie pisze się na czysto turystyczne doświadczenia. Wszyscy chcemy być tacy jak najbardziej mniej turysty, jak najdalej od tego turysty, więc chciałabym jakoś przywrócić, no ale może to nie moja rola, może to jakoś się wydarzy niebawem. Zatem możemy tutaj spokojnie używać słowa autentyczne, bo,
1: dobra,
0: no bo jeżeli jakieś doświadczenie jest autentyczne, no to twoje jest.
1: I to może mieć swoje wady i zalety. W sumie nie wiem, czy...
0: Pamiętaj, że teraz rozmawiamy o zaletach.
1: No dobra, jakoś się powstrzymam.
0: Ale już tak na poważnie. Jedziesz tam i co czujesz? Co ci się tam... Co tam się przestawia, że jednak wracasz co roku?
1: Podoba mi się, że właśnie to jest takie szczere miejsce. Ludzie tam też są tacy, że to nie jest trochę takie doświadczenie jak, nie wiem, w mediolańskiej kawiarni, że przychodzisz, cześć, jak się masz, co dla ciebie? Tylko zdarzy się, że po prostu nikt się tam do nas nie uśmiechnie, bo na przykład nie, ma zły dzień. I właśnie te usługi też nie są takie frontem do klienta, do turysty. Tam nie ma tych wszystkich jakichś, nawet straganów z pamiątkami tam trudno uświadczyć, ewentualnie w jakiejś Tropei czy coś. Więc jeśli ktoś potrzebuje tego typu miejsca, to ja myślę, że to jest świetny kierunek, gdzie można naprawdę doświadczyć tego takiego, no właśnie znowu tutaj, autentycznego włoskiego życia. Nie takiego wypolerowanego, o, tak bym powiedziała. Że tam jest trochę rys i nikt nie udaje, że ich nie ma. Nikt się nie sili na masową turystykę. Po prostu jest. Jak ci się podoba, to super. Jak nie, to okej.
0: To są inne regiony we Włoszech, zapraszamy. A propos turystyki, bo tak, z jednej strony mówimy, że to jest region jeden z tych, który jest najmniej turystyczny, a z drugiej strony jednak o tej Kalabrii mówi się coraz częściej. Oczywiście jesteśmy w bańce włoskiej, zatem no, obserwujemy sobie to, co w tej bańce się wydarza, ale jednak powiedziałaś o lotach, które się też pojawiły. Mm-hmm. I też ta Kalabria kiedyś, wydaje mi się, jeszcze te 3 lata temu, jak rozmawiałyśmy, była o wiele mniej taka i dostępna, i znana, i oswojona. Na pewno też swoje zrobił Tucci, który... Mm. Czy on stamtąd pochodzi? Znaczy tej jego rodziny?

0: Chyba tam miał korzenie.
1: Już na pewno pamiętam. Z południa, ale nie, nie
0: wydaje mi się, że właśnie to była Kalabria. To sprawdzimy. Ale na pewno też te jego programy no, o tej Kalabrii mówił w taki sposób wyjątkowy, więc na pewno się to przebiło do takiej szerszej publiczności. I chciałam cię zapytać właśnie, jak to wygląda, bo byłaś w sierpniu, jesteś zawsze w sierpniu. Czy ty odczuwasz, że tych turystów jest tam więcej, czy niekoniecznie? Wiem, że ciężko mówić o całym regionie, bo byłaś poszczególny, ale w tych fragmentach, gdzie byłaś?
1: Na pewno, i tutaj zaznaczę, że nie jeżdżę raczej do Tropei czy Capo Vaticano, bo to jest trochę taki przypadek oddzielny, bo tam się koncentrują ci turyści, jeśli już jacyś przyjeżdżają. Natomiast w tych miejscach, po których ja się kręciłam, czy to góry, czy morze, to absolutnie... Nie wiem, może widziałam 3 osoby, które rozmawiały po angielsku, coś takiego. Głównie przyjeżdżają inni Włosi, przede wszystkim z Neapolu. Plaże są wypełnione Neapolitańczykami, ich jest bardzo dużo.
0: Tutaj możemy wtrącić, że Neapol ma ogromny problem z turystyką, z turystami i z takim trochę nieradzeniem sobie, z taką, no nie chcę tutaj używać słowa fala turystów, ale jednak tak często nazywają, że to jest, jest to jednak problematyczne i rzeczywiście, czy plaże, czy poszczególne miejsca stają się coraz mniej dostępne dla nich, bo po prostu turyści rządzą.
1: I uciekają do Kalabrii.
0: Czyli już wiemy, gdzie my też mamy uciekać.
1: Pamiętam, rok temu wylądowaliśmy w Reggio Calabria. Właśnie teraz, niedawno temu otworzyli połączenie Katowice-Reggio Calabria. I udało nam się w końcu wybrać do muzeum, w którym znajdują się Bronzi di Riace. To są takie bardzo znane we Włoszech dwie ogromne rzeźby z V wieku przed naszą erą, wyłowione kiedyś z morza i one teraz stoją w muzeum w Reggio Calabria. Także naprawdę bardzo, bardzo znana rzecz. Trudno się tam dostać, są bardzo duże kolejki do tego muzeum, ale w końcu nam się udało rok temu. I podchodzimy do kasy, kupujemy bilety. I jak to czasami bywa, pytają się po prostu w kasie, skąd przyjeżdżamy, nie? Skąd jesteśmy. No i tam opowiadamy, że no w sumie tutaj Luigi jest z Cosenzy, ale mieszkamy w Polsce, ja jestem Polką. A pan w kasie mi na to, a dzień dobry, dziękuję. I wiesz, oczy w 5 zł. A on mówi, że teraz tutaj jest tyle Polaków, że ja już uczę się polskiego. Tak naprawdę, nie? Że i rzeczywiście na przykład w Reggio Calabria, czyli znowu w tych takich miastach, które się bardziej nastawiają na turystykę, Polaków jest bardzo dużo, turystów jest dużo, ale oni się tak nie rozprzestrzeniają.
0: Czyli zostają zazwyczaj tam, gdzie polecieli i nie przemieszczają się do innych części.
1: Szczególnie, że no, transport publiczny nie jest super rozwinięty na południu czy też w Kalabrii, więc takiemu turyście przeciętnemu bez samochodu dosyć trudno się przemieszczać.
0: Uh-huh. A najpiękniejsze miejsce w Kalabrii?
1: O kurczę. To chyba powiem mało alternatywnie, mało oryginalnie, ale jakoś mnie uwiodło to miejsce, czyli Scilla. Uh-huh. Jest absolutnie przepiękna, zarówno plaża, jak i miasteczko. W dodatku, jeśli jesteście w Scilli, najlepsza w Kalabrii kanapka z miecznikiem, bo miecznik jest tam rybą, która jest wyjątkowo smaczna, dobra i często używana w ich kuchni. I tam najlepsza kanapka z miecznikiem. Więc jakby już są 3 powody najważniejsze.
0: To zaraz o kolejnych powodach porozmawiamy. A tymczasem utwór, znowu utwór wybrany przeze mnie, ale wykonawca, artysta jest twój.

0: cosa lì, io, ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti, vai.
2: Willy Peyot, che bella giornata to była i jest. I tak jak z nami jest Paulina Kopacz wciąż w studiu. Wybrałaś tego artystę, ja tak od razu wspomnieniami poszłam tak do 2025 roku i do Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo, kiedy występował właśnie, i myślę sobie, że czuję jakiś pewien zgrzyt, bo to jest jeden z twoich ulubionych artystów, ale już Sanremo, festiwal niekoniecznie. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tego festiwalu?
3: Chyba
2: że coś się zmieniło.
3: Chcę być na siłę alternatywna po prostu. Ale z roku na rok jakoś się do tej prześności i kiczu coraz bardziej przyzwyczajam, a wręcz chyba zaczynam go nawet lubić. Po
2: prostu naprawdę?
3: Ja już się poddaję, nie? Jakby jest co jest.
2: Witaj po... Znaczy, chciałabym powiedzieć witaj po naszej stronie, ale ja to tak jestem w rozkroku już od lat. I tak staram się, rozumiem i jednych, i drugich. Oczywiście oglądam, śledzę, przeżywam, bo ciężko tego nie przeżywać. Mm-hmm. Szczególnie jak właśnie im bardziej...
3: Emocje Andrea Bocelli na białym koniu, wiesz, to nie są...
2: To był moment, kiedy chyba nawet wymieniałyśmy wiadomości, że wow, no tego jeszcze nie było. Tak, to jest... Czyli zaczynasz lubić festiwal.
3: Tak, i tak muszę go oglądać co roku, bo Luigi sadza mnie przed telewizorem, więc oglądam jak w tej mechanicznej pomarańczy i powoli już zdejmuję te zaślepki, jakby z własnej woli to robię. Ale chyba najlepsze w tym jest to wspólne przeżywanie, bo wtedy Włochy naprawdę żyją tylko tym, więc trochę jak tego nie oglądasz, to jesteś jakby poza...
2: Wypadasz przez kilka tygodni, prawda?
3: Bo nie masz o czym rozmawiać z ludźmi.
2: Bo to jest ciekawe, że to nie są te nie wiem, 4 dni, tylko to jest miesiąc przed, miesiąc po, a właściwie to chyba nawet dłużej jakoś, bo to jeszcze przecież ogłoszenie dyrektora artystycznego, potem ogłoszenie artystów, termin i tak dalej, zatem jest to duże przedsięwzięcie. Właśnie widzisz, wyprzedziłaś mnie, bo chciałam cię zapytać o to, czy z twoich doświadczeń, patrząc na swoje włoskie jakieś znajomości, przyjaźnie, rodzinę, czy festiwal jest wciąż tak ważny? Bo to jest niesamowite, że ten festiwal bardzo się zmienia. I dużo słyszę też takich narzekań, że zbyt komercyjny, że zbyt taki. Już ta muzyka to w ogóle nie jest muzyka włoska, że to nie jest ta reprezentacja. I po drugiej stronie oczywiście, że jest i tak dalej, i tak dalej. Że tych zmian jest ogromno ciężko, żeby się też od lat 50. nie zmienił ten festiwal. Ale ludzie chyba wciąż oglądają, prawda?
3: Wciąż oglądają, chociaż mam wrażenie, że nie wzbudza to już może aż takich emocji jak kiedyś. Przynajmniej to jest refleksja gdzieś tam z mojej bańki wśród Włochów. To znaczy...
2: Ale tak mówisz właśnie o pokoleniu jakimś konkretnym, czy w ogóle o...
3: Chyba w ogóle. Jeśli chodzi o osoby, które znam, to już tak to nie emocjonuje to kibicowanie. Chyba, że jest ktoś, jakiś artysta, którego my lubimy już jakby, wiesz, znamy go wcześniej, no to wtedy tak, jesteśmy zaangażowani i tak dalej. Ale festiwal jako taki mam wrażenie, że... Robi się już jakiś taki mniej dla nas fascynujący, dla Włochów, jakiś taki mniej fascynujący.
2: Dla ciebie dopiero zaczyna się robić fascynujący.
3: Tak, ja jestem trochę spóźniona, ale mimo wszystko no właśnie te memy, jakby internet z tym żyje, więc mimo wszystko ludzie się tam umawiają na jakieś wspólne oglądanie i tak dalej, są na bieżąco. Ale mam wrażenie, że jakby to już nie jest całe ich życie przez te parę tygodni. To jest moje wrażenie.
2: Też jeszcze jak powiedziałaś o tym, że właśnie chyba, że jest jakiś artysta, któremu kibicujemy i przypomniał mi się od razu ten Lucio Corsi i ta jego cała wieś, bo ta babcia właśnie zamknęła ten bar w, już nie pamiętam, miejscowości niewielkiej toskańskiej, zamknęła bar, który prowadzi na co dzień właśnie, żeby oglądać swojego wnuka i ta cała wieś właśnie kibicowała i to po prostu, to są też takie momenty, które ja na przykład bardzo lubię. Albo to, no Lucio Corsi to w ogóle jest po prostu ujmujący na każdym kroku, to jak był właśnie, jak przyjechał, że przyjechał autobusem na sam swój występ, a nie jakąś limuzyną, to jak był ubrany i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o nim. No to przejdźmy do tej muzyki włoskiej, bo to co też zmieniło się przez te ostatnie 3 lata, to więcej tej muzyki pojawia się też na twoim profilu i też często tłumaczysz pewne teksty, pewnych piosenek, piosenek albo zwracasz uwagę na jakieś konteksty. I tak sobie myślę, czy jak ty w ogóle myślisz, czy muzyka włoska, znaczy to, że może nam pomagać w języku, w nauce języka, to oczywiście, ale na ile ta muzyka włoska współczesna jest rzeczywiście opowieścią trochę o tej współczesnej Italii? Na ile te teksty nawiązują i tak tożsamościowo rzeczywiście, że możesz na przykład na jakichś zajęciach mówić, słuchajcie, posłuchajcie tego koniecznie, bo to opowiada o tym i to jest teraz ważny problem, czy też ważna sytuacja we Włoszech. Mhm. Pojawia się to często?
3: Mam wrażenie, że to jest trochę taka sytuacja jak w Polsce, chociaż to nie jest gatunek muzyczny, w którym jestem jakoś specjalnie, na którym się specjalnie znam, ale jednak mam wrażenie, że to rap te role spełnia. Takie nazwiska, które mi jako pierwsze przychodzą do głowy, to jest właśnie Willy Peyote i Caparezza, mhm. który w ogóle od lat dominuje tę scenę i on naprawdę przed nikim się nie ugina, niczego, o niczym się nie boi rozmawiać. To słynne Vieni ballare in Puglia, które wszyscy traktują jako taką fajną, skoczną muzyczkę do potańczenia, a to jest naprawdę, tak naprawdę opowieść, właśnie wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy, o regionie, który jest po prostu, z którego się wysysa całą energię przez turystów, a tymczasem tam już nie ma z czego czerpać, bo mieszkańcy się mierzą z tak wieloma problemami, a tymczasem są postrzegani, jak to w ogóle często bywa z południem, no z takim fajnym miasteczkiem wesołym, tak, gdzie możemy przyjechać na tydzień, się zrelaksować. Więc to chyba rap zdecydowanie, jeśli chcemy się dowiedzieć coś na temat tego, co się dzieje we Włoszech, to ja bym się w tym kierunku udała.
2: A co się wydarzyło z piosenką Il mio paese? Dlaczego tak wszyscy ją pokochali, a później kilka tygodni, miesięcy później mogę użyć słowa znienawidzili? Mm-hmm. No w jakiś sposób na pewno jest...
3: Chyba tak,
2: prawda?
3: Tak, bardzo, bardzo takie skrajne emocje tam
2: były. Co się tam wydarzyło?
3: Nawet jak wejdziecie sobie na YouTube, tam gdzie jest właśnie to wideo załadowane, to komentarze naprawdę top. A co się tam wydarzyło? No właśnie to, co zwykle w takich przypadkach, czyli kiedy ktoś chce odcinać kupony od południa, od tych obrazków z wywieszonym praniem, z babciami, które gdzieś tam sobie siedzą na murku. Co tam jeszcze było? A Madonna nelle chiese, tak jakby na północy nie było obrazów, czy tam jakichś rzeźb Maryi w kościołach. Nie wiem w ogóle, co to jest za zabieg stylistyczny, ale okej. No i ludzi to bardzo denerwuje, bo tak jak to widzę też po rodzinie Luigi'ego, po jego kuzynach, że tam właściwie każdy, jeśli chce, nie wiem, pójść na dobre studia, w ogóle pójść na studia, na kierunek, który cię interesuje, bo na przykład w przypadku Luigi'ego nie było tego kierunku na uczelni w Kalabrii, więc musiał pojechać do Padwy na studia. Mhm. Jeśli chcesz mieć fajną pracę i więcej możliwości, to też musisz zostawić rodzinę i się wyprowadzić i jakoś sobie samemu poradzić, czy w ogóle za granicę. No i wtedy, kiedy jesteś taką osobą, mam wrażenie, że tę złość widać właśnie przede wszystkim wśród młodych ludzi, bo jeszcze ci starsi, oni się trochę łapią na tę nostalgię, na tę romantyczną wizję południa. Im się to może, nie wiem czy podoba, ale jakby nie wzbudza to aż takiego gniewu.
2: Ale był na początku taki ruch, że mnóstwo osób się utożsamiało z tą piosenką, szczególnie z południa, która wyemigrowała na północ, czy też w ogóle poza granicę Włoch.
3: Nie wiem, cudko. Nie wiem, może to tacy ludzie, tak jak ci Włosi, co niby żyją w Ameryce, a Włochem to był ich pradziadek gdzieś tam kiedyś, ale oni myślą, że są Włochami, nie? I mają takie o Włoszech pojęcia. Chociaż jakby no znowu tutaj generalizuję, to jest to, co ja widzę w internecie, bardzo hejtowana piosenka, bardzo dużo komentarzy właśnie o jakiejś takiej szkodliwości jej społecznej, ale z drugiej strony przecież, jak się nazywa ta wokalistka?
2: Serena Brancale.
3: No nie wiem, to nie jest Fabrizio De André, nie oczekujemy od niej, że ona tutaj nam zrobi jakiś protest song.
2: Tak, chociaż z drugiej strony właśnie to też jest ciekawa artystka, bo ona no już występując na Sanremo, wydaje mi się, że to było zaskoczenie, bo ona jednak zaczynała w jazzie. Mm-hmm. Ona w ogóle była taką bardzo... Znaczy tutaj nie chcę teraz rozróżniać muzyki ambitnej i nieambitnej, bo to zupełnie nie o to chodzi. I czasami festiwal piosenki włoskiej w Sanremo pokazuje, że jest miejsce szeroko, nie tylko na tę bardzo komercyjną muzykę. Ale wydaje mi się, że za nią ciągnie się taka jednak jakaś właśnie jakieś wyuczenie, jakieś takie... podejście z większym szacunkiem do muzyki, do słowa i właśnie do tej tożsamości lokalnej, więc tak może to też właśnie, okej, nie był to, nie jest to Fabrizio De André w wersji damskiej i dobrze, ale może jednak oczekiwanie było większe.
3: Może tak być, szczególnie, że ona jest z Apulii, tak. A nie wiem, z Wenecji na przykład. Ale z drugiej strony, ja do tej piosenki nie mam, w sensie nie boli mnie ona. Myślę, że fajnie, że w ogóle prowokuje do jakiejś dyskusji. Mm-hmm. To jest chyba jej największa zaleta. Jeśli my o tym rozmawiamy, to jest to dobry znak. I jakby chwała jej za to. No, a że trochę odcina kupony, no to jakby nie zaprzeczę.
2: Mm-hmm. To jeszcze na koniec powiedz, kogo twoim zdaniem warto słuchać z tych współczesnych artystów? Albo też może z przeszłości są jakieś nazwiska, teksty, konkretne piosenki, do których albo ty wracasz, albo na których pracujesz właśnie z uczniami i wprowadzasz w ten świat włoski, bo ja jednak tutaj jestem po tej stronie, że w muzyce włoskiej można bardzo dużo odczytać o tym, co było, o tym, co jest i nawet o tym, jak to dzisiaj wygląda, że o pewnych tematach mówi się rzadziej, czy w pewnych gatunkach muzycznych też rzadziej, ale że jednak jest pewnego rodzaju soczewką i takim głębszym spojrzeniem w to społeczeństwo włoskie.
3: Na pewno jeśli chodzi o jakąś taką piosenkę zaangażowaną, to Caparezza. Tylko ja wyobrażam sobie, że jego głos może się nie wszystkim podobać. Tak. On ma trochę taki kozi zaśpiew.
2: To prawda. On tutaj się u nas rzadko pojawia z jakiegoś powodu, ale może nadrobimy ten fakt.
3: Obiecuję, że warto dla tekstu. Mhm. To jest też artysta bardzo lewicujący, bardzo często opowiadający o takich tematach społecznych, więc jeśli to kogoś interesuje, to myślę, że to jest najlepszy kierunek. Natomiast jeśli wolimy klimaty a la Jacek Kaczmarski i jakieś nawiązania do poezji, wciąż będące narracją dla tego, co się kiedyś działo we Włoszech, no to właśnie Fabrizio De André. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę po prostu wyluzować, a nie się doktoryzować z Włoch poprzez piosenkę, to dla mnie takim chyba teraz ulubionym artystą, na którego koncercie byłam zresztą w zeszłym roku w Kalabrii swoją drogą, jest Marco Castello.
2: Który rozpoczął tę audycję.
3: Wspaniała postać. Do tego też a propos jazzu, on się z jazzu wywodzi. Jest po szkole muzycznej właśnie po takim kierunku jazzowym. I to też widać w tych jego aranżacjach. Jeśli chodzi o teksty, to nie jest jakaś muzyka zaangażowana, natomiast dla mnie bardzo relaksująca i mająca w sobie jakiś taki, że tak powiem po staropolsku, vibe włoskich wakacji. Więc to bardzo szczególnie teraz na sierpień, wrzesień polecam.
2: Paulina Kopacz, pani filolożka, była dzisiaj naszym gościem, za co bardzo dziękujemy za wszystkie opowieści i polecamy twój profil na Instagramie. Tam można cię spotkać i mam nadzieję, że w naszej audycji również za jakiś czas, nie za kolejne 3 lata.
3: No mam nadzieję, że mnie zaprosisz. Proszę, napiszcie Justynie, żeby mnie zapraszała częściej. Ona ewidentnie jest niechętna.
2: Ja tutaj ucinam wszelkie spekulacje, ucinam. Za tydzień zapraszam. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność. To była oczywiście audycja La Pausa Italiana. Ja nazywam się Justyna Goc, a tę audycję zrealizował Jasiek Wroński, bo tak woli, żeby o nim mówić. Nie Jan, Jasiek Wroński. Dziękujemy i do usłyszenia w środę.

0: Radio 357.
1: Minęła 16. Okej, boomer. Dzień dobry. To jest ostatnia tego lata audycja Okej, boomer. Realizuje ją Maciej Karolak. Do 17 będą z Państwem Ola Żaczek
2: i Hania Świstek.
1: Zapraszamy.

0: Audycja OK Boomer to nie jest muzyczna bitwa pokoleń, bardziej spotkanie przy muzyce. Przy muzyce, która łączy te pokolenia. Nie inaczej będzie dziś do 17. Dziś przed mikrofonem przedstawicielka pokolenia Z, czyli Hania, i przedstawicielka pokolenia millennialsów, czyli Ola. Zaczęłyśmy od utworu Golden Brown zespołu The Stranglers. Jest to jeden z ulubionych utworów tam dararam dam dam Hani.
1: Zdaję sobie sprawę, że jest to dość kontrowersyjny wybór utwór.
0: Tylko
1: ale
0: tekstowo.
1: Tak, ja akurat jestem z tych osób, które jak słuchają, to nie do końca skupiają się na tekście albo nie za bardzo zagłębiają się w znaczenie piosenki. Dla mnie szczególnie słuchanie tego numeru jest bardzo o czuciu, o wczuwaniu się. Dla mnie ten po prostu utwór jest magiczny, naprawdę.
0: Jak odkryłaś w ogóle ten utwór?
1: Ja znalazłam jakąś playlistę takich hitów lat 80. i bardzo przypadkiem na niego wpadłam i od tamtego czasu, to było jakoś chyba w 21 roku, codziennie po prostu musiałam po parę razy to przesłuchać. No ta warstwa muzyczna jest według mnie po prostu niesamowita i ja też jestem z tego bardzo dumna, że moje pokolenie trochę odkryło też ten numer i też miał taki swój boom zachwytu właśnie Golden Brown.
0: Bo on w internecie stał się, nie wiem, czy mogę powiedzieć, wiralem, prawda?
1: Ta tak myślę. No ja pamiętam, że kiedy oni to odkryli na TikToku na przykład.
0: Oni, czyli młodzi ludzie.
1: Młodzi ludzie na TikToku za granicą w Polsce. Było dogrywanie, były i covery, dogrywanie trzeciego głosu, harmonii. No i naprawdę jakby jestem z tego dumna, że to poszło dalej.
0: Zostajemy trochę przy czuciu. Ja się trochę uśmiecham do tego utworu, dlatego że on powstał dokładnie w tym roku, w którym ja się urodziłam, więc taki pomost mały możemy tutaj położyć. Zostajemy przy czuciu, bo kolejny utwór, który wybrałaś, to jest kolejny bardzo ważny artysta, jeżeli chodzi o twoje życie muzyczne, ważny dla ciebie.
1: Tak, to prawda. Blood Orange. Zapraszam do słuchania.

0: 2-1. Instrukcja od Hani była taka, nie wolno nic mówić na tym outro.
1: Ale uważam, że naprawdę ciężko mi się dziwić. Ja słucham tego outro i ja mam wrażenie, że ja odlatuję, że ja jestem w ogóle w innym świecie. I ja się akurat mogę trochę pochwalić. Miałam okazję usłyszeć to outro i ten cały numer na żywo. I uważam, że tak jak są eventy w życiu człowieka, tam nie wiem, pierwsze dziecko, ślub, dzień ukończenia szkoły, na samej górze piramidy i tego wykresu było usłyszenie tego na żywo. Było to zmieniające życie doświadczenie. Tak uważam.
0: Pięknie to określiłaś. Zostajemy trochę przy koncertach, bo to jest taki ważny koncertoworok dla ciebie. Miałaś okazję kilku takich wymarzonych artystów usłyszeć na żywo i ja dzięki tobie też miałam okazję na żywo usłyszeć w lutym w Berlinie Leiwej. Jestem ci za to bardzo wdzięczna, że no dobrze, przyznam się, no zmusiłaś mnie trochę, tak, żeby to zorganizować, ten wyjazd, żebyśmy...
1: Ale była obietnica, tak?
0: Była obietnica, że jeśli artystka będzie koncertowała w Europie, gdzieś tam blisko na to, że pojedziemy. Obietnica została spełniona. W lutym spełniłaś swoje jedno z muzycznych marzeń i usłyszałyśmy na żywo między innymi ten utwór.

0: Gościółka Natalię Bęger.
1: Teraz ja się rozmarzyłam, teraz ja się rozpłynęłam tak zupełnie, bo przypomniałam sobie te wrażenia z lutego z Berlina, gdzie słuchałyśmy i oglądałyśmy tę niesamowitą dziewczynę, niesamowicie zdolną, wszechstronnie uzdolnioną, która przepięknie śpiewa, cudnie tańczy, gra na wielu instrumentach, opowiada, ma coś do przekazania, więc moja wielka wdzięczność, Haniu, dla ciebie, że to dzięki tobie i przez ciebie poznałam tę artystkę, bo ty odkryłaś się dużo wcześniej, niż ona stała się popularna, prawda? To była
0: tak,
1: twoja nisza.
0: To jest kolejny przykład sytuacji, gdzie coś było taką moją niszą, a potem stało się bardziej popularne. No ale to jest kolejny przypadek, gdzie jestem po prostu dumna, bo uważam, że to jest tak niesamowicie zasłużona sława i odbiór fanów, że uważam, że niech tylko siepnie wyżej ta dziewczyna, bo Lejwej po prostu jest niesamowita.
1: I zasługuje na wszystko, co najlepsze. A teraz opowiemy o takiej sytuacji, którą chyba większość rodziców ma na swoim koncie. To jest taki moment w życiu rodzica, taka wielka, wielka duma, kiedy jedzie się samochodem, słucha się muzyki, która jest ważna dla dorosłego człowieka, dojeżdża się na miejsce, a dziecko się później pyta: mamo, a co to był za utwór, a co to był za wykonawca, bo chciałabym sobie dodać do playlisty. I właśnie w ten sposób, podczas pewnej podróży ze szkoły do domu, dzięki temu, że ten utwór między innymi brzmiał w naszym samochodzie, Hania dołączyła do rodziny Depeszów.

0: Kani udało się spełnić niektóre ze swoich muzycznych marzeń koncertowych. Na przykład można porównać pojawienie się pierwszego dziecka z usłyszeniem pewnego utworu Blood Orange na żywo. Ja niestety nie spełnię swojego muzycznego marzenia, bo to jest marzenie z kategorii nierealne, czyli gdybym mogła podróżować w czasie i przestrzeni, to w 1986 roku miałabym 20 lat, byłabym obywatelką Stanów Zjednoczonych i pojawiłabym się w Pasadenie na koncercie 101, na 101, no ale niestety to nie będzie mi dane. Coś chciałaś powiedzieć o depeszach jeszcze, tak. Bo to jest nie tylko tak, że depesze pokolenia, tylko łączą ludzi w ramach jednego pokolenia, prawda?
1: Ja uważam, że zespół Depeche Mode zdecydowanie łączy ludzi. Ja na przykład pracowałam teraz przez 6 miesięcy z kolegą, gdzie teraz po pół roku dowiedziałam się, że obydwoje kochamy ten sam zespół i tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto może okazać się, szczególnie w moim pokoleniu, jakimś sekretnym słuchaczem Depeszów. I to się zdarza coraz częściej.
0: Ale ty powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy wcześniej o słuchaniu muzyki Depeche Mode w twoim pokoleniu, że to jest, uwaga, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć to słowo na antenie Radia 357.
1: Może ja powiem.
0: Powiedz to słowo, bo mi nie przejdzie przez gardło.
1: Słuchanie Depeche Mode w pokoleniu Z jest niszą. No zdecydowanie według mnie, może nie zdecydowanie, jest to nisza, po prostu. Można się z tym kłócić, natomiast no ja byłam w szoku, kiedy jechaliśmy razem autem, byłam odwrożona na peron i słuchaliśmy przez całą drogę Depeche Mode.
0: Czyli nigdy nie wiadomo, gdzie się znajdzie swoich ludzi i jak bardzo można się połączyć właśnie z innymi, jeśli chodzi o gust muzyczny. Opowiadałyśmy trochę o takim wspólnym wzrastaniu w muzyce, o takim wzajemnym inspirowaniu się, bo to jest tak, że te pokolenia się przenikają i nasze gusty muzyczne też się przenikają. Ja kilka lat temu miałam taki moment w swoim życiu, że bardzo ważny był dla mnie powrót do korzeni, do tego, skąd jestem, takiego uznania i swoich przodków, i tego, z jakiego rodu jestem. I tak ciepło myślę o swojej rodzinie, która spotyka się i śpiewa. Przez całe lata tak było, że spotykaliśmy się przy różnych uroczystościach rodzinnych i śpiewaliśmy, mamy swoje rodowe pieśni. I te takie ludowe pieśni towarzyszą mi w zasadzie całe życie. I też byłam bardzo szczęśliwa, kiedy postanowiłam wrócić do tego aspektu swojego życia. Stworzyłam taką playlistę, która się nazywa Folk i okolice i myślałam, że jak będę jeździła gdzieś sobie sama, będę słuchała tych ludowych pieśni, tych ludowych brzmień, no to jak będę w samotności, to będę do tego wracać. I znów wielkie zaskoczenie, kiedy moje dzieci poprosiły mnie, no żeby to jednak włączyć znowu, że to piękne jest jednak. Akurat o tej melodii opowiemy za chwilę, dlatego że te melodie prawdopodobnie większość z Państwa zna. Powstają coraz nowsze aranżacje tego utworu, ale my chyba, Haniu, lubimy te najbardziej, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Zapowiesz?
1: Owszem. Lipka w wykonaniu Łysej Góry.
0: Mhm. Akustycznie. Mhm.

0: Czy ja teraz mogę zacytować twoją przyjaciółkę Natalię?
1: Banger?
0: Banger.
1: Absolutnie banger.
0: Pozdrawiamy Natalię z tego miejsca, bo możemy, a co? Ja w ogóle taki ze mnie radiowiec, że zapomniałam powiedzieć, że można do nas pisać i się z nami kontaktować i pisać nam na przykład o swoich różnych skojarzeniach z utworami, które prezentujemy. ola.rzaczek@radio357.pl. Też z ciekawością i z uśmiechem czytam komentarze na Facebooku pod postem z naszym zdjęciem i z opisem audycji OK Boomer. Bardzo jest nam miło, że są Państwo z nami i że Państwo słuchają naszych muzycznych wyborów. A propos Lipki jeszcze, to jest wielkie szczęście obserwować, że młodzi ludzie, też z twojego pokolenia, bardzo, bardzo popularne artystki młodego pokolenia sięgają też po ten utwór i prezentują swoje aranżacje tej ludowej melodii.
1: Też tak jeszcze krótko o Lipce. Myślę, że mogę powiedzieć za nas obydwie, że aranżacje Łysej Góry z całej płyty Oj Dolo są warte przesłuchania.
0: O tak, płyta Oj Dolo. Serdecznie polecamy Państwa uwadze, jeśli ktoś lubi folk i nie tylko, bo bardzo, bardzo ciekawe aranżacje tej muzyki tradycyjnej. Idziemy, trochę zostajemy w klimacie ludowości, ale zmieniamy obszar geograficzny, bo teraz przeniesiemy się na Bałkany. Również bardzo znany motyw muzyczny, również bardzo znana pieśń ludowa Bałkanów. Tu w wersji też mojej ukochanej. Hania, zgadzasz się, że to
1: dla ciebie też jest absolutnie ukochana? Uważam, że nie ma lepszej.
0: Kroke Band i Nigel Kennedy razem z Nataszą Atlas. Ajde, Jano.

0: Jak ja się cieszę, że zarówno Lipka, jak i Aidejano przypadły Państwu do gustu, o czym Państwo piszą do nas. Aidejano to jest trochę o wielu rzeczach dla nas, prawda? Bo to jest...
1: Mi na przykład ostatnio bardzo towarzyszy ze względu na to, że kocham czytać książki i ja na każdą książkę, którą czytam, mam stworzoną playlistę i to jest wspaniałe uczucie wrócić do dokładnie tej wersji Aidejano. Bo ostatnio raczej kojarzę ją z dzieciństwa i teraz tak trochę ją odkopałam właśnie ze względu na trochę takie klimaty tej książki. Dzięki temu mogę w nią wejść bardziej.
0: Ja jeszcze wrócę do tych czasów dzieciństwa na chwilę, dlatego że to jest też bardzo ważna dla mnie płyta East Meets East. To jest właśnie Croker Benz i Nigel Kennedy. Wspaniała płyta. Kiedyś, pamiętam, ona grała u mnie w samochodzie. Sąsiadowi Maciejowi chyba zepsuł się samochód, pożyczył mój i nawet zamieścił taki wpis na Facebooku. Gdyby nie zepsuł mi się samochód, to nie poznałbym tego. I też zamieścił właśnie fragment tej płyty. Akurat był to inny utwór, ale również wspaniały. Też polecamy zdecydowanie Państwa uwadze. Jesteśmy przy naszych pasjach, bo te pasje, które się dzieli, łączą. Akurat

0: nasze trio razem z wielką nieobecną Anną Marią, którą ściskamy i całujemy. To są trzy pasjonatki tańca. Aidejano też jest trochę o tańcu, o takiej tęsknocie za tańcem. Taniec jest bardzo ważnym elementem naszego życia, nas trzech. I muzyka, którą się, no, ciężko powiedzieć, słucha przy tańcu, no bo też się słucha, ale którą się przeżywa przy tańcu, ma swoje różne oblicza.
1: Ja też wiem, że moja playlista to jest ogromny miszmasz ze względu na to, co usłyszałam na tańcach, co mi wpadło w ucho, bo generalnie nasze playlisty to jest taki zlepek trochę naszych przeżyć, pasji, zainteresowań. No i nie inaczej będzie teraz z dwoma piosenkami, które teraz spuścimy.
0: I to będzie trochę taki teatr wyobraźni, jako że radio to teatr wyobraźni. Zabieramy Państwa na zajęcia taneczne. To
1: do będzie, pani Katarzyny.
0: Do pani Katarzyny. I to będzie crossing. Haniu, powiedz krótko, czym jest crossing?
1: Crossing to są po prostu ćwiczenia po przekątnej. U pani Katarzyny jest on trochę na innym poziomie, bo jest tam...
0: Wymagające dosyć.
1: Tak. I żeby to zobrazować, to proszę się nie przestraszyć.
0: Prosimy nie regulować radioodbiorników. Jednym słowem, cokolwiek państwo usłyszą, ale życzymy dobrej zabawy. Można spróbować swojej własnej wersji crossingu.
1: Uwaga, uwaga.

0: Za nami Move On Up, Curtis Mayfield oraz No One's Watching Me, Ezra Collective z Olivia Dean. I ku mojej rozpaczy jest to jedyny utwór z Oliwią, a nawet nie Oliwii, podczas tej godziny. Ja absolutnie kocham Oliwię, również jest to wykonawczyni, którą miałam okazję zobaczyć w tym roku na żywo. I przy okazji miałam okazję zobaczyć ją z moją ukochaną, waszą radiową Natalią Fiedler.
1: Natalia Fiedler jest naszym wspólnym dobrem, po prostu.
0: Tak. Nie, to było najwspanialsze przeżycie w moim życiu. To też jest w takim razie na tym wykresie, o którym mówiłam wcześniej.
1: Ale Olivia Dean koniecznie z Natalią.
0: Tak, i dla mnie generalnie mogłabym słuchać całego albumu The Art of Loving. Cały dzień, całą noc, dzień w dzień.
1: Słuchać i tańczyć do niego.
0: Dokładnie,
1: Olivia
0: tak.
1: Towarzyszy nam też w tańcu.
0: Dokładnie.
1: Ja też mam swoje takie muzyczne skojarzenia, bo ty jesteś już po Crossingu. Dwa utwory z Crossingiem, czyli...
0: O Jezu,
1: trochę
0: aż mi się zimno zrobiło.
1: Tak? Aż spocona.
0: Aż mięciarki przeszły.
1: Ja z kolei, jak słyszę Sombr 12 to 12, to od razu widzę rozgrzewkę na zajęciach u Oli. Ja tutaj pozdrawiam serdecznie Anitkę, moją przyjaciółkę od tańca, z którą tańczymy razem przy różnych okazjach. Do tego tańca trochę dodamy jeszcze naszych wspólnych pasji.
0: Tak, bo to nie koniec.
1: No to nie koniec.
0: Naszych
1: nie.
0: Wspólnych tutaj pasji, które dzielimy. I
1: do tańca dodamy troszkę aktorstwa,
0: i
1: trochę
0: wychodzi...
1: śpiewu, okay. Trochę teatru. I co nam wychodzi?
0: Teatr muzyczny? Musical?
1: Musical.
0: Dobrze. To co możemy powiedzieć o musicalu?
1: Dziecko wychowane na... zmuszane trochę do słuchania Metra, trochę do słuchania Her.
0: Ale z ogromną chęcią słuchałam Sojluny. Generalnie dumnie mogę powiedzieć,
1: Sojluna.
0: Że...
1: Sojluna. Zatrzymajmy się na chwilę,
0: tak,
1: przy Sojlunie.
0: Musimy
1: Sojluna,
0: powiedzieć
1: od razu
0: Sojlunie.
1: Powiemy, że Sojluna nie wybrzmi, dlatego że mogą państwo jeszcze nie być gotowi na muzykę serialu Sojluna autorstwa Disneya. To jest taki argentyński serial,
0: tak,
1: z początku lat 2000. Teraz będzie kontynuacja, który jednakowoż uczył dzieci muzyki do tańca i muzyki do jazdy na wrotkach. W naszym osiedlu, w garażu odbywały się jazdy na wrotkach artystyczne i figurowe.
0: Oj, coś się w garażu nie działo.
1: Do muzyki z serialu Sojluna. To jest serial taki argentyński. Muszę państwu zdradzić, że w Argentynie nie mówi się po hiszpańsku, mówi się po...
0: sojluńsku.
1: Po sojluńsku.
0: I to jest ogólna wiedza.
1: I przez te Sojlunę, przez różne inne bajki muzyczne i filmy muzyczne dochodzimy do musicalu. To też jest kolejna rzecz, którą dzielimy i to akurat te dwa musicale ja złapałam od ciebie i miłość do tych musicali. I
0: tak.
1: Teraz będą dwa najważniejsze chyba w naszym życiu, można tak,
0: tak
1: powiedzieć.
0: Bardzo się cieszę, że z Sojluny i Następców udało nam się przejść do Hayleystown i Hamiltona, które puścimy teraz pod rząd, tak się mówi?
1: Razem.
0: Razem?
1: Mamy nadzieję, że poczują państwo ten klimat. To będzie klimat West Endu lub
0: Broadwayu.
1: Znajdziemy się na Broadwayu. Jak kto woli, można też w tych dwóch miejscach. Zapraszamy. The meanest dog you'll ever meet. He ain't the hound dog in the street. He bears some teeth and tears some skin. But brother, that's the worst of him. The dog you really gotta dread is the one that howls inside your head. It's him whose howling drives men mad and a mind to its undoing.

0: Zobaczymy kiedyś na żywo i jeden, i drugi musical, mocno w to wierzę, i Hadestown, i Hamiltona. Już szukamy biletów, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. Ale prawda jest taka, że byłoby to jedno z moich największych marzeń. I też ja muszę przyznać, że po prawie godzinie spędzonej tutaj, ja po każdym numerze mam po prostu ciary.
0: No to ja podobnie, muszę powiedzieć. Mam pewien niedosyt, jeśli chodzi o muzykę, którą jeszcze chciałyśmy Państwu zaprezentować. Ale cóż, może kiedyś jeszcze się nadarzy taka okazja. Powoli, powoli będziemy się z Państwem żegnać. I będziemy się żegnać specyficzną piosenką, też bardzo ważnego dla Ciebie, Haniu, artysty.
1: Tak, bo artystą będzie, jednym z artystów, jednym z wykonawców będzie Marvin Gaye. I tutaj akurat trochę wjedziemy z pogodniejszym numerem, bo ja nie będę ukrywać, z akurat twórczości Marvina Gaye'a słucham tych raczej bardziej dobijających. Więc żeby nie wprowadzać ogólnej depresji wśród słuchaczy, możemy już powiedzieć, jaki to będzie numer pożegnalny?
0: No to może za chwileczkę jeszcze.
1: Dobrze, w takim razie jeszcze odczekamy. No i dla mnie jest to szczególny teraz utwór, ponieważ jestem w trakcie rewatcha filmów Marvela. Bo to jest
0: potwierdzam.
1: Kolejna z moich pasji.
0: Marvel non-stop w tle.
1: Tak, i stąd też wróciła faza na tą konkretną
0: piosenkę. Edukujesz swoją młodszą siostrę, co chwali ci się bardzo, bo dzięki tobie Anna Maria poznaje wszystkie filmy Marvela.
1: I
0: to bardzo, bardzo, bardzo uważnie.
1: I zachęcam wszystkich do poszerzania tej wiedzy, nauki, religii, jaką jest Marvel, no bo też od razu powiem dla osób, które mogą tego nie wiedzieć, w grudniu wychodzą najnowsi Avengersi i żeby się połapać, o co tam chodzi, trzeba obejrzeć chyba z 60 filmów.
0: I to trzeba obejrzeć bardzo dokładnie i bardzo uważnie. Czasami wręcz trzeba robić notatki, co i kiedy się z kim wydarzyło.
1: Czy ja wiem, to jest wiedza dla Anny Marii, bo inaczej nie będzie oglądała uważnie, więc...
0: Nie spoilerujemy teraz.
1: Dokładnie, więc Anna Maria, trzeba robić to z notatkami, a reszta słuchaczy, nie wiem, czy będzie taka potrzeba.
0: Nie musi robić tego z notatkami. To jest dla ciebie muzyka o Marvelu. Dla mnie to też jest piosenka, jest to utwór związany z filmem, ale mi, przyznaję, bardziej kojarzy się z dziennikiem Bridget Jones i w ogóle z latami 90., kiedy ja z kolei zakochałam się w tym utworze. Zanim powiemy tytuł, a w zasadzie ty, bo ciebie o to poproszę, bardzo Państwu dziękujemy za tę wspólną godzinę razem z nami. Maciej Karolak audycję OK Boomer ostatnią tego lata zrealizował. Były razem z Państwem Ola Żaczek
1: i Hanna Świstak.
0: I na koniec żegnamy się bardzo podniosłym utworem.
1: Ain't No Mountain High Enough Marvina Gaye'a oraz...
0: Oraz?
1: Tammy Terrell, tak się czyta to nazwisko?
0: Myślę, że bardzo
1: tak,
0: dobrze.
1: Tak, więc oczywiście oddzielając wykonawcę od jego utworów.
0: Serdecznie pozdrawiamy.

0: Radio 357.
1: Dzika bonanza. Dwa niezbędne rekwizyty dziś w dzikiej bonansie. Lasso i rakietka do pickleballa. Prześledzimy bowiem historię amerykańskiego sportu od pionierskich początków. Nie, co ja mówię, jeszcze wcześniej. Od Ameryki przed Kolumbem, gdy rdzenni mieszkańcy kontynentu organizowali takie dni poświęcone grom sportowym, ale nie od tak sobie dla frajdy i tężyzny fizycznej, tylko na przykład zamiast wojen, albo do rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, albo dla uzdrowienia, bo sport wtedy w Ameryce służył jako takie antidotum na choroby ciała i duszy. No i grali sobie na przykład w lacrosse, który zawsze wydawał mi się czymś bardzo dziwnym, no bo to takie latanie z siatkami na kiju do bramki. A tymczasem lacrosse jest najstarszym sportem amerykańskim i najszybszą amerykańską grą zespołową. Będzie więc o sporcie prekolumbijskim, a potem pionierskim, a potem już współczesność. Więc o nowych grach i zabawach sportowych. Ja się na ten temat nie będę za dużo mądrzyć, bo pojawi się profesor Radosław Kosakowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego i on wyjaśni, dlaczego Amerykanie są tak zakręceni na punkcie krzepy fizycznej i rywalizacji sportowej. Ja się nazywam Magda Gacyk, łączę się z Państwem z Doliny Krzemowej, skąd na ogół opowiadam o technologiach. A w warszawskim studiu jest Milena Krupińska, która tę audycję realizuje i Halina Wachowicz, która tę audycję wydaje. A przygrywać nam będzie nietypowa Amerykana. Muzyka kontynentalnego środka, czyli Heartland Music, ale w wersji bardzo uwspółcześnionej.

To ostatnia wakacyjna dziś dzika bonanza i to był taki przykład Amerykany w tradycyjnym nurcie country, ale zmieszanej. I to jak smakowicie zmieszanej, z rytmicznym, tanecznym EDM-em. Utwór skomponował Avicii, ale wokal to Dante Miński, bluegrassowy artysta polskiego pochodzenia. To zanim wejdziemy w ten świat sportów wszelakich, made by USA, jeszcze jeden przykład Heartland Music, tej muzyki takiej prawdziwej amerykańskiej, wziętej na warsztat w bardzo różny sposób przez artystę, który uznawany jest za muzyka alternatywnego country. Greg Freeman, który tak naprawdę debiutancki album wydał niedawno, bo parę lat temu, bodajże 4, jest częścią takiej sceny muzycznej Vermont, wschodnie wybrzeże, a jego muzyka opisuje się jako taką mieszankę alt country, shoegaze, indie rocka, troszkę tak z lat 90. Niektórzy nazywają to country gaze, bo ja pomyślałam sobie, proszę Państwa, że dzisiaj zagram tak amerykańsko, jak tylko się da, ale z takim biglem. Trochę będą to pokręcone narracje i mroczny humor. Tak czy inaczej, come and change my body.

0: No, przed chwilą interesującym wokalem śpiewał Greg Freeman, a skoro o męskich wokalach mowa, no to teraz usłyszą Państwo naszego gościa, a pojawił się profesor Radosław Kosakowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i chyba mogę powiedzieć, Radku, że nie tylko naukowiec, który na zimno bada różne aspekty sportu, ale i jego fan?
1: Fan i amatorski sportowiec, niespełniony piłkarz, często się śmieje.
0: No a jak tak obserwujesz te nasze słowiańskie, polskie podejście do sportu, a amerykańskie podejście do sportu, to widzisz jakieś znamienite różnice?
1: Ja myślę, że tych różnic jest bardzo dużo. Mi się wydaje, że jednak tradycje są po prostu inne i myśląc o naszej rozmowie, ja bym właśnie się trochę odniósł do historycznego backgroundu, po prostu do tożsamości jako pewnego pojęcia, dlatego że mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych do sportu, oczywiście ten sport w Stanach Zjednoczonych też ma swoją tożsamość, ludzie są fanami klubów, sportowców i tak dalej, ale no w Europie, w Polsce również bardziej chyba ciąży pewna historia, pewne zaszłości takie historyczne na przykład na klubach sportowych, bo one często się wywodziły czy to z jakichś historycznych społeczeństw, czy na przykład z jakichś gałęzi przemysłu, jak to było w czasach komunistycznych. W Stanach Zjednoczonych to chyba jest mniej tego obciążenia takiego historycznego, co powoduje, że niektórzy komentatorzy uznają ten amerykański sport bardziej za rozrywkę niż za taki element społecznej tożsamości. Ja bym się do końca z tym nie zgodził, to jest po prostu inna tożsamość, ale ludzie też się przywiązują i dla nich barwy klubowe czy gwiazdy sportu też są ważne w Stanach Zjednoczonych. Jest to inna tożsamość, ale bym nie wartościował, czy gorsza, czy lepsza.
0: A myślisz, że te czasy pionierskie, te czasy dzikiego zachodu, kiedy właściwie walczono o przetrwanie i ten sport, na przykład rodeo, no to była część takiego trudnego, pionierskiego życia, że to też znajduje odbicie w tej tożsamości, w tym jak ten sport wygląda teraz w Stanach Zjednoczonych?
1: No oczywiście trudno, ta historia się kiedyś wtedy tam zaczęła, dzisiaj jest ona inna i pewnie jest taka linearna w pewien sposób, natomiast no, też musimy pamiętać, to dotyczy nie tylko Stanów, ale Polski czy Europy, tych najbardziej popularnych dyscyplin, sport przestał być albo przestaje być elementem tylko takim właśnie takiej kultury i takiego życia społecznego, on po prostu stał się wielkim biznesem. I w Stanach Zjednoczonych oczywiście to pewnie jest gdzieś tam doprowadzone do takiego, nie powiem, że do ekstremum, ale no jest to bardzo sprofesjonalizowane, ten proces komercjalizacji, więc chyba ten element taki historyczny, on po prostu, on znajduje się w muzeach, w Hall of Fame, różnego rodzaju i to też myślę, że to jest bardzo ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych, ale też w Kanadzie są takie miejsca, które pokazują właśnie tych takich prekursorów, tych można powiedzieć właśnie, jak wspomniałeś, ojców założycieli. To jest ważne jednak, nie, żeby pokazać tą tradycję i to jest bardzo podobne do tego kontekstu europejskiego. Natomiast no, nie zapominajmy, że przede wszystkim to jest dzisiaj wielki biznes, ale to jest coś wspólnego i w Europie, i w Stanach.
0: No dobrze, a taki mit tego sportowca, który no, trudzi się, dochodzi do celebryctwa, no bo mówisz, to jest biznes, ale to też jest show biznes, prawda? To tutaj też widzisz różnicę? No my mamy Roberta Lewandowskiego, taką mega, mega, mega gwiazdę. W Stanach Zjednoczonych takich gwiazd jest znacznie więcej. Tu to też jest taka specyfika amerykańska, ten taki sportowiec, który no jest tak naprawdę na samym szczycie drabiny hierarchii społecznej.
1: Ja myślę, że jednak w Stanach Zjednoczonych ten taki no, piękny kierunek, bo ja uważam, że to jest coś takiego, co warto pokazać. Zresztą Hollywood i kultura filmowa to fajnie zagospodarowuje, czyli ta taka podróż w sporcie, tutaj oczywiście mówimy od przysłowiowego trycybuta do milionera, czyli od powiedzmy gdzieś tam kogoś z nizin społecznych do gwiazdy. On tak w tylu przykładach wybrzmiewa i jest takim zawsze elementem gdzieś tam motywującym. No, oczywiście tych przykładów w Stanach jest bardzo dużo, ale tak jak sobie tutaj myślę w kontekście naszej rozmowy, to no, chociażby Jimmy Butler, koszykarz, bezdomny, potem gdzieś tam trudy edukacji, zaciskanie zębów i w konsekwencji wielki, wielki sukces, czy chociażby lekkoatletka Tori Bowie, też z gdzieś tam biednych rodzin w Mississippi. To są takie historie, które urzekają i które są motywujące, one mają taki piękny wydźwięk socjalizujący, ale oczywiście w Europie to też wybrzmiewa. No Robert Lewandowski może nie jest jakimś super przykładem, bo on nie pochodził z nizin społecznych, tylko powiedzmy z rodziny klasy średniej, ale też chłopak, którego odrzuciła Legia Warszawa, który gdzieś tam no, się można powiedzieć potykał i gdzieś ten jego talent wystrzelił dopiero w Niemczech. Cristiano Ronaldo, ojciec alkoholik, bieda, mnóstwo takich, więc tych przykładów jest mnóstwo i to na pewno łączy. Natomiast wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych to wybrzmiewa mocniej, dlatego że to jest po prostu społeczeństwo, które ten element dochodzenia od niczego do czegoś bardzo mocno gloryfikuje czy gloryfikowało. I ten sport, no bo sport jest w swojej naturze takim fajną przestrzenią, bo tutaj kiedy ktoś dochodzi do zwycięstwa, no to tak mocno świeci, to widać, bo pokazuje telewizja, ludzie są dumni, a szczególnie jak to dotyczy osoby, która tak jak właśnie Butler, gdzieś tam bezdomność i potem oczywiście system pomaga, no bo jest stypendium sportowe, które umożliwia naukę i potem ten skok.
0: To jest dopiero ciekawy wątek, ale do tego wątku wrócimy po kolejnym bardzo, bardzo amerykańskim utworze, całkiem świeżym. Mówię bardzo amerykańskim, bo to jest country, ale z domieszką rapu i to jest Home, Shabuzi and Big Star Plaque.

0: Wspomniałam już Państwu, że zależało mi, żeby ten ostatni odcinek wakacyjnej dzikiej bonanzy wybrzmiał taką amerykaną. Ja przyznam się Państwu, muzyki tradycyjnej country nie lubię, ale taki utwór jak Home, Shabuzi i Big Star Plaga z takimi fajnymi, miękkimi klaskaniami, z akustyczną gitarą, taką minimalistyczną na początku utworu. To wchodzi. A my tymczasem wracamy do rozmowy dzisiejszej o tym amerykańskim sporcie, który jest przeżywany inaczej niż u nas w Europie czy w Polsce. Profesor Radosław Kosakowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak jest z tą edukacją? Bo ten sport w Stanach Zjednoczonych jest tak mocno sprzężony, właściwie od podstawówki aż po uniwersytet, prawda?
1: No tak, to jest na pewno coś wyjątkowego i coś, czego my na przykład w Polsce nie mamy na taką skalę. Sport akademicki w Polsce oczywiście istnieje, zaraz do niego nawiążę, natomiast sport akademicki w Stanach Zjednoczonych generuje mistrzów olimpijskich, mistrzów w swojej dyscyplinie. To odwołam się tutaj też do takiego przykładu, który jest mi teraz bliski, bo się zajmuję badaniami też piłki nożnej kobiet. Jak popatrzymy na przykład na amerykańskie piłkarki, a to są najbardziej utytułowane piłkarki w historii, zdobyły najwięcej mistrzostw świata, to większość z nich wywodziła się z akademickich drużyn. W Europie jest to nie do pomyślenia, dlatego że akademicki sport w Europie i w Polsce nie ma takiego poziomu, żeby generować aż tak dużą liczbę wybitnych sportowców i sportowczyń, więc to pokazuje, że tą różnicę. Przede wszystkim też akademicki sport w Stanach Zjednoczonych jest doskonałą trampoliną i właściwie często jedyną dla utalentowanych sportowców, chłopców, dziewczynek, czy młodych mężczyzn, młodych kobiet do lepszego życia, do kariery, ponieważ no, system amerykański umożliwia dzięki tym stypendiom studiowanie. No, w Stanach Zjednoczonych studiowanie nie jest darmowe, tak jak jest w Polsce w publicznych uczelniach, więc właściwie to jest jedyna często ścieżka. Oczywiście to jest obwarowane różnymi, no trzeba się uczyć, to nie jest tak, że wystarczy talent sportowy, trzeba.
0: No ale czekaj, tutaj wrzucę kamyczek do ogródka, bo no, trzeba się uczyć, ale zarzuca się często uniwersytetom, że przyjmują rzeczywiście utalentowanych sportowców, którzy akademicko, tak używając eufemizmu, jacyś szczególnie błyskotliwi nie są.
1: No też pamiętajmy, że my się też poruszamy w narracji na pewnym poziomie jak gdyby pewnego idealizmu, ale też takiej oficjalnej wykładni sytuacji, no bo to, że są sytuacje, że ktoś przymyka oko, ponieważ sportowiec jest doskonały, a też pamiętajmy, że te drużyny akademickie występują w ligach akademickich, które są transmitowane w telewizji. Które
0: generują... I to też jest biznes, prawda?
1: Tak, to jest też biznes, więc oczywiście te uczelnie no, też umieją liczyć, tak? No, znaczy być, nie wiem, czy oczywiście...
0: O, jak dobrze umieją liczyć.
1: Tak, ale do takich może innego kalibru patologii dochodzi też w Polsce w sporcie akademickim. Ja to krótko tylko powiem, że oczywiście to, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie mamy lig takich profesjonalnych, akademickich, ale wiem to, że zdarzają się sytuacje, że uniwersytety czy politechniki w Polsce no jak gdyby dają status studentom, na przykład sportowcom, którzy w ogóle nie chodzą na zajęcia tylko po to, żeby zdobywać medale w akademickich mistrzostwach Polski, potem w rankingu być wysoko. To jest też pewna patologia. Nawet bym powiedział, o ile w Stanach jest to jakoś uzasadnione finansowo, no bo to jest większy biznes, to w Polsce właściwie nie chodzi o pieniądze, tylko o rankingi, takie poczucie, że powiedzmy uniwersytet jest pierwszy w tym rankingu. Więc wszędzie są jakieś takie sytuacje, które moim zdaniem są sprzeczne z duchem sportu, ale oczywiście no w Stanach Zjednoczonych, no nawet jak są te przypadki powiedzmy patologiczne, no to pamiętajmy, że no ten jednak sport akademicki jest trampoliną i nawet jak nie do kariery sportowej, a to jest trudne, no bo nie wszyscy na przykład młodzi koszykarze trafiają do draftu potem i trafiają do NBA przykładowo, no to jednak potrafią skończyć studia dzięki tym stypendiom, no i jakoś wyrwać się chociażby z biedy.
0: Tutaj. Ale odniosłeś się do tego uniwersyteckiego sportu polskiego, no to nie mogę się powstrzymać, żeby nie zapytać, a czy my w Polsce będziemy próbować kroczyć tą amerykańską drogą? Czy będziemy próbować nie tylko stawiać na prestiż, ale też zrobić z takiego sportu biznes? Czy widzisz takie ruchy? Czy to jest zupełnie inny model?
1: Moim zdaniem nie ma na to szans, to jest zupełnie inny model, dlatego że jak gdyby sport profesjonalny w Polsce on się już mocno opiera na związkach sportowych i ligach po prostu, w których występują kluby profesjonalne, które są na zewnątrz świata akademickiego, znaczy musiałoby dojść do powstania jakiejś alternatywy w postaci innej ligi. Ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego że no jak gdyby w tych ukształtowanych już profesjonalnych związkach sportowych i ligach, no jak gdyby poziom profesjonalizmu, ale też komercjalizacji jest tak wysoki, że Polska to też jest moim zdaniem za mały kraj, żeby zbudować alternatywne rozgrywki, tak? Więc moim zdaniem to nie ma szans. Natomiast oczywiście takie sytuacje, że jakiś zdolny student jest tam wyłapywany gdzieś tam do sportu profesjonalnego, może się zdarzyć, ale to jest jednak dosyć mała skala.
0: I za chwilę wracamy do sportu amerykańskiego, bo zatrzymaliśmy się na chwilę na polskim, ale teraz chciałabym Państwu zaserwować też w miarę świeży utwór Post Malona z takim gościnnym udziałem Chrisa Stapletona. On się nazywa California Sober, czyli trzeźwa Kalifornia, i opowiada historię podróży autostopem, autostradą numer 1 w Kalifornii. Właściwie podróży autostopem pewnej ujmującej, zniewalającej dziewczyny, którą Malone i Stapleton zabierają, a która okrada ich z rozsądku, portfeli. No i prawdopodobnie zdrowego osądu.

0: Tak jak nie lubię country, tak ten jeden z moich ulubionych, takich crossoverowych utworów. Ta taka chrypka Post Malona. I proszę Państwa, Chris Stapleton z bardzo takim charakterystycznym, tego może nie było słychać, ale on ma bardzo charakterystyczny taki akcent z Kentucky. No i ten utwór niby country, niby rock, niby troszeczkę tam jest mieszanki, a utwór, kiedy zaistniał, no to pobił rekord Spotify na najwięcej streamów country w jednym dniu, bo to było ponad 14 milionów bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. A my rozmawiamy o sporcie amerykańskim z profesorem Radosławem Kosakowskim, socjologiem sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. I o tych różnicach między naszym pojmowaniem sportu, naszym uprawianiem sportu, a ich nim uprawianiem sportu. Radku, ty jesteś fanem piłki nożnej, to ja bym chciała teraz, żebyś pokusił się o porównanie piłki nożnej, sportu narodowego w Polsce i futbolu amerykańskiego, czyli sportu narodowego w Stanach Zjednoczonych. Co jest fajniejsze? Bardziej interesujące, bardziej skomplikowane. Ja już się tak podsuwam w kierunku właściwej odpowiedzi, ale obawiam się, że twoje uprzedzenie piłkarskie może nie tutaj wziąć górę.
1: No, oczywiście z pełnym przekonaniem mogę się przyznać do tego uprzedzenia, ponieważ piłka nożna to jest moje dzieciństwo. Obecnie jako fan piłki nożnej, chciałem powiedzieć futbolu, ale
0: freudowska pomyłka.
1: Tak. Moi synowie też grali, czy grają, trenują piłkę nożną. Ta piłka nożna w moim życiu jest po prostu odkąd pamiętam. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniony od oglądania meczów piłki nożnej, ale byłem raz w życiu na meczu futbolu amerykańskiego i to w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem na takim krótkim stypendium w jednej uczelni w Mississippi i bardzo mi się podobała otoczka tego spotkania. To był taki bardzo rodzinny, była tam orkiestra, było bardzo przyjaźnie, nie było takiego trybalizmu, który jest często czymś takim przeszkadzającym w piłce nożnej w Polsce. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o sport, to przeszkadzało mi trochę bardzo duża liczba przerw, która jest w futbolu amerykańskim. I moim zdaniem piłka nożna jest po prostu prostszym sportem i dlatego też łatwiej chyba, mówię to oczywiście subiektywnie, generuje pewien takie emocjonalne skupienie, ponieważ tam jest więcej przerw w futbolu amerykańskim i jest więcej, mam wrażenie, przepisów, którymi jest trudniej zrozumieć.
0: To bez porównania.
1: Trudniej utrzymać skupienie emocjonalne. One się jakoś tam rozchodzą przez te przerwy, ale to jest, tak jak mówię, bardzo subiektywne też.
0: Znaczy ja ci powiem, że ja odkrywałam po kawałku futbol amerykański. Ja, która jestem absolutną indolentką, jeśli chodzi o piłkę nożną i dopiero w tym roku ktoś mi skutecznie wyjaśnił, na czym polega spalony, bo wszelkie poprzednie próby zdefiniowania spalały na panewce. To futbol amerykański absolutnie mnie wciągnął, bo na początku oglądałam i głównym moim zajęciem było, gdzie jest piłka, a potem jak już człowiek się orientuje, to nagle zaczyna rozumieć, że to jest nie tylko

0: fizolska rozgrywka, ale bardzo strategiczna i rzeczywiście z ogromną liczbą przepisów. I to się dla mnie to absolutnie fantastyczna gra, a będę broniła przerw, bo to jest Ameryka, Radku, i te przerwy wypełnia się reklamami skutecznie.
1: Myślę, że piłka nożna też, a ostatnie Mistrzostwa Świata, które między innymi w Stanach Zjednoczonych były rozgrywane, trochę...
0: Zamerykanizowały się. Tak, zobacz, tak, zamerykanizowały się.
1: Ale wiele osób w Europie nie narzekało, to znaczy oczywiście wszyscy gdzieś tam mówili w komentarzach, że te hydration break, przerwę na nawodnienie, że to no, niby gorące, ale wiadomo, że chodzi o przerwy reklamowe, ale z drugiej strony wiele ludzi doceniało ten taki trochę rozrywkowy komponent tych koncertów, szczególnie przed finałem. Wydaje mi się, że to w Europie trochę wzbudziło zainteresowanie. Moim zdaniem tego się nie da przenieść, to byłoby zbyt radykalne, ale jednak bym powiedział, że nie było to zbyt krytykowane, jak się można było tego spodziewać. Także pewnie to, tak jak wspomniałem, nie będzie przeniesione, chociaż przerwy w wakacje zostały. Natomiast jakaś forma tej takiej rozrywkowości, komercjalizacji dalszej w Europie i w Polsce też będzie postępować, no bo to jest, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wielki biznes. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, może się podobać ludziom też to w futbolu amerykańskim, że to jest pewnego rodzaju fajna taka możliwość spotkania się ze znajomymi, z rodzinami, bez takiego poczucia, że no, będzie słychać przysłowiową łacinę, czy ktoś kogoś tam opluje, czy będzie miał jakieś dziwne transparenty. I myślę, że to też powoduje, że to jest może bardziej inkluzywne.
0: Jeszcze bardziej inkluzywne. Tutaj podbiję bębenek. Jeszcze bardziej inkluzywne pod tym względem są rozgrywki baseballa, bo tam tak naprawdę nie dzieje się prawie nic z mojego punktu widzenia. Możesz tutaj mnie kontrować. Natomiast jest to impreza, można sobie tutaj przygotowywać hot dogi na grillach. Przebiegnie sportowiec jakiś kawałek i potem jest długa, długa przerwa. Jak ty postrzegasz baseball, kolejny amerykański sport narodowy?
1: Tak, również miałem okazję być na meczu baseballa, wprawdzie nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Kanadzie, w Toronto. I to było dokładnie to doświadczenie. Znaczy wszędzie czułem zapach hot dogów, popcornów. W tych przerwach można było wygrać suszarkę, wycieczkę na Barbados. Gdzieś tam przecierałem oczy ze zdumienia, bo no w futbolu, nawet tym profesjonalnym, oczywiście też jest catering, też są powiedzmy jakieś konkursy w przerwie, ale jednak nie na tym poziomie, więc to było bardzo takie specyficzne dla mnie doświadczenie. Ja jeszcze byłem wtedy w momencie bardzo takim szczególnym, bo badałem z kolegami proces komercjalizacji sportu na przykładzie piłki nożnej w Polsce i w Holandii. Jak zobaczyłem to, co się dzieje w Kanadzie, to jednak stwierdziłem, że słowo komercjalizacja, no duża literka K tu powinna być, ale ludzie dobrze ten czas spędzali, widać, że się dobrze bawili i trochę miałem takie wrażenie, że to, co się dzieje tam na dole, na boisku, to jest pewien dodatek po prostu do całości, że to jest pewien element tej sytuacji, a nie tak jak często jest w Europie, że mecz jest taki najważniejszy, cała reszta właściwie się nie liczy. Zresztą były, pamiętam, a propos Stanów Zjednoczonych, przeskakując do koszykówki, takie eksperymenty, żeby wyłączyć wszystkie te dźwięki, zostawić tylko to, co się dzieje na boisku i te skrzypienie butów. I kibice po prostu zaczęli protestować, że coś się tutaj złego stało. Znaczy musi być, są przyzwyczajeni, socjalizowani do tego, że jest ten, że jest ta muzyka, że są te występy.
0: Że współuczestniczą trochę, tak, prawda? Tak, to też jest ważne.
1: Że ten spektakl, on ma wiele wymiarów, znaczy gra koszykarzy czy koszykarek to jest jedno, ale cała ta otoczka, ludzie też po to wydają pieniądze, często nieduże, niemałe, przepraszam, na bilety. Natomiast co do inkluzywności, to bym powiedział paradoksalnie, że w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo inkluzywnym sportem, chociaż no, nieporównywalnie niszowym, w stosunku do futbolu amerykańskiego czy baseballu jest paradoksalnie piłka nożna, szczególnie kobiet. Inkluzywność, jeżeli chodzi o trybuny, o taką inkluzywność, jeżeli chodzi o mniejszości różnego rodzaju, jest tam absolutnie na takim poziomie, można powiedzieć, wybitnym. Coś, co w Europie właściwie nie funkcjonuje, no trochę może, więc na pewno w Stanach Zjednoczonych nie ma tego trybalizmu i tej agresji, która się wiąże z takim antagonizmem my i wy.
0: Ja bym chciała pociągnąć ten temat kibicowania, ale chciałabym teraz inkluzywnie włączyć naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnego utworu, a będzie to Amerykana, no tym razem bardziej taka, obiecywałam Państwu różne mieszanki, bardziej taka tradycyjna, w brzmieniu Beautiful as You i Thomas Rhett.

0: Doing waking up with someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions for you get up and leave. Cóż bardziej typowego dla utworu country niż opowiadanie o miłości do pięknej dziewczyny. A to był Thomas Rhett, jeden z czołowych, najbardziej chyba teraz rozpoznawalnych artystów takiego współczesnego, mainstreamowego country w USA. Przy czym, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że on naprawdę robi wszystko, żeby na rozmaite sposoby przełamywać te granice country, bo i sięgał i po disco, i po EDM, i takie inne brzmienia. I te jego utwory są tak świeże, naprawdę z taką szeroką paletą dźwiękową. To była kolejna odsłona muzyczna, a teraz kolejna odsłona sportowa i profesor Radosław Kosakowski. Teraz, Radku, chciałam Cię podpytać o tych kibiców. Jakbyś ich tak postawił na szali, jednych i drugich, polskich i amerykańskich, i to właściwie niezależnie od sportu, to jakie różnice widzisz?
1: Myślę, że taka podstawowa to już to różnica to jest ta, o której wspomnieliśmy przed piosenką. Mianowicie wydaje mi się, że po prostu w Polsce, chociaż nie tylko w Polsce, w innych europejskich krajach jest duża silniejsza taka rola antagonizmów wynikająca z takich tożsamości przeciwnych my i wy. Ja mam wrażenie, że czymś normalnym w Stanach Zjednoczonych jest to, że kibice różnych klubów na przykład siedzą obok siebie ubrani w koszulki swoich klubów z flagami. Oczywiście w Polsce to się czasami też spotyka, ale to generalnie jest dużo trudniejsze, a szczególnie, nie wiem, w miastach derbowych albo w takich przypadkach zaszłości, takich w pewnego rodzaju nienawiści, nie wiem, Lech Poznań, Legia Warszawa tutaj powiedzmy.
0: Nie słyszę się, żeby amerykańscy kibice umawiali się na ustawki w lasach.
1: Tak, albo mówiąc językiem kibiców, skroili komuś flagę czy szalik. Jest to tutaj tak, i to trochę znowu wracając do tego, co powiedzieliśmy na początku, to trochę wynika po prostu z tej innej tożsamości. Ja jej tutaj nie waloryzuję. Znaczy ten sport w Europie i w Polsce, on jest tak silnie czasami nasączony jakimiś tożsamościami regionalnymi, takimi jakimiś sentymentami, że to powoduje, że czasami ludzie wykorzystują ten sport i kibicowanie też, żeby do wyrażenia tej wrogości. W Stanach Zjednoczonych mam wrażenie, że tego nie ma. Trochę może na piłce nożnej się to pojawia, ale tam struktura kibiców jest trochę też inna, na męskiej piłce nożnej. Ale co do zasady tego nie ma. Raczej ludzie koncentrują się na występie sportowców, denerwują się jak nie ma zwycięstwa, czy coś pójdzie nie tak, niż to, żeby na przykład w jakiś sposób upokorzyć kibiców rywali za pomocą jakichś prześpiewek czy transparentów. A w Polsce często jest to w ogóle kluczowy element, że to, co się dzieje na boisku, jest nawet mniej ważne niż to, żeby dopiec kibicom rywala często w taki językowo mało wyszukany sposób. Tak.
0: A powiedz mi, czy w Polsce, tak jak tutaj, no bo proszę Państwa, ja się łączę w tej chwili z San Francisco, czy w Polsce zdarza się to, co tutaj jest praktyką właściwie świętą i nagminną w rozmaitych dyscyplinach, że zaprasza się kibiców regularnie na treningi, na spotkania z zawodnikami, graczami. Chodzą na to uczniowie szkół, można bilety też zdobyć w różnych tam loteriach. Generalnie ta bliskość drużyny z fanbazą jest utrzymywana bardzo, bardzo tak intensywnie.
1: To też się już zdarza, bo też kluby sportowe w Polsce, one się uczą też tego, że jak gdyby tego rodzaju akcje to też mają odgrywają taką rolę zdobywania nowych kibiców, więc często ci sportowcy chodzą na przykład do szkół na jakieś spotkania. Przed sezonem są na przykład w centrach miast takie spotkania na wielkich podestach czy scenach, gdzie prezentuje się całą drużynę, ludzie przychodzą, są zdjęcia, autografy. To się też zaczyna już dziać, no bo kluby też widzą, że to jest pewien element no takiej społecznej odpowiedzialności klubu, ale też oczywiście budowania bazy w kibiców, czy nazwijmy to konsumentów. Natomiast są też negatywne odwiedziny na treningach, no to w piłce nożnej polskiej się to zdarza, że szczególnie jak wyniki piłkarzy są bardzo, bardzo kiepskie, to są tak zwane rozmowy motywujące, tutaj daję cudzysłów, gdzie kibice, ci najbardziej oczywiście tacy zaangażowani, ultrasi chodzą i po prostu niekiedy to się kończy tylko na takich słownych gdzieś tam motywacjach, nazwijmy, ale też czasem dochodzi do rękoczynów. No w Stanach Zjednoczonych tego się nie spotyka, ale element takiego wyjścia do ludzi, na przykład do szkół, często do szpitali dziecięcych, to jest taki też element budowania takiej społecznej odpowiedzialności klubów i ci piłkarze oczywiście wtedy jako idole na Dzień Dziecka się pojawiają, więc to też jest element, który funkcjonuje, natomiast oczywiście to jest dosyć świeży temat, ale ja myślę, że to jest bardzo rozwojowe i kluby w Polsce też widzą, że to jest pewna przyszłość, też dlatego, i tu chcę o jednej rzeczy takiej socjologicznej powiedzieć, że musimy też pamiętać, że młode pokolenia dziewczynek, chłopców, które są bombardowane po prostu ogromną ilością bodźców, coraz mniej chętnie mogą się przywiązywać po prostu do jakiegoś sportu i do jednego klubu, więc ten element wyjścia poza stadion, poza halę, no to jest kwestia pewnej przyszłości też dla sportu.
0: No dobrze, ja jeszcze teraz posłuchamy tej obiecanej i wygrywanej od początku audycji Amerykany, ale w jeszcze troszkę innej wersji, bo teraz będzie Lonely Road i to jest taki utwór Machine Gun Kelly, który wprawdzie tekst ma mroczny, ale energię bardzo optymistyczną i pozytywną. I tak chciałam, żeby to Państwo odebrali. Lonely Road. Lonely Road, take me home, take me home. Lonely Road.

0: No i przeskoczyliśmy przez kilka poważnych takich dyscyplin sportowych w Stanach Zjednoczonych, a tu wciąż nowe sporty pojawiają się na rynku, bo chyba powinnam powiedzieć, że na rynku, bo to też jak rozmawiamy z profesorem Radosławem Kosakowskim, jest ogromny biznes. Radku, mamy fenomen, ostatni fenomen ogromny, pickleballa i jakichś tam dyscyplin takich obocznych, które wokół niego wyskakują. To szybciutko, bo niestety nasz czas się kończy. Szybciutko, co to jest i o co tu chodzi?
1: Przede wszystkim no jest to, ja bym powiedział, że to nie jest sport, który zrewolucjonizuje jak gdyby taką ofertę sportową, w tym sensie, że on pobije tenis na przykład ziemny, tak chociaż no, uważa się, że przez swoją prostotę jest bardziej taki...
0: Ja wejdę ci w słowo, chciałam powiedzieć, że już zrewolucjonizował klasę emerycką w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, i w Hiszpanii...
0: Bo od tego się zaczęło, prawda?
1: Tak, w Hiszpanii jest bardzo popularny, w Polsce też czytałem opracowanie, że tam rozwija się kilkaset procent w stosunku rocznym. Wydaje mi się, że dojdzie to do pewnej granicy i zostanie przy tym. Jest to jednak... ja powiem tak, żeby sport się rozwinął w taki bardzo popularny sposób, musi by wokół tego sportu się pojawić pewna kultura, pewna tożsamość, a przede wszystkim a propos tego biznesowego podejścia, musi się jakaś na przykład telewizja zainteresować tym sportem. Dlatego, że...
0: A ja Państwu jeszcze w formie didaskaliów, gdyby Państwo nie wiedzieli, pickleball to jest taka hybryda tenisa, ping-ponga i badmintonu. Dobrze mówię, Radku?
1: Tak, padel, tak? Czasami się używa.
0: Padel, tak.
1: Używa sformułowania. Moim zdaniem, tak jak mówię, no i gdyby się ten sport stał na przykład jakimś elementem takich wydarzeń gigantycznych o globalnej skali, to tak. Natomiast wydaje mi się, że nie zagrozi na przykład tenisowi ziemnemu, który ma po prostu dłuższą tradycję, historię i kulturę.
0: Będzie taką rekreacją. Ja bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że znalazłeś dla nas czas. Dzisiaj profesor Radosław Kosakowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. Ogromne dzięki.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A my, proszę Państwa, spaliliśmy ładnych kilka setek wirtualnych kalorii na tych opowieściach o sporcie amerykańskim. No, w rozmaitych jego ciekawostkach i tajemnicach. I tak sportowo, myśląc o tej żyźnie fizycznej, kończymy ostatni odcinek wakacyjnej dzikiej bonanzy. Realizowała audycję Milena Krupińska, wydawała Helena Wachowicz, prowadziła Magda Gacyk. Ja powinnam jakiś okrzyk amerykański typu juhu i zamachać teraz lasso, ale nie mam ani lasso, ani też nie będę tu wykrzykiwać. Po prostu powiem do usłyszenia na antenie.

0: Radio 357.
1: Osiemnasta.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Dzień dobry Państwu, mówią wyjątkowy Maciej Karolak oraz Mateusz Fusiarz i wspólnie zapraszamy na 2 godziny ze sportem w Radiu 357. O czym dzisiaj? O tym, co ciekawe oczywiście, o tym, co się kończy i o tym, co się zaczyna. A zaczyna choćby US Open.
3: A kto wygra? Ja tylko może rzucę jedno nazwisko i myślę, że powiem tak, że to jest kolejna, ostatnia szansa Nowaka Dżokowicza. I myślę, że nie wolno tego zawodnika niedoceniać. I właśnie w momencie, kiedy brakuje Jannika Sinnera, kiedy wydaje się nieco słabszy Carlos Alcaraz, to może być taka realna ostatnia szansa Nowaka Dżokowicza na zdobycie 25. tytułu wielkoszlemowego.
1: Oj tak, a z Adamem Romerem poruszymy sporo tenisowych wątków związanych ze startującym dziś wielkoszlemowym turniejem na Flushing Meadows. Nawet już teraz jest meczek. Proszę bardzo, Mike Szak i Medjedowicz. I prowadzi Polak. Będziemy o tym oczywiście wszystkim raportować. Wspominają o sprawach, które się w sporcie też kończą. W lekkoatletyce kończy się kariera medalisty olimpijskiego na przykład. Karol Zalewski wystartował po raz ostatni, a z Sebastianem Kieszkiem podsumowywał swoje największe sportowe chwile.
4: To było to coś, ta cała otoczka. To jak Gosia Hołb-Kowalik dzień wcześniej powiedziała, bijąc w biegu eliminacyjnym rekord Europy, że ten rekord przetrwa tylko 24 godziny, bo jutro jest finał i jutro ten bieg będzie poprawiony. Ta cała otoczka była tak cudowna, że samo osiągnięcie tego złotego medalu smakowało jeszcze lepiej.
1: Medalistów, może nie olimpijskich, ale po prostu medalistów w audycji będziemy mieli dzisiaj więcej. Mateusz Kuźniewski spotkał się z naszą freeriderką Zuzanną Witych.
5: Kochamy Freddy absolutnie wszystko. Nie chcę, żeby to zabrzmiało za bardzo cukierkowo, ale rzeczywiście tak jest. Jest to sport, który z jednej strony wymaga takiego performansu fizycznego i technicznego. Z drugiej strony to jest taka gra mentalna z własną głową w dużej mierze. To jest takie ciągłe pokonywanie własnych barier.
1: Na krótki moment zajrzymy też do sportowych gabinetów, może nawet nie tylko sportowych. Krótko za sprawą naszego kącika mądrym okiem skomentujemy najbardziej palący w ostatnim tygodniu temat w kraju.
6: Tutaj powstaje pytanie, czy odczuwam z tego tytułu satysfakcję, że być może wreszcie sprawiedliwie zostanie ten człowiek osądzony? Otóż powiem Państwu, że nie. Mam raczej poczucie zażenowania i głębokiego wstydu, bo zadaję sobie pytanie, jak to się stało, że w tym 23 roku prezesi prawie wszystkich związków sportowych wybrali na prezesa PKOL-u właśnie pana Piesiewicza, takiego geszefciarza.
1: No, mleko się rozlało, teraz trzeba dobrze powycierać. No to tak, proszę wysyłać te tekstówki, pisać maila, być może dzisiaj nie na sport, tylko na mojego tego radiowego mateusz.fusiarz@radio357.pl. Może mają go Państwo gdzieś tam już przygotowanego, bo się co jakiś czas słyszymy tutaj na antenie. Proszę dawać znać, że Państwo słuchają i o sporcie słuchać chcą. My czekamy, raportujemy i gramy. Sporo tematów przed nami, bo dorzucimy jeszcze koszykówkę, bo nie wiem, czy Państwo dzisiaj mecz oglądali, ale wow, co to był za mecz w Ergo Arenie. Wątek związany z Szerpami Nadziei także będzie, także no do 20 będą Państwo pięknie zaopiekowani. A teraz zaopiekują się nami panowie z Queens of the Stone Age.
2: Tu 357 start.

0: 9 minut po 18. Panie Joshu, dziękujemy.
1: 3, 5, 7, start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: Wystartowało US Open, czyli czwarty wielki szlem sezonu. Od mniej więcej godziny najlepsi tenisiści globu rywalizują na kortach Flushing Meadows, a my w Nowym Jorku trzymamy kciuki za szóstkę biało-czerwonych. Finału eliminacji niestety nie przebrnęła Martyna Kubka, a szkoda, mielibyśmy naszą szczęśliwą, być może siódemkę. Jest szóstka. To jest Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który jako jedyny do rywalizacji w Nowym Jorku przystąpił już pierwszego dnia, no i w tej chwili trwa jego mecz z Serbem Hamadem Mededowiczem i teraz jest 6-3, 6-3 dla Kamila. Lada moment rozpocznie się set trzeci. Tak mówił Kamil przed swoim występem w pierwszej rundzie w Nowym Jorku.
2: Zdecydowanie mamy tą przyjemność, że możemy rozgrywać turniej każdego tygodnia, więc co tydzień mam okazję na poprawę i formy, i wyników, i w ogóle poziomu gry. W ostatnich tygodniach nie do końca wyglądało to najlepiej, nie do końca dobrze się czułem na korcie, przez co też trochę straciłem automatyzmów, które miałem. I z reguły to, co było moją największą bronią, czytanie gry, czy podejmowanie dobrych decyzji w trakcie grania. Nie zawsze egzekucja oczywiście wychodziła, ale te decyzje z reguły były dobre, tak w ostatnich tygodniach to zdecydowanie szwankowało, co też oczywiście zacząłem kwestionować i myśleć za dużo o tym i tak trochę pogubiłem się w tym wszystkim.
0: Ale wydaje się, że Kamil sobie to wszystko w głowie poukładał, bo tak jak wspomniałem, prowadzi 2-0 w pierwszym swoim meczu na US Open. Rozpoczyna się set trzeci, transmisja w Eurosporcie, a mecze pozostałych w kolejnych dniach. A w ostatnich dniach, godzinach nawet, emocjonowaliśmy się pojedynkami naszych koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. I oczywiście zapytam dzisiaj Piotra Wesołowicza, czy plan został wykonany, ale fakty są takie, że w czwartek w Rydze zespół Igora Milicicia pokonał Izrael 106-86, a dzisiaj przegrał z Niemcami po absolutnie szalonym meczu i podogrywce w Ergo Arenie 94-96. Naprawdę, co to było za spotkanie? O baskecie będzie w audycji więcej. O siatkówce mniej, bo Polki dzisiaj akurat odpoczywają, a mają po czym, bo naprawdę rewelacyjnie spisały się w swoim ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Nasze siatkarki pokonały w piątek Turczynki, jedne z gospodyń turnieju, 3-2 i z pierwszego miejsca awansowały do fazy pucharowej.
3: Fajny mecz w naszym wykonaniu, to jest najważniejsze. Wychodzimy z pierwszego miejsca i to jest najważniejsze, więc świetny mecz. Myślę, że potraktujemy to naprawdę jako coś dla nas bardzo takiego motywującego, że naprawdę możemy wygrać tutaj z każdym.
0: Teraz biało-czerwone szykują się do starcia w 1/8 euro, a ich przeciwniczkami będą reprezentantki Portugalii. A do swojego euro w ogóle szykują się panowie. No i ostatnim etapem tych przygotowań jest udział w memoriale Huberta Jerzego Wagnera i chyba trzeba powiedzieć, nasi są w formie. Zupełnie nie uleciała ona po triumfie w Lidze Narodów. No i jak do tej pory pokonali w piątek Słoweńców 3-2, wczoraj USA 3-1, a od pewnego czasu grają już z Francją. Państwa kciuki oczywiście mile widziane. Pierwszą partię biało-czerwoni przegrali, a teraz prowadzą 24-17 w partii drugiej, także spodziewamy się remisu, no i potem już dalszej dobrej gry naszych siatkarzy. Teraz piłka nożna i wieści dotyczące dwóch naszych reprezentantów. Takiego, bez którego kadry wciąż nie możemy sobie wyobrazić i takiego, który rozegrał w niej 47 spotkań, ale ostatnio nie znajdował uznania w oczach selekcjonera Jana Urbana. Zacznijmy od tego pierwszego. Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył asystę, a Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Seattle Sounders 2-2 w meczu Ligi MLS. To czwarte ligowe trafienie kapitana naszej kadry w sezonie.
4: There it is, Lewandowski! Tight corners! He's had over 700 goals for club and country. He's got 800 in his sights. Just needs a touch. 2-2.
0: Tutaj 2-2, a przy Łazienkowskiej 3-1-1 w piątek w meczu Legii ze Śląskiem. Segment Ekstraklasy jeszcze się w audycji pojawi dzisiaj, ale ciekawe, jaki padłby wynik w tym meczu, gdyby na murawie karty rozdawał już najnowszy nabytek WKS-u, czyli Karol Linety. Można zakładać, że gospodarzom byłoby znacznie trudniej, bo to poważne wzmocnienie środka pola Śląska. Pomocnik, który ostatnio grał w lidze tureckiej, w Kocaelispor Kulübü, związał się z nowym klubem umową obowiązującą do czerwca 2028 roku. I cóż, Karola pewnie prędzej spodziewalibyśmy się w Poznaniu niż we Wrocławiu, ale niezbadane są ścieżki piłkarzy w świecie futbolu. Ale my w serwisie akurat przeniesiemy się do Poznania, na Maltę. Ostatni dzień kajakarskich Mistrzostw Świata przyniósł Polsce jeszcze jeden medal. Aleks Borucki sięgnął po brąz w nieolimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Nie powiodło się natomiast Martynie Klat oraz Annie Puławskiej, które w finale K2 na 500 metrów były siódme. Krążek wywalczony przez Boruckiego jest trzecim wywalczonym przez naszych. Wcześniej Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował na 200 metrów, a w sobotę wspomniana Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w K1 na 500 metrów. Teraz Żużel i fani czarnego sportu mieli mnóstwo emocji wczoraj, choć znów pewien zawód na PGE Narodowym się przydarzył. Nasi żużlowcy w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Maciej Janowski zajęli trzecie miejsce w zawodach drużynowego Pucharu Świata. Triumfowali Australijczycy, a srebro zdobyli Duńczycy. Biało-czerwoni, uważani obok Australijczyków za faworytów w turnieju, nie obronili tytułu sprzed 3 lat z Wrocławia. Mówi Kacper Woryna.
5: Kurczę, no mimo wszystko wydaje mi się, że dobrze. Każda reprezentacja była w stanie dzisiaj naprawdę pokazać to, co potrzeba do złota, wydaje mi się. Wszyscy tak naprawdę są bardzo wyrównani. Wszystkie reprezentacje, tak jak mówię, niektórzy oczywiście byli tam lepiej spasowani, inni mniej. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na całokształt tego dnia, jest brązowy medal. Wiadomo, że każdy by wolał złoty. Natomiast jest to niewątpliwie duży sukces.
0: No i na koniec, trzymając się dwóch kółek, kolarstwo. Za nami 9. etap Vuelta a España, który padł dzisiaj łupem reprezentanta gospodarzy Enrica Masa. Hiszpan wyprzedził Brytyjczyka Oscara Onleya oraz Primoża Roglicza. Mas umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. No ale jak to? A gdzie jest tytan kolarstwa ze Słowenii? No właśnie, jak Państwo doskonale słyszeli, czy też być może nie słyszeli, wśród wymienionych przeze mnie kolarzy zabrakło tego chyba ostatnio w dyscyplinie najważniejszego nazwiska. No bo w tym dzisiejszym etapie wyścigu dookoła Hiszpanii Tadej Pogacar już na starcie się nie pojawił.
6: Ale kraksa!
7: Pogacar.
6: Potężna. Pogacar z lewej strony, czerwona koszulka, na kolanach Pogacar.
7: Niby nic się nie dzieje, niby prosty etap.
6: Oj, zamroczony aż jest Pogacar, wszyscy kolarze UAE obok swojego lidera. O, przewraca się, siada Tadej Pogacar. O, szok, tu może być wstrząsienie mózgu. Może się okazać, że lekarz zabroni jechać dalej Tadejowi Pogacarowi.
0: No i po tej kraksie w wyniku niespodziewanego upadku Słowenia został wstrząśnienia mózgu, złamania z przeniszczeniem lewego obojczyka, stabilnego złamania siódmego kręgu szyjnego oraz licznych otarć. Lider zespołu Emirates będzie musiał poddać się operacji obojczyka, ale nastąpi to po ustąpieniu objawów wstrząśnienia. I trzeba przyznać, brzmi to wszystko nieciekawie, ale Pogacara na szczęście dobry humor nie opuszcza. Zwrócił się dzisiaj na Instagramie do swoich fanów, opublikował relację ze szpitalnego łóżka w kołnierzu ortopedycznym i bandażach na głowie, łokciu, palcach i nadgarstkach. A wszystko okraszone przebojem Bee Gees Stayin' Alive w tle. No to dla Tadeja szykować falsety.

0: Drodzy Państwo, nie możemy oczywiście w audycji 357 Start nie podjąć tematu tenisa. Za nami, myślę, bardzo intensywne tygodnie, a przed nami będzie jeszcze bardziej intensywnie, trzeba to podkreślić. Dosłownie godzinę temu rozpoczęło się tegoroczne US Open, czyli ostatni wielki szlem tego sezonu i z tej właśnie okazji łączymy się z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym magazynu Tenis Club. Dzień dobry, Adam.
1: Witam Cię, witam Państwa.
0: Na początek, myślę, takie pytanie rozgrzewkowe, no bo jeszcze się niewiele wydarzyło. Tak na dobrą sprawę, czy po prostu czekałeś na tego wielkiego szlema, biorąc pod uwagę, co działo się w ostatnich tygodniach w życiu, w karierach naszych reprezentantów?
1: Wiesz co, oczywiście czekałem po tym, szczególnie co pokazała Iga Świątek i to od niej bym zaczął tutaj na turnieju w Toronto i w Cincinnati. Dlatego, że już nie chcę wracać do tych historii z wiosny, kiedy myślę, że nie tylko ona, czy jej otoczenie, czy wszyscy kibice polscy się martwili, co to dalej z Igą będzie, a tymczasem Iga zaserwowała nam, można powiedzieć, po Wimbledonie i po tej przerwie, którą sobie zaordynowała po Wimbledonie, zupełnie, że tak powiem, nowe oblicze, bo zarówno zwycięstwo w Toronto, jak i półfinał w Cincinnati i w ogóle te mecze, które Iga tam rozgrywała, no jakby trochę tchnęły nową nadzieję w polskich kibiców tenisa i zresztą chyba trochę w samą Igę, dlatego że tak się akurat złożyło, że miałem okazję ją widzieć podczas turnieju w Cincinnati i rzeczywiście widać było różnicę u Igi, nie tylko na korcie, ale i poza kortem. To jest bardzo ważne i to daje nadzieję na właśnie rozpoczynający się US Open, bo ja powiem szczerze, to jest dość otwarty turniej, jeżeli chodzi o potencjalne zwycięzczynie, czy tym bardziej zwycięzców, bo pewnie do panów przyjdziemy za chwilę, ale naprawdę turniej w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o panie, zapowiada nam się niezwykle ciekawie.
0: To przecież mówimy w ogóle o kobiecym tenisie. W ostatnich tygodniach nawet mogło przecież dojść do pewnej roszady na miejscu pierwszym. Tam się zaczyna to naprawdę dosyć mocno kotłować. Dochodzą te zawodniczki, które mogą namieszać i tak naprawdę teraz no to już nie mówimy jednym tchem, że o, teraz Sabalenka i koniec, tak naprawdę może Świątek coś tam spróbuje. Tam jest tego więcej.
1: Tak, to prawda, bo rzeczywiście dystans, jaki dzieli arenę Sabalenkę od Jeleny Rybakiny, ale i dwóch Amerykanek, które są zaraz za plecami prowadzącej dwójki, Goff i Peguli, naprawdę jest niewielki. I wszystko chyba zależy właśnie od końcowego wyniku w Nowym Jorku. A tu muszę powiedzieć, że ja jestem pod głębokim wrażeniem i to nie ostatnio, ale generalnie zawsze podobają mi się występy Amerykanek u siebie w domu. Zawsze grają, bym powiedział, lepiej niż my wszyscy byśmy się spodziewali, bo ja tylko przypomnę, jakie wyniki osiągnęła Pegula w ostatnich latach na US Open, jakie wyniki osiągnęła Amanda Anisimova, czy wreszcie Coco Gauff. Także tu myślę sobie, że Amerykanki przypuszczą szturm na tą pozycję numer jeden i nie wiem, czy to się tak ułoży, by któraś z nich wyprzedziła Sabalenkę, ale może się tak stać, zwłaszcza, że trochę też karty może pomieszać tutaj Iga Świątek, która jest w tej samej ćwiartce, co Jelena Rybakina i no i właśnie jakby tak doszło na przykład do ćwierćfinału Iga Świątek z Jeleną Rybakiną, to jak myślisz, co by się stało? No przecież Iga ostatnio dwa mecze z Rybakiną wygrała.
0: To prawda, więc liczylibyśmy na to, żeby ustrzeliła taki tenisowy hat-trick, gdyby faktycznie w 1/4 doszło do takiego starcia. A powiedz, Adam, gdzie w tej całej układance, w tym całym wyścigu są pozostałe nasze biało-czerwone tenisistki, czyli Magda Linette, Magdalena Wręch i Maja Chwalińska? Wiadomo, że no, nie możemy od żadnej z tych zawodniczek oczekiwać takiego wyniku, jak Maja osiągnęła przy okazji French Open, bo to no, wiadomo, jaka to była piękna, ale jednak historia chyba raczej jednorazowa na ten moment. Czego się można spodziewać?
1: Znaczy tutaj zacząłbym pewnie idąc jakby po kolei według starszeństwa wieku od Magdy Linette, która mierzyć się będzie z kwalifikantką Francesco Jones, Brytyjką. To chyba no, na pewno nie jest zły los, jaki trafiła Magda Linette. Natomiast to, czy będzie to rzeczywiście przełamanie dla Magdy Linette, tego nie wiem. Mam trochę takie wrażenie, że Magda już jakby troszkę jedną nogą jest poza tą zawodową karierą. To znaczy widać po jej zainteresowaniach i po jej działaniach, że ta kariera powolutku gdzieś tam zmierza do końca. Co nie znaczy oczywiście, że tutaj taki występ w Nowym Jorku nagle nie okaże się dla niej też szczęśliwy, bo ważne, żeby dobrze zacząć. A właśnie taka Francesca Jones to nie jest zły los i może się dobrze potoczyć. Także wierzę tutaj, że Magdę będziemy mieli w drugiej rundzie. Czy będziemy mieli Magdalenę Wręch w drugiej rundzie? No tu, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej o występach Amerykanek w Nowym Jorku, troszkę się obawiam, bo jednak Magdalena mierzy się z Iwą Jowicz. To jest taka wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Dziewczyna z Kalifornii, która no już jest rozstawiana w wielkich szlemach, a przepowiada jej się oczywiście jeszcze większą przyszłość. Z drugiej strony myślę sobie, że to Iwa Jowicz się musi martwić, bo wylosowanie Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie to jest ciężki los dla rozstawionej, także zobaczymy. No i na końcu wreszcie muszę przejść do Mai Chwalińskiej. Znowu Amerykanka, Taylor Townsend. Oczywiście wielu z kibiców nie docenia tej zawodniczki, bo to jest głównie dobra deblistka, ale ja tylko przypomnę o jej wyniku z zeszłego roku na US Open, gdzie stoczyła naprawdę szalone mecze. Najpierw z Jeleną Ostapienko mecz, który wygrała, który się kończył wielką awanturą, a potem nie mniej szalony mecz z Barborą Krejcikową, gdzie Amerykanka miała, już nie pamiętam, 8 matchballi chyba i koniec końców go przegrała. Także ona na pewno będzie grała dobrze na US Open. No a dla Mai Chwalińskiej to jest chyba taki kolejny mecz, w którym ona po prostu musi się, że tak powiem, przełamać na korcie twardym. Więc ja tylko będę mocno za Maję trzymał kciuki i mam nadzieję, że uda jej się tą amerykańską przeszkodę pokonać.
0: To w takim razie przejdźmy teraz do tenisa panów. W momencie, kiedy rozmawiamy, trwa mecz Kamila Majszaka, więc oczywiście jeszcze do końca audycji będę Państwa informował o tym, co dzieje się na kortach Flushing Meadows, więc przejdźmy sobie akurat jeszcze szybko do Huberta Hurkacza, który też ostatnio ma na koncie zwycięstwo w turnieju, wprawdzie nie jakieś najwyższe rangi, no ale zwycięstwo to zwycięstwo, świadczy o dobrej formie. Jak ty postrzegasz występ Huberta na Flushing Meadows? Jemu się jakoś specjalnie chyba w Nowym Jorku nigdy dobrze nie grało.
1: Powiem ci, że to jest ciekawe, że w ogóle mam takie wrażenie, że Polakom się źle gra na US Open, bo jak sięgam pamięcią, to nigdy żaden z polskich tenisistów, ani Łukasz Kubot, ani Michał Przysiężny, ani Jerzy Janowicz nie osiągali spektakularnych wyników na US Open. Ba! Ja sprawdziłem historię występów Jerzego Janowicza w Nowym Jorku i on tam wygrał jeden mecz przez całą swoją karierę, znaczy przez całą swoją dorosłą karierę, bo trzeba zauważyć, że kiedyś w karierze juniorskiej był tam w finale. Także Polakom się nie najlepiej gra w Nowym Jorku. Dlaczego tak jest? To pewnie jest kwestia do dyskusji na inną okazję. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku na pewno Damir Dżumhur, który jest rywalem Huberta w pierwszej rundzie, to jest przeszkoda spokojnie do pokonania, natomiast jak to się uda, no to w drugiej rundzie najprawdopodobniej na Huberta będzie czekał Ben Shelton. No i tu rzeczywiście ta poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko, bo to jednak jest, wiemy o tym, zwycięzca turnieju w Montrealu sprzed 3 tygodni czy 2,5 i na pewno jedna z nadziei amerykańskich na końcowe zwycięstwo, także ja bym powiedział tak, ja bym się cieszył, jakby Hubert już na samym początku tego turnieju sprawił taką niemiłą niespodziankę gospodarzom i Bena Sheltona z turnieju wyrzucił, no ale czy tak się stanie, to nie wiem.
0: Myślę, że w przypadku Huberta najważniejsze, by podchodzić krok po kroku i nie wybiegać za bardzo w przyszłość, natomiast bardzo byśmy sobie tego życzyli, żeby faktycznie czy Hubert, czy Kamil gdzieś tam namieszali w czołówce. I ostatnia zupełnie rzecz właśnie o czołówkę pytanie, bo to będzie bardzo interesujące US Open z tego względu, że nie mamy Jannika Sinnera i mamy Carlosa Alcaraza w formie absolutnie nie wiadomo jakiej. To czego tutaj możemy się spodziewać przy okazji turnieju panów? Czy to jest otwarta autostrada do zwycięstwa chociażby dla Aleksandra Zwieriewa, czy jednak Alcaraz, biorąc pod uwagę, że wraca, będzie chciał pokazać, że to jemu się należy miano tego najlepszego?
1: I tu cię zaskoczę, bo powiem tak, że trochę nawiążę do takiego tekstu, który pojawił się u nas na portalu, gdzie jeden z naszych dziennikarzy opisuje pewne zjawisko, na które czasami może nie zwracamy uwagi, a mianowicie na to, że na US Open właściwie mężczyźni nie bronią tytułu. Ostatni, który obronił swój tytuł, to jest w 2008 roku Roger Federer. Niesamowite, prawda? Jeżeli prześledzimy, jak stabilnie wydaje się teraz wyglądać męski tenis. Dlatego wydaje mi się, że Carlos Alcaraz raczej nie obroni tytułu, dlatego że on jednak rozegra w Nowym Jorku pierwszy mecz od kwietnia. To jest bardzo długa przerwa, duży brak praktyki meczowej. Myślę, że wygra 2, może 3 mecze w Nowym Jorku i gdzieś tam potem tej rutyny może mu zabraknąć. A kto wygra? Ja tylko może rzucę jedno nazwisko i myślę, że powiem tak, że to jest kolejna, ostatnia szansa Nowaka Dżokowicza. I myślę, że nie wolno tego zawodnika niedoceniać. I właśnie w momencie, kiedy brakuje Jannika Sinnera, kiedy wydaje się nieco słabszy Carlos Alcaraz, to może być taka realna ostatnia szansa Nowaka Dżokowicza na zdobycie 25. tytułu wielkoszlemowego.
0: A o tym wszystkim opowiadał Państwu Adam Romer, dziennikarz i redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Adam, bardzo Ci dziękuję za to połączenie. No i wspaniałego turnieju.

0: Znakomity utwór Phila Collinsa z płyty Bad Seriously. To był rok 1989, ale ja mam wrażenie, że żaden z utworów z tamtej płyty się zupełnie nie zestarzał. 35 minut po godzinie 18, audycja 357 start. No i teraz oddajemy głos naszemu przyjacielowi, Michałowi Olszańskiemu.
1: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
2: Witam wszystkich słuchaczy 357 Start. No cóż, nie można tego felietonu zacząć inaczej. Radosław Piesiewicz decyzją prokuratury i sądu będzie najbliższe 3 miesiące spędzał w areszcie. I tutaj powstaje pytanie, czy odczuwam z tego tytułu satysfakcję, że być może wreszcie sprawiedliwie zostanie ten człowiek osądzony? Otóż powiem Państwu, że nie. Mam raczej poczucie zażenowania i głębokiego wstydu, bo zadaję sobie pytanie, jak to się stało, że w tym 23 roku prezesi prawie wszystkich związków sportowych wybrali na prezesa PKOL-u właśnie pana Piesiewicza, takiego geszefciarza. Jakże brzydko wyeliminowano wtedy z gry byłego prezesa Andrzeja Kraśnickiego, który, przypomnę, nie brał honorarium za pełnienie funkcji prezesa. Ale jak na dłoni widać było wtedy mentalność większości naszych działaczy sportowych. Kasa, misiu, kasa. Bo po prostu Piesiewicz obiecywał wielkie pieniądze dla związków i to wystarczyło. Klasa, a wartości reprezentowane, to się w ogóle nie liczyło. Mam w oczach tą żenującą scenę, kiedy redaktor Terlikowski w wywiadzie pyta Piesiewicza: zainwestował pan w Zonda? Tak, dużo, o tak, ponad milion. Stracił pan? Tak, dużo, dużo, ponad milion. Wstrętny kłamca, po prostu człowiek, który w tej chwili stał się synonimem straszliwego obciachu i przyznają państwo, rzeczywiście ciekawe, jak ta sytuacja się skończy. Niestety także temat drugi dotyczy wizerunkowej porażki tej pięknej sportowej

0: społeczności, a jest nią kampania promująca Polskę za granicą. Jak państwo zapewne wiedzą, pani dr Barbara Mróz-Gorgoń, nominowana na stanowisko rzeczniczki rządu do spraw promocji marki Polska, wypuściła straszliwy pasztet. To raport z badań dotyczącej marki Polska, a rykoszetem dostało Ministerstwo Sportu i minister Jakub Rutnicki, który przecież zlecał te badania i płacił za nie, w efekcie tak jakby portret Polaków firmował. Szkoda, że tak się stało, no ale tutaj trzeba przyznać, że wina ministra Rutnickiego jest tutaj absolutnie przypadkowa. Niestety po raz kolejny wyszło na jaw, jak słaba jest jakość komunikacyjna naszego rządu. No dobrze, to skończmy z przenikaniem się sportu i polityki i na koniec kwestia czysto sportowa. Popatrzcie państwo, jak piękna passa naszych pań trwa. Siatkarki grają na Mistrzostwach Europy jak z nut, a wygrana z Turczynkami pokazała nie tylko ich klasę, ale także charakter. Tam nie było kalkulacji, bo były takie spekulacje, że lepiej przegrać, bo wtedy unikniemy konfrontacji z Włochami w półfinale. A jednak dziewczyny grały po to, by wygrać. I chwała i szacunek dla nich. No i teraz US Open. Dzisiaj to się wszystko zaczyna. Czwarte rozdanie wielkiego szlema i tutaj mamy aż szóstkę Polaków, ale znowu są cztery dziewczyny. Czyli Iga, która po fantastycznym występie w Toronto i bardzo dobrym w Cincinnati należy do grona faworytek US Open. Do tego Maja Chwalińska, Magda Lidet i Magda Fręch. Mamy świetną czwórkę i życzę dziewczynom, żeby grały po prostu jak najlepiej i pieły się do góry. A jeśli dodamy do tego być może dobre występy Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka, to ten US Open może będzie dla nas bardzo fajnym tenisowym zamknięciem tego sezonu. Do boju Polacy, a zwłaszcza dziewczyny. Dziękuję, Michał Olszański.
1: No, wszystko wskazuje na to, że to US Open rozpocznie się dla nas bardzo dobrze, bo przed chwilą Medwiedowicza przełamał Kamil Majszak i mamy 4-2 w trzecim secie. Przypomnę, dwie poprzednie partie wygrał Polak, także lecimy po 3-0.

0: 17 minut pozostało do godziny 19 i teraz, drodzy Państwo, temat, który myślę może poruszyć serca słuchaczy po drugiej stronie, bo dla jednych górski szlak jest codziennością, ale dla innych miejscem, o którym może jedynie pomarzyć. I na szczęście te marzenia czasami się spełniają, a to za sprawą ludzi, którzy naprawdę no mają te wielkie serca i możemy być po prostu bardzo dumni, że są osoby, które w taki sposób chcą pomóc. Jesteśmy teraz właśnie w tym momencie na łączach z Martą Mazur-Sokołowską z Fundacji Szerpowej Nadziei. Dzień dobry, pani Marto.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, cześć Mateusz.
0: No to w takim razie opowiedzmy najpierw trochę o samej fundacji, bo my już niejednokrotnie na antenie Radia 357 wspominaliśmy o niej, szczególnie za sprawą Mateusza Kuźniewskiego, który, jak Państwo doskonale wiedzą, uwielbia góry i uwielbia o nich opowiadać się w każdej możliwej formie, w takiej także i myślę, że nade wszystko. Natomiast zakładam, że może być teraz po drugiej stronie radioodbiornika czy aplikacji ktoś taki, kto po raz pierwszy w ogóle usłyszał o Fundacji Szerpowej Nadziei. Krótki taki brief, można powiedzieć, czym się zajmuje i dlaczego to jest takie ważne?
1: Nasza fundacja działa już kilka lat, tak naprawdę projekt działa 5 lat. Narodził się w ZHP, czyli w harcerstwie. Przede wszystkim zajmujemy się pomocą osobom z niepełnosprawnościami w górach, czyli pomagamy im tak naprawdę mentalnie i fizycznie zdobywać górskie szczyty, górskie szlaki. Nasza nazwa Szerpowie wzięła się od nepalskiego ludu, który pomaga himalajstom zdobywać szczyty, nosi ich często ekwipunek, bagaże. My nie nosimy ekwipunku, my nosimy nadzieje, marzenia i czasem też fizycznie te osoby na właśnie najwyższe szczyty.
0: No właśnie, teraz w ostatni weekend, w trwający weekend w Tatrach odbyło się to wielkie wydarzenie. Ponad 500 osób, jeśli dobrze tam zauważyłem, chyba 200 uczestników, 300 wolontariuszy do tego wszystkiego. No i to się znowu udało, tak? Trzeba to podkreślić. Można powiedzieć, że Tatry znów były pomarańczowe, a pomarańczowe dlaczego?
1: Dlatego, że nosimy wszyscy pomarańczowe koszulki, zarówno szerpowie, czyli nasi wolontariusze, oraz skarby, czyli te osoby z niepełnosprawnościami, bo tak pieszczotliwie je nazywamy, oraz ich opiekunowie i rodziny noszą pomarańczowe koszulki. To jest nasz już od 3 lat rozpoznawczy znak, rozpoznawczy kolor. No i w ten sposób nazywamy, że kolorujemy Tatry na pomarańczowo. Było nas ponad 520 osób, w tym 70 skarbów i 70 spełnionych marzeń.
0: No dobrze, no to w takim razie trzymajmy się tej nomenklatury i ją oczywiście rozwińmy. Skarby?
1: Skarby, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Bo mieliśmy taką zagwozdkę, jak nazywać to w takim naszym slangu, ponieważ mamy już swój cały szerpowy słownik. A skarby dlatego, że skarbem jest ktoś, kto jest cenny, kogo się troszczymy, kogo kochamy. No i te osoby właśnie dokładnie takie są. To są osoby, które się troszczymy, nad którymi sprawujemy opiekę, jakąś pieczę podczas tych wypraw i dajemy z siebie 300% normy, żeby czuły się chciane, żeby czuły się dobrze, żeby czuły się zaopiekowane podczas wypraw górskich, bo jak wiemy, góry są specyficznym terenem, są terenem, który jest mimo wszystko w jakiś sposób niebezpieczny, szczególnie Tatry wysokie. No i przez to są to nasze skarby.
0: Tak jest. No, najpiękniejsze skarby, można powiedzieć, to jeszcze te skarby, którym się spełnia marzenia. Bo jest takie słynne powiedzenie, że marzenia się nie spełniają, tylko trzeba doprowadzić do spełnienia tych marzeń i to jest właśnie to, co wy, to, co wy robicie. Ja nie chciałbym oczywiście tutaj uchodzić za żadnego mądrale, ani kogoś, kto jest przesadnym ekspertem, jeśli chodzi o góry, bo mam tutaj kolegów w radiu, którzy się na tym dużo lepiej znają, ale w ostatnim tygodniu udało mi się wejść na Skrzyczne. I nie było to dla mnie najłatwiejsze.
1: Gratulacje.
0: Dziękuję bardzo. I nie było to dla mnie najłatwiejsze, mówiąc zupełnie szczerze. Nogi potem to trochę odczuwały i ja sobie to teraz przekładam na to wszystko, co wy robicie, bo wy nie tylko jako wolontariusze wchodzicie sami, ale właśnie to, co wspomniałeś wcześniej, wy czasami nosicie tych wszystkich ludzi, którzy bardzo chcą spełnić to swoje marzenie. No to jest potężny wysiłek fizyczny.
1: Tak, no w szeregach naszych wolontariuszy są tak naprawdę ludzie gór, ludzie, którzy mają gigantyczne doświadczenie, którzy spędzają w górach mnóstwo czasu, którzy są himalajstami, alpinistami. Tak naprawdę czasem mam wrażenie, że jak zaczynaliśmy projekt, to sami byśmy się teraz nie dostali, bo takie mamy kryteria przyjęć, to są ratownicy medyczni, to są goprowcy, to prowcy. I oni swoim doświadczeniem wspierają te osoby z niepełnosprawnościami na szlaku, ale też swoimi mięśniami, bo często jest tak, że wózki, z których korzystamy, bo także korzystamy z wózków, takich terenowych, bardzo często nie przejadą przez szlak w Tatrach, bo te szlaki są wąskie, są kamieniste, są przepusty, więc ten wózek się trzęsie i to jest ogromny dyskomfort i wtedy nasi wolontariusze sprawiają, że wózek zamienia się w latający dywan i go po prostu noszą. Więc trzeba nosić taki wózek, który waży 30 kg, skarba, który waży na przykład 60-70 kg, a więc 100 kg przez kilka kilometrów na szlaku, więc jest to ogromny wysiłek. Mamy też wolontariuszy, którzy są nosiczami, czyli takimi typowymi szerpami, jak szerpowie w Nepalu. I oni mają specjalnie nosidła, w których te skarby siedzą i w pewnym rodzaju komfortu są wynoszone na szczyty, ale to nie jest tak do końca, ponieważ oni też balansują, muszą też wykazać się pewną pracą własną, więc to nie jest łatwa sprawa. W tym roku właśnie w ten sposób częściowo wchodził na Świnicę Mariusz w piątek, który w wypadku stracił obie nogi i niestety nie mógł sam wrócić w góry. Bardzo chciał, udało mu się to w zeszły piątek, dokładnie w 10. tą rocznicę swojego wypadku.
0: No jest to kolejna, myślę, wzruszająca historia, którą tutaj poznajemy za sprawą Fundacji Szerpowie Nadziei. Wspomniałaś o Świnicy, dobrze usłyszałem przed chwilą?
1: Dokładnie tak, Świnica jest już górą wysoką, to już jest dwutysięcznik, nie ma tam takiego tradycyjnego szlaku, są łańcuchy i po tych łańcuchach chłopaki wniosły i pomogły też wejść, bo częściowo Mariusz przeszedł ten odcinek samodzielnie w tych miejscach, gdzie mógł, o własnych siłach, więc dokonał rzeczy po prostu spektakularnej. Wiemy już, bo rozmawiałam z nim już po tym jego wyczynie, że poczuł, że to jest smak przygody i że chce w te góry wrócić, więc wiemy, że na pewno się do nas zwróci ponownie.
0: No, ale w takim razie wywołałem te Świnice, dlatego że to nie jedyne takie miejsce, na którym można było zaobserwować te pomarańczowe koszulki. W wielu miejscach byliście.
1: Dokładnie, tak. Jeszcze w piątek byliśmy na Rysach. Oprócz tego wczoraj byliśmy na Kopie Kondrackiej, na Kopieńcu Wielkim, na Hali Gąsienicowej, na Czarnym Stawie, na Morskim Oku, na Zielonym Stawie Gąsienicowym, więc tak naprawdę właściwie całe Tatry były nasze, a dzisiaj też jest niesamowite wejście wspinaczkowe, ponieważ dzisiaj zdobywany jest mnich, też z osobą z niepełnosprawnością, także typowa wspinaczka górska. Dzisiaj też się dzieje, czyli ostatni dzień naszego eventu. Prawda jest taka, że mamy tak dużo zgłoszeń ostatnio, że nie jesteśmy nawet w stanie zrobić tego w jeden dzień i staramy się aktywizować naszych wolontariuszy na tyle, żeby robić to przez więcej niż jeden dzień. Aczkolwiek te już trudniejsze takie wyjścia, jak właśnie mnich czy Świnica, robimy już poza sobotą, wtedy, kiedy ten ruch jest odrobinę mniejszy.
0: No tak, to mogło być kłopotliwe, szczególnie, że naprawdę sam też ostatnio spotkałem bardzo wiele osób, które gdzieś tam na szlaku były, więc to trzeba to wszystko dobrze rozplanować. To jeszcze na zakończenie tej rozmowy chciałem zapytać, no opowiedziałaś, że się w pewnym sensie rozszerzacie jako Fundacja Szerpowie Nadziei. No to jakie plany na kolejne edycje, bo takie jestem przekonany, że nadchodzą, bo biorąc pod uwagę, co czytamy teraz chociażby w artykułach, jeden z wolontariuszy powiedział, że jak ktoś pierwszy raz wejdzie na szczyt, wszyscy płaczą, to są pozytywne łzy. Myślę, że nie jedna osoba chciałaby tego kiedyś doświadczyć.
1: Dokładnie tak, natomiast my się tak nie mówimy już jeszcze o przyszłym roku, dopiero jeszcze o tym, ponieważ mamy bardzo duże plany. Za tydzień pierwsza grupa naszych skarbów jedzie w Alpy, na pierwszą alpejską wyprawę. Przygotowywali się do tego tak od paru miesięcy i w hipoksji, i z fizjoterapeutami, i z lekarzami, i dobieraliśmy odpowiedni sprzęt, więc pierwsza ekipa wysokogórskich szerpów oraz skarbów jedzie w najbliższą sobotę w Alpy, w okolice Chamonix, gdzie będą zdobywać swoje pierwsze 4000, więc to jest dla nas ogromny, milowy krok. Dlatego w tym roku Tatry, w tym roku Alpy, no i może kiedyś Himalaje, też mamy takie marzenia, żeby szerpowie mogli pójść w Himalajach, tam gdzie szerpów miejsce jest.
0: Trzymam bardzo kciuki po pierwsze za kolejne inicjatywy, a po drugie za wytrwałość, bo to naprawdę brzmi jak solidna dawka wysiłku, więc no cóż, bardzo, bardzo dziękuję za...
1: To jest przyjemność. My mamy z tego więcej frajdy niż te skarby.
0: No i ten uśmiech potem na koniec, te piękne łzy szczęścia, myślę, że to wszystko oddaje. Marta Mazur-Sokołowska z Fundacji Szerpowie Nadzieje była naszym gościem w audycji 357 Start. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pięknie. Mateusz, dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy bardzo. I tak sobie pomyślałem, utworem byśmy to tak ładnie zamknęli. Można powiedzieć, że ci wszyscy wolontariusze, którzy wnoszą te skarby, to tacy opiekunowie, prawda? No to Your Protector od Fleet Foxes.

0: 6-3, 6-3 i 6-3. Kamil Majkrzak pokonuje swojego rywala z Serbii i melduje się w drugiej rundzie. Jeszcze piątka biało-czerwonych nawet pierwszego meczu na US Open nie rozegrała, a my już mamy Polaka w drugiej rundzie. I to są bardzo, bardzo dobre informacje. 2-1 prowadzi Polska z Francją na memoriale Huberta Wagnera. W trzecim secie naprawdę polski walec się rozkręcił, no i teraz również w czwartej partii prowadzi, czyli myślę, że można powiedzieć, pewnie zmierzamy po trzecie zwycięstwo w tym turnieju, w tym właśnie memoriale, który, przypomnę, jest ostatnim testem przed Mistrzostwami Europy, które lada moment się zaczynają.
1: Tu 357 start.
0: A teraz kolejne tematy w naszej audycji. Na koncie ma Mistrzostwo Olimpijskie i halowe Mistrzostwo Świata z rekordem świata. Był filarem naszej sztafety, zwłaszcza podczas tak udanych dla Polski igrzysk w Tokio. Lekkoatleta Karol Zalewski dziś po południu wystartował po raz ostatni. W Olsztynie odbył się memoriał imienia Zbigniewa Ludwichowskiego. Wszystko z trybun obserwował Sebastian Kierzek, a wcześniej panowie podsumowali tę bogatą w sukcesy karierę.
2: Muszę Państwu powiedzieć, że to są chyba najlepsze warunki, najlepsze okoliczności do tego, żeby porozmawiać ze sportowcem w jego naturalnym środowisku. Jesteśmy na stadionie i właśnie na stadionie lekkoatletycznym porozmawiam z Karolem Zalewskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Mało tego, mamy piękne słońce i trenujących na stadionie lekkoatletów, więc mamy na co popatrzeć.
2: Kiedy nasza rozmowa będzie emitowana, czyli w najbliższą niedzielę w audycji 357 Start, ty będziesz kończył swoją karierę podczas memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego. O ten koniec kariery chcecie właśnie zapytać, bo kilka tygodni, kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że Karol Zalewski zakończył karierę po cichu, bez rozgłosu. No to jak to jest z tym zakończeniem kariery?
3: Tak, moja kariera, można powiedzieć, zakończyła się w tamtym roku na uczestnictwie w Mistrzostwach Polski Seniorów w Bydgoszczy, a jakieś kilka miesięcy później któryś z dziennikarzy, oglądając zawody jedne, drugie, trzecie, zorientował się, że nie ma mnie w biegach na 400 metrów, nie ma mnie w biegach sztafetowych i po prostu odezwał się zapytać, co u mnie, i okazało się, że moja ścieżka kariery sportowej, zawodowej zmieniła się w karierę trenerską. A jeżeli chodzi o ten rok, pojawiła się propozycja od prezesa firmy, która sponsorowała mnie przez kilka lat, która sponsoruje memoriał mojego pierwszego trenera Zbigniewa Ludwichowskiego. Czy nie chciałbym jeszcze zaakcentować swoim udziałem memoriału właśnie trenera Ludwichowskiego w Olsztynie?
2: Powiedziałeś, że to nie jest w twoim stylu i trochę inaczej niż zazwyczaj sportowcy takiego pokroju kończą karierę. Od zawsze miałeś takie myślenie, że nie chcesz kończyć z dużym rozgłosem?
3: Tak, tak jak powiedziałem gdzieś kiedyś w wywiadzie, nie jest to w moim stylu. Nie lubię robić wokół siebie jakiegoś dużego szumu, ale kiedy pojawiła się propozycja, żeby skończyć to jakimś fajnym biegiem, to można powiedzieć, od razu przyjąłem to na klatę. Cały czas gdzieś się ruszam, więcej treningu siłowego, ale jak tylko dowiedziałem się, że będę mógł wystąpić jeszcze na 150 metrów, zacząłem przyjeżdżać częściej na stadion, robić kilka treningów nawet w Kolcach. Przyjąłem tą propozycję z uśmiechem na twarzy.
2: O twoich sukcesach za chwilę porozmawiamy, natomiast chcę zapytać właśnie o trenera Zbigniewa Ludwichowskiego. Memoriał jego imienia odbywa się w Olsztynie na twoim stadionie, twojego AZS-u. Jak ważna to dla ciebie jest postać, fundamentalna postać dla twojej kariery?
3: Myślę, że bardzo fundamentalna, bardzo ważna. W pewnym momencie razem z trenerem spędzaliśmy obok siebie około 200-250 dni w roku, bo oprócz tego, że widzieliśmy się codziennie 2-3 razy dziennie na zgrupowaniach, to po powrocie do rodzinnych stron również byliśmy cały czas na łączach, cały czas widzieliśmy się na stadionie albo w lesie. Można powiedzieć, że w pewnym momencie mojego życia, kiedy postanowiłem zmienić piłkę nożną na lekką atletykę, bardzo szybko okazało się, że mam do tego talent. Trener to zauważył, wystawił mnie od razu na Mistrzostwa Polski juniorów młodszych na hali. Stał się takim drugim ojcem. To mocne słowa, ale tak, bo wychowywałem się przy tym człowieku, przy dorosłym człowieku, który miał bagaż doświadczeń z zawodnikami, bagaż doświadczeń z ludźmi spoza sportu. Obserwowałem, jak rozmawia z ludźmi, jak traktuje ludzi, jakie ma podejście do załatwiania wszelkich spraw i sportowych, i pozasportowych. Był wspaniałym człowiekiem, nie miał żadnych wrogów, miał wielu przyjaciół, setki wychowanków i myślę, że bardzo mocno ukształtował mój sportowy charakter.
2: Chyba wszyscy rozumiemy, dlaczego właśnie na tym memoriale kończysz sportową karierę. Biegałeś przez lata na 200 metrów, potem wydłużyłeś dystans do 400 metrów, aż do wyniku 45-11 w Berlinie. Pamiętam, obserwowałem ten bieg z trybun Olympiastadion. Decyzja o wydłużeniu dystansu do 400 metrów, ona spowodowana była tym, że w sztafecie 4x400 można osiągać większe sukcesy? Była na to lepsza perspektywa?
3: Na pewno tak. Gdzieś moją stagnacją w biegu na 200 metrów był wynik 20-40. Miałem 2-3 sezony, gdzie biegałem w okolicach 20-42, 20-50. Trener Ludwichowski też nie, chyba z perspektywy czasu mogę powiedzieć, miał jakiś plan, żeby mnie przedłużyć na 400 metrów. Wyszło to naturalnym schematem. Okazało się, że moje umiejętności sprinterskie potem bardzo przydawały się i w sztafetach, i w biegach indywidualnych na hali, ale podczas mojej kariery 200-metrowca, czy tam sprintera krótkiego, miałem przygody, że startowałem na dystansie 400 metrów, czy to na Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Barcelonie, czy gdzieś nawet na Mistrzostwach Polski, kiedy trzeba było pomóc drużynie klubowej zdobyć medal w sztafecie długiej, więc gdzieś z tyłu głowy zawsze było, że mam do tego smykałkę i że prawdopodobnie to będzie przyszłość.
2: Karol, 2018 rok Birmingham, czy 2021 rok Tokio? Która data, która lokalizacja jest dla Ciebie ważniejsza? Wiesz, o co pytam?
3: Tak, oczywiście. Próbuję podsumować sobie to w głowie, bo kiedy bierze mnie na wspomnienia, pierwsze co robię, odpalam internet i wrzucam sobie te właśnie dwie daty, żeby obejrzeć filmik z Birmingham, żeby obejrzeć filmik z Tokio. No jednak medal olimpijski. Cudownym osiągnięciem było zdobycie medalu i pokonanie Amerykanów w takim mocnym biegu halowym, ale jednak zdobycie złota olimpijskiego to było to coś. To ta cała otoczka, to jak Gosia Hołpkowalik dzień wcześniej powiedziała, bijąc w biegu eliminacyjnym rekord Europy, że ten rekord przetrwa tylko 24 godziny, bo jutro jest finał i jutro ten bieg będzie poprawiony.
2: I tak było.
3: I tak było, więc ta cała otoczka była tak cudowna, że samo osiągnięcie tego złotego medalu smakowało jeszcze lepiej.
2: Dodajmy, że w Birmingham w 2018 roku zdobyliście złoty medal halowych Mistrzostw Świata, wy jako sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, bijąc przy okazji halowy rekord świata. Rzecz niespotykana praktycznie w polskim sporcie, w polskiej lekkoatletyce. Po tym Tokio, o którym mówiłeś, poczułeś, że dotknąłeś tego sportowego szczytu?
3: Myślę, że tak, na pewno tak. Gdzieś w moim zasobie medalów, które próbowałem zdobyć, brakuje cały czas medalu Mistrzostw Europy, indywidualnego medalu Mistrzostw Europy. Na to się zawsze czaiłem, jeszcze jak biegałem sprint, to dwa razy udało mi się dostać do finału na 200 metrów na Mistrzostwach Europy.
2: Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim niebawem.
3: To już nie dla mnie, to już decyzja zapadła, więc na pewno nie. Dwa razy udawało się również biec na 400 metrów. Gdzieś zawsze brakowało kropeczki nad i, żeby zdobyć ten medal. Było czwarte miejsce, było szóste miejsce, więc tego na pewno żałuję, że nie udało się tego zdobyć, ale medal olimpijski na pewno jest takim podsumowaniem, bo prawdę mówiąc, tych medali różnego rodzaju Mistrzostw Polski, tam nawet Europy i świata z Birmingham jest kilka, ale ten złoty, najcięższy, smakuje najlepiej.
2: Pewnie łatwiej jest kończyć karierę, mając taki bagaż i mając też te medale, o których mówisz, i jakąś tam perspektywę wynikającą z bycia mistrzem olimpijskim. Łatwiej było podjąć decyzję, mając gdzie odejść?
3: Czy ja miałem gdzie odejść? Ciężko powiedzieć. Na pewno nie patrzę na życie z perspektywy tego, że jestem złotym medalistą olimpijskim, bo uważam, że bagaż doświadczeń, który zdobyłem przez ostatnie 17 lat trenowania i odnajdywania się w sporcie, czy on został zwieńczony medalem olimpijskim, czy nie, to jest bardzo podobny.
2: Choć na sportowcy pewno często przedłużają decyzję o zakończeniu kariery.
3: Tak, ja nie lubię tego robić. Poczułem, że chcę zrobić coś innego, poczułem, że chcę pracować też nie tylko na swoje konto, ale pomagać innym, więc moja decyzja nie była wcale spontaniczna. Rozmawialiśmy z moim obecnym trenerem Kubą Ogonowskim jeszcze rok wcześniej, że jeszcze rok się poświęcę, zrobię 100%, dam z siebie 100% i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z perspektywy ostatniego roku cieszę się, że podjąłem taką decyzję. Wszedłem w zupełnie nowe życie w wieku 32 lat. Podjąłem pierwszą pracę. Dla zwykłego zjadacza chleba to jest niepojęte, bo wydaje się, że sport to zabawa, ale tak naprawdę to praca, która jest wymagająca. Wymaga od nas regeneracji, odpowiedniego przygotowania psychicznego, fizycznego, ciągłego rygoru, ciągłych wyjazdów. Nie możemy w tym czasie budować normalnych relacji czy z rodziną, bo cały czas nas nie ma, więc to życie jest bardzo trudne, a moje takie było od samego początku, ponieważ już w pierwszym roku trenowania bardzo dużo wyjeżdżałem, bardzo dużo mi nie było. Nie żałuję tej decyzji.
2: Karol, wiem, że patrzymy na stadion, ale spójrz tak nawet symbolicznie na te bieżnie. Mówisz, że czasami na YouTubie sprawdzasz bieg Birmingham, Tokio. Jaki masz przebłysk, jeżeli chodzi o twoją karierę lekkoatletyczną? O czym myślisz, gdy ją wspominasz?
3: Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to dyscyplina. To, jak sport nauczy mnie dyscypliny, jak obserwuję osoby w tym momencie z perspektywy oczu trenera, które próbują być sportowcami, które tej dyscypliny jeszcze nie mają, a chcieliby wskoczyć na wyższy poziom, osiągać sukcesy, ale nie są nauczeni tej dyscypliny. I ta dyscyplina powoduje, że przesuwamy się poziom wyżej, poziom wyżej, poziom wyżej. Dzięki temu, że monotonia przeradza się tak naprawdę w dyscyplinę, stajemy się lepszymi zawodnikami, lepszymi może nie tylko sportowcami, ale ludźmi, bo człowiek rozleniwiony, który nie ma czy przez sport, czy przez inne aktywności wyuczonej dyscypliny, na pewno nie jest na tyle wartościowym pracownikiem, a może zarządcą, a może w innych branżach.
2: Co dziś robi Karol Zalewski, to tak już tytułem końca?
3: W tym momencie pracuję na siłowni, to raz. Prowadzę treningi personalne i na siłowni, i na stadionie. Kilka osób chcę przygotowywać się nawet do sprintu, więc bawię się w przygotowywanie ludzi do różnych fajnych rzeczy.
0: Bardzo dziękujemy zarówno Karolowi Zalewskiemu za karierę, jak i Sebastianowi Kieszkowi za tę rozmowę. Teraz już Jungle Someday Somewhere, a u nas chciałem zauważyć, że minęła godzina 19:06.

0: Mam wrażenie, że dawno już nie prezentowaliśmy Państwu w naszej audycji takiego segmentu stricte poświęconego najlepszej lidze świata. Być może doszło tutaj do takiego małego zaniedbania, ale nie na mojej warcie. Na mojej warcie będzie ona doceniona.
1: Piłkarska Ekstraklasa. Piłka w kraju.
0: Szóstą kolejkę rozpoczynaliśmy w piątek w Płocku, w którym to gospodarze okazali się bardzo gościnni dla swoich rywali. Wisła 0-2 przegrała z Koroną, która po 5 rozegranych meczach ma 8 punktów. Słuchamy Wiktora Długosza, autora 2 asyst.
2: Cieszy na pewno, gdzieś z chłopakami rozmawialiśmy, jak to wyglądało rok temu i nie byliśmy z tego zadowoleni, więc jest taka chęć rewanżu była duża i cieszę się z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo w obronie zagraliśmy, uważam, bardzo solidny mecz, a w ataku wykorzystaliśmy swoje szanse, może nie mieliśmy ich aż tak wiele, ale byliśmy skuteczni i to cechuje dobrą drużynę.
0: A co jeszcze cechuje dobrą drużynę? Na przykład fakt, że gra do samego końca, ale akurat kibice Legii Warszawa pewnie woleliby, żeby ich drużyna dominowała rywali i wygrywała pewnie, a nie wydzierała punkty w końcówkach. A to się znów wydarzyło. Żyło, tym razem ze Śląskiem.
3: Pole karne nieprawdopodobne! Nieprawdopodobne! Legia znowu to robi! Gol napastnika głową! Tym razem jest to Rafał Adamski!
0: Tak jest, jeden z napastników Legii trafił do siatki niemal w ostatniej akcji meczu i doprowadził do wyrównania w meczu ze Śląskiem, bo skończyło się wynikiem 1-1. A skoro już wspominamy zespół z Dolnego Śląska, to warto podkreślić, że podpisał dziś kontrakt z niezłym Grajkiem. Umową do końca sezonu 2027-28 związał się 47-krotny reprezentant Polski Karol Linetty. W takim razie, co słychać u byłego polskiego klubu Karola? Lech Poznań jeszcze swojego meczu nie rozegrał, ale zmierzy się dzisiaj w Łodzi z Widzewem, także myślę szykuje się emocjonujące starcie. Zanim jednak niedziela i to co dziś, to jeszcze szybki raport z soboty. W pierwszym takim w historii ekstraklasowych derbach Krakowa Wisła lepsza od Wieczystej było 2-0.
4: Duże gratulacje zespołowi, na pewno Wieczysta to jest wymagający rywal, który ma dużo atutów ofensywnych. Myślę, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną i w średniej, i w niskiej obronie były takie dosyć długie momenty w drugiej połowie, ale też po właśnie kontrataku, po przechwycie piłki zdobyliśmy pierwszego gola. Także cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Dobra robota. Cieszę się bardzo, że 3 punkty zostały na naszym stadionie. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
0: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jopa. Ten widok, pełne stadiony na Ekstraklasie, to widok myślę coraz bardziej powszechny i to jest całkiem dobry znak. W innych wczorajszych spotkaniach Radomiak 2-1 pokonał Krakowie, Motor 0-2 przegrał z Piastem, a Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Pogonią. Nie zagrał ani minuty w Lubinie Kamil Grosicki, ale mimo to było o pomocniku w ostatnich dniach trochę głośniej. Proszę się czegoś złapać, drodzy Państwo, bo o Grosiku podobno, i to nie jest fake, film powstaje. Ale nie dokument, bo takich ostatnio mnóstwo był Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny i tak dalej, a normalnie powstaje film fabularny. A w główną rolę ma się wcielić?
5: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, zastanów się, co o tym myślisz, ej, unieś lekko do góry wzrok, ej.
0: No tutaj akurat w roli Rahima, ale tak, w rolę Kamila Grosickiego ma się wcielić Dawid Ogrodnik, który ponoć mnóstwo czasu poświęcił na research, zbierał materiały, kompletował dokumentację i od jakichś 2 lat regularnie przebywa w towarzystwie Kamila. Takie przynajmniej informacje kolportują media, mam nadzieję, że cały czas nie jestem wkręcany. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo barwną postacią jest wciąż Grosicki i jak niejednoznaczna była jego historia, nawet mroczna momentami, może wcale nie mówimy o box-office'owej klapie. Jedno jest pewne, w dniu premiery na pewno padną te słowa.
6: Proszę, dziękuję.
0: Oto to, ale to pewnie dopiero za parę lat. A my żyjemy tym, co tu i teraz, przecież a tu i teraz mamy derby Śląska. Górnik Zabrze mierzy się z GKS-em Katowice, a wynik to 2-1 dla Górnika, proszę Państwa. A przed chwilą było 1-0 dla Gieksy. Tak się pozmieniało, był karny, potem jeszcze kolejny gol. No dzieje się. Tak jak wspomniałem, jeszcze przed nami mecz Widzewa, a za nami szalone starcie Rakowa, Widzewa z Lechem oczywiście, a za nami szalone starcie Rakowa z Jagiellonią. 7 goli i triumf Jagiellonii 5-2. Słuchamy trenera Adriana Siemieńca, który już myśli o kolejnych miesiącach. A jednak pan Adrian się nie pojawi. Być może stało się tak, że gdzieś mi się zawieruszył. No dobrze, ale pan Adrian Siemieniec generalnie mówił o tym, że będzie się działo w nadchodzących tygodniach, bo chodzi o to, że puchary, a zresztą sam powie.

0: to może teraz powiem.
1: Liczę, że ta dynamika grupy będzie na tyle duża, że zespół będzie cały czas głodny, cały czas aktywny i w każdym meczu będzie pokazywał dużą intensywność i wolę walki o zwycięstwo. Także bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Teraz chwilę odpoczniemy, wrócimy do domu po długiej wyprawie, chwilę odpoczniemy i przygotowujemy się już do bardzo prestiżowego starcia w Poznaniu z Lechem.
0: No, po prostu pan Adrian musiał chwilę poczekać, musieliśmy poczekać na jego wypowiedź, ale wszystko się okazało. No dobrze, w sumie 18 goli w 7 meczach było, włącznie z tymi, które są teraz, mamy 21 bramek. Także, no, trzeba powiedzieć, że naprawdę ekstraklasa jest wciąż ekstraklasą, ale coraz lepiej się to ogląda, drodzy państwo. A za chwilę w audycji 357 start koszykówka, a przed koszykówką, no, trochę przyjemności. To oczywiście nie oznacza, że koszykówka nie będzie przyjemnością. Takie mecze, cho było. Piotr Wesołowicz ma dzisiaj o czym mówić.

0: No mieliśmy nawet, ja miałem taki pomysł, żeby może zagadać do końcówki, ale nie można robić takich rzeczy. No dobrze, drodzy Państwo, zaczynamy.
1: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
0: No i co tam, panie?
2: No
0: co
2: właśnie,
0: się stało?
2: Słyszałem twoją zapowiedź naszej dyskusji o koszykówce i powiedziałeś, że rzecz, najpierw rzeczy przyjemne, czyli Pearl Jam, a no teraz chyba nieprzyjemne. Sam nie wiem, jak do tego podejść. Przegraliśmy, no to chyba nieprzyjemne.
0: Zacznijmy od tego, że wygraliśmy.
2: Dobrze.
0: 106 do 86 z Izraelem w czwartek.
2: I de facto to było najważniejsze zwycięstwo, najważniejszy mecz tego okienka reprezentacyjnego, tak, bo w zasadzie przybliżyło nas o włos od awansu na Mistrzostwa Świata i to jest pewne. Wygraliśmy z Izraelem na wyjeździe, w Rydze, bo tam swoje mecze rozgrywa Izrael, oczywiście z powodów politycznych, rozgrywa swoje mecze przed pustą publicznością. To mogło być zwodnicze i trudne dla kadry, bo taka atmosfera sparingu, powiedziałbym. No a ten mecz trzeba było wygrać, bo z Izraelem będziemy się o ten awans bić w zasadzie bezpośrednio, więc pokonać Izrael czwarty raz z rzędu, przypomnę, tak wyraźnie, tak przekonująco, no to w zasadzie była deklasacja. Tam ani razu nie było mowy o tym, aby rywale nas dogonili. No to wielka klasa, no i potwierdziliśmy tę wielką klasę. A kadra Igora Milicicia tę klasę ma.
0: No i potem doszło do takiego spotkania w niedzielę.
2: Był taki mecz z mistrzami świata i Europy.
0: No, z racji tego, że w tym czasie, kiedy trwał mecz, przygotowywałem audycję, a dzisiaj jestem solo, więc być może trochę tej pracy było więcej, to tak tylko zerkałem na początek tego spotkania. No i widziałem, że nam Niemcy dosyć szybko odskoczyli, czasami na 15 punktów, czasami na 9, bo to się tak trochę zwiększało, zmniejszało. No ale potem jak my doszliśmy i zrobiło się tak ciasno, no to trzeba było wszystko odłożyć i po prostu oglądać ten mecz. To była, no nie wiem, czy mogę to powiedzieć, niepowtarzalna szansa na to, żeby pokonać tak utytułowany na całym świecie, w Europie zespół.
2: Zdecydowanie. Nie wiem, czy nie najmocniejszy na świecie, bo to oficjalnie Mistrzowie Świata z 2023 roku z Filipin i Mistrzowie Europy z 2025 i w ogóle nie było wątpliwości, że to najlepsza drużyna starego kontynentu. Z Denisem Schröderem, który był MVP i jednego, i drugiego turnieju, jest gwiazdą Ligi NBA.
0: Świetnie grał. To chociaż Niemcy mieli tam przestoje, trzeba powiedzieć.
2: Jak i my. Ale wiesz co, ja przeżywałem i robiłem dokładnie to, co ty, bo oczywiście nie mogłem być w Ergo Arenie, aby móc być dzisiaj z tobą wieczorem, bo takie mam zawsze plany i to jest mój wymarzony
0: wieczór. Każdy ma swoje priorytety.
2: Zdecydowanie. I bardzo się cieszę, że tak wybrałem, bo ten wieczór jest niezapomniany jak zwykle. Więc przeżywałem i też oglądałem, wyłączałem, stresowałem się, rezygnowałem, bo było już minus 16 w pewnym momencie, więc mówię, skończy się
0: już
2: jak
0: nie
2: zwykle.
0: Odrobię.
2: To prawda, ale Mateusz Ponitka, miałem okazję z nim rozmawiać, czas ucieka, z 2 tygodnie temu. Powiedział mi coś takiego, że zanim Igor Milicic przyszedł do drużyny, to byliśmy tacy, że graliśmy pięknie, ale przegrywaliśmy jak zawsze. I tak by się chciało powiedzieć.
0: Mowa o czasach Mike'a Taylora jeszcze.
2: Tak, albo i wcześniejszych, bo mieliśmy też wielki sukces z Mike'em Taylorem, awans na Mistrzostwa Świata 2019 i 8 miejsce. No powiedzmy tej poprzedniej erze, przedponitkowej nazwijmy ją. Teraz ta drużyna wygląda zupełnie inaczej, ma DNA zwycięskie i to było widać. Minus 16 z Mistrzami Świata, a tam nikt nie zwiesił głów, wręcz przeciwnie. No widzieliśmy wielkie emocje. Aleksander Balcerowski, nasz podstawowy środkowy gracz Barcelony, rzucił się po piłkę w pierwsze rzędy trybun, a to jest facet naprawdę postawny, 2,17, a słuchaj, ja mam zdjęcie z nim, nie wróciłem nigdzie na sociale, bo aż mi wstyd, 1,70 to po prostu no, tam jak z ojcem po prostu, a jak małe dziecko.
0: Jakbym ja ciebie wziął na barana, albo ty mnie, to byśmy byli dopiero równi z nim.
2: Razem moglibyśmy wszystko, Mateusz. Tak. Bylibyśmy niezłym środkowym.
0: Tylko wtedy.
2: Tak, a i tak z poświęceniem się rzuca po piłkę. Mateusz Ponitka rzuca szalone trójki. Igor Milicic junior, czyli
0: świetny
2: syn
0: mecz
2: selekcjonera. Fantastyczny. Potwierdza swoje ambicje, aby zagrać w nowym sezonie w lidze NBA. Fantastycznie. Jeśli ktoś skauci go oglądali, no to ja myślę, że w notesach tam na czerwono bardzo wyraźnie podkreślone jego nazwisko. Jordan Lloyd wypadł z meczu za przewinienie techniczne. No ale to też pokazało jakąś taką chęć zwycięstwa. Więc byliśmy bardzo blisko. No właśnie. No nie jak zawsze, bo wygrywamy. To jest nasza pierwsza porażka w tych eliminacjach. Mieliśmy...
0: Ale czy też masz takie wrażenie, że my bardziej dzisiaj ten mecz przegraliśmy niż Niemcy go wygrali?
2: To na pewno, myślę,
0: to
2: że
0: tak
2: oni...
0: Tak ospałych Niemców, to ja pamiętam kilka meczów z Niemcami, które my graliśmy i to czasami wyglądało to tak, że niestety nam odjeżdżali. Nawet jak się nam te dobre wyniki wymykały, to nie było to aż tak wyraźne jak dzisiaj. To się nam tak po prostu, tak tam wymknęło.
2: Wymknęło nam się, ale tutaj bym nie deprecjonował tego, że Niemcy nam na przykład odpuszczali albo uznali. Nie,
0: tego
2: byli fantastyczni i chcieli wygrać. I ja myślę, że tutaj nutka zdenerwowania, że jak to? Przecież my tutaj mamy wygrywać wszystko od A do Z, a Polacy robią coś takiego, no ale Mateusz Ponitka w koszulce reprezentacji, to wiemy, przeistacza się w Michaela Jordana, rozgrywek FIBA. Znowu był fenomenalny, 20 punktów bodaj i ten ogień w oczach. Była dogrywka. Zresztą Mateusz Ponitka miał chyba 2 rzuty na zwycięstwo, takie trójki. Były. Nie te decydujące, bo nie w ostatnich sekundach, bo w ostatniej sekundzie dogrywki to chyba Jarek Zyskowski spudłował.
0: I też się nie udało.
2: No, sporo tych szans było i tego możemy naprawdę żałować, bo Igor Milicic junior już na pomeczowej konferencji powiedział, że no nie można mieć tylko reprezentacji Niemiec, takiej drużyny nie można mieć tylko w cudzysłowie na widelcu. Ją trzeba po prostu zjeść, wykorzystać tę szansę, skosztować, a później się delektować smakiem wygranej. No nie udało się, mamy rewanż, ale to już historia.
0: No tak, no mielibyśmy dzisiaj wielkie zwycięstwo polskiej koszykówki, myślę, że takie, o którym byśmy mówili latami, bo no tak też zresztą emocjonowali się komentatorzy w TVP Sport, że to naprawdę jest coś dużego i to oglądało się coś dużego. Natomiast oglądał na miejscu to nasz taki, powiedzmy, wysłannik, Antek Pyzel był na meczu i wiadomości, które od niego dostałem, dodam, że były to wiadomości głosowe i trochę rozgoryczone, wskazywał na pracę pewnej osoby, która też była na parkiecie i nie była ani Niemcem, ani Polakiem. Pana arbitra.
2: Okej, w porządku. Też słuchałem komentarza, jako komentator też skomentowałem dziesiątki, jak nie setki spotkań i wiesz, czego unikam? Oceny pracy sędziego, bo nie znam się na tym kompletnie. Nie chodzi o to, że nie rozumiem zasad, znam je fantastycznie i od lat, ale nie podważam i autorytetu arbitrów. No dobra, ale jesteśmy kibicami, patriotami, więc musimy powiedzieć, panie sędzio, parę gwizdków, nie w tę stronę. No zdecydowanie ten, zwłaszcza drugi faul techniczny Jordana Lloyda, gdzie tam z Denisem Schroederem się troszkę poprztykali, ale to było takie sportowe, to nie było nic złośliwego i za coś takiego wyrzucić naszego lidera z parkietu. No dobra, na początku podważyłem te sędziowskie twoje zastrzeżenia, a teraz się z nimi zgadzam. Widzicie, to nie wiem, parę sekund zajęło mi, żeby jednak kibic się we mnie obudził. Rzeczywiście, moglibyśmy się do paru gwizdków przyczepić, mogłoby to wyglądać w drugą stronę. Zresztą sam Igor Milicic, nasz selekcjoner po meczu, podkreślał, że szkoda kilku sytuacji, bo to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Jedna piłka, dwie piłki tutaj decydowały. To były naprawdę detale.
0: Szkoda. To jest chyba to słowo, które będziemy najczęściej powtarzać po tym spotkaniu, bo naprawdę było tak bardzo blisko.
2: Ale nic straconego.
0: No wiesz, jest ten rewanż, tak?
2: Mamy rewanż i podkreślamy to, możemy tak klamerką to podsumować, że naprawdę brakuje nam jednego zwycięstwa, a może nawet i nie, ale gdybyśmy wygrali jeszcze jeden mecz z 4 kolejnych, mamy awans do Kataru 2027 w kieszeni.
0: A wtedy niech się dzieje, prawda?
2: Niech się dzieje.
0: To powiedzmy jeszcze przy okazji tego, co w ogóle dzieje się w reprezentacji, bo mieliśmy dzisiaj okazję znowu obserwować naprawdę kadrę bardzo skonsolidowaną, taką, że jeden za drugiego idziemy po prostu w ogień i walczymy do samego końca, niezależnie czy po drugiej stronie jest być może trochę słabszy od Niemców Izrael, czy no taki już naprawdę topowy zespół jak Niemcy. No to mamy chyba dobre wiadomości przy okazji, no powiedzmy, kolejnych lat, już nawet nie mówię tylko o Mistrzostwach Świata.
2: To okej, tak, zdecydowanie mamy bardzo zdolną młodzież. Kuba Piśla wszedł na sekundy, ale pokazał swój charakter. Igor Milicic
0: junior. W takim momencie, że nie jeden by tam pewnie miał...
2: No. Mikrozawał. A Kuba Piśla w ogóle musiał zostać w pewnym momencie na parkiecie. Trener nie mógł przeprowadzić zmiany, więc w decydujących momentach, tam ponad 90 sekund, ale ważnych 90 sekund, więc okej. Młodzież, ale weterani. Jeśli pomału kończymy, to pozwól, że anegdotą. Kamil Łączyński to jest zawodnik, no, którego już w tej kadrze miało nie być. 37 lat bodaj.
0: Ale wciąż fantastyczny.
2: Wciąż fantastyczny. Byłem na jednym z treningów w Krakowie na właśnie przed meczami z Izraelem i Niemcami. I tam były zawodnicy, pozowali do zdjęć, robili różne pozy, kozłowali. Między innymi musieli tak krzyknąć, żeby pokazać taki grymas na twarzy, taką ambicję i walkę. I Kamil Łączyński krzyknął tak głośno, że podszedłem do niego po tych zdjęciach, mówię: stary, widać, że chcesz tutaj być. On: o tak, chcę tutaj być. Więc to pokazuje, że ta nasza kadra No, słowo rodzina to nie jest absolutnie przypadkowy zwrot. Rodzina, przyjaźń, to udało się stworzyć, to widać i fajnie być tego częścią, czy jako dziennikarz, czy jako kibic.
0: No tak, zdecydowanie. Ale czy mamy już takie potencjalne postaci, które mogłyby być po liderach liderami?
2: No bo zdecydowanie.
0: Wiadomo, że no...
2: Powoli, tak.
0: Mateusz Ponitka młodszy nie będzie.
2: Słuchaj, on przeżywa, nie wiem, którą już młodość, więc 100 lat, 33 lata skończył chyba dwa dni temu, zdaje się, więc wszystkiego najlepszego, ale rzeczywiście liderzy się starzeją, wszyscy się starzejemy. Igor Milicic na początku swojej kadencji w 2021 roku zrobił taką rewolucję i od razu wszystkich weteranów odsunął. Później musiał się... Przepraszam, z nimi delikatnie przepraszać. Więc to, co robi teraz, bardzo mi się podoba, bo wprowadza młodych zawodników krok po kroku. Tych postaci jest coraz więcej. To nie jest lawina talentów. No ale tak jak wspomniałeś, Kuba Piśla, Igor Milicic junior, Aleksander Balcerowski, Jeremy Sochan. No jest z kogo wybierać.
0: No i dobrze. Gdzie tu miejsce dla Jeremiego? Chciałem się zapytać.
2: Zawsze jest miejsce dla Jeremiego.
0: No dobrze. Trzymamy się tego, żeby ta kadra się pięknie rozwijała. Najpierw niech się załapie na Mistrzostwa Świata, a potem zobaczymy, co dalej. A może jakiś medal na tych mistrzostwach? A już chyba za bardzo podróżę.
2: Rozmarzyłeś się.
0: Rozmarzyłem się. Piotr Wesołowicz, Sport.pl. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: No i dobrze, że jednak wybrałeś nas, a nie mecz.

0: Fleetwood Mac, Talking to My Heart. No ja staram się dzisiaj niektórymi tematami tak do Państwa serc przemówić. Mam wrażenie, że mogło się udać z niektórymi. No teraz ta koszykówka to do tych serc naprawdę, ale byłoby tak blisko, a te serduszka teraz takie trochę połamane. Nieważne, 25 minut pozostało do godziny 20. No i tak się składa, że kiedy rozmawialiśmy sobie z Piotrem Wesołowiczem o tych naszych eliminacjach do Mistrzostw Świata, czy też eliminacjach Mistrzostw Świata, jak się powinno powiedzieć, to GKS Katowice uznał, że jednak odrobi straty i wygra sobie w derbach Śląska 3-2. Taka sytuacja. Więc mamy 3-2 w Zabrzu. Tak, tak to się poukładało. A jeśli chodzi o 3-5-7 start, to teraz kolejny temat. W tym roku została pierwszą w historii mistrzynią świata we freeride'zie. Wychowała się w Łodzi, ale swoje życie związała z górami i nartami. Jej dyscyplina wymaga odwagi, techniki, refleksu, ale też, o czym opowie, doskonałego przygotowania i analizy obranej linii zjazdu. Mateusz Kuźniewski rozmawiał ze znakomitą polską narciarką freeride'ową Zuzanną Witych.
1: Kocham we freeride'zie absolutnie wszystko i nie chcę, żeby to zabrzmiało za bardzo cukierkowo, ale rzeczywiście tak jest. Jest to sport, który z jednej strony wymaga takiego performance'u fizycznego i technicznego, z drugiej strony to jest taka gra mentalna z własną głową w dużej mierze. To jest takie ciągłe pokonywanie własnych barier, które są w naszej głowie. Wokół tego sportu są też absolutnie genialni ludzie, którzy są prawdziwymi pasjonatami tego, co robią i nie ma tam ludzi przypadkowych. No i nie zapominajmy o tych genialnych widokach, które mamy na co dzień. Nie jest to żadna hala, nie mamy sufitu, tylko mamy przepiękne widoki w Alpach i innych najwyższych górach świata.
2: Twoja przygoda zaczęła się w Łodzi. To w ogóle ciekawie brzmi, no bo zazwyczaj kiedy słyszymy o karierach, wiesz, narciarskich czy w takich sportach zimowych, no to jednak są to miejscowości górskie. Ty zaczęłaś w Łodzi i potem dopiero przeprowadziłaś się w Alpy i w ogóle dość późno tę swoją karierę zaczęłaś. Opowiedz, jak to u ciebie wyglądało, bo to jest bardzo ciekawa historia i taki dowód na to, że wiek wcale nie jest ograniczeniem w tym sensie, że nie trzeba zaczynać jako nastolatka, żeby zrobić karierę.
1: Dokładnie tak i zawsze się śmieję, że tak moja kariera jest bardzo nietypowa, żeby nie powiedzieć, że dziwna, bo rzeczywiście z tej Łodzi pochodzę i ja w Łodzi na co dzień mieszkałam do końca liceum. I rzeczywiście ja wcześniej co prawda trenowałam inny sport, lekką atletykę, która dała mi taką fajną podstawę ogólnorozwojową, ale no jakkolwiek częstszy kontakt z narciarstwem u mnie się zaczął właśnie dopiero pod koniec liceum, gdzieś tam w wieku 17-18 lat. Najpierw to był freestyle, czyli taka odmiana bardziej polegająca na skokach i ewolucjach. I właśnie tak się w tych nartach zakochałam, że postanowiłam wyjechać w Alpy na studia. Najpierw do Francji, potem do Szwajcarii. I najpierw to właśnie wszystko było powiązane troszeczkę bardziej z tym freestylem, a ten freeride poznałam dopiero w wieku, żeby nie skłamać, chyba 23 lat. Także rzeczywiście bardzo, bardzo późno, ale no to była też taka moja ogromna miłość od pierwszego wejrzenia. Strasznie mi się to spodobało i niedługo po tym postanowiłam spróbować swoich sił właśnie za namową znajomych w zawodach freeride'owych, co też było dla mnie taką okazją do jazdy w trudniejszym, bardziej eksponowanym terenie z takim zabezpieczeniem, jakie podczas takich zawodów mamy.
2: Ja dopytam ciebie mimo wszystko o te różnice, no bo jednak zmieniłaś freestyle na freeride. Wydaje mi się, że w tamtych czasach to łatwiej było robić jakąkolwiek karierę właśnie we freestylu, a niekoniecznie we freeride'zie, który był jeszcze gdzieś w bardzo głębokiej niszy, a mimo wszystko się na to zdecydowałaś. Czy to może nie wolność cię do tego zachęciła? No bo jeżeli ja sobie patrzę na zawody freeride'owe, no to właśnie widzę coś takiego, taką wolność po prostu, której zawody freestyle'owe siłą rzeczy nie dają. No nie ma szans.
1: To prawda, to prawda. No to jest niesamowite. No.

0: Przede wszystkim jesteśmy, mamy tak naprawdę na zawodach pełną dowolność, jeśli chodzi o wybór naszej linii przejazdu i jesteśmy oceniani na żywo przez sędziów. W żaden sposób nie musimy anonsować tego, co będziemy robić. Także tutaj ten aspekt właśnie wolności, a nawet wręcz takiego artyzmu troszeczkę się pojawia i to mi się też bardzo, bardzo spodobało. I właśnie tutaj absolutnie nie ma powtarzalności. Tak jakby w freestylu wiadomo, że wykonujemy elementy na tych samych skoczniach i tutaj ta powtarzalność jest właśnie bardzo ważna, żeby być dobrym. Tak tutaj nie da się tak naprawdę w żaden sposób wytrenować czy przygotować pod dane zawody, bo zawsze mogą być różne warunki. Zazwyczaj jest to zupełnie różny, inny teren. My dopiero na dwa dni przed zawodami się dowiadujemy, gdzie te zawody będą miały miejsce. Także tutaj trzeba być takim bardzo kompletnym narciarzem, bo to jest miks takich umiejętności stricte technicznych, jakby alpejskich. Oczywiście ten freestyle bardzo dużo daje, bo tych ewolucji freestyle'owych wchodzi coraz więcej, ale trzeba być też bardzo dobrym, takim właśnie kompletnym narciarzem, żeby być przygotowany na jazdę w każdych warunkach i w każdym terenie. No i oczywiście milion niespodzianek, które się mogą podczas takiego przejazdu przytrafić, no bo my przejeżdżamy w danym terenie dopiero pierwszy raz na zawodach. My tę trasę oglądamy tylko przez lornetkę, w ten sposób planujemy ten nasz przejazd, także to też jest ogromna trudność na początku. Tutaj przyznaję, że to trzeba sobie wyrobić takie oko i gdzieś tam intuicję, no bo my właśnie dopiero stojąc w bramce startowej będziemy po raz pierwszy jechać w danym terenie.
1: Zdarzają się, jak się domyślam, niespodzianki, czasami przyjemne, a czasami pewnie niekoniecznie.
0: Zdecydowanie. No bardzo często na przykład się zdarza, że ciężko jest ocenić na przykład rozmiar jakiejś naturalnej przeszkody, jak skała czy klif, patrząc z naprzeciwka, nie wiem, z kilkuset metrów zazwyczaj, no bo jednak stoimy na przykład po przeciwległej stronie. Nie mając jakby skali porównawczej, bardzo ciężko jest określić rozmiar takiej przeszkody. Dopiero najeżdżając się okazuje mi nieraz miałam taką sytuację, że się okazało, że dopiero w locie czy na samym najeździe się okazało, że ups, to jest dużo większe niż planowałam, niż myślałam. Także takie niespodzianki się zdarzają. No oczywiście takie mniej przyjemne w postaci na przykład jakiejś takiej wystającej skałki pod śniegiem, która była przykryta bardzo cienką warstwą śniegu, czego nie widać. Na to też mamy swoje sposoby, bo na przykład robimy sobie zdjęcia przed opadem, potem po opadzie i mniej więcej staramy się zapamiętywać, gdzie takie niespodzianki mogą się znajdować, także tych informacji też jakby do zapamiętania jest niesamowicie dużo.
1: A jaki jest twoim zdaniem poziom niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o uprawianie freeride'u? Jest on na przykład większy niż we freestylu, czy byś nie zaryzykowała takiego stwierdzenia?
0: Na pewno jest mniejszy niż wygląda, bo wiem, że wiem, jak to może wyglądać z zewnątrz, natomiast my bardzo, bardzo dokładnie się przygotowujemy do takich startów i naprawdę no, planujemy każdy skręt tak naprawdę. No ale wiadomo, ale są te aspekty gdzieś tam takich właśnie elementów nieprzewidywalnych. Myślę, że jest to porównywalne, natomiast kontuzjogenność myślę, że jest trochę mniejsza, jest nawet dużo mniejsza niż w narciarstwie alpejskim, bo mimo, że u nas te upadki wyglądają czasem bardzo ekstremalnie, tak zazwyczaj zawodnicy stają i się nic tam dalej nie dzieje, ten śnieg jednak jest miękki. Wszystko zależy od danego zawodnika i jakby poziomu, ale nie chciałabym porównywać, ale na pewno myślę, że jeśli chodzi o takie klasyczne kontuzje, to jest ich mniej niż w narciarstwie freestyle'owym czy alpejskim.
1: Słuchaj, przejdźmy do twoich sukcesów, a właściwie chciałbym przede wszystkim o jednym sukcesie porozmawiać, no bo zostałaś w tym roku mistrzynią świata i to jest w ogóle piękna sprawa. Między innymi dlatego, bo już samo zostanie mistrzynią świata jest oczywiście czymś genialnym, no ale ty zostałaś pierwszą mistrzynią świata w historii, co w ogóle musi być dla ciebie czymś wyjątkowym, no bo już zawsze będziesz ta pierwsza. Za 100, za 200 lat cały czas będziesz w tabelach widniała jako pierwsza. Jak ty się w ogóle z tym czujesz?
0: No to prawda, to jest niesamowite. Ja cały czas tak troszkę muszę się z tym oswajać i do końca temu nie dowierzam tak w 100%, ale rzeczywiście jest to coś wyjątkowego. Ja przyznaję, że czułam w kościach jakby wagę tego wydarzenia. Bardzo mi zależało na dobrym wyniku. Stresowałam się 3 razy bardziej niż przed jakimkolwiek innym startem, bo też wiedziałam, że potencjalnie dobry wynik tutaj już nawet nie chodzi o samo mnie i zapisanie się w historii, ale to, że dzięki takiemu wynikowi potencjalnie możemy naprawdę zbudować fajną strukturę wokół tego sportu w Polsce i dać szansę młodym zawodnikom i zrobić całą właśnie stworzyć kadrę i żebyśmy zostali tak naprawdę na serio potraktowani jak taki pełnowymiarowy sport i to się właśnie dzieje, także bardzo, bardzo się z tego cieszę. To na pewno bardzo pomógł fakt, że Freeride został włączony do programu Igrzysk Olimpijskich i to jest niesamowity game changer. My już wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej, bo te rozmowy już były toczone przez wiele, wiele miesięcy. To w ogóle miało być ogłoszone przed Mistrzostwami Świata. Niestety to się troszeczkę wszystko opóźniło, ale ta informacja padła w lipcu, także to plus ten mój tytuł Mistrzyni Świata no, daje gigantyczne możliwości na rozwój dyscypliny.
1: Dopytam cię o te Igrzyska Olimpijskie, no bo to jest bardzo ciekawy wątek, oczywiście spełniają się marzenia, no bo po to też jest się sportowcem, żeby startować w tej najważniejszej sportowej imprezie na świecie, ale wiesz jak to często wygląda z tymi dyscyplinami, które nie były w programie Igrzysk Olimpijskich, a potem do niego trafiają, pojawiają się jakieś dodatkowe zasady, obwarowania, nie boisz się trochę o tę wolność, o której już rozmawialiśmy, że jest powodem, dla którego ten freeride stał się dla ciebie tak ważny i stał się taką częścią twojego życia. Jestem przekonany, że igrzyska trochę tej wolności zabiorą.
0: Jak najbardziej. Pojawiają się takie głosy w środowisku bardzo, bardzo mocne. Natomiast tutaj jakby organizatorzy i w ogóle twórcy całego Freeride World Touru i całej serii zawodów od samego początku w tym sporcie są i prowadzą te rozmowy i z tego co wiem, to tak dlatego tak długo to trwało, bo im bardzo zależało, żeby ta formuła taka jaka jest i została wypracowana przez tyle lat, nie została zmieniona przez kogoś, kto na świeżo jakby wchodzi do tego sportu i wydaje mu się, że będzie coś bardziej atrakcyjnego, coś będzie innego. Im bardzo zależy, żeby weszło to jeden do jeden dokładnie tak jak to wygląda w przypadku Pucharu Świata czy tych Mistrzostw Świata. Te Mistrzostwa Świata były niejako taką troszeczkę próbą przedolimpijską. I po nich właśnie ta decyzja ostateczna zapadła, pozytywna. Także pod tym względem się mam mniejsze obawy. Natomiast no właśnie to była troszeczkę przypadek freestylu. W tym freestylu też trochę ten przedrostek free został zaburzony i zepsuty delikatnie. Ludzie tworzący freeride znają tą historię, znają właśnie ścieżkę freestylu i myślę, że bardzo mocno zadbają o to, żeby tego nie było. No ale na pewno wejdzie taka dużo większa profesjonalizacja, która z jednej strony jest super i jest ogromnym plusem. Z drugiej strony pewnie pojawią się zawodnicy, którzy nie są tam już z pasji, tak jak to jest aktualnie, że rzeczywiście każdy zawodnik, który jeździ w Pucharze Świata jest gigantycznym pasjonatem i gdyby nie jeździł na najwyższym poziomie, to i tak by jeździł dla siebie. Tak myślę, że tu mogą zostać jakby stworzeni w cudzysłowie zawodnicy pod zawody, ale no to taka nasza rola, żebyśmy my, którzy gdzieś tam przenosimy ten sport tej niszowości do tego na tą wielką scenę, żebyśmy pilnowali tego, żeby to nie zostało zaburzone.
1: Na koniec naszej rozmowy, bo już niestety zbliżamy się do końca, spotkamy się w najbliższym czasie, już od czwartku właściwie ta impreza, w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim i ja sobie teraz wszedłem na stronę Festiwalu Górskiego, którego my Radio 357 jesteśmy współorganizatorem i tam jest takie hasło 4 mistrzynie świata na jednym festiwalu i widzimy Maję Włoszczowską, widzimy Aleksandrę Mirosław, widzimy oczywiście Justynę Kowalczyk-Tekieli i widzimy Zuzannę Witych. Jak ci w tym towarzystwie?
0: Dla mnie to jest przeogromny zaszczyt być w takim towarzystwie i być wymieniana wśród takich nazwisk. Dla mnie to jest naprawdę... Mi się łezka wokół kręci i jak właśnie widziałam pierwszy raz projekt tej grafiki, gdzie jesteśmy właśnie jako 4 mistrzynie świata, no dla mnie to jest coś naprawdę bardzo wyjątkowego.
1: I będzie można ciebie, jak rozumiem, spotkać na Festiwalu Górskim?
0: Jak najbardziej. Całą sobotę i całą niedzielę jestem. Mam też swoje 2 prelekcje, na które bardzo serdecznie zapraszam.
1: Gościnią audycji 357 Start była mistrzyni świata w absolutnie szalonej dyscyplinie, czyli we freeridzie, Zuzanna Witych. Zuza, bardzo tobie dziękuję.
0: Dziękuję pięknie i do zobaczenia.

0: No 11 minut pozostało do godziny 20. To jest chyba już odpowiedni moment.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: No to najpierw może w Hunsy?
2: En l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But! But de Zidane!
3: Second poteau, Pavard!
4: PSG miało miażdżącą przewagę nad Lille, grając na północy na boisku przeciwnika, ale w strzałach światło bramki był idealny remis i takim samym wynikiem zakończyło się to spotkanie. Ostateczny rezultat ustalono, jak to się dzieje nagminnie w ostatnim czasie, w końcówce meczu. Haraldsson już w 20 minucie trafił do siatki bramki gości. Taki wynik mimo ataków Paryżan i wobec znakomitej obrony piłkarzy z północy utrzymywał się aż do 84 minuty meczu. Wtedy Backfast strzelił drugiego gola. 2-0 dla Lille. PSG nie złożyło broni, nie chciało wracać z północy na tarczy. 91 minuta i Vitinha, 95 i Marquinhos trafiają do siatki bramki gospodarzy. Lille, PSG 2-2. I tak oto się zaczęła druga kolejka Ligue 1. I jesteśmy w Alzacji. Miejscowy Racing Strasbourg, który powinien występować w szkockich kiltach, w spódniczkach, w kratkę, bo tak właśnie gra, w kratkę. Gościł złocisto-krwistych z Lens, w których szeregach zwyciężył wojów jest dwóch polskich piłkarzy. Do przerwy wszystko przebiegało z logiką statystyk. Wyżej notowane w tabeli Lens prowadziło po golu Tovina z rzutu karnego. Druga połowa to odwrócenie karty. W 48 minucie Yassin wyrównuje 1-1, a na 5 minut przed końcem znów Yassin trafia do siatki Lens, które przegrywa ze Strasburgiem 1-2. W zespole złocisto-krwistych wystąpiło dwóch Polaków. Skurasia, który przeszedł z Genku w Belgii i gra na prawej pomocy w Lens, oceniono wysoko, chociaż nie aż tak jak paru innych zawodników tego zespołu. Nawrocki na obronie, który przewędrował tam z Celtiku, też został uznany za gracza trzymającego poziom. No ale nie da się ukryć, Lens, zespół, w którym Skóraś i Nawrocki kontynuują tradycję obecności tutaj polskiej piłki nożnej, przegrał ten mecz w Alzacji. Strasbourg, Lens 2-1. Na boisku w Auxerre Angers odniosło spory sukces, wygrywając z miejscową drużyną. Burgundczycy więcej strzelali, ale mniej piłek szybowało w światło bramki. Już piąty minucie Van de Boomen z Angers trafił do siatki bramki Auxerre. Gospodarze zdołali wyrównać jeszcze przed przerwą po golu Lascariego, ale potem przyszło 8 minut, które wstrząsnęły Burgundią. W 70. Djibril, a w chwilę później El Ouazani trafiają do siatki bramki gospodarzy. Goście mniej strzelali, ale z precyzją szwajcarskiego zegarmistrza. Auxerre Angers 1-3. W Brytanii Lorient gościł Troyes i był czym chata bogata, tym rada. Ripar wykorzystał karnego i było 1-0 dla gości. Jeszcze przed przerwą Maronier zdobywa drugiego gola dla Troyes. W 51 minucie Makengo trafia, ale to było wszystko, na co tego dnia było stać Brytończyków. Troyes oddało tylko 3 strzały w światło bramki, ale 2 trafiły do siatki. Lorient, Troyes 1-2. W pozostałych dotychczas rozegranych meczach padły remisy. Olympique Lyon zremisował z Havrem 1-1, a Brest na własnym boisku z Toulouse 2-2. Kolejkę kończy wieczorne spotkanie AS Monaco z Olympiquem Marsylia. Derby Lazurowego Wybrzeża. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
0: Bardzo dziękujemy panu Markowi, a teraz pana Arkadiusza posłuchamy.
5: ¡Qué golazo, señores!
6: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
7: 33 minuty wystarczyły Atletico Madryt, żeby w sobotę uciszyć Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla zaczęła sezon od 2 zwycięstw, ale z zespołem Diego Simeone po prostu nie zdążyła wejść w mecz. Alex Baena trafił już w 4 minucie. W 26 Ademola Lukman podwyższył na 2-0, a 7 minut później Baena uderzył ponownie. Po zmianie stron Miguel Sierra zmniejszył straty, ale Atletico spokojnie dowiozło zwycięstwo 3-1 i po 3 meczach ma na koncie 7 punktów. A wszystko to w bardzo gorącym momencie wokół Juliana Alvareza. Barcelona wciąż chce Argentyńczyka w swoich szeregach, a sam Alvarez jeszcze podczas mundialu nie ukrywał, że chciałby kiedyś zagrać dla Dumy Katalonii. Atletico pozostaje jednak nieugięte. W czwartek zarząd oficjalnie ogłosił, że transferu do Barcelony negocjować nie będzie. Alvarez opuścił 3 treningi z powodu, jak określił to klub, niedyspozycji, nie pojechał do Sewilli, ale w niedzielę wrócił do zajęć z zespołem. Okno zamyka się we wtorek, więc ta historia może mieć jeszcze ciąg dalszy. A domiana największej niespodzianki bramki trwającej kolejki na razie mocno zgłasza się Levante. Przez pierwsze dwa mecze sezonu drużyna z Walencji nie potrafiła strzelić ani jednego gola. Betis był dokładnym przeciwieństwem. Dwa zwycięstwa, 6 punktów i ani jednej straconej bramki. I właśnie w starciu tych dwóch drużyn cała ta logika przestała obowiązywać. Levante wygrało 5-2, a zespół, który przez 180 minut bezskutecznie szukał pierwszej bramki w sezonie, tym razem znalazł ją aż pięciokrotnie. Jeśli już się przełamywać, to najwyraźniej właśnie w taki sposób. W środku tygodnia odrabiano też zaległe mecze pierwszej kolejki. Real Madryt w pierwszym meczu sezonu przed własną publicznością rozbił Real Sociedad 4-1, a Kylian Mbappé skompletował hat-tricka. Czwartego gola dorzucił Vinicius. Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2-0 po trafieniach Rafini i Fermina Lopeza. Podopieczni Hansiego Flicka po dwóch meczach mają na koncie 6 oczek i bilans bramkowy 7-0. W poniedziałek podejmą na Camp Nou Rayo Vallecano. W pozostałych rozegranych spotkaniach Racing Santander wygrał z Elche 3-2, a Yassir Zabiri strzelił hat-tricka jeszcze przed przerwą. Alaves pokonało Villarreal 1-0, a Real Sociedad po dwóch porażkach wreszcie wygrał 2-1 ze Spaniolem. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: Czyli była Francja, była Hiszpania, zapraszamy Państwa jeszcze na moment do Anglii.
8: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
9: Drugi weekend nowego sezonu Premier League na fotelu lidera kończy Manchester City. Obywatele w drugiej kolejce zagrali dużo bardziej przekonująco niż na inaugurację, pokonując Crystal Palace na wyjeździe aż 4-1. Swoje konto strzeleckie otworzył Erling Haaland, który ustrzelił dublet, a ekipa Enzo Mareschi zaliczyła naprawdę niezły występ i jest jednym z zaledwie trzech zespołów z kompletem punktów po dwóch seriach gier. Poza nimi 6 oczek mają jeszcze trzecia Chelsea i drugie Hull City, które notuje sensacyjny start sezonu. Skazywany na pożarcie Beniaminek po pokonaniu Manchesteru United tydzień temu, tym razem wygrał z inną ekipą, która weszła do Premier League z Championship, Coventry City, i znów zagrał na zero z tyłu, tym razem zwyciężając 1-0. Chelsea z kolei pokazuje w dwóch pierwszych kolejkach, że jej mecze powinny być ciekawe i obfitować w bramki. Ostatnio wygrali 3-2 z Fulham, a tym razem jeszcze to przebili, bo starcie z Brightonem zakończyło się rezultatem 4-3. Ekipa Xabiego Alonso wygląda ekscytująco, ale już za tydzień czekają poważny test, konfrontacja z Arsenalem, który jutro może zrównać się punktami City, Hull oraz The Blues. Kanonierzy w poniedziałkowy wieczór zamkną bowiem kolejkę wyjazdowym spotkaniem z Aston Villą i w przypadku wygranej więcej niż jednym golem wskoczą na fotel lidera. W takim wypadku znaleźliby się dokładnie na przeciwnym biegunie tabeli do zagorzałych rywali z Tottenhamu. Spurs bowiem zaliczają ligowy start z piekła rodem. Po porażce 0-3 z Brentfordem tym razem uznali wyższość Newcastle, przegrywając u siebie 0-2. 0 punktów i 0 goli po dwóch kolejkach to rozczarowanie tym większe, że tego lata przeznaczyli na wzmocnienia 300 milionów funtów, mniej jedynie od Chelsea. W podstawowym składzie z Newcastle zagrało aż 5 nowych nabytków. Drużyna najwyraźniej wciąż jeszcze się nie dotarła, a koguty nie zamierzają kończyć działań na rynku. Jak informuje David Ornstein, dogadały się z Evertonem w sprawie pozyskania ich skrzydłowego i Limona Ndiaya. Przeciwną stronę ma powędrować Richarlison, a koguty jeszcze dopłacą. Koniec okienka zresztą we wtorek, więc dzieje się naprawdę wiele. Arsenal dopina swoją rekordową sprzedaż Gabriela Martinellego do Al-Hilal za 55 milionów funtów. Do Barcelony z kolei ma odejść Gabriel Jesus. Z drugiej strony kanonierzy wciąż myślą o wzmocnieniu ofensywy i pojawiają się plotki, że mogą ruszyć po Juliana Alvareza, którego przenosiny na Camp Nou wydają się coraz mniej prawdopodobne. Wycena Atletico jest jednak zaporowa. O Argentyńczyka pytali również jego byli pracodawcy, Manchester City, ale sugerowali jedynie niesatysfakcjonujące Rochi Blanco z wypożyczenie. W efekcie ich atak ma wzmocnić gracz Liverpoolu, Cody Gakpo. Obywatele liczą też na transfer Enzo Fernandeza z Chelsea. The Blues dopili za to transfer bramkarza, pozyskując za Aston Villa Emiliano Martineza. Zresztą Argentyńczyk zadebiutował już dziś przeciwko Brightonowi, a Villa traci tego lata niemal cały trzon. Do grona sprzedanych graczy poza Martinezem dołączy również Ollie Watkins, którego skusiły wielkie zarobki w Al-Hilal. Liverpool za to traci Gakpo, ale finalizuje pozyskanie Bradleya Barcoli z PSG. Francuz ma kosztować ponad 120 milionów funtów. Nie śpi też Manchester United, który szuka nowego lewego obrońcy. I według Fabrizio Romano bierze na celownik Dawida Rauma z RB Lipsk oraz Iana Madsena z Willi. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, Angielskie Espresso.
0: I to już wszystko w audycji 357 Start. Bardzo Państwu dziękujemy. Myślę, że taką informacją dnia jest awans do drugiej rundy US Open Kamila Majchrzaka. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz. Mówimy do usłyszenia. Ja z Państwem jutro z samego rana.

0: Klucz do autostrady.
1: A witam Państwa gorąco w ten uroczy wieczór. Jest już 20. Rozpoczynamy nagraniem, które już raz w naszym kluczu zabrzmiało, ale wtedy to była tylko zapowiedź ciekawego, jak sądzę, atrakcyjnego materiału, a dzisiaj posłuchamy więcej muzyki z tamtych stron. A z jakich? O tym za chwilę. Przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki, a piosenka nosi tytuł Zajdeko Sompa Sale, czyli Fasola bez soli. No, wokalistę z pewnością Państwo rozpoznają.

A ten wokalista to Mick Jagger, notabene towarzyszyli mu Keith i Ronnie, czyli obecny i ostateczny skład i trzon The Rolling Stones. Ale nie będziemy teraz słuchać Stonesów, tylko muzyki z szeroko pojętej Delty Mississippi, bardzo szeroko, która narodziła się nieco na uboczu bluesa i jazzu, bo powstała na bagnach i na rozlewiskach południowo-zachodniej części stanu Louisiana. Ta muzyka to Zydeco, kuzynka rock'n'rolla, ale związana z folklorem kreolskim, no chociaż daleko do bluesa, no to właściwie nie miała.

Easy, easy baby, śpiewał Charlie Crockett, a wcześniej na Mick Jagger. Bo grają tutaj młodzi muzycy stylu Zydeco, ale z udziałem wielu, wielu znamienitych zaproszonych gości. Słuchamy, proszę Państwa, albumu A Tribute to the King of Zydeco. A tym królem no, był oczywiście Clifton Chenier, bezkonkurencyjny mistrz Zydeco i zarazem mistrz akordeonu, bo to właśnie ten instrument nadaje całe specyficzne brzmienie i charakter temu stylowi. A dlaczego zastąpił fortepian? Można zapytać? No dlatego, że fortepiany bardzo trudno przenosi się po bagnach i rozlewiskach. Takie to praktyczne powody zadecydowały o brzmieniu Zydeco, gdzie właśnie akordeon, proste instrumenty perkusyjne, potem się pojawił jakiś saksofon, jakaś tarka i tak dalej. No nie była to muzyka noworlańska, nie był to Dixieland, było to coś zupełnie innego. Tak po rozlewiskach się to niosło z stanu Louisiana, po tej szeroko pojętej delcie Mississippi. No zresztą w akordeonach jest ogień. Warto wspomnieć, że w Zydeco też wykorzystuje się głównie instrumenty guzikowe, i przed nami teraz mistrz bluesa. Stary mistrz bluesa i kolega Rolling Stonesów, Taj Mahal. Piosenka Hate It Feel, też kolejny utwór Cliftofa Cheniera, bo to on te wszystkie tematy napisał. Słuchamy płyty Tribute to the King of Zydeco, śpiewa Taj Mahal.

Hej, baba ryba. Wszędzie to samo, proszę Państwa. Wszędzie to jakoś echem powraca. I te słowa, i te rytmy. A teraz słuchamy przecież muzyki z Delty Mississippi, z południowo-zachodniej Luizjany. Zydeco, żywe, skoczne, blisko spokrewnione z rock'n'rollem i wymieniane też jako jedno z jego źródeł. Bywa mylone ze stylem Cajun. Jest kuchnia Cajun, jest też styl muzyczny Cajun, ale Cajun to kultura akadyjska. Społeczność głównie francuskojęzyczna. Po części przybyła też z Kanady. A muzyka bardziej refleksyjna, balladowa. Gdyby byli Państwo zainteresowani takimi brzmieniami, to proszę mnie zachęcić. daniel.wyszogrodzki@radio357.pl. Mógłbym zaprezentować pokrótce i samego Cliftona Cheniera, czyli tego króla Zydeco, któremu dzisiaj hołd składamy, i Akadyjczyków. Oczywiście namawiałbym też Państwa na powrót do albumu A Tribute to King of Zydeco, bo tam jeszcze wiele, wiele znanych postaci. Lucinda Williams, David Hidalgo z kolegami z Los Lobos, Jimmy Vaughn, John Hyatt i taki fajny zespół Los Tex Maniacs. A teraz przed nami w piosence Just Like a Woman, ale nie tej Delana, tylko innej, wystąpi Steve Earle. Notabene widziałem go kiedyś, jak otwierał koncert Delana, ale teraz przed nami Steve w stylu Zydeco i w zupełnie innej piosence o tytule Just Like a Woman.

No, just like a woman. I fajnie to wyszło, tam była i partia fortepianu, jak się okazuje, i saksofon, wszystko brawurowo, energicznie zagrane. O Delcie Mississippi pan Adam pisze. Dobry wieczór, panie Danielu, cokolwiek by pan zagrał, ja to kupię po prostu. O Delcie Mississippi. Dziękuję, panie Adamie, przypomniało mi się z tą Deltą, właśnie teraz mi pan przypomniał tym tytułem maila, że ja to kiedyś tę Deltę przejechałem, to było takie spełnione marzenie. Chłopięce, przejechałem tę Deltę Mississippi najostatnią drogą nad samą Zatoką Meksykańską. I to, proszę państwa, był najnudniejszy dzień w moim życiu. To końca nie miało. Nic tam się nie działo. Sporadycznie jakiś pelikan na niebie. Gdzieś jakieś szczątki pancerników. Płasko, błotnisto, piaszczysto, żadnej plaży. Te wody zaczynają się bardzo płytko, bo wszystko jest bardzo płaskie, bo to przecież ta delta wynosi ten piasek z Mississippi, z całego stanu. Właściwie z całych stanów. I musiałem to przejechać, bo nie było skrótu, nie było odwrotu, trzeba było całą tą deltę pokonać. To jak sobie pomyślę teraz, że mój rytualny, doroczny spacer z Juraty do Helu plażą, te tam 12-13 kilometrów, które w tym roku też zrobiłem, to po prostu jest Disneyland. Takie to jest atrakcyjne tak naprawdę w porównaniu z tą deltą. Ale tak się spełniają chłopięce marzenia. I jeszcze jest pani Beata. Dobry wieczór. Absolutnie kosmiczne, genialne dźwięki. Dziękuję. Wierna słuchaczka Beata. Ja też bardzo dziękuję. No dźwięki niby przyziemne, ale tak właśnie w kosmos promieniują. Nasza autostrada był przewodnik dla autostopowiczów po galaktyce. Było, prawda? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. To było fajne. Czyli nasza autostrada też może w kosmos wystrzelić. Teraz, tymczasem, z południowo-zachodniej Luizjany przeniesiemy się do miasta. Chciałem powiedzieć aniołów, ale to by sugerowało Los Angeles, do miasta Anielic. Właśnie nie na zachód do LA, tylko na północ. Do miasta, w którym śpiewają anioły, a konkretnie Anielice. Dolly, Emilio i Linda. Zapraszam państwa do Nashville.

Camilo Harris, a z nią Linda Ronstadt i Dolly Parton, nieodżałowana Dolly. Obserwowałem karierę tej artystki od dawna, naprawdę, zanim to stało się modne, i tak się cieszę, że ta dziewczyna z Tennessee, z ubogiej, wieloletniej, wielodzietnej rodziny, wychowana na ludowej muzyce Apalachów, osiągnęła nie tylko taki wielki sukces w świecie country, ale że stała się absolutną światową gwiazdą. Bo łączyła ze sobą i gatunki, i łączyła ze sobą ludzi. I teraz przed nami dwa duety. Pierwszy, powiedzmy, że jeżeli nieoczywisty, to przewidywalny. Dolly Parton i Willie Nelson w piosence Dolly Parton From Here to the Moon and Back. No bo też nie możemy zapominać, jaką ważną jest ona autorką. Dolly i Willie.

stąd na Księżyc i z powrotem. Dolly Parton i Willie Nelson w jej piosence. Zabrzmiała tam przez chwilę, może zwrócili Państwo uwagę, to krótkie solo gitarowe, to była oczywiście słynna gitara Williego, The Trigger. Spękana, podniszczona, jedyna na świecie, żadna inna nie ma takiego brzmienia. Drugi duet przed nami teraz nieco mniej oczywisty, bo będzie to Dolly Parton i Don Henley. Bo też nieoczywista była płyta Dona Henleya Cass Country z roku 2015, album Country, na którym wystąpili gościnnie m.in. Mick Jagger, tego słuchaliśmy, Lucinda Williams, Alison Krauss, Stevie Nicks, Trisha Yearwood, Merle Haggard, Vince Gill i plejada najlepszych instrumentalistów z Nashville. Ale dzisiaj przed nami Don Henley i Dolly Parton w piosence When I Stop Dreaming.

Była artystką dawno temu, ponieważ już na początku kariery wydawała albumy oceniane na przykład przez magazyn Rolling Stone na 4 gwiazdki, składanki na 5 w czasach, kiedy Rolling Stone był autorytatywnym pismem o muzyce i popkulturze w dawnych czasach. A ja się tej Ameryki bardzo, bardzo chciałem szybko nauczyć, bardzo to wszystko chłonąłem. I ten szybki wzlot w karierze Dolly Parton zawdzięczała talentowi też. Także do tworzenia własnego repertuaru. I teraz dwa przykłady, oba z roku 1971. Jako pierwszy będzie to tytułowy utwór z albumu Joshua.

Joshua i utwór utrzymany w konwencji Talking Bluesa, taka bardzo stara forma wywodząca się właśnie z muzyki ludowej. Talking Blues, ja pokazuję to regularnie studentom, żeby wiedzieli skąd się rap wywodzi, że wcale nie powstał na Cypress Hill w latach 80. O właśnie, nigdy nie graliśmy tego Grandmaster Flash and the Furious Five. O, może kiedyś będzie okazja. Tylko, że właśnie ma swoje zakorzenienie w muzyce ludowej, kiedy się opowiadało, mówiło, rapowało właśnie, przecież rap to jest taka gadanina do rytmu. I tutaj do tej formy nawiązała w piosence Joshua Dolly Parton. Natomiast drugi autorski album tej artystki z tego samego roku, 71, nosi tytuł The Coat of Many Colors. I to wymaga pewnego krótkiego wyjaśnienia, bo przed nami piosenka tytułowa, a tytuł nawiązuje do biblijnej Księgi Rodzaju i do daru, jaki Jakub sprezentował ukochanemu synowi, Józefowi. No, wiem, jak to się dla niego skończyło. Znaczy, najgorzej w sumie nie wyszedł, ale intencja zazdrosnych braci była nikczemna. Kłopot w tym, że wielobarwny płaszcz jest błędem w przekładzie Biblii króla Jakuba, pierwszego przekładu Pisma Świętego na angielski. W oryginale chodziło po prostu o ozdobną, elegancką, porządną szatę. Kolorowe płaszcze męskie nie istniały ani w tamtej kulturze, ani w tamtych czasach, zwłaszcza u pasterzy. Zagubione w tłumaczeniu, no właśnie, niestety, w przypadku Dolly Parton możemy tytuł odczytać dosłownie.

Piosenkarka pochodziła z tak ubogiej rodziny, że matka zszywała jej płaszczyk z różnych kawałków, o różnych kolorach, żeby dziewczyna po prostu miała w czym chodzić. Dolly Parton uważa tę piosenkę za najbardziej osobisty i najbliższy sercu utwór w całej swojej bogatej karierze i w całym swoim bogatym repertuarze autorskim. Posłuchajmy go razem. Jest rok 1971, The Coat of Many Colors.

No i to paletko z wielokolorowych, wielobarwnych łatek. Ważniejsze było dla niej, więcej warte niż wszystkie najpiękniejsze ciuchy, jakie widziała wokół siebie. Dolly Parton, żegnamy ją teraz, a gdyby to Państwa interesowało, to chętnie wrócę do, no choćby do nagrań tych trzech anieli z Dolly Parton, Emily Harris i Lindy Ronstadt, bo to wspaniały materiał, no i fantastycznie zaśpiewany, na przykład Neil Young na trzy głosy w harmonii rodem z Apalachów. Co Państwo na to? Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Nie pożegnaliśmy razem artysty, którego bardzo lubię, a który niedawno zginął tragicznie w wypadku w rodzimej Irlandii, w rodzimym Dublinie, Glenn Hansard. Oczywiście grany był w Radio 357, najczęściej kojarzony z filmem i musicalem Once, a także z zespołem The Frames, solowe płyty oczywiście, a Swell Season Duet, ale ja go pamiętam w jednym z moich ulubionych filmów też, bardzo młodego, The Commitments, Alana Parkera. On jest tym rudym, szczupłym, rudym gitarzystą w tym filmie. Z castingu się tam znalazł. Ale po kolei, a raczej nie po kolei. Odebrałem kilka dni temu przesyłkę ze Stanów, tam kilka płyt między innymi, no nie do kupienia albo trudnych do dostania w Europie. Na początku audycji słuchaliśmy razem już fragmentów jednej z nich, to ta Zydeco, a teraz będzie druga, a mam jeszcze trzecią w odwodach na dziś. Robbie Robertson. Nie wiem, jak ja to przegapiłem, ale na jego ostatniej autorskiej płycie śpiewa Glenn Hansard właśnie. A sprowadziłem tę płytę na nowo, ponieważ jestem komplecistą The Band, razem i osobno. A reedycja zawiera jeden dodatkowy utwór, którego w pierwszej wersji nie było. No to osobna historia. Maniacy mnie zrozumieją, słucha nas tutaj sporo płytowych maniaków, o czym wiem, bo piszą do mnie na adres, który już przed chwilą podałem, który Państwo znają. Płytę Robiego Robertsona Cinematic, to jest jego ostatni album, otwiera duet z innym znanym Irlandczykiem, irlandzkim gigantem, chciałoby się rzec. Robbie Robertson i Van Morrison, I Hear You Paint Houses.

I Hear You Paint Houses, utwór, który rozpoczyna duet Robertsona i Morrisona, rozpoczyna album Cinematic. Wspomniałem, że będzie trochę nie po kolei, ale nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i też może Państwu po części również, ponieważ płyty Robertsona Cinematic jeszcze w Radio 357 nie było, to jego ostatni album. No a jeszcze potem ukazała się muzyka z filmu Killers of the Flower Moon, Martina Scorsese. Piękna płyta z muzyką Robertsona. Ale teraz już dwie piosenki z albumu Cinematic z gościnnym udziałem Glena Hansarda właśnie, też nieodżałowanego. Dwa utwory po kolei, Dead End Kid oraz Let Love Rain.

Let Love Rain oraz Dead End Kid, dwa duety. Płyta Robiego Robertsona, ale gościnnie w tych obu piosenkach Glenn Hansard. No niestety tragicznie zmarły artysta irlandzki. Przy okazji, gdyby chcieli Państwo wspomnieć kilka utworów z Once, nie tylko ten oscarowy, to ja chętnie, bo mam i soundtrack, i nagranie z Broadwayu, można porównać, bardzo lubię ten film i ten spektakl, ten musical. To właściwie była jedyna rzecz, której po moim odejściu z Romy, czyli to już ponad 10 lat, po mamie, przy której żałowałem, że nie pracuję, kiedy koleżanki robili Once na nowej scenie. Moi studenci mówią musical o nuce. Tymczasem, proszę Państwa, zmieniamy brzmienia, chociaż w konwencji piosenki autorskiej pozostaniemy. Trzecia dzisiaj płyta ze Stanów, moja nowa, gorąca, Perla Bataya. Prezentowałem na antenie poprzedni album tej wokalistki, kiedy to wystąpiła z dwoma koncertami w Teatrze Starym w Lublinie. Miałem zaszczyt zapowiadania tych koncertów, pomogłem także przy ich realizacji, przy tym, że się dokonały u nas. Perla Bataya śpiewała z Leonardem Cohenem w trasach roku 1988 i 1993, czyli po albumach I'm Your Man i The Future. Na tym ostatnim śpiewała także w wersjach studyjnych niektórych piosenek. Głos ma fenomenalny, kontralt w zasadzie, ale taki no, wchodzi w skalę mezzo-sopranu, to dopiero słychać na żywo tak naprawdę, jaka tam jest przestrzeń w tym głosie. Tymczasem płyta. W 2005 Perla wydała album Bird on the Wire, a dwa lata temu płytę A Letter to Leonard Cohen. I to z tego albumu nowego wybrałem dla nas na dzisiaj trzy piosenki. Na początek przebój, ale potem atmosfera się zagęści. There ain't no cure for love.

Nie ma lekarstwa na miłość. Co i prawda, Leonard znał się na rzeczy. Wracamy tymczasem do Dolly Parton. Na chwilę jeszcze sukienka Dolly. Pisze pan Krzysztof. Prostota serca świętej pamięci pani Parton to coś, co mnie ujmowało. Bardzo piękna piosenka o sukience, o płaszczyk, ale to drugorzędna sprawa śpiewna i nosząca przesłanie o tym, że zdobi nas troska i opiekuńczość bliskich. Bardzo mnie wzruszyło. Proszę więc o trzy anielice. Hołd, jaki oddajemy pani Dolly, to hołd Ameryce, pełnej nadziei, w równość i wzajemne zaufanie. Taką zapamiętałem odchodzącą ikonę country. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za te słowa, a my wracamy, chętnie oczywiście spełnię tę prośbę za tydzień, a my wracamy, proszę państwa, do Perli. Perla Bataja była w Polsce z programem House of Cohen, teraz rozszerzyła go o nowe utwory, dokonując kilku, no bardzo, rzekłbym, odważnych wyborów. Ostatni album Leonarda Cohena, wydany za życia artysty, nosił tytuł You Want It Darker, czyli w tłumaczeniu, które kiedyś zrobiłem dla wydawnictwa Rebis do książki Płomień, Chcesz więcej mroku. Był to przejmujący, powalający, ponieważ no, świadomy pożegnanie się z tym światem i właściwie wyrazem pełnej gotowości do przeprowadzki, takiego meldunku, rodzaj meldunku złożonego najwyższemu stwórcu, Bogu, jakbyśmy to chcieli nazwać, przez osobę, która, przez artystę, przez człowieka, który żegna się z tym światem. No trudny utwór do wyboru jako cover, no ale Perla Bataja, bardzo blisko związana z Cohenem, bardzo, bardzo wielkie przyjaźni przez całe życie, od tamtych lat do końca. Posłuchajmy jej teraz właśnie w tytułowym utworze z pożegnalnej płyty Leonarda, You Want It Darker.

You Wanna Duck. Przejmujący utwór i w wykonaniu Perli i oczywiście w oryginale Leonarda Cohena. Fantastyczna jest ta aranżacja z chórem, tutaj częściowo odtwarzana, z tym takim mocnym, takim technicznym wręcz podkładem rytmicznym, który cały czas tą piosenką tak steruje od środka, powoduje taki niepokój, który ja odczuwam, takie bicie serca, które w każdej chwili właściwie może ustać. Niesamowite. To Patrick Leonard. Ciekawostka taka, że aranżerem i współautorem wielu piosenek na ostatnich płytach Cohena jest bardzo znany producent muzyczny i kompozytor Patrick Leonard. Czyli tu mieliśmy Leonarda imię, a tutaj mamy Leonarda na nazwisko. Rozmawiałem kiedyś w Londynie, to był chyba 12 albo 14 rok, po którymś z tych ostatnich płyt, w 14 rozmawiałem z jednym i z drugim i zawsze się, cały czas się z tego podśmiewali, że jest dwóch Leonardów na jednej płycie. Proszę Państwa, to była ta piosenka tytułowa z ostatniej płyty Cohena. Ze mną, nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale ta interpretacja również robi wrażenie. I jeszcze przed nami jeden mroczny standard, ale może zanim go zapowiem, to trochę światła, bo dwie książki mamy w Polsce o Cohenie, jedna już się ukazała. Leonard Cohen, Świadek upadku aniołów, Krzysztofa Lebolda. Mój kolega, mój przyjaciel to tłumaczył, Filip Łobodziński. Wielka, gruba książka, biograficzna, ale wychodzi też kolejna książka, nieco mniejsza i pokazująca Cohena w zupełnie innej perspektywie, bo pochodząca z trasy koncertowej. Napisał ją Harry Ruski, taki kanadyjski, właśnie przede wszystkim filmowiec, dokumentalista, ale też reżyser. I on spędził z Cohenem właściwie cały rok w trasie po płycie Recent Songs, czyli ten rok 79. To wspaniała trasa była. Ja mam szereg bootlegów z tej trasy, pamiętam, bo on tam się częściowo ukazał już później oficjalnie, Phil Comrade and Cohen. Tam grali właśnie ci Ormianie z Leonardem na lutni arabskiej, na skrzypcach. Piękna trasa i Harry Ruski rozmawia z Cohenem, cytuje go, wspomina, porównuje z Dylanem, prowokuje do rozmów, mówi o otoczeniu Cohena. Zupełnie inna perspektywa, bardzo bliska. Też tę książkę Państwu bardzo polecam. Będzie miała tytuł Pieśni Leonarda Cohena. Harry Ruski ma się ukazać w urodziny artysty, czyli 21 września. Ja przetłumaczyłem do tej książki fragmenty poetyckie, czyli piosenki i wiersze, ale tak dosłownie, nie do śpiewania, bo to nie taka była tam intencja. Chyba w obu tych książkach są fragmenty moich przekładów. Obie Państwu polecam, jak mi się uda, to może zrobimy tutaj jakieś losowanie, może coś wymyślimy, zwłaszcza z tą drugą książką, bo jeszcze jej nie ma. No i tam jestem jakby bardziej zaangażowany. Tyle o tych zapowiedziach. Wiem, że fani Cohena na pewno się z tego powodu ucieszą. A teraz jeszcze ten mroczny, kolejny mroczny standard, wojenny, desperacki, partyzancki, na lutni arabskiej, to jest ten cudowny ud, zagrał w nim Dimitris Malis, notabene solista orkiestry w Los Angeles. Poznałem go w Lublinie, był w tym składzie Perli Batalii. Pozwolił mi nawet pograć na swoim instrumencie, popróbować tak naprawdę, nie pograć, bo naprawdę uwielbiam dźwięk lutni arabskiej. Teraz Perla Bataja, lutnia i The Partisan.

0: No proszę Państwa, to była Perla Bataja z jej najnowszej płyty A Letter to Leonard Cohen, czyli list do Leonarda Cohena. No jakby co mamy tego więcej, płyta przyjechała do mnie ze Stanów w tym tygodniu, ale patrzę na zegar i widzę, że chyba za bardzo się dzisiaj rozgadałem. A mam dla nas edycję jeszcze gorącą, no bo choć nagrania liczą sobie dokładnie pół wieku, album z tym koncertem ukazał się przedwczoraj. Bob Marley and the Wailers, ale to za chwilę.
1: Klucz do autostrady.
0: Bob Marley and the Wailers. Czerwiec 1976 roku, sala Hammersmith Odeon w Londynie. Poczujmy to.
2: Well, greetings and welcome to what we call the Rastaman Vibration. Right now, I and I would like you to meet and greet, coming rootically all the way from Trenchtown, Jamaica, the proverbial Bob Marley and the Wailing Wailers. Come on.

Bob Marley and the Wailers, czerwiec z roku 76, sala Hammersmith Odeon, w Londynie. Premierowa edycja tego materiału zawiera cały koncert i nosi tytuł Roots, Rock i Reggae. To nie były pierwsze koncerty króla reggae w Anglii, ale po raz pierwszy wystąpił też wtedy w Europie kontynentalnej. Oczywiście artysta niósł swój rastafariański przekaz miłości i pokoju, ale słynął także z zaangażowania społecznego, co słychać choćby w wykonywanym wtedy utworze Them Belly Full, But We Hungry. Czyli oni mają pełne brzuchy, ale my jesteśmy głodni.

No nie wiem, jaki jest Państwa stosunek do reggae, bo ta muzyka rzadko gości w moich audycjach, ale w czasie naszych spotkań, ale no jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, to naprawdę kołysze to fantastycznie. Them belly full, but we hungry. Piosenka krytykująca współczesne sprawy społeczne, tak samo współczesne dzisiaj, jak i wtedy, w latach 70., kiedy Marley śpiewał to w Londynie i nie tylko, połowa lat 70., bo Bob Marley to właściwie buntownik. No ja nie mam cech buntownika, ale w swoich wędrówkach po świecie zawitałem do muzeum artysty, które mieści się w jego domu w Kingston na Jamajce. Niejako przy okazji tam zawitałem, ponieważ znawcą reggae nie jestem, natomiast uważam siebie za miłośnika kawy. No a Jamajka to wiadomo, Blue Mountain. Uprawy najdroższej kawy świata. No nie licząc tej przetwarzanej przez zwierzęta, przez luwaki. Nie wchodźmy w szczegóły. Chyba część z Państwa wie, o co chodzi. Jest taka kawa najdroższa z najdroższych. Ale z tych takich naturalnych ziaren zbieranych na plantacjach, to Blue Mountain, Jamajka słynie i Blue Mountain z tego słynie. I marzyłem, żeby tam kiedyś zawitać i udało mi się. Wysokość około 1500 metrów nad poziomem morza i doskonała wilgotność. Kawa praktycznie alkaliczna, właściwie jedyne ziarno bez kwasowości w ogóle. Ale też trochę się na miejscu przekonałem, dlaczego ona jest aż tak droga. Po prostu 90% tych upraw jest sprzedawane, trafia na rynek japoński. Tak więc przyznaję, że wpadłem do Marleya w drodze na Blue Mountain, ale uhonoruję go teraz utworem najlepiej do tej postaci pasującym Rebel Music.

I to wszystko wokół jego domu. Tytuł bardzo, moim zdaniem, niefortunny tej świetnej książki, bo ani nie jest to krótka historia, jest bardzo długa, jest to bardzo grube dzieło. No a siedmiu zabójstw to tam się można doszukać na jednej stronie pewnych fragmentach, więc jest ich tam po prostu naprawdę znacznie, znacznie więcej. Świetna proza, krótka historia siedmiu zabójstw, znakomicie przetłumaczona przez Roberta Sudoła. Bardzo trudny przekład, bo to oni, Jamajczycy, mówią w specjalny sposób, oddać to po polsku. Naprawdę szapoba. Ja czytałem tę książkę na Jamajce podczas pobytu tam i to też było dla mnie przeżyciem, że czytałem o zamachu na życie Marleya i chodziłem po komnatach jego domu, które pamiętały te strzały i ten zamach. Nie dodałem, ponieważ nie zamierzam się teraz zagłębiać w ziołolecznicze zalety tej egzotycznej wyspy, ziołolecznicze, że na Facebooku oficjalnej grupy słuchaczy Radia 357 można dzisiaj znaleźć moje zdjęcie przed domem Boba Marleya w Kingston. Natomiast na mojej stronie Daniel Wyszogrodzki Autor można znaleźć moje zdjęcie za tym domem. Dwie twarze poczciwego klucznika. Przed i na zapleczu. I bardzo ważne, co muszę teraz podkreślić, ten towar jest na Jamajce legalny.

0: Kołysze nas dzisiaj na żywo Bob Marley w Londynie w roku 76. Słuchamy fragmentów albumu Roots Rock Reggae. Płyty jeszcze gorącej ukazała się w miniony piątek, czyli przedwczoraj. O, proponuję powrócić za tydzień przynajmniej do bisów, bo to też jest bardzo ładna sekwencja z tego koncertu, a przed nami jeszcze utwór, który nadał tytuł tej premierowej edycji Roots Rock Reggae.
1: Some music, reggae music.

No to ładnie ta storia dzisiaj chyba kołysało. Oby nie do snu, bo jest już Agnieszka, która za chwilę przejmie mikrofon. A jeszcze mam dla Państwa też taką chyba w sumie trochę nawet niespodziankę, jak sądzę, bo chociaż utrzymamy się w tym naszym przedziale czasowym i rok 76 pozostanie, to przeniesiemy się diametralnie, jeżeli chodzi o geografię tej naszej dzisiejszej autostrady i jej przebieg. Mianowicie zmienimy i szerokość geograficzną, a przy okazji i długość, i wysokość, chociaż... No nie, bo jeżeli odniesiemy się do nadmorskiego Kingston, to rzeczywiście poziom morza, ale jeżeli chodzi o plantację Blue Mountain, o tej kawie, o której opowiadałem, to różnica wysokości będzie jedynie nieznaczna. W roku 1976 ukazał się pierwszy oficjalny, bo był taki półoficjalny wcześniej, album polskiej grupy jazz rockowej Laboratorium, którą cenię, lubię i śledzę w zasadzie od czasów, no praktycznie od czasów szkolnych. Jak Państwo wiedzą, nie jestem miłośnikiem rocka progresywnego, to słychać, ale już jazz rocka jak najbardziej. I ta nasza grupa z Krakowa naprawdę należała do europejskiej czołówki gatunku, miała fantazję i miała swój styl. I zaprezentuję nam teraz jedno i drugie, i fantazję, i styl, i to w inspirowanym folklorem góralskim utworze o tytule właśnie takim fantazyjnym Szalony Baca. A skąd taki wybór? No bo właśnie kończą się wakacje. Ojej, naprawdę kończą się wakacje. Moje kolejne od lat nad morzem, tylko ta Jurata, opowiadałem już Państwu o tym. Mam nadzieję, że nie do znudzenia. A byłem kiedyś namiętnym wędrowcem tatrzańskim. I myślę czasem, czy mi nie żal. No i czasem mi żal. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Nie powiedziałem ani słowa o Sycyliadzie. Wytrzymałem. Do usłyszenia. Daniel Przeogrodzki.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na festiwal górski w Lądku Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
4: No ciekawe, czy himalaiści mają poczucie humoru. To się okaże już w przyszłym tygodniu na festiwalu górskim, na który gorąco Państwa zapraszamy. Minęła 22:00.

No tak dosyć nietypowo dziś zaczynamy, bo zazwyczaj w muzyce mamy metrum 4/4 na przykład i liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Albo może być metrum walcowe, na przykład 3/4, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A tutaj było, proszę Państwa, 9/8 w takcie, czyli liczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No także oddechu zabrakło. Ale tym utworem rozpoczynamy audycję dawniej niż wczoraj. To utwór The Kid on the Mountain i duet słynnych muzyczek barokowych Rachel Podger, jedna z najważniejszych dziś chyba skrzypaczek barokowych, i Lucy Horsch, młoda holenderska flecistka prosta, wirtuoska fletu prostego. Dobry wieczór Państwu, Rafał Grzebalski za szybą, a ja to Agnieszka Szwajgier. To audycja dawniej niż wczoraj i zaczęliśmy, jak Państwo słyszeli, od Irlandii. Irlandia na górskim zboczu, a ten sam duet teraz zabrzmi, ale tym razem nieco inny klimat, taki odrobinę węgiersko-cygański temperament to będzie.

Lucy Horsch, Rachel Podger i do pań dołączył jeszcze Albert Bruggen. Piano trio G-dur. Finał tego trio Haydn napisał w stylu węgierskim, ale że w tamtych czasach węgierskie i cygańskie wpływy muzyczne traktowano niemal jak synonimy, to przylgnął do tego utworu przydomek cygańskie rondo. I to chyba jeden z najżywszych, najbardziej roztańczonych fragmentów w całej kameralistyce Haydna. Zaczepiłam Państwa na Facebooku i wrzuciłam zdjęcie w dresiku. Tak, bo jest niedziela, bo jest po 22. No i namówiłam Państwa, starałam się namówić Państwa na pokazanie swojego ubioru niedzielnego, ale Państwo piszą, że dla Pani Gosi na dresik za gorąco, także zdjęć nie będzie. Pani Jowita również twierdzi, że za ciepło na dresik. Nie widzę teraz, w czym jest gęsty, ale zaraz zerknę i Państwu to wszystko opowiem za chwilę. Także jak tylko będę miała chwilę, to zajrzę tam do reżyserki. Ale pani Danuta wysłała zdjęcie, także dziękuję pani Danuto. Nie jestem sama, zatem w dresiku w niedzielę. 7 minut po 22. No to gdzie się teraz przeniesiemy?

Yo vengo regando flores. Przychodzę podlewać kwiaty z płyty zespołu L'Arpeggiata pod wodzą Krystyny Pluchar, a ta płyta, ten album to La Torre del Oro, czyli Złota Wieża, od zapewne słynnej sewilskiej budowli stojącej niegdyś na szlaku statków płynących do i z Ameryki Łacińskiej. No i cała płyta, proszę Państwa, to muzyczna podróż śladami tych 16-wiecznych połączeń między Hiszpanią a Ameryką Południową i Środkową. Na pewno te płyty Państwo znają, a kto jeszcze nie zna, no to koniecznie proszę się zapoznać. Zostajemy na tym samym szlaku, bo kolejny kompozytor dosłownie tym szlakiem podróżował.

Rolf Lislevand i Tarantella. Santiago de Murcia, hiszpański kompozytor, hiszpański gitarzysta, skomponował ten utwór. Gitarzysta, który spędził część życia w kolonialnym Meksyku, no ale był nadwornym gitarzystą pierwszej żony króla Hiszpanii, Filipa V. I ta jego muzyka to właśnie taki most między starym a nowym światem. Hiszpańska technika gitarowa, ale rytmy, które słyszał po drugiej stronie Atlantyku. 18 minut po 22. Może ja się, proszę Państwa, nieco pospieszyłam z tymi dresikami, bo Państwo, coraz więcej z Państwa pisze, że jeszcze nie nabyła takowych, ale już słyszałam w piątkowej popołudniówce, że nadchodzi jesień. Już takie piosenki się pojawiały. No, w związku z tym jakoś tak mi serce do tej bluzy jesiennej zabiło, ale może faktycznie jeszcze 2-3 tygodnie Państwu dam. Także wrócimy do tego tematu. A teraz coś zupełnie innego w brzmieniu, choć wciąż z nutą Ameryki Południowej. Tym razem za sprawą pewnego Francuza.

Darius Milhaud, to ten Francuz, o którym Państwu wspomniałam, który spędził jakiś czas w Brazylii i jako sekretarz ambasady francuskiej przywiózł stamtąd fascynację sambą i lokalnymi rytmami, jak słyszeliśmy. Stąd właśnie Brasileira, ostatnia część suity Scaramouche. No i taka część, no, otryskająca energią. Tu chyba nikt nie zaprzeczy. Na saksofonie gra Jess Gillam, młoda brytyjska saksofonistka, jedna z najbardziej chyba rozpoznawalnych dziś twarzy muzyki klasycznej w Wielkiej Brytanii. A teraz powrót do Józefa Haydna, ale tym razem symfonicznie.

To fragment symfonii G-dur numer 94, znanej pewnie Państwu jako symfonia z uderzeniem, czasami z uderzeniem w kocioł, bo w drugiej części tej symfonii Józef Haydn specjalnie umieścił taki nagły, głośny akord, uderzenie, pewnie po to, jak mówi legenda, żeby obudzić drzemiących na koncertach słuchaczy, choć kto by tam spał na takich symfoniach, chyba to nie ten klimat. No ale może ktoś rzeczywiście się tak zrelaksował, że zasnął, a ten menuet, którego posłuchaliśmy teraz, jest spokojniejszy, tam już tego uderzenia nie ma, ale taki równie, jak Państwo słyszeli, żartobliwy, pełen hajdnowskiego poczucia humoru. U pani Teresy dres odpada, czytam w komentarzu, bo 23 stopnie na zewnątrz, ale pani Zuzia napisała: w Suwałkach już czas na skarpetki. Wiedziałam, że gdzieś się wstrzelę. No to teraz spotkanie dwóch mistrzów kontrapunktu, choć dzieli ich 3 wieki.

Fuga i Misterio. To fragment tanga opery Astora Piazzolli Maria de Buenos Aires w aranżacji wieloletniego współpracownika Piazzolli, Josego Bragato. Nagrali ten utwór, nagrał duet włoski perkusista Simone Rubino i argentyński lutnista Eduardo Egues, rodak Piazzolli z Buenos Aires. Na płycie cała koncepcja opiera się właśnie na tym dialogu między Bachem a Piazzollą, którzy to byli panowie, no, mistrzami tej samej techniki kompozytorskiej, czyli właśnie fugi. A teraz z Buenos Aires przenosimy się z powrotem do Irlandii, ale tym razem churalnie.

Pierwszy utwór z tego zestawu irlandzkiego to Karting is a Pleasure, czyli Zaloty to przyjemność, w wykonaniu The Choral Scholars of University College Dublin, a po nich Wrong Foot Forward i Fluke. Wrong Foot Forward, czyli zła noga do przodu. A dlaczego tak? A dlatego, że teraz było, proszę Państwa, 8 ósemek w takcie, a te tradycyjne irlandzkie slip jiggy mają zwykle 6 albo 9, tak jak było na początku audycji Dawniej niż wczoraj, a tu było 8 i efekt być może jest taki, że no każdy, kto próbuje do tego zatańczyć, prędzej czy później rzeczywiście postawi złą stopę. Na Warmii piękny, ciepły wieczór, pisze pani Beata. Pani Dorota potwierdza, że w Suwałkach skarpetki na noc się przydadzą. I pani Marta z Londynu. W Londynie polarek na posterunku, nawet termofor na wieczór, bo lato dawno się skończyło. Pani Marta wzbudziła moją ciekawość, bo była na tegorocznych The Proms. Jestem ciekawa, na którym koncercie pani była i co też tam pani usłyszała. Ale to w następnym mailu, pisze pani Marta. Pani Marto, wie pani, jak budować napięcie? To teraz, jak będzie pani ten mail pisała, to proszę posłuchać Gershwina w wykonaniu pianisty, który stał się sławny, mimo że nie wygrał konkursu, do którego przystąpił.

The Man I Love i George Gershwin. Luca de Bark, bo to o nim wspomniałam przed tym utworem. Pianista, który zajął na konkursie Czajkowskiego w 2015 roku dopiero 4. miejsce, a mimo to zdobył serca publiczności i krytyków na całym świecie, no bo stał się jednym z najciekawszych, słuchanych, bardzo słuchanych pianistów swojego pokolenia. No i tak jak wspomniałam, The Man I Love to jeden ze standardów Gershwina, a tutaj w takiej autorskiej, fortepianowej interpretacji. No to jeszcze dwa utwory w tej audycji. Na dziś teraz coś bardzo osobistego.

Matthias Eik, norweski trębacz i zatytułował swój album Ravensburg od niemieckiego miasteczka, z którego pochodziła jego babcia. I cała płyta jest właśnie taką podróżą między tymi norweskimi i niemieckimi korzeniami. Utwór For My Grandmothers zamyka ten album i tak jak Państwo słyszeli, trąbka, głos Eika i skrzypce, które splatają się razem w czymś, co brzmi jak wspomnienie. Wspomnienie, które może trudno dokładnie nazwać, ale które się dobrze pamięta. Za 10 minut godzina 23 i na sam koniec powrót, dosłownie, bo to ostatnia część, tytuł ostatniej części tego utworu, Persefona, hiszpańskiego kompozytora Vicente Alamo. Koncert fortepianowy, dobrze Państwu znany mit o Persefonie, o córce Demeter, no, która została porwana do podziemnego królestwa Hadesa. I mamy tu cztery części. Mamy Zejście, Intermundos, czyli Między Światami, Ad Astra ku Gwiazdom i wreszcie, tak, ta część Reditus, czyli Powrót. Symbolicznie to chyba najlepsze zakończenie dzisiejszego wieczoru i tak jak Persefona wraca każdej wiosny na powierzchnię, taki my za tydzień wrócimy z kolejną audycją i to w wybitnym towarzystwie. Nie mówię tu o sobie. To będzie Filip Jaślar, bo ja na Festiwalu Górskim tam się wybieram i tam się z Państwem spotkam. Dziękujemy za dziś. Rafał Grzebalski, Agnieszka Szwajgier. Życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór. Kryminalne lato dziś po raz ostatni, można powiedzieć. Koniec sierpnia, za chwilę już znów zima. Czy jakoś tak. Za chwilę początek roku szkolnego, wróci ramówka regularna, wróci też czas na zbrodnie. No a my w tym ostatnim odcinku Kryminalnego Lata pod wakacyjnym szyldem będziemy podróżować, proszę Państwa, do Holandii. Krzysztof

Muzykę holenderskiej grupy Clan of Ximox poznaliśmy w drugiej połowie lat 80. głównie dzięki radiowym audycjom Tomka Beksińskiego. Od tamtej pory zespół dowodzony przez Roniego Muringsa cieszy się nad Wisłą bardzo dużą popularnością. Zresztą w tym roku w lutym występowali w Krakowie w klubie Kwadrat. A ich obecność w kryminalnym lecie spowodowana tematem zabójstwa Nikiego Verstappena. Zabójstwa, które wstrząsnęło Holandią pod koniec ubiegłego wieku. Ta zbrodnia czekała na rozwiązanie ponad 20 lat. W końcu dzięki badaniom DNA, o których bardzo dużo mówimy w ostatnich tygodniach, przeprowadzonym w sumie na kilkunastu tysiącach mężczyzn, udało się znaleźć sprawcę. Zabójca w styczniu przed 4 laty usłyszał prawomocny wyrok. No a w trakcie śledztwa okazało się między innymi, że poszukiwany przebywał nawet w Polsce, a więc też polskie wątki w tej sprawie będą. Ale po kolei. Jest lato 1998 roku. Miejscowość Heblem w Holandii. Tu od razu wyjaśnienie, że z językiem niderlandzkim nie jestem za pan brat, więc możliwe, że jakieś błędy w wymowie się pojawią, za co też od razu przepraszam. Młodzież z miejscowości Heblem oczekiwała zbliżającego się wyjazdu organizowanego przez Fundację Pracy z Młodzieżą. Te kolonie, organizowane wówczas przez 80-letniego pedagoga, były stałym elementem lokalnego krajobrazu i lokalnego kalendarza. Nawet sam patron tej fundacji, Jus Barten, w przeszłości otrzymał odznaczenie Królowej Niderlandów za pracę edukacyjną i miał być nadzorcą całego zbliżającego się wydarzenia. 11-letni Nicky Verstappen miał pojechać na tę kolonię już po raz drugi. Wcześniej jego ojciec również brał udział w tych wyjazdach. Nicky, uczeń 5 klasy szkoły podstawowej, wielki fan Ajaxu Amsterdam. Drobny chłopak o blond włosach, zielonych oczach, nigdy nie było z nim żadnych problemów wychowawczych. Bardzo dobrze oceniany przez nauczycieli, lubiany, traktowany i postrzegany jako ułożony i uczynny chłopak. 8 sierpnia autokar z uczestnikami dociera na teren kempingu The Haycop. To około 60 km na południe od wspomnianej miejscowości Heblem. Obóz składał się z kilkunastu kwater. Oprócz tych noclegowych powstały też miejsca kuchenne, miejsce do spożywania posiłków, namioty ochronne. Osobnym miejscem był też punkt pierwszej pomocy, który zarazem był sypialnią Jusa Bartena, czyli organizatora tych wyjazdów. Namiot, w którym spał Nicky, był najdalej wysuniętym spośród pozostałych, a od lasu dzielił go jedynie stary, przekrzywiony płot. Już drugiego dnia wśród dzieci zaczęły pojawiać się pierwsze kłótnie. Jedna z nich dotyczyła właśnie Nickiego, który został oskarżony o to, że dopuścił się drobnej kradzieży. Chłopak odgrażał się nawet, że ucieknie z obozu. Ale po interwencji opiekunów sytuacja jakoś została opanowana. Koledzy się pogodzili, wszystko wydawało się, że wróciło do normy. Zaginięcie Nickiego zauważono dopiero w poniedziałek o 8 rano. Jeden z uczestników kolonii zeznał później, że rozmawiał z Nickim w namiocie około 5:30 nad ranem. Później udało mu się zasnąć, a po około 20 minutach, gdy się przebudził, zauważył, że Nickiego nie ma w namiocie. Uznał, że wyszedł do łazienki i ponownie zasnął. A około 9:00 o zdarzeniu poinformowano rodziców Nickiego, którzy bezzwłocznie przyjechali na teren obozu. I to, co rzuciło im się w oczy, to fakt, że opiekunowie byli przekonani, że chłopak po prostu uciekł i że było to spowodowane feralną kłótnią z poprzedniego dnia. Ale według rodziców syn był dzieckiem dosyć strachliwym, który z własnej woli raczej nigdy nie opuściłby obozu. Poza tym w namiocie pozostały pary obuwia, jakie Nicky zabrał na wyjazd, co oznaczało, że chłopiec musiałby zdecydować się uciec boso, mając na sobie jedynie piżamę. Raczej mało prawdopodobne. Lokalny komisariat pół godziny po stwierdzeniu zniknięcia Nickiego przyjął zawiadomienie o ucieczce, a 1,5 godziny później policjanci zaopatrzeni w fotografie Nickiego zaczęli pytać okolicznych mieszkańców, czy nie widzieli chłopaka. Sprawdzali również sąsiednie obozy letniskowe.
Wieczorem wpłynęło oficjalne zawiadomienie o zaginięciu, co pozwoliło ruszyć z poszukiwaniami już na szerszą skalę. Przez całą noc w pobliżu obozu było słychać policyjne syreny i nawoływanie chłopaka. Nazajutrz na miejscu zjawiło się kilka patroli policyjnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, tak to nazwijmy, to lokalni strażacy, włączyli się w to również mieszkańcy Heiblem, którzy masowo przyjeżdżali na teren obozu. Przed godziną 21 ciało chłopca odnaleziono w lesie, bezpośrednio przylegającym do wrzosowiska, które było miejscem przeszukiwań. Lasek znajdował się około kilometra od obozu i był odgrodzony drutem kolczastym. Policjanci w raporcie napisali: ofiara miała na sobie czerwone spodnie dresowe, a pod nimi ciemno-niebieskie majtki. Obie części odzieży zostały wywrócone na lewą stronę. Wysokie temperatury i fakt, że chłopak był dosyć drobnej budowy, niestety spowodowało, że ciało szybko uległo rozkładowi. Na zwłokach zaobserwowano szereg różnych przebarwień, w tym jedno na szyi, co mogło świadczyć o duszeniu. No i ta bielizna, niepoprawnie założona, a także spodnie wywrócone na lewą stronę. Wszystko to wskazywało na to, że sprawca mógł już po dokonaniu zbrodni ubrać swoją ofiarę. Tak jakby przed śmiercią chłopak został rozebrany, a następnie ponownie ubrany. Ta zagadka jednak dopiero miała się rozpocząć.

Dziś w kryminalnym lecie wracamy do historii zabójstwa Nikiego Verstappena, zbrodni, która wstrząsnęła Holandią końcówki lat 90. Po odnalezieniu ciała miejscowy koroner dokonał oględzin. Nie znaleziono bezpośredniej przyczyny zgonu chłopaka, tylko ta brązowa plama na szyi, o której już wspomniałem. Koroner doszedł do wniosku, że mogła być ona przejawem duszenia, ale też zmianą dokonaną już po śmierci chłopaka. Ciało nastolatka trafiło do laboratorium patologii sądowej. Tam odbyła się szczegółowa autopsja. Wyniki wraz z analizą toksykologiczną miały nadejść dopiero za kilka tygodni. Zabezpieczone ubranie wysłano je do policyjnego laboratorium i mimo, że w to śledztwo był zaangażowany całkiem spory zespół, ponad 20 policjantów, no to od początku można było mieć wrażenie, że proces jest opóźniony, przepełniony błędami. No bo na przykład w bezpośredniej odległości od miejsca znalezienia ciała znajdowała się mała polana, która była znanym w okolicy miejscem spotkań, miejscem intymnych spotkań różnych par, które szukały miejsca odosobnienia. Nie przeszukano tej polany w pierwszych dniach po odnalezieniu ciała Nikiego. Podczas drugiego badania odkryto tam zużytą chusteczkę i niedopałek papierosa. Jak się okazało, oba znaleziska zawierały materiał genetyczny należący do jednego mężczyzny. Porównano go później z ogólnokrajową bazą profili DNA, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Niemniej był to błąd. Polana nie została w odpowiedni sposób zabezpieczona. Właściwie nie została w żaden sposób zabezpieczona. I po kilku dniach kolejna ekipa techników musiała się tam udać, aby przeprowadzić jeszcze bardziej szczegółowe oględziny. Okazało się, że teren został już uprzątnięty i skoszony przez właściciela. Tym samym odnalezienie jakichkolwiek śladów DNA stało się niemożliwe. I tutaj wracam pamięcią do zeszłotygodniowej rozmowy z profesorem Pawłem Waszkiewiczem, który mówił wiele o tym, jak ważne jest zabezpieczenie miejsca zbrodni. Można sobie wrócić do tego odcinka. Technicy, którzy pojawili się na miejscu obozu, by przebadać wszystkie namioty, zastali teren uprzątnięty, a także wszystkie namioty przetransportowane do miejscowości Heiblen. Wyniki drugiej sekcji zwłok również nie wskazały bezpośredniej przyczyny śmierci chłopca. Stwierdzono jedynie niewielkie zmiany skórne i brązowe przebarwienia, z których niektóre mogły powstać po śmierci. Wobec powyższego w sekcji zwłok nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Nie wykluczono jednak pewnych przyczyn śmierci, np. niewydolności oddechowej. Te szczegóły przytaczam celowo, bo w tej sprawie raport i prace z pierwszych dni policjantów po odnalezieniu ciała chłopaka będą bardzo istotne. Niestety, będzie to śledztwo, które potrwa ponad dwie dekady. To, co ważne, to inny punkt w tym raporcie. Patolodzy odkryli obrażenia, które w połączeniu z tą odwrotnie założoną piżamą wskazywały, że nastolatek przed śmiercią mógł zostać wykorzystany seksualnie. Co pewnie nasunęło się od razu po tym, gdy odnaleziono chłopca z wywróconymi spodniami i majtkami. Na ubraniu ofiary odkryto też dwie plamy, które z uwagi na upływający czas były już na tyle zdegradowane, że nie nadawały się do jakichkolwiek analiz i porównań. Sprawa morderstwa została przedstawiona w telewizyjnym programie holenderskim odpowiedniku polskiego magazynu kryminalnego 997. W trakcie trwania tego programu policja uzyskała prawie 50 wskazówek, które miały przybliżyć do rozwiązania zagadki. Niestety ostatecznie żadna z nich nie pomogła odnaleźć sprawcy. Wobec tego wszystkiego sprawa została przez prokuraturę umorzona, a grupa zadaniowa rozwiązana. Rozgoryczeni byli policjanci, ale przede wszystkim rodzice. Chociaż jeden z funkcjonariuszy nawet wyznał, że w Heiblen krążyło bardzo dużo plotek, pojawiały się konkretne nazwiska. Mimo to funkcjonariuszom po prostu zabrakło dowodów na to, aby sprawcę znaleźć. Komendant policji wprost stwierdził, że zawiniło opóźnienie w śledztwie. Co wydaje się w ogóle nieprawdopodobne, nawet porównując to z takim przyznaniem się do błędu choćby w Polsce przez wymiar sprawiedliwości czy organy ścigania. Komendant stwierdził, że gdyby od razu założono przestępstwo, a nie ucieczkę, zwłoki odnaleziono by szybciej, a materiał DNA mógłby zostać odpowiednio zebrany i zabezpieczony.
A o jakich konkretnych nazwiskach wspomnieli policjanci? Na to pytanie uzyskał odpowiedź dopiero holenderski reporter kryminalny Peter de Vries, który zorganizował własne śledztwo w sprawie śmierci chłopca. Wyniki tego śledztwa opublikował w kwietniu 1999 roku. Jego śledztwo, te wyniki i program wstrząsnęły mieszkańcami Heibloem.

0: Baas B.
1: Lange Frans.
2: Reporter śledczy, który dotarł do informacji wcześniej nieujawnionych, prowadząc własne śledztwo w sprawie śmierci Nickiego Verstappena, wytknął policji wymienione wcześniej przeze mnie błędy. Oskarżył o szereg niedopatrzeń. No ale największe rewelacje dotyczyły samego Josa Bartena, czyli założyciela Fundacji Pracy z Młodzieżą i głównego organizatora wyjazdu. Okazało się bowiem, że mężczyzna w latach 50., gdy pełnił funkcję dyrektora miejscowej szkoły, dopuścił się lubieżnych czynów wobec dwójki dzieci i z tego powodu stracił swoje stanowisko. Został skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności, a po wyjściu z więzienia nadal angażował się w działalność na rzecz lokalnej młodzieży, co było chyba największym szokiem spośród tych wszystkich ustaleń. Jego przeszłość początkowo została zapomniana. Kolejne pokolenia mieszkańców nie były świadome tej mrocznej natury Bartena. Mężczyzna stawał się coraz bardziej popularny. Powstawały kolejne fundacje jego imienia. Otrzymał nawet odznaczenie Królowej Niderlandów za całokształt pracy. Dlatego instytucji, którymi kierował, nikt nie podważał. Nikt nie podważał jego autorytetu. Niestety okazało się, że Barten nie zmienił swojej natury. Zdarzało się, że wchodził do szatni młodych piłkarzy. Przyglądał im się, gdy brali prysznic. Niestosownie witał się z chłopcami. No i stał się w końcu pierwszym podejrzanym w sprawie Nickiego. Ale dopiero po dziennikarskim śledztwie. Jak się okazało, w dniu zaginięcia chłopca zachowanie założyciela nie należało do normalnych. Porządkował namiot, przeszukiwał pomieszczenie jadalne, spakował pełną torbę rzeczy do prania i wyjechał z Heiblaum, gdzie miał się odbyć pogrzeb jednego z chłopców, który kilka dni wcześniej zginął w wypadku samochodowym. Barten dotarł do miasteczka około 9:00. To było godzinę po odkryciu zaginięcia Nickiego. Zrobił pranie, udał się na pogrzeb, na którym faktycznie był widziany. Zamiast jednak niezwłocznie wrócić na teren obozu, został w domu. Chwilę odpoczywał, nie zadzwonił na miejsce zdarzenia, mimo że wiedział, że Nicki zaginął. Nie zainteresował się tym, aby uzyskać jakiekolwiek informacje. No, a przecież był głównym organizatorem turnusu, więc samo to w sobie było dziwne. Podczas rozmowy z rodzicami Nickiego wskazywał na pole, gdzie później znaleziono zwłoki dziecka i powiedział, że to musiało się zdarzyć tam. Policja musi tam zajrzeć. Na miejscu jednak Barten był całkowicie bierny. Siedział godzinami przed namiotem, nie brał udziału w poszukiwaniach. Dopiero właśnie po kilku dniach ożywił się i wskazał to miejsce, gdzie później znaleziono zwłoki dziecka. Był przesłuchiwany 10 razy. Podczas trzeciego spotkania przyznał się do swojej kryminalnej przeszłości i niestosownego zachowania wobec małoletnich. Funkcjonariusze próbowali wtedy dowiedzieć się od niego czegoś więcej. W końcu prokurator stwierdził, że mimo mrocznej przeszłości Barten nie będzie podejrzany wskutek braku dowodów. Nie można wykluczyć, że ma coś wspólnego ze śmiercią Nickiego. Ale aby kogoś aresztować, przeszukać jego mieszkanie, konieczne są dowody. A w tym wypadku takowych nie ma. Śledztwo stanęło w martwym punkcie.

Rok po śmierci chłopca matka ofiary przebywała na przyjęciu, którego gościem honorowym była Beatrice, czyli ówczesna królowa Niderlandów. Matka postanowiła wykorzystać tę okazję, by wręczyć jej list, w którym wyraziła rozgoryczenie przed wcześniej zakończonym śledztwem. Królowa przeczytała wiadomość, przekazała ministrowi sprawiedliwości, a 2 miesiące później policja poprosiła 40 mężczyzn o poddanie się testom DNA, których wyniki później porównano z materiałem wyodrębnionym z chusteczki i niedopałka papierosa, które znaleziono na polanie. Niestety to również nie przyniosło pożądanego efektu. W listopadzie 2000 roku śledczy ponownie przyjrzeli się sprawie, aby odpowiedzieć na pytania, jaka była przyczyna zgonu, czy doszło do wykorzystania seksualnego i jaki był czas śmierci chłopca. W 2001 roku pojawiły się wyniki, które dały więcej pytań niż odpowiedzi.

skromny. Przyszło niewiele osób, a tajemnica Josa Bartona miała już nigdy zostać nieodkryta. 5 lat później, dzięki rozwojowi genetyki, śledczym udało się uzyskać materiał z ubrania Nickiego. 2 lata później poinformowano, że policja dokona kolejnych testów genetycznych. Tym razem już na większej grupie odbiorców. Przygotowano listę 107 mężczyzn, którzy na zasadzie dobrowolności mieli stawić się na badania porównawcze. Wynik, w którym ostatecznie udział wzięło 80 mężczyzn, okazał się negatywny. W obliczu narastających pytań i wątpliwości nie pozostało nic innego, jak ekshumować zmarłego 7 lat wcześniej Josa Bartona. Ale również jego DNA nie pasowało do wyizolowanego z ubrania chłopca śladu. W maju 2017 roku, podczas konferencji prasowej, podsumowano ostatnie lata śledztwa. Mimo upływu 7 lat, technicy przy użyciu nowoczesnych technologii uzdatniali do szerszych badań pozyskany wcześniej materiał. Udało się tego dokonać w 2015 roku, a przez kolejne miesiące porównywano go z bazami DNA niemal na całym świecie, licząc, że w końcu uda się znaleźć to jedno pasujące. Słuchając o ostatnich śledztwach przytaczanych przeze mnie w Kryminalnym Lecie, można odnieść wrażenie, że to wszystko brzmi bardzo podobnie i zastanowić się, gdzie byłyby współczesne organy ścigania, gdyby nie rozwój badań DNA.

końcu, w 2018 roku, śledczy poinformowali o przełomie w sprawie. Badany materiał dopasowano do 55-letniego Józa Brecha, jednego z 1500 mężczyzn wytypowanych do udziału w teście w 2017 roku. Mężczyzna, mimo wielokrotnych prób kontaktu ze strony policji, nie stawiał się na badaniach, a w międzyczasie rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Śledczy zwrócili się do krewnych, którzy udostępnili swój materiał genetyczny i przekazali do badań rzeczy osobiste Brecha. Poszukiwany jesienią udał się do Francji. Zresztą, jak za chwilkę usłyszymy, on w ogóle lubił podróżować po Europie. We Francji zarządzał górskim schroniskiem przeznaczonym dla amatorów turystyki survivalowej. W lutym, czyli mniej więcej wtedy, gdy śledczy ponawiali prośby o kontakt, zakomunikował przyjaciołom, że wybiera się w pieszą wędrówkę, 150 km od miejsca zamieszkania. Wtedy jednak okazało się też, że wybrał zupełnie inny kierunek i wyjechał do Hiszpanii, po czym ślad po nim zaginął. Co ciekawe, Brech trafił do akt śledztwa już kilka godzin po odkryciu ciała Nikiego. Jak? Został zatrzymany podczas jazdy na rowerze, niedaleko odnalezienia zwłok. Wówczas zeznał, że jest opiekunem skautów w obozie nieopodal,

i przewozi dla nich pocztę w nocy. Śledczy zweryfikowali te informacje u przełożonych, którzy faktycznie potwierdzili, że mężczyzna często podróżował po lesie w godzinach nocnych. Niemniej nikomu wtedy nie przyszło do głowy zapytać, zastanowić się, dlaczego znalazł się w tym miejscu, skoro jego obóz był po drugiej stronie tego rezerwatu przyrody. Ostatecznie trafił do policyjnych notatek z adnotacją „przypadkowy przechodzień”. Potem, gdy śledztwo zostało wznowione w 2001 roku, Brech znów był wzywany na przesłuchania. Przyznawał, że 20 lat wcześniej dokonywał czynów lubieżnych wobec małoletnich. Wówczas, trzeba przyznać, prokuratura była dla niego łaskawa, bo zaproponowano mu ugodę, według której miał przejść 2 lata próby, udać się na leczenie, no i dzięki temu uniknąć więzienia. Brecha się dostosował do tych ustaleń. Sprawa została umorzona, a jego nazwisko nie trafiło do rejestru sprawców przestępstw seksualnych. Kolejna szansa na zatrzymanie pojawiła się w 2010 roku. Przeprowadzono wtedy test DNA na grupie 107 osób i pierwotnie lista zakwalifikowanych do niego mężczyzn była dłuższa. Zawierała nazwisko Brecha, ale z uwagi na cięcia kosztów lista była wielokrotnie skracana i mężczyzna, wciąż z przypiętą łatką przypadkowego przechodnia, nie był priorytetem. Dopiero wieść o podejrzeniu Brecha wzbudziła falę komentarzy wśród jego znajomych i sąsiadów. Mówiono, że mężczyzna był skrytym, małomównym, oddanym swoim pasjom człowiekiem, że jeździł z młodzieżą na obozy harcerskie i uczył skautów żyć na łonie natury. No a w 2001 roku, gdy jego przeszłość kryminalna wyszła na jaw, policjanci nie powiązali go ze śmiercią nikiego. Wysłali jednak odpowiednie ostrzeżenie do władz holenderskiego Związku Harcerskiego. Wówczas Brech został wykluczony ze wszystkich struktur pracy z dziećmi, a okazuje się, że pracował również w Polsce, gdzie w kolejnych latach był uczestnikiem wielu obozów dla młodzieży. Na szczęście, jak się okazało, prowadził jedynie zajęcia dotyczące survivalu. Nigdy nie był wychowawcą ani opiekunem żadnej grupy na wyjazdach organizowanych przez ZHP. Wówczas prowadzone zajęcia odbywały się zresztą pod nadzorem instruktora, który sprawował opiekę nad harcerzami. Za poszukiwanym wystawiono list gończy. 26 sierpnia 2018 roku został zatrzymany w Barcelonie nieopodal miasta, w środku lasu w komunie hipisów, w której się ukrywał. Kilka dni później policja w Hiszpanii przekazała go holenderskiemu wymiarowi sprawiedliwości –

Proces z powodu pandemii był wielokrotnie przekładany. Ruszył ostatecznie w październiku 2020 roku. Brechowi przedstawiono zarzut zabójstwa kwalifikowanego, które popełnione zostało w celu ukrycia innego przestępstwa, w tym gwałtu. Inne zarzuty dotyczyły porwania, wykorzystania seksualnego nikiego, posiadania dziecięcej pornografii, którą odkryto we Francji, w należącym do mężczyzny laptopie. Obrona domagała się uniewinnienia, bowiem nie odkryto jej zdaniem przyczyn zgonu chłopca, nie ustalono daty jego śmierci. No i wskutek tego nie można było Josowi postawić żadnych zarzutów. Nie można mu było udowodnić winy. Brech składał wyjaśnienia. Opisał, jak przypadkowo natknął się na zwłoki dziecka, a następnie szukał u niego pulsu, chcąc poprawić jego ubrania. Gdy zorientował się, że dziecko nie żyje, uciekł, no bo zdawał sobie sprawę, że z powodu swojej kryminalnej przeszłości będzie głównym podejrzanym w sprawie. Celem sądu było odtworzenie ciągu zdarzeń i odpowiedź na pytanie, czy ofiara była wykorzystana seksualnie przez oskarżonego, czy oskarżony ostatecznie odpowiada za śmierć nikiego. W ciągu wielu lat biegli mieli bardzo rozbieżne zdania w kwestii obrażeń, wskazujących na wykorzystanie seksualne chłopca. Część z nich uważało je za otarcia mechaniczne. Inni uważali, że są naturalnie powstałe obrażenia. Trzeba też pamiętać, że w 1998 roku patolodzy mieli możliwość naocznej analizy, podczas gdy kolejni opierali się już tylko na marnej jakości zdjęciach. Na ubraniu chłopca odnaleziono 21 śladów DNA pochodzących ze śliny i substancji potowej Josa Brecha, z czego aż 20 znajdowało się na bieliźnie ofiary. W tym samym miejscu odkryto też kawałki naskórka, fragmenty włosów, które również dopasowano jako należące do oskarżonego. Dowiedziono, że Brech i Niki byli sobie obcy, zatem niewiarygodna była teza, jakoby chłopiec dobrowolnie udał się z mężczyzną, co oznaczało, że też oskarżony użył jakiejkolwiek formy przymusu wobec swojej ofiary. A uwagi obrońcy, że na ciele zamordowanego nie odnaleziono form przemocy fizycznej, zostały odrzucone. Sąd ostatecznie wydał werdykt 20 listopada 2020 roku. Skazał Josa Brecha na 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ w trakcie procesu uznano, że śmierć nastąpiła z powodu niedotlenienia, choć pełnego jej mechanizmu nie udało się ustalić. Sąd nie zgodził się z wnioskiem prokuratury. Oddalił zarzut zabójstwa. Zmienił też oskarżonemu kwalifikację czynu na bezprawne pozbawienie wolności ze skutkiem śmiertelnym. No i właśnie ostatecznie taki wyrok, 12 lat i 6 miesięcy, usłyszał. Drugi proces odbył się już przed sądem apelacyjnym. 2 lata później skład sędziowski ponownie przesłuchał świadków. Wyższa instancja uwolniła Brecha od zarzutu gwałtu, uznając, że poprzedni sąd oparł się wyłącznie na hipotezach. Ale decyzja sądu apelacyjnego, była ostatecznie surowsza, bo na mocy prawomocnego wyroku Brech został skazany na 16 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i posiadanie pornografii dziecięcej.

Tak się kończy historia zabójstwa Nikiego Verstappena. Zabójstwa. No bo tak ostatecznie to zostało zaklasyfikowane przez niderlandzki sąd. Ta sprawa zdecydowanie jest jedną z najbardziej zagadkowych, bo ciągnących się przez 20 lat. A i tak nie udało się w niej ustalić ostatecznie, jak wyglądały ostatnie godziny życia Nikiego Verstappena. Dodać jeszcze chyba warto, że Brecht skorzystał z ostatniej możliwości uniewinnienia, wnosząc kasację do Sądu Najwyższego, ale w 2023 roku Sąd Najwyższy w Niderlandach utrzymał wyrok, kończąc definitywnie sprawę zabójstwa sprzed 25 lat. Zagadka śmierci Nikiego Verstappena była ostatnią w ramach kryminalnego lata, choć myślę, że do Holandii warto jeszcze wracać, być może, żeby sięgnąć po sprawę porwania Frediego Heinekena, czyli prezesa zarządu wielkiej firmy piwowarskiej. No ale to już historia na zupełnie inną opowieść. Dobrej nocy, za tydzień wraca Czas na Zbrodnię. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Rzecz technologiczna.
3: Przed chwilą Fleetwood Mac i Say Goodbye, czyli zespół, gdzie para, no właściwie przed tysiącami słuchaczy, terapeutyzowała publicznie rozmaite traumy, więc myślę, że adekwatne będzie to, że teraz będzie para przyjaciół, którzy też przed tysiącami słuchaczów wytykają sobie... wytykają sobie rozmaite braki charakteru.
4: I błędy językowe.
3: Tak, na przykład Jarosław Juszkiewicz.
4: Robert Zembrzycki, gęsty realizuje program z Warszawy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest właściwie chyba dla Ciebie rok debiutu w Radiu 357, bo słyszałem, że straszyłeś słuchaczy w Głośnych jak Miłość.
3: Tak, byli bardzo głośni, ale chyba się podobało, więc...
4: Aczkolwiek nawet Twoja głośna audycja nie zagłuszyła szumu, który wywołała...
3: Widzę, że od razu
4: publikacja raportu. No właściwie wszyscy o tym mówią.
3: Powinniśmy się przywitać z Państwem, że łączymy się z Państwem z północnego centrum Polski, czyli z Katowic.
4: Raport Polaków Portret Własny, który został opublikowany, no wywołał spore kontrowersje, mówiąc najłagodniej.
3: Tak.
4: Dowiedzieliśmy się z niego, że jest w Polsce tradycyjna chlebowość. Katowice umiejscowione są w północnym centrum kraju. Jego obywatele nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. I są w błędzie, ponieważ mówimy w kantońskim jednak głównie.
3: Głównie, zwłaszcza my.
4: No i niestety pełnomocniczka do spraw promocji marki Polski, czyli doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, podała się do dymisji. I powiem Ci szczerze, że ten tekst, który opublikowała, podając się do dymisji w mediach społecznościowych, poruszył mnie chyba bardziej niż raport.
3: Tak, tak.
4: Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Droga Pani.
3: To nie jest skala hejtu, to jest zasłużone oburzenie, ponieważ opublikowane zostało po prostu coś, co opublikowane nie miało być prawa.
4: I teraz tak... Możemy się spierać, bo nikt nie będzie się oszukiwał. Wszyscy używają systemów sztucznej inteligencji do tego, żeby usprawnić sobie pracę. Ale czym innym jest usprawnienie pracy, a czym innym jest...
3: Zaniechanie tejże, bo to właściwie
4: nie
3: tak
4: wiemy, czy to jest
3: nazwać.
4: Zaniechanie, czy ktoś po prostu nie przeczytał, nie sprawdził.
3: No, czyli zaniechał obowiązków, po prostu zostawił robotę w 100% sztucznej inteligencji. Fajnie, że zostały przeprowadzone rzetelne badania, ale jeśli te rzetelne badania potem dajesz do zredagowania sztucznej inteligencji i nawet nie sprawdzasz, jaki jest efekt końcowy.
4: Co gorsza, pozwalasz jej ingerować w tekst, co w ogóle powinno być pierwszym założeniem algorytmu. Nie zmieniaj nawet przecinka.
3: Tak, no to właśnie to jest zaniechanie pracy, o której mówię.
4: Ale czasem ludzie, którzy tworzą filmy promocyjne, jak widziałem, też potrafią popełnić... No właściwie trudno mówić o błędach. Mówimy, drodzy Państwo, o filmie, który promuje Polskę. Przypomnij mi, to film...
3: Tak, mówisz o filmie Poland More Than You Expected, cała kampania.
4: Epizod pierwszy, czyli tak. Warszawa.
3: No powiem szczerze, nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Jeśli nie, to polecam. Trwa 30 sekund ten spot. W ogóle nie pokazuje Polski, pokazuje za to celebrytów i zarówno wizualnie, jak i technicznie fatalny zlepek
4: przypadkowych ujęć. Są dwie rzeczy, które zwróciły moją uwagę, ponieważ zakładam, że jest skierowany do ludzi spoza Polski,
3: tak.
4: I ma ich nakłonić do tego, żeby przyjechali do Polski.
3: Kompletnie jest niezrozumiały.
4: I mamy aktora, który gra Fryderyka Chopina, który mówi, tu jest moje serce. Ilu ludzi za granicą wie, że w Warszawie jest serce Chopina?
3: I wie w ogóle o co chodzi, tak.
4: No. I stoi również przed pomnikiem Chopina, mówiąc, jestem całkiem przystojny, prawda?
3: Tak.
4: No, może więcej ludzi zna pomnik Chopina ze względu na konkurs Chopina.
3: Dodajmy, że na tym ujęciu pomnik Chopina jest zgubiony w głębi ostrości, bo jest to ujęcie z płytką głębią ostrości i dopiero za drugim albo trzecim razem oglądając to jesteśmy w stanie stwierdzić, że to faktycznie jest pomnik. Natomiast, że jest to pomnik Chopina, to stwierdzą tylko i wyłącznie ludzie, którzy znają ten pomnik.
4: I teraz chciałem zrobić pewną paralelę, jeśli pozwolisz.
3: Proszę.
4: Pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś na kongresie Delas, którego robiliśmy
3: tak było,
4: audycję.
3: Tak było, pamiętam.
4: A wtedy eksperci i my też rozmawialiśmy o tym, że ten hype na sztuczną inteligencję i wykorzystanie jej wszędzie powoli się wypłaszcza. Nie mieliśmy racji, bo ten wykres ciągle szedł w górę, ale mam wrażenie, że z wypłaszczeniem i chyba powolnym spadkiem mamy do czynienia teraz. Pokazanie, że coś jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zaczyna być obciachowe.
3: Dokładnie tak i akurat tak się złożyło, że mam kolejny nagłówek na ten temat. Przeczytaj proszę.
4: W Polsce widać to już od krupówek po sale weselne. AI schodzi z internetu do realnego życia.
3: A chodzi konkretnie o AI slop. Wiesz co, i to jest ten ruch, który spowoduje, że AI stanie się przynajmniej w takim użyciu, stanie się synonimem tego, czym kiedyś była tandetna chińszczyzna. Pamiętasz, był taki moment, na przykład dotyczył zabawek między innymi, że był zalew plastikowych, tandetnych chińskich zabawek, które starczały na 15 minut zabawy, po czym rozpadały się w rękach dziecka. I dokładnie tego typu produkty w tej chwili są napędzane przez AI. No mówimy tutaj na przykład o pluszowych oscypkach z niepokojącą, wygenerowaną przez AI twarzą i przypadkowymi imionami. No, sens takiego gadżetu jest zerowy. Właściwie z zakopanym...
4: imiona są przynajmniej polskie, nie ma Chang, John.
3: Tak, jest nawet Jarek na zdjęciu, więc kupię ci.
4: Pan Andrzej do nas napisał, pozdrawiam panów z Chełmna, miasta, które żartobliwie reklamuje się jako miasto z najpiękniejszym widokiem na świecie, pisownia zamierzona. Polecam sprawdzić na mapie, dlaczego tak jest. Sprawdzimy.
3: A przy okazji zachęcamy państwa również do pisania na rzecz.technologiczna@radio357.pl.
4: Można również pisać pod postem na Facebooku. Robert miał do mnie pretensję, że takie zdjęcie wybrałem. Brzydkie, uważam, że jest ładne. Jestem tam lżejszy 10 kilo.
3: Rozumiem, jaki był klucz doboru.
4: I można też pisać do nas tekstówki i to nie koniec.
3: Wykrakałem, to jesteśmy jak Fleetwood Mac teraz po prostu.
4: Będziemy sobie wyciągać rzeczy z przeszłości.
3: Tak, na przykład zdjęcia, na których jesteśmy szczuplejsi.
4: No, powiem ci, kiedyś zabierałeś mnie w różne miejsca, teraz już tylko spotykamy się raz w tygodniu w tym studiu. Rutyna, tak samo.
3: A mówiłem ci, ale budujemy nowe gniazdko, żeby odświeżyć chemię w naszej relacji.
4: Zastanawiam się, czy nie wrzucić jakieś zdjęcie z nowego gniazdka. Jeszcze nie
3: palmy tego.
4: I co jeszcze? I to nie koniec tematów związanych ze sztuczną inteligencją, bo już za chwilę w naszym studiu, znaczy gościni jest już w studiu, a już za chwilę będziemy z nią rozmawiać.

0: No to jesteśmy, powiedział nam właśnie Gęsty, więc przywitamy się od razu też z naszą gościnią, profesor Anną Malinowską, badaczką sztucznej inteligencji i
1: kultur technologicznych.
0: Tak, z Uniwersytetu Śląskiego. Witamy cię, Aniu, cześć.
2: Witam serdecznie, witam państwa.
1: Nie możemy cię nie zapytać o historię z tym raportem. Jak sądzisz, dlaczego dochodzi do takich sytuacji ciągle?
2: Kiedy zapowiadaliście ten wątek, przyszła mi do głowy taka rzecz, że często mówimy o potrzebie regulacji etycznych, a nie mówimy o potrzebie regulacji logicznych. Dlatego, że ta logika, to jest prosta logika, to nie jest żadna rocket science, ale ona pokutuje naszymi historiami współistnienia z technologiami, o których chcemy myśleć, że są ludzkie, a nie są. Są inteligencjami równoległymi, niedoskonałymi, lustrzanymi, mają ten efekt echa, więc pewna logika, taka ludzka logika. Myślę, że tutaj bardzo humanistyka się kompromituje też w tym zagubieniu wszechobecnym dotyczącym używania wszystkich technologii związanych z wielkimi modelami językowymi, która zawsze stała na straży logicznego myślenia i krytycznego myślenia, którego ta sztuczna inteligencja długo się nie nauczy, o ile w ogóle. Więc tak pozwolę sobie to skomentować. Myślę, że oczywiście ta debata o etyczności jest bardzo potrzebna, bo ona łączy się z tą debatą o logice, ale o tej logice, która jest trudna do zrozumienia, bo wiedza na ten temat ciągle pokutuje, jest, myślę, tutaj bardzo kluczowa. Ja sobie tylko jeszcze pozwolę skomentować jedną rzecz a propos tych treści, które padały, tych bardzo dziwnych danych dotyczących tych specyficznych lokalności. Na pewno państwo o tym nie wiecie i być może często się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, jak uczone są wielkie modele językowe, które uczone są na bardzo zuniwersalizowanych pojęciach i treściach i brak w nich tak zwanych feedów, czyli treści, które rozumieją konteksty lokalne także czysto językowo. Jak zadam teraz słuchaczom takie zadanie, proszę sobie w czata GPT wpisać strój kobiecy ludowy z okolic Żywca i zobaczycie państwo, co wyjdzie. A druga rzecz, zobaczycie ciekawy podpis, tak zwany caption, jak będzie to podpisane. No chyba, że już ChatGPT odrobił lekcję. Przychodzę taka przygotowana, bo pisałam o tym ostatni artykuł. No i wyszła mi taka postać z Disneya.
1: Zaraz sprawdzimy.
2: I wyszedł mi podpis słowiański strój z przełomu i tutaj jakaś taka bardzo ambiwalentna data, więc ja myślę, że z tego my nie mamy świadomości, że nie ma tam tych treści, stąd pojawiają się takie błędy i logiczne, krytyczne myślenie jest tutaj absolutnie kluczowe.
1: Z drugiej strony, powiedz mi, Ania, jak to jest możliwe? Systemy te, bo to jest nieintuicyjne, popełniają takie klasyczne błędy, które nam się wydają zupełnie przedszkolne, a z drugiej strony są podatne i ty się tym zajmujesz, na przykład na hipnozę.
2: Czy są podatne, to trudno powiedzieć. Z hipnozą jest tak, że historia jest troszkę inna. Też, żeby państwu lepiej to wyjaśnić. Chyba większość przeróżnych systemów komunikacyjnych na bazie sztucznej inteligencji, tak historycznie, zawsze była trenowana w oparciu o różne protokoły psychologiczne. Mówiłam tutaj już kiedyś o właśnie protokołach psychoanalizy rogeriańskiej, ELISA. Mieliśmy niedawno okrągłą rocznicę, była na tym trenowana. Ja stworzyłam we współpracy z kolegą artystą robotycznym Przemkiem Jasielskim taki prototyp narzędzia, urządzenia, które trenuje sztuczną inteligencję za pomocą protokołów hipnotycznych, właśnie dokładnie po to, żeby pokazać, że jest to zupełnie inna, nieludzka inteligencja.
1: Wygenerował, muszę ci powiedzieć, całkiem chyba porządnie strój klasyczny ludowy z okolic Żywca.
0: Także tak, już a mnie z kolei po prostu pokazał zdjęcia, bo ja wpisałem bez pytania samo hasło strój kobiecy ludowy z Żywca i jeszcze dał znać,
1: pewnie
0: że
1: na szczegółach gdzieś wyjdą jakieś niedoskonałości.
0: No. Ale faktycznie, zobacz, tu masz autentyczne zdjęcia i jest całkiem blisko. Jest całkiem blisko, no tylko właśnie, co z tego, że jest całkiem blisko, jak nam nie chodzi o całkiem blisko, tylko chodzi nam o autentyczny strój ludowy z Żywca, który prawdopodobnie różni się drobnymi detalami od stroju skądinąd.
2: Dokładnie i nie ma też tej aury, jak ja to nazywam ją, aurą disneyowską. One nie są ani w takim kolorycie intensywnym, ani w takim przedstawieniu i ten problem, ta luka w reprezentacji jest odpowiedzialna za błędy z raportu, o których mówiłeś, że nagle Śląsk pojawia się nad morzem, ale mówimy właściwie dialektem chińskim.
1: Powiedz mi, skąd się ten mandaryński mógł wziąć? Czy coś ci intuicja podpowiada?
2: Podpowiedziała mi intuicja, że pomyślał algorytm o lokalności, o jakiejś mniejszości albo o jakimś czymś bardzo specyficznym. Czemu wybrał sobie Mandarin, który jest właściwie oficjalnym językiem, trudno mi powiedzieć.
1: To może być nawet jakaś semantyczna bliskość.
2: Może być semantyczna bliskość. Mógł mieć po prostu bardzo różne skojarzenia, tym bardziej, że no Śląsk też jest bardzo złożonym zjawiskiem w pewnych źródłach, do których ma dostęp. Są to z założenia źródła anglojęzyczne, których więcej jest w otwartym dostępie, które on przeszukuje, gdyby przeszukiwał jakieś dane. No składają się na to bardzo...
1: To może być podobieństwo na zasadzie Silesian i Sin jako
2: Na przykład również.
0: Może być też tak, że po prostu przetworzył bardzo dużą w ramach uczenia modelu, została przetworzona ogromna ilość prac naukowych właśnie na przykład na temat Chin i gdzieś stąd ten mandaryński był tym wyrazem, który cały czas w domyśle z tyłu się przewijał, nie?
2: Tak.
1: Ania, czego nas uczy ta cała historia?
2: Uczy nas że nie jesteśmy przygotowani do obcowania z technologiami, a powinniśmy być.
1: My jako ludzie,
2: bo technologie nie są nowe. Ja piszę na przykład o robotyce z IV wieku przed naszą erą, więc jak gdyby mieliśmy czas, żeby wziąć doświadczenia perskie, opisane również w manuskryptach i przygotować się, pokutuje w nas polaryzacja zjawiska technologii. One zawsze muszą być albo skrajnie dobroczynne, albo skrajnie złe. Tak zawsze były opisywane. Gubimy się w tej polaryzacji, gubimy się też w takich pojęciach naturalne, sztuczne. Jest to nierozpoznane i bardzo też jakby nasze pojęcie sztucznej inteligencji czy technologii w ogóle bierze się właśnie z takich interpretacji, które są historycznie o tyle skomplikowane, że zawsze służyły pewnym formom manipulacji, muszę to powiedzieć, tak na skróty, ale
0: czyli
2: taka byłaby
0: wykładnia
2: historyczna. Czyli po
0: prostu czarno-białe opisanie świata nie pasuje do rzeczywistości w odcieniach szarości.
2: Do UZUS-u absolutnie nie. UZUS jest na pewno bardziej subtelny i trudno jest tak opowiedzieć bardzo krótko w takim czasie antenowym. Natomiast jak popatrzymy sobie na takie właśnie różne historyczne odsłony, zawsze technologia funkcjonowała, jak to Michel de Certeau opisał, jako diabolo ex machina.
1: Z drugiej strony, może się mylę, jeśli tak, to mnie popraw. Generalnie my jako gatunek odnieśliśmy sukces na tej planecie trochę dzięki lenistwu, bo staraliśmy się zawsze swoje życie ułatwić, usprawnić, tak żeby mieć więcej czasu dla siebie. I nagle pojawia się wynalazek, który nam to umożliwia, ale jednocześnie niesie za sobą olbrzymie niebezpieczeństwo błędu.
2: Tak, myślę, że tutaj to pojęcie lenistwa jest o tyle ciekawe, że ono jeszcze wchodzi w takie czasy wypalenia, przepalenia, przeładowania, content overload, takiego po prostu przeciążenia. I my się w to lenistwo myślowe bardzo chętnie oddajemy.
1: Jeżeli możemy jakieś zadanie wykonać szybko i mieć czas dla siebie, to po prostu to robimy.
2: Natomiast gdyby nie mam tutaj zarzutów, jeśli robimy to w przypadku pewnych takich czynności technicznych, tak? Trudno, żebym, nie wiem, kręciła korbką do pralki, żeby ona mi prała, tak? Takie coś mi się wyświetliło. Natomiast pokutuje prosta rzecz, krytyczne myślenie, nieprzygotowanie do korzystania z urządzeń, które, proszę mi wierzyć, jest dużo bardziej subtelne i dotyka organizacji samej edukacji, samych form kreatywnych, samego myślenia o procesie twórczym, o uczeniu się i o tak zwanej produkcji wiedzy, co nazywamy produkcją wiedzy.
1: Aniu, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu. Na pewno jeszcze się pojawisz w naszym programie, choć z tego co wiem już trochę bardziej zdalnie.
0: No to co, to gramy.

0: Powiem ci, Robert, że kiedy słuchałem prowadzonych przez ciebie Głośnych jak miłość, uśmiechnąłem się do siebie, bo wiedziałem, że robisz to ze studia, w którym jesteśmy teraz, bo podałeś godzinę, minęła godzina 10:00. Tak. Nasz zegarnik pokazuje 24-godzinnego systemu.
1: Prawda, tak było.
0: Ale wróćmy do rzeczy...
1: Czyli przynajmniej początku słuchałeś.
0: Tak. Wróćmy do rzeczy technologicznej. Już wiemy, dlaczego Chełmno to miasto, w którym jest najpiękniejszy widok na świecie.
1: Bo świecie jest zaraz obok.
0: Jest pisane z dużej litery. Sprawdziliśmy. Napisała do nas pani Anna. Drodzy panowie, ja w temacie mam nową pasję, bynajmniej nie z przyjemności, a z nerwów. Urodziłam się i mieszkam w Lublinie i żyłam w przekonaniu, że otaczają mnie rzeczy i sprawy lubelskie. O, jakże się myliłam. Okazuje się, że są to coraz częściej rzeczy i sprawy lublińskie.
1: Też mnie
0: ratunku,
1: boli.
0: Przerywam czytanie artykułów, na co by nie powiedzieć, uznanych portalach, kiedy tylko temat lubliński pojawia się w tekście.
1: Ja mam to samo od dawna jeszcze ze słowem armeńskie. Nie ma czegoś takiego. Są ormiańskie, a nie armeńskie.
0: Naprawdę. No naprawdę. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście,
1: a ja mam rodzinę w Armenii, więc wiem to od dziecka i po prostu też mnie zawsze szczypie. Jarek, proszę, żebyś tu komentarz przeczytał. Proszę, tu pan Adam, zaznaczyłem ci.
0: Nie ten wzrok już co kiedyś, więc
1: większe
0: obróć
1: literki,
0: ekran.
1: Proszę.
0: Będzie słuchane, ale to jak Zembrzycki prowadzi Głośnych, będzie opiewane w legendach jeszcze przez wiele lat. Tradycyjny Zembrzycki. Pani Anna jeszcze do nas napisała, słuchamy dziś rodzinnie, urządzając spokój młodego, czyli w końcu zbierając jego książki na półkę. No widzę, Tytusa tata czyta. Bardzo dobrze.
1: Pięknie.
0: Wtem. To każdy wie, o co chodzi, kto czytał Tytusa. Dobrze, przejdźmy do rzeczy technologicznych.
1: Przejdźmy do GTA.
0: No tak, to jest drugi temat w tym tygodniu, o którym mówią wszyscy. No, kto by się spodziewał? No, wszyscy czekali na film w Netflixie, który pokaże, jak wygląda naprawdę GTA i okazuje się, że nie trzeba czekać na Netflixa, ukradziono kod gry.
1: Nie, to, że kod gry ukradziono, to jest, okazało się być wiadomością fałszywą. Z tego dziennikarz już się wycofa. Właśnie mam tutaj zestawienie najaktualniejszych doniesień w temacie GTA 6.
0: No to kepasa, o co
1: dzieje
0: chodzi?
1: Się, proszę pana, od sądowych nakazów po wpadkę dziennikarza mamy tak. Pracownicy Take-Two, czyli to jest wydawca i właściciel firmy Rockstar Games, która produkuje grę GTA 6, złożyli kolejne wnioski w sądzie w Nowym Jorku. Tym razem wydawca domaga się od serwisu X, dawniej Twitter, przekazanie danych zablokowanego konta CyberLeak,
0: ARIO. Na którym okazały się te fragmenty.
1: Tak, dokładnie. Równolegle złożono wniosek o wystawienie wezwania sądowego do Google, nakazujące ujawnienie tożsamości właścicieli kanałów na YouTubie, publikujących skradzione nagrania.
0: Czyli jednak tym razem policja chyba przyjedzie do Google.
1: Na grubo idzie, tak. W międzyczasie jest eksplozja tak zwanego meme coina, czyli kryptowaluty, która powstała tylko właśnie na okoliczność tych wydarzeń. Tak. I ona odnosi gigantyczne sukcesy finansowe. CyberLeak nazywa się ta kryptowaluta, dokładnie tak samo jak nazywa się haker, który wylikował, czyli udostępnił w sieci wszystkie te materiały. Kapitalizacja rynkowa tego tokena skoczyła z 1 miliona do 13 milionów dolarów. Także jest ładnie. I w międzyczasie w całym tym informacyjnym chaosie wokół gry właśnie pojawiła się wpadka cenionej redakcji, na którą ty też się niestety załapałeś, jak się okazuje, bo dziennikarz serwisu Insider Gaming opublikował w pośpiechu fałszywy artykuł o rzekomym zagrożeniu wyciekiem całego builda GTA 6. Tekst usunięto, autor wystosował oficjalne przeprosiny na platformie X, przyznając się do braku rzetelności. No, wycieków było 7, 8, 9, nie wiem, dużo w każdym razie, więc wyciekły różne rzeczy, ale głównie wyciekły fragmenty filmików, fragmenty gameplayu, na przykład na 8 wycieku.
0: Czyli ten człowiek, który stworzył kryptowalutę i teraz reklamuje ją poprzez pokazywanie fragmentów gry, ukradł tylko fragmenty gry, a nie całą grę.
1: Tak. Mhm. Tak, dokładnie tak. I właściwie filmiki prezentujące fragmenty gry. Mhm. No bo nie da się ukraść fragmentu gry tak, żeby dało się w niego grać. No albo masz działającą grę, albo nie. Najnowszy 8 już wyciek to jest 2,5-minutowy materiał, który prezentuje ujęcia z wnętrza nocnego klubu. No ci, którzy wiedzą, jaką grą jest GTA, wiedzą też doskonale, że nocne kluby i inne miejsca tego typu są częstymi lokacjami w świecie tej gry. Mhm. No i co? No, po prostu no prezentuje dobrze, przed premierą fragmenty
0: wygląda
1: gry.
0: Nieźle.
1: Wygląda super. Jarek, ta gra będzie super, to wszyscy wiemy.
0: No,
1: Ja myślę, że będzie
0: parę
1: dobra.
0: Parę razy no. Już tak było.
1: Dobrze, czy w ciągu ostatnich lat grałeś w jakąś grę Rockstara, która nie była wybitna?
0: Nie miałem... Wiesz co, jeżeli chodzi o GTA, to od 15 lat nie grałem w nowe GTA.
1: No bo nie było.
0: No właśnie.
1: No dobrze, no ale po drodze było Red Dead Redemption 2.
0: Było bardzo dobre.
1: No, było rewelacyjne. No.
0: Pominąwszy wielominutową jazdę na koniu.
1: Wiesz co, bo ta gra to jest tak zwany slow burn. To jest doświadczenie na dzikim zachodzie.
0: Co jeszcze wydał Rockstar?
1: Nie wiem, bo oni nie za dużo.
0: Znaczy, no więc właśnie nie za dużo chciałem ci powiedzieć.
1: No ale widzisz, ale zawsze dowożą. Długo trzymają w piecu, ale dowożą.
0: Znaczy, ja też, żeby nie było wątpliwości, jestem po twojej stronie i bardzo bym chciał, żeby to takie było.
1: Już sprawdzam, drogi przyjacielu, co Rockstar wydał. No więc proszę pana, kurczę, długa ta lista. Max Payne, GTA.
0: Kiedy wyszedł Max Payne?
1: No nie, no dobrze, no dawno, ale same świetne gry. LA Noir, to była średnia gra. Red Dead i GTA, no cała plejada. Midnight Club, wyścigi. Bully, Manhunt. To są wszystko dobre gry. Warriors. Śmieszna gra, ale dobra. No, stary, to oni nie mają słabych tytułów, naprawdę.
0: Chodzi mi raczej, wracając jakby do głównego pytania, że wyobraź sobie, możesz być największą firmą produkującą gry na świecie, a na pewno najdroższe gry na świecie. Nie wiem, jaki jest budżet GTA 6, ale to są duże pieniądze. Planujesz premierę fragmentów gry w Netflixie.
1: I ktoś ci to psuje.
0: I nagle...
1: No tak. No ale z drugiej strony, wiesz co, premiera trailera do gry za paywallem to jest słaba akcja.
0: No,
1: nie sądzisz?
0: Zgadzam się.
1: No to dostali od społeczności po łapach. To, że dostali w sposób nielegalny, nie ulega wątpliwości i absolutnie nie pochwalam takiej postawy, ale no...
0: A wiesz, że jeżeli okaże się, że ten facet jest Amerykaninem, grozi mu 30 lat więzienia...
1: No, współczuję, ale z drugiej strony pewnie wiedział, na co się pisze, a oni no, sami się o to prosili. W sensie oni to Rockstar.

0: No to jesteśmy.
1: Spójrzmy, proszę pana. Ty lubisz takie informacje? Przeczytaj nagłówek, proszę bardzo, Chip.
0: Z bakterii zrobili tranzystory. Naukowcy wydrukowali żywe płytki, które wykonują obliczenia.
1: Oczywiście MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. Mhm. Już od dawna wiemy o tym, że można wykorzystywać bakterie do tego, żeby zamieniać je w tranzystory, ale teraz stworzono rodzaj, no chyba na wyrost to mówi, ale niech będzie, tranzystorów i układów scalonych, które wykorzystuje żywe komórki. Czyli kto wie, czy za 10 lat Zembrzycki nie będziesz karmił swojego procesora.
0: Cukrem. Będę cukier sypał. To zobaczysz, jak cukier wtedy podrożeje.
1: W biologicznym odpowiedniku stworzonym przez zespół MIT przełącznik kontroluje przepływ niewielkich cząsteczek chemicznych, które przekazują informacje do kolejnych elementów układu. No, trochę tak ludzki organizm działa.
0: Wyobraziłem sobie teraz na przykład, że teraz wirusy

0: masz.
1: Tak, tu będziesz hamburgera wkładał, dokładnie.
0: No, cudowna sprawa.
1: Cudowna sprawa. Mniej cudowną sprawą za to jest, i tutaj odpowiadam jednocześnie też na jeden z komentarzy pod naszym postem facebookowym, pojawiło się pytanie, czy będziemy coś mówić na temat Blood of the Dawnwalker, kolejnej gry, której premiera już za kilka dni. To gra twórców Wiedźmina III, którzy odeszli z CD Projekt Red i założyli studio Rebel Wolves. Mhm. No i w internecie został opublikowany na ich YouTubie fragment gameplayu konsolowego. I gracze są rozczarowani, ponieważ gra nie działa w 60 klatkach na sekundę. Na PlayStation Pro jest tryb wizualnie ładny w 30 klatkach i zbalansowany w 40, nie ma 60, co dzisiaj
0: nawet
1: wydaje się być...
0: na PlayStation Pro.
1: Tak, 5 Pro, co wydaje się dzisiaj być już standardem. Pytanie tylko, czy to będzie kwestia jakiegoś patcha, który to wprowadzi, czy faktycznie zostaniemy przy tych 40 klatkach max. To wydaje się wynikiem słabym, jeśli mam być szczery, i powiem, że cieszę się, że zamierzam ogrywać to na PC-cie, a nie na Playu.
0: Dostaliśmy pytanie, czy zamierzamy wziąć urlop w czasie, na dzień premiery GTA 6. Muszę zaopatrzyć się w mocniejszą konsolę. To a propos tych klatek, o których mówisz. I jednocześnie pyta pan Marcin, dzień dobry, na dniach wydarzyła się podobna sytuacja z Plague Tale, którego to przedpremierowo podobno można znaleźć w Zatoce Pirackiej. Swoją drogą nie pamiętam, który tytuł tak bardzo mnie poruszył jak Plague Tale. Requiem, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
1: Och, to ja też bardzo lubię obie części, zarówno Plague Tale Innocence, jak i Plague Tale Requiem. Przechodziłem tę grę, to przypomnę państwu, gra o rodzeństwie. Siostra i starsza siostra i młodszy, ale za to
0: polecałeś mi to.
1: Tak, obdarzony zdolnościami nadprzyrodzonymi brat w krainie spustoszonej przez zarazę i szczury. Bardzo, bardzo, bardzo dobra gra, bardzo wzruszająca też opowieść o siostrzeńsko-braterskiej miłości.
0: Na naszej wirtualnej liście obecności.
1: Czyli takiej jak
0: technologicznej zameldowała się również pani Magda i pan Jurek, którzy jadą na trasie do Chorwacji. Wspólnie doszli do wniosku, że wyciek i wszystkie artykuły to wspaniała akcja promocyjna. Coś w tym jest. Postscriptum, do zobaczenia na Inside Seaside.
1: Proszę, a ja zostałem...
0: Wybieramy się.
1: Tak, wybieramy się, a ja zostałem w międzyczasie również... moja wiedza lingwistyczna została wzbogacona. Napisała pani Kinga do nas, że i ormiański, i armeński to są poprawne słowa, ale mają inne znaczenia. Ormiański odnosi się do grupy etnicznej, kręgu kulturowego i tak dalej, natomiast armeński odnosi się do czegoś, co jest na terenie Armenii, pochodzi z niej i tak dalej.
0: No widzisz, czegoś się dowiedziałeś. Mhm. Odnośnie jeszcze wynalazków, to jest ciekawa sprawa. Otóż, no tak, uwielbiam takie clickbaity, jak zauważyłeś, już wymawiam poprawnie.
1: Tak, zauważyłem.
0: Przeczytaj ten nagłówek i powiedz mi, jaki masz wniosek od razu, co ci się wyświetla w głowie, zanim na dobre pomyślisz, proszę.
1: Samolot elektryczny wykonał testowy przelot. Kosztował ledwie kilka dolarów. Domyślam się, że przelot, a nie samolot.
0: No właśnie, a odruchowo myślisz o samolocie.
1: No tak, no bo taka jest konstrukcja tego zdania.
0: Firma Heart Aerospace poinformowała o wykonaniu pierwszego udanego przelotu testowego największego na świecie samolotu, który bazuje na napędzie elektrycznym. I rzeczywiście, no, samolot nie kosztuje kilku dolarów. Zakładam, że prototyp kosztował dobrych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt milionów dolarów. Maszyna wzniosła się na wysokość 335 metrów, leciała prawie pół godziny i teraz uwaga, ten samolot, no, wygląda jak taki typowy samolot, no, trochę jak bombardier komunikacyjny, turbośmigłowy.
1: No, na pewno nie wygląda jak samolot za kilka dolarów.
0: No tak, ale już się tego nie czepiajmy. Zabiera na pokład 30 osób plus załogę. I teraz uważne, ważne. Koszt przelotu tego półgodzinnego, 5 dolarów.
1: No to tanio.
0: No tak. Dodasz coś jeszcze poprzedzonego?
1: Nie no, ekstremalnie tanio. To jeśli faktycznie dałoby się samolotem, który w takiej cenie lata, wykonywać długie rejsy, no to to może być rewolucja.
0: Robert, one nie muszą być długie. Właśnie tutaj jest pies pogrzebany, przepraszam cię, Kiara, która leżysz pod naszym biurkiem. Otóż gro połączeń lotniczych, bardzo niedochodowych, jest niedochodowe dlatego, że to są krótkie rejsy, trwające kilkanaście, kilkadziesiąt minut.
1: Tak, czyli nie mówimy tutaj skok o transatlantykach?
0: Skok przez góry, lot z jednego dużego miasta do dużego miasta, jak w Japonii na przykład.
1: Katowice-Kraków na przykład, zamiast czwórką, pyk, elektrycznym samolotem za 25 zł. No dla mnie bomba.
0: No więc...
1: To taniej niż jedne bramki na autostradzie.
0: Chociaż myślę, że mógłbym lepiej

0: Mumford & Sons, Little Lion Man. Absolutnie uwielbiam ten numer. Wiem, że to nie moja muzyka, przynajmniej nie taka, którą ze mną kojarzysz na pierwszą myśl, nie. Ale bardzo lubię.
1: Muszę ci powiedzieć, że można by ułożyć pewne bingo, jeśli chodzi o rzecz technologiczną, bo tak, pastwiliśmy się już nad nagłówkami, no to teraz nad Apple.
0: Proszę bardzo. Nowe AirPodsy będą miały kamery. Apple pokazało, do czego posłużą.
1: Przez całe życie chciałem kamer w AirPodsach, tylko o tym nie wiedziałem.
0: No właśnie, chyba nie wiem. Wiesz, po co mają być? Że na przykład zobaczysz książkę jakąś i żebyś nie musiał wyciągać telefonu z kieszeni, tylko musiał wyciągnąć słuchawki i włożyć do uszu. Możesz sobie tą książkę zapamiętać, powiedzieć, hej Siri, zapamiętaj tą książkę, bo chcę ją przeczytać.
1: Nie można tego zrobić. Twoja Siri się włączyła. Tak. Nie można tego zrobić przy pomocy telefonu, prawda?
0: To właśnie, dokładnie tak, ale słuchaj.
1: Ja myślę, że wielu ludzi uwielbia, kiedy słuchawki na przykład patrzą na to, na co oni patrzą na ekranie komputera.
0: Tak, tak, posłuchaj. Kamery w AirPodsach mają służyć przede wszystkim jako oczy dla sztucznej inteligencji. Nie chodzi więc o robienie zdjęć czy nagrywanie filmów w stylu smartfona. Słuchawki mają dostarczać Siri informacji o otoczeniu. Można sobie wyobrazić sytuację, w której patrzymy na produkt w sklepie, książkę, znak czy interesujący nas przedmiot i pytamy Siri, co właśnie widzimy, albo prosimy o zapamiętanie informacji. No wszystko super, tylko po pierwsze, w kodzie systemu znaleziono jeszcze jeden interesujący szczegół.
1: Jak żeby inaczej.
0: Apple przygotowało komunikat ostrzegający użytkownika, gdy kamery AirPodsów są zasłonięte, więc teraz wyobraź sobie, że idziesz, słuchasz muzyki na przykład, zaczyna padać deszcz, więc naciągasz na głowę kaptur i w tym momencie Siri mówi ci, ej stary, nic nie widzę, weź odsłoń. Albo rozpuszczasz długie włosy, no ciebie to nie dotyczy. Prostu... Tak, ale mnie dotyczy. I co?
1: Ale mogę mieć długie włosy, jak chcę, chciałem nadmienić.
0: Tak.
1: Nawet kiedyś miałem.
0: Tak, im starszy jesteś, w tym bardziej nieodpowiednich miejscach zaczynają rosnąć, ale możesz, tak. Mhm. No w każdym razie, wracając do AirPodsów, no szczerze mówiąc, z rzeczy, których nigdy mi w życiu nie brakowało, to kamery w słuchawkach są na pierwszym miejscu, naprawdę.
1: Moim zdaniem są tak potrzebne jak fontanna w bucie na przykład.
0: Dokładnie, albo dziura w moście przysłowiowa.
1: Dziękuję Państwu za wszystkie tekstówki. Niektóre cechuje pewna złośliwość, ale proszę bardzo, przeczytamy, proszę.
0: Proszę bardzo, tak? Mam przeczytać?
1: Proszę. Mówiliśmy, drodzy Państwo, o samolotach elektrycznych, które mogą krótkie trasy tanio zaopatrywać.
0: Tak, więc pan Rafał napisał, proponuje operatora linii Katowice-Kraków Air Stalexport. Zostawmy to za zasłoną milczenia. Może.
1: Dobrze. Spoglądam na zegar. Myślę, że już nie będziemy grać dwa razy.
0: Poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz ważna w tych słuchawkach, o której nie powiedzieliśmy.
1: Ale się nie śpieszę. Chciałem tylko powiedzieć, że będziemy mówić do godziny 13.55. Informacja dla gęstego.
0: Tak. Chodzi o to, że nie wiadomo, co z tym, co kamery widzą, się dzieje. Czy to zostaje lokalnie w środowisku twoich słuchawek i telefonu, czy jednak jest uploadowane do chmury?
1: Zgadnij.
0: Kto ma do tego dostęp? Nie, oczywiście, wiadomo. No szczerze mówiąc, nie podoba
1: jest
0: mi się.
1: Jest uploadowane do chmury, ale dostaniesz zapewnienie, że jest to kodowane.
0: Tak, i jest bezpieczne oczywiście i pod żadnym pozorem nikt nigdy tego nie wykorzysta, na przykład.
1: Tymczasem część pracowników firmy Apple, pracująca przy innym sztandarowym projekcie, została zwolniona. I powiem ci, że to jest nieładnie, Zembrzycki, śmiać się z ludzi, którzy tracą pracę.
0: Tak, 200 osób zostało zwolnionych. Osoby, które pracowały między innymi przy fantastycznych goglach Apple Vision Pro, którymi zachwycaliśmy
1: się. Dalej chyba je można kupić.
0: Nie wiem, czy można, czy nie. Chyba już tylko z drugiej ręki. Ale wymyśliłem przed audycją jedno zastosowanie dla takich gogli. Jak pracujesz na przykład przy montażu programów telewizyjnych albo rzeczy, które muszą być zmontowane w miejscu, gdzie się wydarzyły i na szybko, to wtedy zakładasz takie gogle i jesteś w stanie mieć pełnowymiarowe środowisko pracy bez targania ze sobą wielkich monitorów. Bierzesz tylko komputer, które dzisiaj już wcale nie są tak duże, podpinasz do niego takie gogle jako monitor i pracujesz normalnie na goglach zamiast monitora, ale to jest właściwie jedyne zastosowanie dla tego typu słuchawek sensowne, znaczy słuchawek, gogli, które widzę.
1: Jak założysz sobie AirPodsy nowej generacji, to nie pozwolą ci pracować, bo zasłonisz goglami widok.
0: Tak, dokładnie.
1: Robert, jak wiemy, obaj to nie jest żadna tajemnica, waluta XRP poszła w górę w ciągu ostatnich kilku dni po różnych decyzjach amerykańskiego prezydenta. Mm-hmm. Właściciele tej kryptowaluty się cieszą, bo rzeczywiście zyskała na wartości. I wiem, że jesteś posiadaczem jednostek, więc powiem ci, co możesz zrobić z pieniędzmi, które zarobisz.
0: co mogę zrobić.
1: Co prawda jeszcze nie wyszedłeś na zero po ostatnich spadkach, ale kiedy będziesz już na plusie...
0: Tak. Kiedy będziemy, no bo skoro już mówisz, że... No właśnie.
1: Virgin Galactic to firma, która oferowała jako pierwsza komercyjne loty kosmiczne poza agencjami kosmicznymi. Jak wiesz, wykonała kilka takich lotów, a potem przestała. Lista pasażerów była dość długa. Mhm. Początkowo te bilety kosztowały około 250 tysięcy dolarów. Teraz są droższe. To, przypomnę, loty to są takie skoki ponad atmosferę. Samolot matka wynosi samolot rakietowy, gdzie są pasażerowie, wykonujesz skok ponad atmosferę i wracasz lotem szybowym. Od strony inżynieryjnej bardzo eleganckie. Niestety doszło do wypadków kilku w czasie konstrukcji, ale uwaga i testowania, uwaga, uwaga, znowu będą dostępne te loty. Pierwsze loty komercyjne, pierwszy kwartał 2027, przybliżony termin to luty. Mhm. Jeszcze zdążysz kupić bilety. Być może polecisz z Tomem Hanksem, który kupił bilety na Virgin Galactic. Zainteresowany?
0: Myślisz, że on byłby zainteresowany prowadzeniem ze mną rzeczy technologicznej potem?
1: No, już masz nowego prowadzącego. No,
0: tak, oczywiście.
1: Sukces uderzył panu do głowy.
0: Tak, no, oczywiście. Nie no, nie ma na to szans.
1: Sugeruje pani Ewa, żebyśmy zaczęli rozmawiać o wpływie sztucznej inteligencji na środowisko naturalne, to wybitnie energożerne. Tak, pani Ewa, bardzo często o tym mówimy.
0: To prawda, był taki film z Tomem Cruise'em, nie pamiętam teraz tytułu tego filmu, to science fiction było, gdzie gigantyczne takie lewitujące piramidy poruszały się po powierzchni Ziemi i wysysały oceany właśnie wykorzystując tą wodę.
1: Atlas chmur?
0: Atlas chmur, tak.
1: Napisała pani Kasia, hej, hej, dla niepełnosprawnych takie dziwactwa, na myśli jak kamery w słuchawce, mogą być pomocne. Zgadzamy się.
0: Tak, to prawda.
1: Aczkolwiek istnieje też sprzęt specjalizowany, coraz lepszy, który doskonale sobie...
0: I myślę, że konsumenckie urządzenia nie potrzebują nie potrzebują kamer w słuchawkach, naprawdę nie potrzebują.
1: Młody technik, drodzy państwo, styczeń roku 1985. Znalazłem niezwykłą informację.
0: Miałem nieco ponad pół roku wtedy. Co znalazłeś?
1: Lava Sonic wygląda jak zwykły zlewozmywak. Nie masz się z czego śmiać. Wyróżnia się jednak ważną cechą. Sam zmywa naczynia i czyni to w zupełnej ciszy. Zasada tego procesu zmywania, wypróbowanego od dawna w przemyśle, polega na wykorzystaniu ultradźwięków, które uderzają w naczynia zanurzone w wodzie. Czas mycia naczyń wynosi od 3 do 5 minut. Ultradźwięki usuwają osady wapienne, tak zwany kamień, i zabijają bakterie.
0: Czyli myjka ultradźwiękowa.
1: Ponadto tego rodzaju zmywanie naczyń przynosi oszczędność energii elektrycznej, aż 80%, oraz różnych chemikalii.
0: I wody.
1: Czy chemikaliów. Chemikalii napisali. Używane w gospodarstwie zasilanie, zwykłe gniazdko i tak dalej, i tak dalej.
0: No myjka ultradźwiękowa.
1: No dobrze, dlaczego nie mamy takich zlewozmywaków, wiesz?
0: Nie.
1: Bo diabeł jak zwykle tkwił w szczegółach.
0: No i na czym się zasadził tym razem?
1: Pożyczyłem ci kiedyś myjkę ultradźwiękową.
0: Nieprawda.
1: Oczywiście, biżuterię w niej myłeś.
0: Dałem ci biżuterię do umycia w myjce ultradźwiękowej.
1: A, kupiłeś tylko płyn do mycia.
0: Nie, jesteś tak dobrym przyjacielem, że ty kupiłeś, ponieważ również żonie czyściłeś biżuterię.
1: To prawda. Problemem myjki jest to, że rzeczy w takiej myjce powinny odpowiednio leżeć. Nie możesz wrzucić wszystkich garów do zlewu, tak, wlać wodę i odpalić myjkę i uznać, że wszystko zostanie umyte.
0: Mógłbyś mieć taki, nie wiem jak to się po polsku nazywa, dish rack, taką po prostu konstrukcję na dnie zlewu, w którą odpowiednio, tak jak w zmywarce.
1: I okazuje się, że powstają, to nie jest powszechne rozwiązanie, takie zlewy, które mają specjalną komorę, no właśnie ultradźwiękową, na sztućce. Natomiast okazuje się, że współczesne zmywarki zużywają przede wszystkim mniej wody. Nie musisz napełniać całego zlewu, bo one potrafią kilka litrów wielokrotnie użyć do zmywania naczyń. Zresztą wiesz o tym.
0: Ja wiem, czemu to się nie przyjęło w 85. Mhm. No bo w tamtych czasach wystarczyło pokłócić się z żoną i wtedy zasmuceni i załamani szliśmy sami w ciszy zmywać naczynia.
1: To prawda. No i jeszcze jedna taka ciekawostka. Uwaga, uwaga, może wreszcie i u nas, taki tytuł tego szpuncika. W RFN rozpoczęto ustawianie nowego typu kontenerów na odpadki przeznaczonych do powtórnej przerówki przemysłowej. Wrzuca się osobno makulaturę i tekturę, stłuczkę ze szkła białego, metal i plastik.
0: Stłuczka, pierwszy raz usłyszałem to słowo w tym kontekście.
1: No właśnie. Drodzy państwo, dziękujemy za rzecz technologiczną.
0: Stłuczkę technologiczną.
1: Myślę, że za jeszcze za mniej więcej 3 tygodnie możemy obiecać kiedyś audycję z nowego studia. Za 3 tygodnie już chyba raczej na pewno.
0: Ja myślałem, jak zaczynaliśmy, że to potrwa 3 tygodnie, no ale może się uda.
1: Może się uda z nowej lokalizacji i być może wtedy nawet coś na żywo, jakiś przekaz. Co myślisz o tym?
0: Zobaczymy, spróbujemy. Gęsty realizował tę audycję, a poprowadzili ją dla państwa
1: Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 kilometrów od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
3: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
2: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
4: Kiedy tato znikł, wona przestała rozmawiać.
2: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
5: No, skażę, lubię, lubię, lubię.
6: 10 dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
2: Grażyna Bochenek, zapraszam.
7: Radio 357.
8: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
9: Okej, okay, boomer.
10: Dzień dobry. Zapraszamy na boomerowanie, czyli granie muzyki, właśnie muzyki ważnej dla wielu pokoleń. I to nie są wyścigi. Dzień dobry. Zacznijmy od ciebie.
11: Dzień dobry, Michalina Żakowska.
10: I Michał Żakowski. Trochę tremy, mamy oboje, mam wrażenie, ale muzyka, którą dzisiaj zaprezentujemy, mam wrażenie, że przynajmniej tobie towarzyszy od urodzenia ten pierwszy utwór, który za chwilę zabrzmi.
11: Definitywnie.
10: Tak? I to będzie zespół Wonky One z Woodstock, prawda?
11: Tak, przystanek Woodstock z 2010 roku.
10: Czyli masz rok.
11: Tak.
10: Kiedy ja katuję cię tą muzyką.
11: Dokładnie.
10: No to posłuchajmy.